0: Z powodu nowotworu. Watykan poinformował, że zabieg zakończył się sukcesem, a papież czuje się dobrze. Tymczasem jego starszy brat, 74-letni Louis Prevost, również zmaga się z rakiem. Od kilku lat walczy ze szpiczakiem mnogim i obecnie uczestniczy w badaniu klinicznym na Florydzie. W parku rozrywki Six Flags w stanie Georgia doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Hassan Kariem, nauczyciel z okolic Atlanty, zginął, spadając z kolejki górskiej Goliat. Mężczyzna wypadł z siedzenia podczas przejażdżki i nie przeżył upadku. Po wypadku park tymczasowo zamknął 9 podobnych atrakcji, aby wyjaśnić przyczyny tragedii.
1: Na lotnisku Wrocław-Strachowice ruszyła budowa bazy przeładunkowo-załadunkowej dla Sił Powietrznych USA. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Nowa infrastruktura umożliwi przyjmowanie największych amerykańskich samolotów transportowych, takich jak C-5 Galaxy i C-130 Hercules. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. W Bartoszycach sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu niespełna 14-letniego ucznia w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Chłopiec był zamieszany w serię niebezpiecznych incydentów, w tym grożenie młodszym dzieciom i naruszanie ich nietykalności cielesnej. Wcześniejsze interwencje policji oraz problemy z prawem nie przyniosły poprawy jego zachowania. Sąd rozważy dalsze środki wychowawcze lub poprawcze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Testy osobowości cieszą się dużą popularnością, choć nie są naukową metodą diagnozowania. Ich wartość tkwi w zachęcie do autorefleksji i zadawania sobie ważnych pytań. Wybór symboli czy obrazków może skłonić nas do przemyśleń nad własnymi reakcjami i podejściem do życia. Pamiętajmy jednak, by wyniki traktować z przymrużeniem oka.
0: Fikusy to popularne rośliny doniczkowe, które często gubią liście z powodu błędów w pielęgnacji. Kluczowe jest zapewnienie im odpowiedniego stanowiska z rozproszonym światłem i unikanie częstego przestawiania. Ważne jest też właściwe podlewanie. Ziemia powinna lekko przeschnąć między podlewaniami. Dla wzmocnienia rośliny można użyć domowej odżywki z drożdży, ale nie częściej niż raz na 2 do 3 tygodni. Zimą warto pamiętać o krótkim i intensywnym wietrzeniu mieszkań. Pozwala to na szybką wymianę powietrza, bez zbędnego wychładzania pomieszczeń. Unikajmy pozostawiania okien na mikrouchył przez dłuższy czas, co może prowadzić do strat ciepła. Regularne wietrzenie jest szczególnie ważne po gotowaniu, kąpieli czy suszeniu prania.
1: Dziś w gminie Zawady policja interweniowała w sprawie sporu o zwrot pojazdu. Podczas działań odkryto osłabione zwierzęta bez dostępu do wody i jedzenia. 6 szczeniąt, 2 dorosłe psy i 2 kocięta trafiły pod opiekę fundacji. Policja bada teraz, czy właściciele posesji mogą usłyszeć zarzuty znęcania się nad zwierzętami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W rozmowie Kuby Wojewódzkiego z Wojciechem Cejrowskim padły kontrowersyjne słowa. Cejrowski nazwał Wojewódzkiego resortowym dzieckiem, odnosząc się do jego ojca, prokuratora z czasów PRL. Dyskusja dotyczyła przenoszenia winy z rodziców na dzieci. Wojewódzki bronił swojego ojca, podkreślając, że nie był zbrodniarzem. Cejrowski jednak utrzymywał, że cały system PRL był zbrodniczy. Afera wokół byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka nabiera tempa. Polityk jest oskarżany przez byłe współpracowniczki o namawianie do zażywania narkotyków. Do jego obrony dołączył znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tymczasem posłanka PiS Dominika Chorosińska ironicznie skomentowała tę współpracę, co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marcela Leszczak i Michał Koterski zakończyli swoje małżeństwo w stylu, który mógłby być wzorem dla innych. Na sali sądowej nie było miejsca na dramaty, a emocje Marceli, choć intensywne, nie przeszkodziły jej w pokazaniu się jako prawdziwa gwiazda. Michał w swetrze i sportowych butach zadbał o to, by rozwód odbył się z klasą. Po wszystkim przytulili się, pokazując, że nawet po rozstaniu można zachować szacunek i przyjaźń.
2: Karolina Pisarek i Roger Sala w końcu doczekali się swojego małego cudu. Na świat przyszła ich córeczka Kiara, której imię brzmi jak z bajki Disneya. Czyżby rodzice marzyli o królewskim tronie dla swojej pociechy? Choć narodziny były wyzwaniem, teraz mogą cieszyć się nowym rozdziałem w życiu. Roxana Węgiel, znana z triumfów Eurowizji dla dzieci, teraz celuje w dorosłą wersję konkursu. Jej mąż, Kevin Mgley, zdradził te ambitne plany podczas nagrań do Szansy na sukces. Roxy, która już zdobyła serca międzynarodowej publiczności, nie ukrywa, że Eurowizja jest na jej radarze. Czyżby Polska miała nową nadzieję na eurowizyjny sukces? Czas pokaże, czy Roxy podbije także tę scenę.
1: Krystyna Sienkiewicz, znana z rozbrajającego humoru na scenie, w życiu prywatnym zmagała się z dramatami, o których niewielu wiedziało. Adoptując małą Julię, chciała stworzyć kochającą rodzinę, ale zamiast tego otrzymała ból i rozczarowanie. Relacja z córką stała się jej największym cierpieniem, a kulminacją były oskarżenia o próbę zabójstwa. Po śmierci Sienkiewicz jej testament wywołał kolejną burzę, gdyż dom trafił do bratanka, Kuby Sienkiewicza, a nie do córki. Ironicznie, to miłość do zwierząt i szacunek dla starszych okazały się trwalsze niż język krwi.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kody Wutkiewicz, znany z roli Basi w M jak Miłość, zaskakuje fanów swoją metamorfozą. Po 6 latach na planie serialu, Kody, identyfikujący się teraz jako osoba niebinarna, dzieli się swoimi doświadczeniami z czasów dziecięcej kariery. Jak sam przyznaje, decyzja o odejściu z serialu była dla niego ulgą, ponieważ granie dorastającej Basi nie było już jego bajką. Dziś Cody z dumą mówi o swojej tożsamości i niedawnych zaręczynach, a jego historia pokazuje, że życie potrafi zaskakiwać bardziej niż najlepszy scenariusz. Kto by pomyślał, że nasze ulubione gwiazdy kiedyś wyglądały jak zwykli śmiertelnicy? Martyna Wojciechowska, Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor i Edyta Herbuś na szkolnych fotografiach to prawdziwa podróż w czasie. Zanim stali się ikonami telewizji, byli po prostu uczniami z charakterystycznymi fryzurami lat 80. i 90. Ciekawe, czy bez podpisów rozpoznalibyśmy te młodzieńcze twarze, które dziś znamy z pierwszych stron gazet. Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wyszukanych życzeń dla swoich pedagogów. W 2026 roku modne są szczere słowa, płynące prosto z serca, a nie oklepane rymowanki. Każdy nauczyciel zasługuje na docenienie za cierpliwość i zaangażowanie, więc może warto postawić na coś więcej niż tylko kwiaty? W końcu, kto nie chciałby być obdarowany eleganckimi życzeniami, które staną się wspaniałą pamiątką na lata? Gliwice szykują się na prawdziwe metalowe trzęsienie ziemi. Już 29 października ReZero Arena stanie się areną dla Amon Amarth, którzy przywiozą ze sobą nordyckie sagi i ciężkie riffy. Orbit Culture i Soilwork rozgrzeją publiczność przed głównym daniem wieczoru. Ceny biletów w przedsprzedaży zaczynają się od niecałych 289 zł, a zainteresowanie jest tak ogromne, że koncert przeniesiono do większego obiektu. Kto nie zdąży z biletem, niech nie liczy na cud w dniu koncertu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kraków szykuje się na kosmiczny odlot. Już 16 października w klubie Gwarek spotkają się dwie potęgi polskiej sceny psychodelicznej. Ampa City i Whitpacker. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa soniczna podróż, z której powrót może być trudniejszy niż lot na Marsa. Wieczór otworzy młoda, energetyczna ekipa Snakes, Snakes, Snakes, która z pewnością podgrzeje atmosferę do czerwoności. Przygotujcie się na gęste riffy i hipnotyzujące solówki, bo to będzie wieczór pełen gitarowej magii.
1: Guns N' Roses, legendarna kapela rockowa, planuje w 2027 roku zrobić sobie przerwę od koncertów, ale spokojnie. Nie oznacza to, że znikną z radarów. Slash i reszta ekipy zamierzają w końcu skupić się na tworzeniu nowej muzyki, której fani wyczekują od lat. Wygląda na to, że zamiast kolejnych tras czeka nas coś naprawdę wyjątkowego. Nowy materiał od Gunsu. Czy rock naprawdę umarł, czy może tylko zapadł w głęboki sen? Lou Gramm, legendarny wokalista Foreigner, nie kryje rozczarowania współczesnym brzmieniem, które jego zdaniem bardziej przypomina pop niż prawdziwy rock. Wspomina czasy, gdy utwory takie jak Hot Blooded królowały w radiu, a dziś nie miałyby szans na emisję. Może potrzeba cudu, by rock wrócił na szczyty. Ale kto wie, może młodzi artyści, tacy jak Fontaines D.C. czy Youngblood, są właśnie tym cudem, na który czekamy. Led Zeppelin, zespół, który przez lata trzymał swoje utwory z dala od filmowych ścieżek dźwiękowych, teraz zaskakuje. W najnowszym zwiastunie superprodukcji Netflixa Narnia Siostrzeniec Czarodzieja usłyszymy kultowe Stairway to Heaven. Jimmy Page, lider zespołu, nie tylko wyraził zgodę, ale i pochwalił reżyserkę Gretę Gerwig, nazywając ją wybitną postacią kina. Czyżby rockowy hymn znalazł nową ścieżkę do serc fanów?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1029 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 7 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Torunia termometry ukażą 8 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce podczas budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odkryto ludzkie szczątki. Znaleziono 3 czaszki i inne kości, co wzbudziło zainteresowanie policji i prokuratury. Wiek szczątków szacuje się na 80 do 100 lat, a sprawą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Tożsamość i przyczyny śmierci pozostają nieznane. W Warszawie, na Alejach Jerozolimskich, doszło do groźnego wypadku. Kierująca Chryslerem straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w 3 latarnie, a następnie w ogrodzenie posesji. Kobieta trafiła do szpitala, a pasażerowie nie odnieśli obrażeń. Na miejscu pracowały służby, a wypadek spowodował utrudnienia w ruchu. Przyczyny zdarzenia bada policja. Polskie szkoły pozostają pod wzmożonym nadzorem po serii aktów przemocy, w wyniku których zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Policja do tej pory skontrolowała blisko 138 tysięcy placówek i zatrzymała 183 osoby. Premier Donald Tusk zapowiedział, że specjalny nadzór nad szkołami będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne. Funkcjonariusze monitorują również internet, reagując na potencjalne zagrożenia. Prokuratura zakończyła postępowanie przeciwko Szymonowi G., byłemu członkowi zarządu Totalizatora Sportowego. Zarzuca mu się zatajenie części majątku i długów w dokumentach z lat od 2024 do 2025. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, a Szymonowi G. grozi do 5 lat więzienia. Sprawa dotyczy między innymi nieujawnionych zobowiązań oraz dochodów z pracy i działalności osobistej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: We wtorek na pętli autobusowej Brudno-Podgrodzie w Warszawie interweniowały służby po zgłoszeniu o podejrzanym przedmiocie. Policja zamknęła teren, a pirotechnicy sprawdzili, że to tylko termos. Działania zakończono przed godziną 18, a ruch na pętli wrócił do normy. Zamknięcie pętli spowodowało czasowe utrudnienia w komunikacji miejskiej. W gminie Jabłonka doszło do groźnego incydentu. 14-letni chłopak wysyłał wiadomości z groźbami śmierci do 3 uczennic, zapowiadając atak w szkole. Dzięki szybkiej reakcji rodziców, szkoły i policji z Nowego Targu, nastolatek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: W Olkuszu przy ulicy Spółdzielczej doszło do pożaru zakładu wulkanizacyjnego. Ogień szybko objął cały budynek, a nad miastem unosi się gęsty dym. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej z całego regionu. Służby nie informują na razie o ewentualnych rannych ani przyczynach pożaru.
1: Już w tę sobotę, 17 października, Bonarka zamieni się w taneczne centrum Krakowa. W ramach warsztatów Rule the Dance Floor uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych stylach, takich jak K-pop, hip-hop czy reggaeton. Wydarzenie poprowadzi Jakub Ciąpała, a gościem specjalnym będzie Rafał Tito Kryla. Na zwycięzców tanecznej bitwy czekają atrakcyjne nagrody, a udział w imprezie jest bezpłatny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska policja poszukuje 2 kobiet, które zdewastowały mienie przy ulicy Sławkowskiej w centrum miasta. Do incydentu doszło 21 czerwca tego roku. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki podejrzanych i apelują do mieszkańców o pomoc w ich identyfikacji. Sprawczyniom grozi nawet do 5 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odwiedzenie farm dyni w województwie śląskim, które przyciągają tłumy miłośników fotografii i rodzinnych wypadów. Szczególną popularnością cieszy się farma dyniowa w Rudzie Śląskiej, oferująca mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, w tym słomiane labirynty i dyniowe kręgle. Obiekt jest czynny codziennie do końca października, a ceny biletów zaczynają się od 30 zł w dni powszednie. To doskonała okazja na jesienną wycieczkę i niezapomniane zdjęcia.
2: W Darłowie wciąż trwają poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej.

0: która zniknęła 1,5 miesiąca temu po kłótni z mężem. Detektyw Maja Rutkowski wskazuje na możliwy związek z inną tajemniczą sprawą z tej okolicy, dotyczącą Michała Stachowicza, który zaginął w 2012 roku. Choć nie ma dowodów na powiązanie obu przypadków, policja bada nowe tropy. Śledztwo w sprawie Emilii prowadzi koszalińska prokuratura. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność nauczycielom za ich codzienny trud i cierpliwość. Ciepłe słowa uznania mogą dodać im skrzydeł i pozostawić niezapomniane wspomnienia. Pamiętajmy, że nawet krótkie życzenia mogą wywołać uśmiech na twarzy naszych pedagogów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum azjatyckich smaków i tradycji. W Horten Arenie odbędą się 4 festiwale, w tym Festiwal Azjatycki i Sakura Festiwal Japoński. Na odwiedzających czekają dania z różnych zakątków Azji oraz specjały inspirowane Japonią. Nie zabraknie też festiwalu piwa, wina i trunków rzemieślniczych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Właściciele kawiarni Café pod Ślężą w Sobótce pod Wrocławiem rozważają zamknięcie kącika zabaw dla dzieci. Powodem są regularne zniszczenia zabawek i wyposażenia, co generuje wysokie koszty napraw. W emocjonalnym wpisie na Facebooku zaapelowali do rodziców o większą odpowiedzialność za zachowanie dzieci. Dyskusja w internecie jest gorąca, a internauci proponują różne rozwiązania, w tym ograniczenie liczby zabawek i wprowadzenie monitoringu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Dziś wieczorem w Lidze Mistrzów czeka nas emocjonujące starcie. Manchester City podejmie u siebie Paris Saint-Germain. W centrum uwagi znajdą się napastnicy Erling Haaland z City i Ferran Torres z PSG. Oba zespoły są w świetnej formie, a ich ofensywa to marzenie każdego trenera. Szykuje się widowisko, które przyciągnie uwagę kibiców na całym świecie.
1: José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W Lidze Mistrzów czeka nas wyjątkowy polski pojedynek. Tymoteusz Puchacz z Saba Baku i Wiktor Nowak ze Slavii Praga staną naprzeciwko siebie. Obaj piłkarze mają już za sobą wymagające mecze w Lidze Mistrzów. Puchacz, mimo porażki z Manchesterem United, jest optymistą przed kolejnymi spotkaniami. Nowak zadebiutował w Lidze Mistrzów w meczu z RC Lens i podkreśla, że gra w tych rozgrywkach to dla niego wielkie przeżycie. Jak potoczy się ta polska bitwa na europejskich boiskach?
1: Polskie piłkarki nożne pokonały Belgię po emocjonującym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2, a ostateczne zwycięstwo zapewniły rzuty karne, których Polki wygrały 4-3. Bohaterką meczu była bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwa karne. W loży VIP nasze zawodniczki wspierała pierwsza dama, Marta Nawrocka. W kolejnej rundzie baraży Polki zmierzą się z Irlandią. Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Przemysław Saleta, były bokser, przebywa w szpitalu, gdzie przygotowuje się do ewentualnego przeszczepu nerki. Choć jego stan zdrowia zaniepokoił fanów, Saleta uspokaja, że sytuacja nie jest dla niego zaskoczeniem, bo od 5 lat wie o potrzebie przeszczepu. Podkreśla, że czuje się dobrze i dziękuje za wsparcie, które otrzymuje od kibiców. Obecnie przechodzi badania, które są niezbędne do wpisania na listę oczekujących na przeszczep.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
2: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Canal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal Plus może grozić wysoka kara finansowa.
1: Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan, pokonując Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Mimo trudnego początku, Świątek zdominowała mecz, wygrywając 10 gemów z rzędu. W kolejnej rundzie zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 7 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 9 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 1954 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 listopada o 20.50 na TVP2, napięcie między Kasią a Mariuszem osiągnie punkt kulminacyjny. Kasia, która opuściła Jakuba dla Mariusza, coraz bardziej odczuwa, że jej życie zamienia się w koszmar. Mariusz, zamiast być oparciem, staje się źródłem strachu, a ich dom przestaje być bezpiecznym miejscem. W najnowszym odcinku Mariusz ponownie zaatakuje Kasię, co tylko pogłębia jej lęk. Relacja małżonków staje się coraz bardziej skomplikowana, a Kasia zaczyna żałować swojej decyzji. Tajemnice i napięcia mogą wkrótce wywrócić ich życie do góry nogami.
0: Simona wraca do M jak miłość i od razu wywołuje zamieszanie w Grabinie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko po blisko 20 latach ponownie pojawia się w serialu. Jej powrót zaskoczy Jagodę, która jako pierwsza zauważy Simonę w okolicy domu Mostowiaków. Kinga i Piotrek również nie kryją zdziwienia na widok dawno niewidzianej znajomej. Katarzyna Cichopek, serialowa Kinga, zapowiada, że przyjazd Simony wprowadzi chaos i ożywi spokojne życie Mostowiaków. Najważniejsze spotkanie czeka jednak Simonę z Barbarą Mostowiak, które porozmawiają w cztery oczy. Czy Simona jest zadowolona ze swojego życia? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach. W 4299 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 22 października o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Kalski próbuje przekonać Jagodę, że jej matka miała romans i chciała porzucić rodzinę. Wieczorem Weronika zauważa zapłakaną Jagodę, ale dziewczyna nie chce z nią rozmawiać. Tymczasem Roman sprzeciwia się zmianom w wystroju baru, które planuje Dorota, a Monika ma decydujący głos w tej sprawie. W tle tych wydarzeń Leśniewski jest wzburzony sprawą Stefanka, a Iga próbuje przekonać chłopca, że nie popełnił przestępstwa. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienność pełna jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań.
1: W 4264 odcinku Pierwszej Miłości Marysia znajdzie ukojenie w rozmowie z Pawłem. Spotkanie w parku zamieni się we wspominanie dawnych czasów, co przywróci między nimi dawne emocje. Marysia, przytłoczona dramatem Melki i konfliktem z Kacprem, wreszcie wyrzuci z siebie emocje. Paweł przypomni jej, że nawet najgorsze doświadczenia mogą mieć sens, co wywoła lawinę wspomnień. Ich rozmowa stanie się zaskakująco bliska, a atmosfera między byłymi małżonkami na moment zrobi się niezręczna. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 14 października, o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 3420 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujące starcie między Justinem a Karoliną. Mimo zakazu Bruna, Karolina pojawi się w hotelu, gdzie odkryje, że jej obowiązki przejął Skotnicki. Justin przypomni jej, co jest prawdziwym priorytetem dla Stańskiego, co mocno ją dotknie. Karolina, odsunięta od firmowych spraw, nie zamierza się poddać i grozi szybkim powrotem. Justin jednak nie pozostaje dłużny i bezlitośnie obnaża jej złudzenia, przypominając, że dla Bruna hotel jest najważniejszy. Premiera tego odcinka już jutro, 15 października, o godzinie 20.05 na TVP2. To będzie prawdziwa emocjonalna burza, której nie można przegapić. W 1055 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz odzyska wolność, ale jego rodzina stanie przed nowym wyzwaniem. Zamknięcie warsztatu stolarskiego postawi ich w trudnej sytuacji finansowej. Pelin chce pomóc, lecz Poyraz odrzuca jej wsparcie. Nana wpadnie na pomysł, by zarabiać na sprzedaży burka i owoców. Tymczasem w śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi pojawi się nowy trop, gdy Buse ujawni, że prawniczce groził tajemniczy Turku. Aynur będzie próbowała znaleźć pracę, ale śledztwo utrudni jej poszukiwania. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 16 na TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 501 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 15.05 w TVP2. Manuel odkryje, że jego romans z Janą nie jest już tajemnicą dla Rumula, co może mocno skomplikować ich związek. Markis podejmie kluczową decyzję dotyczącą Pii, przenosząc ją z jaskini do chaty Ramony. Catalina nie ustaje w próbach przekonania Pelaja do powrotu do La Promesy. Simona znajdzie sposób, by Virtudes mogła zamieszkać u teściów i opiekować się Adolfitem. W tle tych wydarzeń Cruz wręczy Marii Antonii perłowy naszyjnik, symbolizujący dawne czasy. Serial pełen jest miłości, intryg i rodzinnych tajemnic, a akcja toczy się w malowniczej posiadłości rodu Luyan w południowej Hiszpanii. W 230 odcinku Panny Młodej emocje sięgną zenitu. Deria odkryje, że jej własne intrygi obrócą się przeciwko niej, co przyniesie nieoczekiwane konsekwencje. Sinem i Melich będą musieli zmierzyć się z narastającym napięciem, które doprowadzi Sinem do podjęcia ważnej decyzji o wyprowadzce. Bejza zaskoczy wszystkich, zapraszając Hanser na uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Tymczasem Hanser i Cichan spędzą noc w tajemniczej chacie ukrytej w lesie. Ten odcinek zostanie wyemitowany 22 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, które trzymają widzów w napięciu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 8 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński pojawił się dziś na proteście przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, oskarżając obecną władzę o próbę zamachu stanu. Prezes PiS ostro skrytykował działania rządu, nazywając je barbarzyńską dziczą i zapowiedział konsekwencje prawne dla zaangażowanych. Wezwał także do jedności prawicy, podkreślając hasło „Byle nie Tusk” na przyszłoroczne wybory. Wydarzenia te są częścią szerszego konfliktu politycznego, który wybuchł po ślubowaniu nowego sędziego Trybunału.
0: Afera wokół Michała Kołodziejczaka, byłego wiceministra rolnictwa i posła Koalicji Obywatelskiej, nabiera tempa. Kanał Zero ujawnił nowe oskarżenia dwóch kobiet, które zarzucają politykowi zażywanie narkotyków i nadużycia w pracy. Po opublikowaniu nagrania, w którym Kołodziejczak przyznaje się do zażywania narkotyków, został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Detektyw Krzysztof Rutkowski, broniąc posła, sugeruje, że zarzuty są wynikiem szantażu. Sprawa pozostaje w toku. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ostro skrytykowała Konfederację w porannej rozmowie w RMF FM. Zarzuciła politykom ugrupowania, że ich działania mogą wpisywać się w rosyjską narrację i podważać zaufanie do instytucji państwowych. Szczególnie ostro wypowiedziała się o Sławomirze Mentzenie, zarzucając mu unikanie publicznych konfrontacji. Wiceminister podkreśliła, że politycy powinni zdobywać praktyczną wiedzę o wojsku, zanim zaczną oceniać jego działania. W Gizley w Wielkiej Brytanii trwa nietypowy konflikt sąsiedzki. Prawosławny duchowny Anatolij Wichrow i jego sąsiadka Shamaem Burrows spierają się o wąski pas ziemi między ich posesjami. Spór przybrał na sile, gdy ksiądz pokropił sporny płot wodą święconą, co wywołało interwencję policji. Obie strony oskarżają się o nękanie, a sprawa może trafić do sądu cywilnego. W Niemczech, nad jeziorem Rundstetter w Saksonii-Anhalt, odkryto ciało 40-letniej Diny G., która została brutalnie zamordowana. Początkowo podejrzewano, że zginęła w wyniku ataku dzików, jednak sekcja zwłok ujawniła, że kobieta została pobita tępym narzędziem. Policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, próbując ustalić, kto stoi za tą zbrodnią. W Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznej zbrodni w ośrodku wypoczynkowym Great Wolf Lodge w Pensylwanii. 27-letnia Metallica Rose Harrison jest podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i 3-letniego synka. Po zdarzeniu kobieta zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc. Obecnie przebywa w szpitalu, a śledczy zabezpieczyli na miejscu liczne dowody.
2: Papież Leon XIV przeszedł we wtorek operację usunięcia dolnego płata, prawego płuca, w rzymskiej poliklinice Gemelli. Watykan poinformował, że pierwsza noc po zabiegu przebiegła spokojnie. Papież ma raka płuca, a dalsze informacje o jego stanie zdrowia spodziewane są jeszcze dziś. Wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października.
0: W Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego wypadku. 24-letni William Chapman, były dziecięcy aktor, zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysa syberyjskiego. Mimo szybkiej reakcji opiekunów i służb ratunkowych, nie udało się uratować jego życia. Rodzina Chapmana ujawniła, że od lat zmagał się z problemami psychicznymi. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. W Wawrze zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który agresywnie zachowywał się wobec personelu szpitala. Mężczyzna nie zgadzał się z opieką nad jego ciężarną partnerką, co doprowadziło do awantury i zniszczeń o wartości ponad 67 tysięcy złotych. Usłyszał 4 zarzuty, w tym za zniszczenie mienia i groźby karalne. Prokuratura wnioskowała o jego aresztowanie, ale sąd nie wyraził na to zgody.
2: Jesienią rośliny doniczkowe, takie jak monstera, mogą tracić witalność z powodu mniejszej ilości światła. Kluczowym zabiegiem, który pomoże im przetrwać ten okres, jest regularne przecieranie liści z kurzu. Można to zrobić za pomocą wewnętrznej strony skórki od banana, co nie tylko oczyści liście, ale także je nabłyszczy i odżywi. Dzięki temu roślina lepiej wykorzysta dostępne światło i szybciej odzyska siły. Chryzantemy to popularny wybór na wszystkich świętych, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów przy zakupie. Wybieraj rośliny z wieloma zamkniętymi pąkami i zdrowymi, jasnymi korzeniami. Unikaj tych z zwiędłymi płatkami i żółknącymi liśćmi. Po zakupie ustaw doniczkę w miejscu osłoniętym od wiatru i podlewaj umiarkowanie. Pleśń w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Wilgoć i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi na silikonowych fugach. Skutecznym sposobem na pozbycie się pleśni jest roztwór octu spirytusowego z wodą. Wystarczy spryskać nim zainfekowane miejsca, a po pół godzinie dokładnie wyczyścić.
0: Październik to kluczowy czas na przygotowanie rododendronów i azalii do zimy. Aby wiosną cieszyć się ich pięknym kwitnieniem, teraz trzeba usunąć stare kwiatostany, intensywnie podlewać i nałożyć grubą warstwę ściółki. Ważne jest też unikanie nawozów z azotem, które mogą zaszkodzić roślinom. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za ich codzienny trud. Eleganckie życzenia, pełne szacunku i szczerości mogą sprawić wiele radości i na długo zapisać się w pamięci pedagogów. Warto postawić na klasyczną formę, która idealnie pasuje do ozdobnych kartek czy dyplomów. To mały gest, który pokazuje nasze zaangażowanie i docenienie ich pracy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiktor Sass, nasz młody geniusz muzyczny, szykuje się do Eurowizji Junior 2026 na Malcie. Wspiera go zespół utalentowanych tancerek, które wybrano z setek zgłoszeń. Całe show ma być nowoczesne i pełne symboliki, a Wiktor osobiście zadbał o każdy szczegół. Ciekawe, czy jego Gravity przyciągnie uwagę Europy.
2: Aleksandra Konieczna, znana z roli Honoraty w Na Wspólnej, postanowiła zaskoczyć fanów nie tylko aktorskimi umiejętnościami, ale i duchową przemianą. Aktorka przeszła na prawosławie po mistycznym objawieniu, które usłyszała podczas podróży do rodzinnego Prudnika. Głos w nieznanym języku okazał się starocerkiewną modlitwą, a Konieczna odnalazła w prawosławiu coś więcej niż tylko religię. Teraz zastanawia się nad teatralnym pochówkiem, bo przecież życie to nie tylko seriale, ale i wielka scena duchowych poszukiwań. W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku.
1: Po prawie trzech dekadach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sprawiedliwość w końcu zapukała do drzwi. Dwayne Cafe D. Davis, uznany za organizatora zamachu, usłyszał wyrok, który najpewniej zatrzyma go za kratami do końca życia. Cóż, wygląda na to, że czasem nawet najdłuższe śledztwa kończą się sukcesem. Choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie za późno. Davis, mający 63 lata, może liczyć na wolność dopiero po 100 latach, o ile w ogóle dożyje tej chwili. Czasami życie pisze scenariusze, w które trudno uwierzyć. Becky Baldwin, basistka z Mercyful Fate, myślała, że padła ofiarą żartu, gdy dostała propozycję współpracy z Tonym Iommim. Ale to nie był żart, a teraz jej nazwisko widnieje na długo oczekiwanym solowym albumie gitarzysty Black Sabbath – From the Dark. Premiera już 23 października, a w składzie obok Baldwin znaleźli się Jörn Lande i Karl Brazil. Kto by pomyślał, że marzenia mogą się spełniać w tak spektakularny sposób?
2: Duff McKagan, basista Guns N' Roses, wspomina swojego zmarłego kolegę z Velvet Revolver, Scotta Weilanda, który walczył z uzależnieniem. McKagan, który sam przeszedł drogę do trzeźwości, próbował pomóc Weilandowi, zabierając go na treningi do Lake Chelan. Niestety, mimo chwilowego sukcesu, demony wokalisty powróciły, a jego życie zakończyło się tragicznie w 2015 roku. Weiland zmarł w wieku 48 lat, a jego śmierć przypisano przypadkowemu przedawkowaniu, choć wdowa po nim twierdzi, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca. John Lennon i Yoko Ono wracają na ekrany w odświeżonej wersji koncertu z Madison Square Garden. Po ponad 20 latach pracy nad odrestaurowaniem film Power to the People trafi na Blu-ray 9 kwietnia. Występ, który zgromadził 40 tysięcy fanów i wsparł dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz błyszczy jak nigdy wcześniej. A wszystko to pod czujnym okiem Yoko Ono i Shana Ono Lennona. Czyżby historia zatoczyła koło?
1: Matt Sorum, perkusista z życiorysem, którego wielu mogłoby pozazdrościć, zdradził, że najlepiej grało mu się w The Cult. Zespół ten, z brytyjskim luzem i mocnym rytmem, był dla niego jak rock and roll w biodrach. A co z Velvet Revolver? Sorum nie wyklucza reaktywacji, marząc o Lzy Hale na wokalu. Czyżby nowa era supergrupy była na horyzoncie? Czas pokaże, czy marzenia perkusisty staną się rzeczywistością.
2: Michael Stipe, były wokalista legendarnego R.E.M., w końcu zdradził, kiedy usłyszymy jego solowy debiut. Pierwszy singiel pojawi się 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku, a cały album trafi do sprzedaży w maju. Stipe obiecuje, że jego nowa muzyka będzie niespodzianką i odejściem od dotychczasowej twórczości, bez politycznych odniesień. Po 15 latach oczekiwania fani mogą wreszcie zacząć odliczać dni do premiery. Dream Theater znów w akcji. Zespół, który nie zna słowa odpoczynek, właśnie rozpoczął pracę nad swoim 17. albumem studyjnym. W sieci krąży zdjęcie ze studia, które mówi wszystko: BT-17 is underway. Fani mogą zacierać ręce, bo po powrocie Mike'a Portnoya do składu Dream Theater nie przestaje zaskakiwać. Czekamy na kolejne muzyczne arcydzieło.
1: Film Mniej obcy, oparty na autobiografii Jana Borysewicza, szturmem zdobył polskiego Netflixa, a teraz serwuje fanom niespodziankę. Rozszerzona wersja kultowego Mniej niż zero z aktorami w rolach głównych już dostępna online. Choć film nie zdobył Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni, to efekty specjalne i kreacja Mikołaja Bukrewicza jako Borysewicza zostały docenione. Netflix nie przestaje zaskakiwać, a fani Lady Punk mogą teraz poczuć się jak na prawdziwym koncercie z lat 80. Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1029 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 9 stopni. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Szymonowi G., byłemu członkowi zarządu Totalizatora Sportowego. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych z lat od 2024 do 2025.

0: Polski do innych krajów Europy. Najczęściej wybierają Niemcy, Czechy i inne państwa zachodnie. W sierpniu w krajach Unii Europejskiej przebywało blisko 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Tymczasem ochrona tymczasowa dla nich została przedłużona do marca przyszłego roku.
1: Na warszawskim Targówku, na pętli autobusowej Brudno-Podgrodzie, interweniowali policyjni pirotechnicy. We wtorek podejrzany przedmiot zmusił służby do zabezpieczenia terenu i skierowania autobusów na objazdy. Po kilku godzinach okazało się, że tajemniczym przedmiotem był zwykły termos. Po zakończeniu akcji pętla została ponownie otwarta, a autobusy wróciły na swoje trasy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Otwock z charakterystyczną architekturą Schwiedermeier został uznany za cud Polski 2026 w plebiscycie National Geographic Traveler. Wśród 48 miejsc z całego kraju to właśnie mazowiecka perełka zdobyła serca głosujących, którzy oddali ponad 220 tysięcy głosów. Schwiedermeiery z ich ozdobnymi werandami i ażurowymi detalami stały się wizytówką miasta, przyciągając miłośników architektury i historii. W plebiscycie wyróżniono po jednym zwycięzcy z każdego województwa, w tym między innymi Arboretum Wojsławice i Kanał Elbląski.
1: W centrum Ostrołęki podczas prac budowlanych odkryto ludzkie szczątki. Znalezisko, w tym trzy czaszki, znajdowało się 2 metry pod ziemią. Archeolog oszacował, że kości mogą mieć od 80 do 100 lat, co sugeruje, że pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Sprawą zajmuje się prokuratura, a także Instytut Pamięci Narodowej. Jednak tożsamość osób pozostaje nieznana.
0: PKP Intercity wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy od 13 grudnia, zwiększając liczbę połączeń do 600 dziennie. Nowy system ma przypominać metro z pociągami kursującymi co pół godziny na niektórych trasach. Zmiany obejmą m.in. trasę Warszawa-Trójmiasto, gdzie pociągi będą kursować co 30 minut przez większość dnia. Jednak nie wszystkie linie osiągną docelową częstotliwość od razu, a modernizacje torów mogą wpłynąć na regularność kursów.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu trwa spór o odwołanie księdza Józefa Zborka z funkcji proboszcza. Wierni protestują przeciwko decyzji biskupa Romana Pindla, który zarzuca duchownemu nielegalne czerpanie zysków z ofiar mszalnych i usunięcie dokumentacji parafialnej. Ksiądz Zborek zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że środki przeznaczał na remonty. Mimo kontrowersji, kapłan postanowił odejść z parafii, dziękując wiernym za wsparcie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policja w Krakowie poszukuje dwóch kobiet podejrzanych o wandalizm na ulicy Sławkowskiej. Do zdarzenia doszło 21 czerwca tego roku, a sprawczynie wciąż pozostają nieuchwytne. Funkcjonariusze opublikowali ich wizerunki z monitoringu, licząc na pomoc w identyfikacji. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z komisariatem policji, pierwszym w Krakowie.
1: 14-letni chłopak z gminy Jabłonka groził 3 koleżankom pozbawieniem życia, planując atak w szkole. Dzięki szybkiej reakcji rodziców, dyrekcji szkoły i policji z Nowego Targu udało się zapobiec tragedii. Nastolatek został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Ustalono również, że był zamieszany w inne incydenty, takie jak usiłowanie kradzieży i wandalizm.
0: Policja i rodzina poszukują 65-letniego Zbigniewa Slabonia, który zaginął 7 października w Sosnowcu. Ostatni raz widziano go w okolicach zbiornika Balaton, gdzie psy tropiące zgubiły jego ślad. Mężczyzna cierpi na chorobę Alzheimera i może być zagubiony. Bliscy apelują o pomoc i proszą o każdą informację, która może pomóc w jego odnalezieniu.
1: Od 1,5 miesiąca trwają poszukiwania Emilii Koprowskiej, która zaginęła podczas festiwalu muzyki elektronicznej w Darłowie. Detektyw Maja Rutkowski zwróciła uwagę na podobieństwa do zaginięcia Michała Stachowicza sprzed lat, choć nie przesądza o ich związku. W poszukiwania Emilii zaangażowani są policjanci, ratownicy i wolontariusze, a śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Koszalinie. Na razie nie ma nowych informacji o losie 37-latki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na posesji w gminie Zawady policjanci odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym szczeniaki i koty, które były głodzone. Właściciele posesji tłumaczyli, że nie mają środków na ich utrzymanie. Na miejscu interweniował pracownik fundacji, który zabrał część zwierząt. Sprawa trafiła do prokuratury, a małżeństwu grozi do 3 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 9 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą również 9 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz

0: stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie fabryki coraz częściej patrzą w stronę sztucznej inteligencji, ale wdrożenia idą opornie. Tylko 6% przedsiębiorstw wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów. Główną przeszkodą są ograniczone budżety, które wskazuje połowa firm. Problemem jest też brak odpowiednich danych i infrastruktury. Mimo to 34% firm uważa sztuczną inteligencję za priorytet na najbliższe 3 lata. Kluczem do sukcesu będzie umiejętne wykorzystanie technologii tam, gdzie przyniesie ona realne korzyści.
2: W sieci wybuchła burza po publikacji grafiki sugerującej spadek aktywności rosyjskich botów, co miało być wynikiem ukraińskich ataków na rosyjskie serwerownie. Minister Tomasz Siemoniak potwierdził te dane, powołując się na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się jednak, że wykres został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Portal Niebezpiecznik ujawnił, że grafika była fałszywa, a niemieckie instytuty badawcze zaprzeczyły doniesieniom o spadku aktywności botów. Analityk Jarosław Wolski przeprosił za rozpowszechnienie dezinformacji. Pytania o źródła informacji ministra Siemoniaka pozostają bez odpowiedzi. Michał Sołowow i Piotr Żak łączą siły w energetyce. Ich firmy, SGE i ZE-PAK, podpisały umowę na budowę 6 małych reaktorów jądrowych w Pątnowie. Nowa elektrownia ma mieć moc 1800 MW i powstanie na terenach starego zakładu węglowego. To ważny krok dla polskiej gospodarki, który może przyspieszyć transformację energetyczną kraju. Projekt wykorzysta amerykańską technologię reaktorów BWRX-300, a inwestycja ma być realizowana w latach od 2028 do 2030. To powrót do planów sprzed lat, które teraz mają szansę na realizację. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza kary do 3 lat więzienia za pomoc migrantom na granicy. Nowe przepisy mają objąć nawet działania czysto humanitarne, takie jak podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie. Resort uzasadnia zmiany koniecznością walki z przemytem ludzi i zamknięciem luk prawnych. Prawnicy i organizacje humanitarne krytykują projekt, obawiając się, że uderzy on w osoby niosące bezinteresowną pomoc. Obecnie kara do 5 lat więzienia grozi tylko za pomoc w zamian za korzyści majątkowe.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyznał nauczycielom jedynie 3% podwyżkę wynagrodzeń, co wywołało falę rozczarowania w środowisku nauczycielskim. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 15% wzrostu płac, argumentując, że tylko taki poziom podwyżek odzwierciedliłby rosnące koszty życia. Obecne wynagrodzenia nauczycieli z tytułem magistra wynoszą od 5308 zł brutto dla początkujących do 6397 zł dla dyplomowanych. Dodatkowo nauczyciele czekają na konkretne propozycje dotyczące rekompensat za pracę podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada wprowadzenie ryczałtu, ale szczegóły wciąż są nieznane.
2: Od 1 stycznia przyszłego roku zmieniają się zasady przyznawania renty wdowiej, co przyniesie podwyżki dla wielu seniorów. Część z nich otrzyma wyższe świadczenia jeszcze w grudniu tego roku. Zmiany dotyczą sposobu wyliczania dodatku, który wzrośnie z 15 do 25%. Dzięki temu osoby uprawnione mogą liczyć na wzrost miesięcznych wypłat nawet o 380 zł. Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców. Pierwsze wyższe przelewy trafią na konta już 31 grudnia. Turecki dron Bayraktar TB2 zyskał nowe zdolności dzięki zaawansowanym zasobnikom od koncernu Aselsan. Podczas pokazu na poligonie w Konii zaprezentowano jego możliwości w zakresie walki radioelektronicznej i rozpoznania. Nowe systemy Antidot skutecznie wykrywają i zakłócają radary, a radar Fulmarsar umożliwia obrazowanie terenu w każdych warunkach. W demonstracji uczestniczyły delegacje z 18 krajów, co podkreśla globalne zainteresowanie tymi technologiami. Bayraktar TB2, znany dotąd z misji uderzeniowych, teraz staje się wszechstronną platformą do walki elektronicznej. Indie intensywnie modernizują swoją flotę czołgów T-72, przeznaczając na to niemal 8 miliardów dolarów. To efekt erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie nowej generacji czołgów FRCV. Polska ma szansę na udział w tym procesie, oferując swoje technologie optoelektroniczne i systemy łączności. Kluczowe jest stworzenie modelu współpracy opartego na transferze technologii i partnerstwie przemysłowym. Izrael i Rosja już działają na tym rynku, ale Polska może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Garmin wprowadza na rynek nową kolekcję luksusowych zegarków Mark trzeciej generacji. Ceny w Polsce zaczynają się od 10 969 zł, co plasuje je w segmencie premium. Zegarki oferują m.in. łączność satelitarną InReach, globalne mapy oraz większy, jaśniejszy ekran AMOLED. Kolekcja składa się z 6 modeli, każdy dedykowany innej pasji, od lotnictwa po nurkowanie. Zegarki wykonane są z tytanu i szafirowego szkła, a ich bateria wytrzymuje do 18 dni. Nowa seria trafi do sprzedaży w Polsce 5 listopada.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3420 odcinku Barw Szczęścia Weronika podejmie próbę odkrycia prawdy o Lucynie i jej konflikcie z rodziną Pyrków. Po wyjściu Adama ze szpitala, Hubert namówi go na rozmowę z dziennikarką. Jednak wywiad szybko się skomplikuje. Adam, choć początkowo zainteresowany propozycją finansową za wywiad, niespodziewanie się wycofa. Czyżby strach przed Lucyną był silniejszy niż potrzeba pieniędzy? Weronika nie zamierza się poddać i kontynuuje swoje dziennikarskie śledztwo. W tle tej historii Lucyna i jej syn Wilk wykorzystują Adama, by uprzykrzyć życie Pyrkom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października o godzinie 25 w TVP2. W nadchodzącym 3433 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Irena i Tolek spotkają się w sądzie na rozprawie rozwodowej, która odbędzie się 3 listopada o godzinie 25 w TVP2. Tolek, zdesperowany, przyzna się do romansów z Basią i Józefiną, licząc na szybki rozwód. Ku jego zaskoczeniu sędzia nie orzeknie rozwodu, lecz da parze szansę na mediację. Irena, choć zaskoczona, nie zamierza odpuścić i postanawia skonfrontować się z rzekomymi rywalkami. Czy prawda o kłamstwach Tolka wyjdzie na jaw? Czy Irena zdecyduje się ratować małżeństwo? Czy jednak zgodzi się na rozwód? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4276 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 30 października o godzinie 18 na Polsacie. Marysia i Kacper będą zmagać się z poważnym kryzysem w małżeństwie, gdy Kacper ponownie poruszy temat kolejnego dziecka, a Marysia stanowczo odmówi. Tymczasem Julka zacznie otrzymywać niepokojące wiadomości, które postanowi ukryć przed bliskimi. Jej dziwne zachowanie umknie uwadze rodziców, którzy są pochłonięci własnymi problemami. Czy ktoś zorientuje się na czas, że Julka może być w niebezpieczeństwie? W kolejnym odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Marysia odkryje, że Julka nie wróciła na noc do domu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. W 983 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Celia i ojciec Telmo będą próbować przekonać Lucję, że jej związek z Samuelem to zły wybór. Mimo ostrzeżeń, Lucja postanawia wesprzeć ukochanego jeszcze większą sumą pieniędzy. W międzyczasie Celia usłyszy od Lucji wyznanie, które odkryje tajemnicę jej przeszłości. Casilda zaczyna mieć wątpliwości co do ojcostwa Don Maximiliana. Servando natomiast snuje własne historie, obsadzając siebie w roli bohatera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38. To pełna intryg i tajemnic opowieść z Madrytu początku XX wieku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3420 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 15 października, o 25 na TVP2. Emilka odkrywa sekret swojego brata Kacpra, który zaskakuje wszystkich nowatorskim projektem obroży dla kotów. Okazuje się, że za tym pomysłem stoi jego zauroczenie Luizą, pracownicą kawiarni Feel Good. Kacper, zamiast skupić się na korepetycjach, nie może oderwać wzroku od Luizy, co nie umyka uwadze Emilki. Dziewczyna szybko łączy fakty, gdy widzi brata wpatrzonego w zdjęcie Luizy na komputerze. To romantyczne zauroczenie staje się dla Kacpra motywacją do działania, a dla Emilki dowodem na to, że brat chce zaimponować swojej nowej sympatii.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 503 odcinku, który TVP2 wyemituje 21 października o 15.05, Cruz podejmie dramatyczną decyzję o zakończeniu małżeństwa z Alonsem. Mimo tego oboje będą musieli zachować pozory przed otoczeniem. Manuel znów znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, a Romulo spróbuje go od tego odwieść. Salvador wyzna Marii, że otrzymał ofertę pracy w innym pałacu. Tymczasem Curro przyzna się Janie, że nadal kocha Martinę. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów nie przestaje zaskakiwać.
2: W 1004 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący przełom. Zaginiona Nina niespodziewanie pojawi się na szpitalnym oddziale ratunkowym, co wywoła ogromne wzruszenie u jej matki, Blanki. Niestety, radość szybko przerwie informacja o tragicznym stanie zdrowia dziewczynki, która będzie wymagała pilnej operacji. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, stanie przed trudnym zadaniem ratowania życia małej pacjentki. Tymczasem sprawczyni porwania, Zuza, nadal pozostaje na wolności, co wprowadza dodatkowe napięcie. Premiera tego pełnego emocji odcinka odbędzie się 4 listopada o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest żądzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20.50 na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki wywołał kontrowersję swoją wypowiedzią o zagrożeniu ze strony Rosji. Wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska ostro skrytykowała jego słowa, sugerując, że mogą być one próbą przypodobania się wyborcom Konfederacji. Roguska zarzuciła prezydentowi wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa Polski do politycznych rozgrywek. Podkreśliła, że nie dostrzega on rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad przepisami, które mają ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Kluczowym wyzwaniem jest stworzenie systemu weryfikacji wieku, który nie naruszy prywatności użytkowników. Projekt ma być gotowy w ciągu roku, a Polska analizuje doświadczenia innych krajów, takich jak Australia. Resorty stawiają także na edukację cyfrową i zaangażowanie rodziców w kontrolę treści, z których korzystają ich dzieci. Dziś przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do napięć, gdy protestujący próbowali zablokować wjazd nowo zaprzysiężonemu sędziemu Maciejowi Berkowi. W trakcie manifestacji, w której uczestniczyli m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz członkowie Ruchu Obrony Granic, doszło do przepychanek z policją. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potępił te działania i polecił prokuratorowi krajowemu podjęcie czynności procesowych. Incydent wpisuje się w szerszy konflikt polityczny wokół Trybunału Konstytucyjnego. W parku rozrywki Six Flags w stanie Georgia doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Hassan Kariem, nauczyciel z okolic Atlanty, zginął, spadając z kolejki górskiej Goliat. Mężczyzna wypadł z siedzenia podczas przejażdżki i nie przeżył upadku. Po wypadku park tymczasowo zamknął 9 podobnych atrakcji, aby wyjaśnić przyczyny tragedii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie Dron Legionu, który zintegruje cywilnych operatorów dronów z systemem obronnym Polski. Podczas ćwiczeń Blue Eye 26 w Nowym Glinniku podkreślił, że drony staną się standardowym wyposażeniem każdej jednostki wojskowej. Wydatki na technologie bezzałogowe wzrosną do 26 miliardów złotych, co ma wzmocnić polską armię w obliczu współczesnych wyzwań. Dron Legion ma działać na wzór cyberlegionu, angażując cywilnych ekspertów w obronę kraju. Na lotnisku Wrocław-Strachowice ruszyła budowa bazy przeładunkowo-załadunkowej dla Sił Powietrznych USA. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Nowa infrastruktura umożliwi przyjmowanie największych amerykańskich samolotów transportowych, takich jak C-5 Galaxy i C-130 Hercules. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.
0: Dagmara Czechura, znana jako Daga, od kilku lat mieszka i działa w Nowym Jorku, gdzie zdobywa coraz większe uznanie na scenie muzycznej. Niedawno poprowadziła trzecią edycję Greenpoint Jazz Festival, co było dla niej wyjątkowym wyróżnieniem. Daga nie tylko koncertuje, ale także prowadzi zajęcia wokalne w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpointie, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodymi talentami. Artystka podkreśla, że współpraca z Polonią jest dla niej niezwykle ważna i daje jej wiele satysfakcji.
2: W Bartoszycach sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu niespełna 14-letniego ucznia w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Chłopiec był zamieszany w serię niebezpiecznych incydentów, w tym grożenie młodszym dzieciom i naruszanie ich nietykalności cielesnej. Wcześniejsze interwencje policji oraz problemy z prawem nie przyniosły poprawy jego zachowania. Sąd rozważy dalsze środki wychowawcze lub poprawcze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Testy osobowości cieszą się dużą popularnością, choć nie są naukową metodą diagnozowania. Ich wartość tkwi w zachęcie do autorefleksji i zadawania sobie ważnych pytań. Wybór symboli czy obrazków może skłonić nas do przemyśleń nad własnymi reakcjami i podejściem do życia. Pamiętajmy jednak, by wyniki traktować z przymrużeniem oka.
0: Czy wiesz, że regularne czyszczenie materaca może znacząco poprawić jakość snu? Wystarczy użyć sody oczyszczonej i olejku eterycznego, by odświeżyć materac bez użycia wody. Rozsyp mieszankę na powierzchni, odczekaj kilka godzin, a następnie odkurz. To prosty sposób na pozbycie się roztoczy i nieprzyjemnych zapachów.
2: Dziś w gminie Zawady policja interweniowała w sprawie sporu o zwrot pojazdu. Podczas działań odkryto osłabione zwierzęta bez dostępu do wody i jedzenia. 6 szczeniąt, 2 dorosłe psy i 2 kocięta trafiły pod opiekę fundacji. Policja bada teraz, czy właściciele posesji mogą usłyszeć zarzuty znęcania się nad zwierzętami.
0: W rozmowie Kuby Wojewódzkiego z Wojciechem Cejrowskim padły kontrowersyjne słowa. Cejrowski nazwał Wojewódzkiego resortowym dzieckiem, odnosząc się do jego ojca, prokuratora z czasów PRL. Dyskusja dotyczyła przenoszenia winy z rodziców na dzieci. Wojewódzki bronił swojego ojca, podkreślając, że nie był zbrodniarzem. Cejrowski jednak utrzymywał, że cały system PRL był zbrodniczy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Afera wokół byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka nabiera tempa. Polityk jest oskarżany przez byłe współpracowniczki o namawianie do zażywania narkotyków. Do jego obrony dołączył znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tymczasem posłanka PiS Dominika Chorosińska ironicznie skomentowała tę współpracę, co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, ikona polskiej muzyki, postanowiła rozwiać wszelkie plotki o swoim zdrowiu. Mimo że media huczą o jej rzekomych problemach ze wzrokiem, artystka zapewnia, że cieszy się doskonałym zdrowiem. Choć nie planuje powrotu na scenę, jej słowa są jasnym sygnałem, że nie zamierza dać się zepchnąć na margines. Fani mogą spać spokojnie, bo choć koncertów nie będzie, Santor wciąż jest w świetnej formie. Marcela Leszczak i Michał Koterski zakończyli swoje małżeństwo w stylu, który mógłby być wzorem dla innych. Na sali sądowej nie było miejsca na dramaty, a emocje Marceli, choć intensywne, nie przeszkodziły jej w pokazaniu się jako prawdziwa gwiazda. Michał w swetrze i sportowych butach zadbał o to, by rozwód odbył się z klasą. Po wszystkim przytulili się, pokazując, że nawet po rozstaniu można zachować szacunek i przyjaźń.
2: Karolina Pisarek i Roger Sala w końcu doczekali się swojego małego cudu. Na świat przyszła ich córeczka Kiara, której imię brzmi jak z bajki Disneya. Czyżby rodzice marzyli o królewskim tronie dla swojej pociechy? Choć narodziny były wyzwaniem, teraz mogą cieszyć się nowym rozdziałem w życiu. Roxana Węgiel, znana z triumfów Eurowizji dla dzieci, teraz celuje w dorosłą wersję konkursu. Jej mąż, Kevin Mgley, zdradził te ambitne plany podczas nagrań do Szansy na sukces. Roxy, która już zdobyła serca międzynarodowej publiczności, nie ukrywa, że Eurowizja jest na jej radarze. Czyżby Polska miała nową nadzieję na eurowizyjny sukces? Czas pokaże, czy Roxy podbije także tę scenę.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Krystyna Sienkiewicz, znana z rozbrajającego humoru na scenie, w życiu prywatnym zmagała się z dramatami, o których niewielu wiedziało. Adoptując małą Julię, chciała stworzyć kochającą rodzinę, ale zamiast tego otrzymała ból i rozczarowanie. Relacja z córką stała się jej największym cierpieniem, a kulminacją były oskarżenia o próbę zabójstwa. Po śmierci Sienkiewicz jej testament wywołał kolejną burzę, gdyż dom trafił do bratanka, Kuby Sienkiewicza, a nie do córki. Ironicznie, to miłość do zwierząt i szacunek dla starszych okazały się trwalsze niż więzy krwi. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem, ale bez ślubnych dzwonów. Po 20 latach od rozwodu para postanowiła dać sobie kolejną szansę, ale lider ich troje jasno stwierdził, że nie zamierza ponownie stawać na ślubnym kobiercu. Według niego, skoro już raz byli małżeństwem, to wystarczy. Może zamiast bajkowej ceremonii czas na budowanie trwałej relacji bez formalności. Cóż, miłość nie zawsze potrzebuje papierka. Kody Wutkiewicz, znany z roli Basi w M jak Miłość, zaskakuje fanów swoją metamorfozą. Po 6 latach na planie serialu, Kody, identyfikujący się teraz jako osoba niebinarna, dzieli się swoimi doświadczeniami z czasów dziecięcej kariery. Jak sam przyznaje, decyzja o odejściu z serialu była dla niego ulgą, ponieważ granie dorastającej Basi nie było już jego bajką. Dziś Kody z dumą mówi o swojej tożsamości i niedawnych zaręczynach, a jego historia pokazuje, że życie potrafi zaskakiwać bardziej niż najlepszy scenariusz. Grup Violetty Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wyszukanych życzeń dla swoich pedagogów. W 2026 roku modne są szczere słowa, płynące prosto z serca, a nie oklepane rymowanki. Każdy nauczyciel zasługuje na docenienie za cierpliwość i zaangażowanie, więc może warto postawić na coś więcej niż tylko kwiaty? W końcu, kto nie chciałby być obdarowany eleganckimi życzeniami, które staną się wspaniałą pamiątką na lata? Gliwice szykują się na prawdziwe metalowe trzęsienie ziemi. Już 29 października ReZero Arena stanie się areną dla Amon Amarth, którzy przywiozą ze sobą nordyckie sagi i ciężkie riffy. Orbit Culture i Soilwork rozgrzeją publiczność przed głównym daniem wieczoru. Ceny biletów w przedsprzedaży zaczynają się od niecałych 289 zł, a zainteresowanie jest tak ogromne, że koncert przeniesiono do większego obiektu. Kto nie zdąży z biletem, niech nie liczy na cud w dniu koncertu. Czy rock naprawdę umarł, czy może tylko zapadł w głęboki sen? Lou Gramm, legendarny wokalista Foreigner, nie kryje rozczarowania współczesnym brzmieniem, które jego zdaniem bardziej przypomina pop niż prawdziwy rock. Wspomina czasy, gdy utwory takie jak Hot Blooded królowały w radiu, a dziś nie miałyby szans na emisję. Może potrzeba cudu, by rock wrócił na szczyty. Ale kto wie, może młodzi artyści, tacy jak Fontaines D.C. czy Youngblood, są właśnie tym cudem, na który czekamy.
2: Kraków szykuje się na metalowy kataklizm. Już 18 października Klub Zaścianek stanie się epicentrum trash metalowego szaleństwa. Brytyjscy giganci z Onslaught wracają po 13 latach, by zagrać swoje kultowe albumy, a towarzyszyć im będą niemieccy wirtuozi z The Prophecy 23 i brytyjscy weterani z Toranaga. To nie będzie zwykły koncert, lecz prawdziwa lekcja historii metalu, która wgniecie w ziemię każdego fana ciężkich brzmień.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 8 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyła się dwutygodniowa akcja policji, podczas której zatrzymano 41 osób. Wśród nich był mężczyzna, który przewoził 4-letnie dziecko, będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze skonfiskowali także duże ilości narkotyków i broni. Pierwsze wyroki dla zatrzymanych już zapadły, a policja zapowiada dalsze działania prewencyjne. W Ostrołęce podczas budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odkryto ludzkie szczątki. Znaleziono 3 czaszki i inne kości, co wzbudziło zainteresowanie policji i prokuratury. Wiek szczątków szacuje się na 80 do 100 lat, a sprawą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Tożsamość i przyczyny śmierci pozostają nieznane. Warszawa zyskuje nową atrakcję po zmroku. Już jutro, 15 października, w Parku Świętokrzyskim zadebiutuje całoroczna iluminacja w formie ogrodu świateł. Bajkowa kraina, pełna świetlnych roślin i interaktywnych projekcji, rozświetli się po godzinie 18. Spacerowicze będą mogli podziwiać między innymi świecące dmuchawce, gigantyczne kwiaty i barwne motyle. Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do poważnego wypadku. 14-letni rowerzysta nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z Nissanem. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja zwróciła uwagę na niebezpieczne zachowanie jego kolegów, którzy poruszali się na hulajnogach elektrycznych, niespełniających wymagań technicznych. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polskie szkoły pozostają pod wzmożonym nadzorem po serii aktów przemocy, w wyniku których zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Policja do tej pory skontrolowała blisko 138 tysięcy placówek i zatrzymała 183 osoby. Premier Donald Tusk zapowiedział, że specjalny nadzór nad szkołami będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne. Funkcjonariusze monitorują również internet, reagując na potencjalne zagrożenia. Prokuratura zakończyła postępowanie przeciwko Szymonowi G., byłemu członkowi zarządu Totalizatora Sportowego. Zarzuca mu się zatajenie części majątku i długów w dokumentach z lat od 2024 do 2025. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, a Szymonowi G. grozi do 5 lat więzienia. Sprawa dotyczy między innymi nieujawnionych zobowiązań oraz dochodów z pracy i działalności osobistej. We wtorek na pętli autobusowej Brudno-Podgrodzie w Warszawie interweniowały służby po zgłoszeniu o podejrzanym przedmiocie. Policja zamknęła teren, a pirotechnicy sprawdzili, że to tylko termos. Działania zakończono przed godziną 18, a ruch na pętli wrócił do normy. Zamknięcie pętli spowodowało czasowe utrudnienia w komunikacji miejskiej. Już w tę sobotę, 17 października, Bonarka zamieni się w Taneczne Centrum Krakowa. W ramach warsztatów Rule the Dance Floor uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych stylach, takich jak K-pop, hip-hop czy reggaeton. Wydarzenie poprowadzi Jakub Ciąpała, a gościem specjalnym

0: Śląskie Arboretum Wojsławice i warmińsko-mazurski Kanał Elbląski. Redaktorzy National Geographic podkreślają różnorodność i piękno polskich atrakcji turystycznych. W Darłowie wciąż trwają poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej, która zniknęła 1,5 miesiąca temu po kłótni z mężem. Detektyw Maja Rutkowski wskazuje na możliwy związek z inną tajemniczą sprawą z tej okolicy, dotyczącą Michała Stachowicza, który zaginął w 2012 roku. Choć nie ma dowodów na powiązanie obu przypadków, policja bada nowe tropy. Śledztwo w sprawie Emilii prowadzi koszalińska prokuratura.
1: W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum azjatyckich smaków i tradycji. W Horten Arenie odbędą się 4 festiwale, w tym Festiwal Azjatycki i Sakura Festiwal Japoński. Na odwiedzających czekają dania z różnych zakątków Azji oraz specjały inspirowane Japonią. Nie zabraknie też festiwalu piwa, wina i trunków rzemieślniczych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Właściciele kawiarni Cafe pod Ślężą w Sobótce pod Wrocławiem rozważają zamknięcie kącika zabaw dla dzieci. Powodem są regularne zniszczenia zabawek i wyposażenia, co generuje wysokie koszty napraw. W emocjonalnym wpisie na Facebooku zaapelowali do rodziców o większą odpowiedzialność za zachowanie dzieci. Dyskusja w internecie jest gorąca, a internauci proponują różne rozwiązania, w tym ograniczenie liczby zabawek i wprowadzenie monitoringu. Prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z prywatnym zoo Łączna w Mieroszowie. Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzętami, co miało prowadzić do ich niedożywienia i śmierci. Właściciel zoo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że obiekt jest pod stałym nadzorem. Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 10 stopni w Białymstoku z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę podobnie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia, przejął 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego za 50 milionów euro. Mioduski zachowuje kontrolę, posiadając 60% udziałów i pozostając prezesem zarządu. Nowa inwestycja ma poprawić stabilność finansową Legii i stworzyć lepsze warunki do rozwoju.
2: Dziś wieczorem w Lidze Mistrzów czeka nas emocjonujące starcie. Manchester City podejmie u siebie Paris Saint-Germain. W centrum uwagi znajdą się napastnicy Erling Haaland z City i Ferran Torres z PSG. Oba zespoły są w świetnej formie, a ich ofensywa to marzenie każdego trenera. Szykuje się widowisko, które przyciągnie uwagę kibiców na całym świecie.
1: José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie.
2: W Lidze Mistrzów czeka nas wyjątkowy polski pojedynek. Tymoteusz Puchacz z Saba Baku i Wiktor Nowak ze Slavii Praga staną naprzeciwko siebie. Obaj piłkarze mają już za sobą wymagające mecze w Lidze Mistrzów. Puchacz, mimo porażki z Manchesterem United, jest optymistą przed kolejnymi spotkaniami. Nowak zadebiutował w Lidze Mistrzów w meczu z RC Lens i podkreśla, że gra w tych rozgrywkach to dla niego wielkie przeżycie. Jak potoczy się ta polska bitwa na europejskich boiskach?
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Polskie piłkarki nożne pokonały Belgię po emocjonującym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2, a ostateczne zwycięstwo zapewniły rzuty karne, których Polki wygrały 4-3. Bohaterką meczu była bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwa karne. W loży VIP nasze zawodniczki wspierała pierwsza dama, Marta Nawrocka. W kolejnej rundzie baraży Polki zmierzą się z Irlandią. Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Daniel Mikołajewski, młody polski napastnik, może wkrótce zmienić klub. Włoskie Torino jest zainteresowane jego transferem już w styczniu. Mikołajewski obecnie gra na wypożyczeniu w szwajcarskim FC Luzern, gdzie zdobył 4 bramki i 3 asysty w 8 meczach. Transfer wymagałby jednak zgody Parmy, do której zawodnik należy, oraz FC Luzern. Przemysław Saleta, były bokser, przebywa w szpitalu, gdzie przygotowuje się do ewentualnego przeszczepu nerki. Choć jego stan zdrowia zaniepokoił fanów, Saleta uspokaja, że sytuacja nie jest dla niego zaskoczeniem, bo od 5 lat wie o potrzebie przeszczepu. Podkreśla, że czuje się dobrze i dziękuje za wsparcie, które otrzymuje od kibiców. Obecnie przechodzi badania, które są niezbędne do wpisania na listę oczekujących na przeszczep.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
2: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Kanal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Kanal Plus może grozić wysoka kara finansowa.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krótki materiał wideo z wywiadu z trenerem czeskiej drużyny FK Wiagen Andrzejem Usti nad Labem, Dawidem Olechlą stał się hitem w sieci. Trener próbował zachować profesjonalizm, unikając spojrzenia na dekolt dziennikarki Sabiny Jaksowej, co rozbawiło internautów. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się na platformach społecznościowych, a użytkownicy chwalili Olechlę za opanowanie. Sabina Jaksowa, początkująca dziennikarka sportowa, podkreśla, że stara się zachować naturalność i komfort w swojej pracy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3420 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Karolina Stańska, mimo zakazu męża Bruna, pojawia się w hotelu, gdzie czeka ją brutalne zderzenie z rzeczywistością. Justin Skotnicki przejmuje jej obowiązki, a Karolina, zdeterminowana do powrotu, grozi mu, że jeszcze zetrze triumfalny uśmiech z jego twarzy. Justin nie pozostaje jej dłużny i przypomina, że dla Bruna hotel zawsze był najważniejszy, nawet kosztem małżeństwa. Karolina nie zamierza się poddać i jest pewna, że przekona męża do zmiany decyzji. Czy jej determinacja wystarczy, by odzyskać pozycję? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października o godzinie 25 w TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek, który zostanie wyemitowany 26 października o 20.50 na TVP2. Barbara Mostowiak nie może znaleźć spokoju, martwiąc się o swojego wnuka Pawła, którego nienawiść do Walata nie daje mu żyć. Walat, odpowiedzialny za śmierć Franki i zagrożenie dla Marysi i Agnes, wciąż pozostaje na wolności, co tylko podsyca gniew Pawła. Barbara, zdesperowana, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza, licząc na jego wsparcie duchowe. W międzyczasie rodzina Mostowiaków staje w obliczu kolejnych dramatów, gdy prawnuczka Hania ma wypadek na basenie. Jednak modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a nad rodziną powoli zaczyna świecić słońce. Czy Paweł również znajdzie ukojenie? Odpowiedź już wkrótce.
0: Simona wraca do M jak miłość i od razu wywołuje zamieszanie w Grabinie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko po blisko 20 latach ponownie pojawia się w serialu. Jej powrót zaskoczy Jagodę, która jako pierwsza zauważy Simonę w okolicy domu Mostowiaków. Kinga i Piotrek również nie kryją zdziwienia na widok dawno niewidzianej znajomej. Katarzyna Cichopek, serialowa Kinga, zapowiada, że przyjazd Simony wprowadzi chaos i ożywi spokojne życie Mostowiaków. Najważniejsze spotkanie czeka jednak Simonę z Barbarą Mostowiak, które porozmawiają w cztery oczy. Czy Simona jest zadowolona ze swojego życia? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach. W 1004 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Porwana Nina, córka Milewskich, w końcu się odnajdzie, ale jej stan zdrowia będzie dramatyczny. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze, gdzie rozpozna ją Julka. Blanka, matka Niny, przybiegnie do szpitala pełna nadziei, ale niestety radość szybko zmieni się w niepokój. Nina będzie wymagała pilnej operacji, a jej życie wciąż będzie zagrożone. Co więcej, porywaczka Zuza pozostanie na wolności, planując kolejne porwanie. Czy Nina przeżyje? Odpowiedzi poznamy już 4 listopada od 20.50 na TVP2.
1: W nadchodzącym 3435 odcinku serialu Barwy Szczęścia Asia i Hubert będą walczyć o przyszłość Adama, próbując przekonać go do leczenia odwykowego. Niestety ich starania spełzną na niczym, gdy Adam ujawni szokujący powód, dla którego nie może opuścić ich domu. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z trudną prawdą, że Adam jest jedynie pionkiem w grze Lucyny. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Adam zacznie sprowadzać do mieszkania podejrzanych znajomych. W obliczu tych wydarzeń Pyrkowie poczują współczucie dla Adama, ale także bezradność wobec własnej sytuacji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 listopada o godzinie 25 na TVP2. W 1951 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonalna burza w rodzinie Rogowskich. Basia, córka Marysi, odkrywa zdradę ojca, co staje się dla niej bolesnym ciosem. W szczerej rozmowie z Pawłem wyznaje, jak bardzo czuje się zraniona. Zrozumienie, że Artur zniszczył nie tylko życie Marysi, ale i więzi z całą rodziną, zmienia jej uczucia do ojca. Basia nie potrafi wybaczyć ojcu, że opuścił rodzinę. Emisja tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 26 października o 20.50 na antenie TVP2. W 1953 odcinku Artur będzie próbował odzyskać zaufanie córki, ale czy jego wysiłki przyniosą skutek?
0: A w 1056 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Nana stanie się prawdziwym wsparciem dla Poyraza, który po utracie warsztatu szuka nowego źródła dochodu. Razem będą pracować przy straganie z owocami, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszystkim to się spodoba. Pelin, była partnerka Poyraza, nie zamierza biernie patrzeć na rozwijającą się relację i z pomocą Kansel spróbuje odsunąć Nanę. Ich plan jednak nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Wkrótce sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy ktoś zniszczy stragan Poyraza. Odcinek 1056 zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 16 na TVP1. Po emisji będzie dostępny online na platformie TVP VOD.
1: W 230 odcinku Panny Młodej emocje sięgną zenitu. Deria odkryje, że jej własne intrygi obrócą się przeciwko niej, co przyniesie nieoczekiwane konsekwencje. Sinem i Melich będą musieli zmierzyć się z narastającym napięciem, które doprowadzi Sinem do podjęcia ważnej decyzji o wyprowadzce. Bejza zaskoczy wszystkich, zapraszając Hancer na uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Tymczasem Hancer i Cichan spędzą noc w tajemniczej chacie ukrytej w lesie. Ten odcinek zostanie wyemitowany 22 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, które trzymają widzów w napięciu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rząd pracuje nad przepisami, które mają ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15 roku życia. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer potwierdziła, że projekt jest już w przygotowaniu i obejmie takie platformy jak TikTok, Instagram i Facebook. Wprowadzenie skutecznych ograniczeń będzie jednak trudne, a jednym z wyzwań jest skuteczna weryfikacja wieku użytkowników. Rząd planuje połączyć rozwiązania techniczne z edukacją i profilaktyką, by chronić dzieci przed niebezpiecznymi treściami w internecie. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ostro skrytykowała Konfederację w porannej rozmowie w RMF FM. Zarzuciła politykom ugrupowania, że ich działania mogą wpisywać się w rosyjską narrację i podważać zaufanie do instytucji państwowych. Szczególnie ostro wypowiedziała się o Sławomirze Mentzenie, zarzucając mu unikanie publicznych konfrontacji. Wiceminister podkreśliła, że politycy powinni zdobywać praktyczną wiedzę o wojsku, zanim zaczną oceniać jego działania. Gizley w Wielkiej Brytanii trwa nietypowy konflikt sąsiedzki. Prawosławny duchowny Anatolij Wichrow i jego sąsiadka Shamaem Burrows spierają się o wąski pas ziemi między ich posesjami. Spór przybrał na sile, gdy ksiądz pokropił sporny płot wodą święconą, co wywołało interwencję policji. Obie strony oskarżają się o nękanie, a sprawa może trafić do sądu cywilnego. W Niemczech nad jeziorem Rundstetter w Saksonii-Anhalt odkryto ciało 40-letniej Diny G., która została brutalnie zamordowana. Początkowo podejrzewano, że zginęła w wyniku ataku dzików, jednak sekcja zwłok ujawniła, że kobieta została pobita tępym narzędziem. Policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, próbując ustalić, kto stoi za tą zbrodnią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca z powodu nowotworu. Watykan poinformował, że zabieg zakończył się sukcesem, a papież czuje się dobrze. Tymczasem jego starszy brat, 74-letni Louis Prevost, również zmaga się z rakiem. Od kilku lat walczy ze szpiczakiem mnogim i obecnie uczestniczy w badaniu klinicznym na Florydzie. W Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznej zbrodni w ośrodku wypoczynkowym Great Wolf Lodge w Pensylwanii. 27-letnia Metallica Rose Harrison jest podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i 3-letniego synka. Po zdarzeniu kobieta zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc. Obecnie przebywa w szpitalu, a śledczy zabezpieczyli na miejscu liczne dowody. W Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego wypadku. 24-letni William Chapman, były dziecięcy aktor, zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysa syberyjskiego. Mimo szybkiej reakcji opiekunów i służb ratunkowych, nie udało się uratować jego życia. Rodzina Chapmana ujawniła, że od lat zmagał się z problemami psychicznymi. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. W Wawrze zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który agresywnie zachowywał się wobec personelu szpitala. Mężczyzna nie zgadzał się z opieką nad jego ciężarną partnerką, co doprowadziło do awantury i zniszczeń o wartości ponad 67 tysięcy złotych. Usłyszał 4 zarzuty, w tym za zniszczenie mienia i groźby karalne. Prokuratura wnioskowała o jego aresztowanie, ale sąd nie wyraził na to zgody.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jesienią rośliny doniczkowe, takie jak Monstera, mogą tracić witalność z powodu mniejszej ilości światła. Kluczowym zabiegiem, który pomoże im przetrwać ten okres, jest regularne przecieranie liści z kurzu. Można to zrobić za pomocą wewnętrznej strony skórki od banana, co nie tylko oczyści liście, ale także je nabłyszczy i odżywi. Dzięki temu roślina lepiej wykorzysta dostępne światło i szybciej odzyska siły. Chryzantemy to popularny wybór na wszystkich świętych, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów przy zakupie. Wybieraj rośliny z wieloma zamkniętymi pąkami i zdrowymi, jasnymi korzeniami. Unikaj tych z zwiędłymi płatkami i żółknącymi liśćmi. Po zakupie ustaw doniczkę w miejscu osłoniętym od wiatru i podlewaj umiarkowanie. Planujesz malowanie sypialni? Warto postawić na stonowane kolory, takie jak beże, delikatne szarości czy złamane biele, które sprzyjają relaksowi. Unikaj intensywnych barw, jak czerwień czy fiolet, które mogą utrudniać zasypianie. Jeśli jednak lubisz ciemniejsze odcienie, połącz je z jasnymi dodatkami i ciepłym oświetleniem, by stworzyć przytulną atmosferę. Pleśń w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Wilgoć i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi na silikonowych fugach. Skutecznym sposobem na pozbycie się pleśni jest roztwór octu spirytusowego z wodą. Wystarczy spryskać nim zainfekowane miejsca, a po pół godzinie dokładnie wyczyścić.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Październik to kluczowy czas na przygotowanie rododendronów i azalii do zimy. Aby wiosną cieszyć się ich pięknym kwitnieniem, teraz trzeba usunąć stare kwiatostany, intensywnie podlewać i nałożyć grubą warstwę. Ważne jest też unikanie nawozów z azotem, które mogą zaszkodzić roślinom. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za ich codzienny trud. Eleganckie życzenia, pełne szacunku i szczerości mogą sprawić wiele radości i na długo zapisać się w pamięci pedagogów. Warto postawić na klasyczną formę, która idealnie pasuje do ozdobnych kartek czy dyplomów. To mały gest, który pokazuje nasze zaangażowanie i docenienie ich pracy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiktor Sass, nasz młody geniusz muzyczny, szykuje się do Eurowizji Junior 2026 na Malcie. Wspiera go zespół utalentowanych tancerek, które wybrano z setek zgłoszeń. Całe show ma być nowoczesne i pełne symboliki, a Wiktor osobiście zadbał o każdy szczegół. Ciekawe, czy jego Gravity przyciągnie uwagę Europy. Krystyna Janda, ikona polskiej sceny, zaskakuje refleksjami o przemijaniu. Po niespodziewanej śmierci Magdy Umer, Janda przyznaje, że codziennie myśli o własnym końcu. Mimo to nie zamierza zostawiać po sobie zgliszczy i z dumą patrzy na swoje teatry, które ma szansę przejąć jej córka. Wygląda na to, że nawet śmierć nie powstrzyma jej od grania, dopóki publiczność będzie kupować bilety.
2: W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku.
1: Po prawie 3 dekadach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sprawiedliwość w końcu zapukała do drzwi. Dwayne Cafe D. Davis, uznany za organizatora zamachu, usłyszał wyrok, który najpewniej zatrzyma go za kratami do końca życia. Cóż, wygląda na to, że czasem nawet najdłuższe śledztwa kończą się sukcesem. Choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie za późno. Davis, mający 63 lata, może liczyć na wolność dopiero po 100 latach, o ile w ogóle dożyje tej chwili.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Czasami życie pisze scenariusze, w które trudno uwierzyć. Becky Baldwin, basistka z Mercyful Fate, myślała, że padła ofiarą żartu, gdy dostała propozycję współpracy z Tonym Iommim. Ale to nie był żart, a teraz jej nazwisko widnieje na długo oczekiwanym solowym albumie gitarzysty Black Sabbath, From the Dark. Premiera już 23 października, a w składzie obok Baldwin znaleźli się Jörn Lande i Karl Brazil. Kto by pomyślał, że marzenia mogą się spełniać w tak spektakularny sposób?
2: Duff McKagan, basista Guns N' Roses, wspomina swojego zmarłego kolegę z Velvet Revolver, Scotta Weilanda, który walczył z uzależnieniem. McKagan, który sam przeszedł drogę do trzeźwości, próbował pomóc Weilandowi, zabierając go na treningi do Lake Chelan. Niestety, mimo chwilowego sukcesu, demony wokalisty powróciły, a jego życie zakończyło się tragicznie w 2015 roku. Weiland zmarł w wieku 48 lat, a jego śmierć przypisano przypadkowemu przedawkowaniu, choć wdowa po nim twierdzi, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca.
1: Kraków szykuje się na kosmiczny odlot. Już 16 października w klubie Gwarek spotkają się dwie potęgi polskiej sceny psychodelicznej – Ampa City i Whitpacker. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa soniczna podróż, z której powrót może być trudniejszy niż lot na Marsa. Wieczór otworzy młoda, energetyczna ekipa Snakes, Snakes, Snakes, która z pewnością podgrzeje atmosferę do czerwoności. Przygotujcie się na gęste riffy i hipnotyzujące solówki, bo to będzie wieczór pełen gitarowej magii. Matt Sorum, perkusista z życiorysem, którego wielu mogłoby pozazdrościć, zdradził, że najlepiej grało mu się w The Cult. Zespół ten, z brytyjskim luzem i mocnym rytmem, był dla niego jak rock and roll w biodrach. A co z Velvet Revolver? Sorum nie wyklucza reaktywacji, marząc o Lzy Hale na wokalu. Czyżby nowa era supergrupy była na horyzoncie? Czas pokaże, czy marzenia perkusisty staną się rzeczywistością.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Michael Stipe, były wokalista legendarnego R.E.M., w końcu zdradził, kiedy usłyszymy jego solowy debiut. Pierwszy singiel pojawi się 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku, a cały album trafi do sprzedaży w maju. Stipe obiecuje, że jego nowa muzyka będzie niespodzianką i odejściem od dotychczasowej twórczości, bez politycznych odniesień. Po 15 latach oczekiwania fani mogą wreszcie zacząć odliczać dni do premiery. Dream Theater znów w akcji. Zespół, który nie zna słowa odpoczynek, właśnie rozpoczął pracę nad swoim 17. albumem studyjnym. W sieci krąży zdjęcie ze studia, które mówi wszystko. BT-17 is underway. Fani mogą zacierać ręce, bo po powrocie Mike'a Portnoya do składu Dream Theater nie przestaje zaskakiwać. Czekamy na kolejne muzyczne arcydzieło.
1: Film Mniej obcy, oparty na autobiografii Jana Borysewicza, szturmem zdobył polskiego Netflixa, a teraz serwuje fanom niespodziankę. Rozszerzona wersja kultowego Mniej niż zero z aktorami w rolach głównych już dostępna online. Choć film nie zdobył Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni, to efekty specjalne i kreacja Mikołaja Bukrewicza jako Borysewicza zostały docenione. Netflix nie przestaje zaskakiwać, a fani Lady Punk mogą teraz poczuć się jak na prawdziwym koncercie z lat 80. Fontaine's DC i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 8 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do groźnego wypadku. 14-letni rowerzysta zderzył się z Nissanem po tym, jak nie zatrzymał się przed znakiem stop. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja ujawniła też nieprawidłowości związane z hulajnogami elektrycznymi, którymi poruszali się jego koledzy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. W warszawskim szpitalu doszło do poważnego incydentu. 26-letni mężczyzna, niezadowolony z opieki nad ciężarną partnerką, wpadł w szał, groził personelowi i zniszczył mienie o wartości ponad 67 tysięcy złotych. Został zatrzymany przez policję i usłyszał 4 zarzuty, w tym za groźby karalne i uszkodzenie mienia. Prokuratura prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
2: Eurostat wskazuje na rosnącą falę migracyjną.

0: Niemeyer został uznany za cud Polski 2026 w plebiscycie National Geographic Traveler. Wśród 48 miejsc z całego kraju to właśnie mazowiecka perełka zdobyła serca głosujących, którzy oddali ponad 220 tysięcy głosów. Świdermajery z ich ozdobnymi werandami i ażurowymi detalami stały się wizytówką miasta, przyciągając miłośników architektury i historii. W plebiscycie wyróżniono po jednym zwycięzcy z każdego województwa, w tym między innymi Arboretum Wojsławice i Kanał Elbląski.
1: W centrum Ostrołęki podczas prac budowlanych odkryto ludzkie szczątki. Znalezisko, w tym trzy czaszki, znajdowało się 2 metry pod ziemią. Archeolog oszacował, że kości mogą mieć od 80 do 100 lat, co sugeruje, że pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Sprawą zajmuje się prokuratura, a także Instytut Pamięci Narodowej. Jednak tożsamość osób pozostaje nieznana.
0: PKP Intercity wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy od 13 grudnia, zwiększając liczbę połączeń do 600 dziennie. Nowy system ma przypominać metro z pociągami kursującymi co pół godziny na niektórych trasach. Zmiany obejmą m.in. trasę Warszawa-Trójmiasto, gdzie pociągi będą kursować co 30 minut przez większość dnia. Jednak nie wszystkie linie osiągną docelową częstotliwość od razu, a modernizacje torów mogą wpłynąć na regularność kursów. Warszawski Park Świętokrzyski przejdzie niezwykłą metamorfozę. Już jutro po godzinie 18 rozbłyśnie tam nowa, całoroczna iluminacja inspirowana naturą. W parku pojawią się świetlne dekoracje, takie jak dmuchawce, kwiaty i motyle, a także interaktywne projekcje reagujące na ruch przechodniów. To nowa atrakcja w sercu stolicy, która z pewnością przyciągnie mieszkańców i turystów.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W parafii Świętego Wawrzyńca w Grójcu trwa spór o odwołanie księdza Józefa Zborka z funkcji proboszcza. Wierni protestują przeciwko decyzji biskupa Romana Pindla, który zarzuca duchownemu nielegalne czerpanie zysków z ofiar mszalnych i usunięcie dokumentacji parafialnej. Ksiądz Zborek zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że środki przeznaczał na remonty. Mimo kontrowersji, kapłan postanowił odejść z parafii, dziękując wiernym za wsparcie.
0: Jesień to idealny czas na odwiedzenie farm dyni w województwie śląskim, które przyciągają tłumy miłośników fotografii i rodzinnych wypadów. Szczególną popularnością cieszy się farma dyniowa w Rudzie Śląskiej, oferująca mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, w tym słomiane labirynty i dyniowe kręgle. Obiekt jest czynny codziennie do końca października, a ceny biletów zaczynają się od 30 zł w dni powszednie. To doskonała okazja na jesienną wycieczkę i niezapomniane zdjęcia. Policja i rodzina poszukują 65-letniego Zbigniewa Slabonia, który zaginął 7 października w Sosnowcu. Ostatni raz widziano go w okolicach zbiornika Balaton, gdzie psy tropiące zgubiły jego ślad. Mężczyzna cierpi na chorobę Alzheimera i może być zagubiony. Bliscy apelują o pomoc i proszą o każdą informację, która może pomóc w jego odnalezieniu.
1: Od 1,5 miesiąca trwają poszukiwania Emilii Koprowskiej, która zaginęła podczas festiwalu muzyki elektronicznej w Darłowie. Detektyw Maja Rutkowski zwróciła uwagę na podobieństwa do zaginięcia Michała Stachowicza sprzed lat, choć nie przesądza o ich związku. W poszukiwania Emilii zaangażowani są policjanci, ratownicy i wolontariusze, a śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Koszalinie. Na razie nie ma nowych informacji o losie 37-latki.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Na posesji w gminie Zawady policjanci odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym szczeniaki i koty, które były głodzone. Właściciele posesji tłumaczyli, że nie mają środków na ich utrzymanie. Na miejscu interweniował pracownik fundacji, który zabrał część zwierząt. Sprawa trafiła do prokuratury, a małżeństwu grozi do 3 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 10 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie również 10 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed możliwą obecnością szkła w wodzie butelkowanej. Problem dotyczy gazowanej wody mineralnej Krystynka o pojemności 330 ml z partii FS 224/3. Producent, Uzdrowisko Ciechocinek SA, zdecydował się na wycofanie tej partii ze sprzedaży. Decyzja zapadła po skardze konsumenta i wewnętrznej analizie. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, by nie spożywać tej partii produktu. Wycofanie jest monitorowane, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów. Polska grozi zawetowaniem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata od 2028 do 2034. Powodem jest propozycja Komisji Europejskiej, by 30% dochodów z systemu ETS zasilało wspólną kasę Unii Europejskiej. Dla Polski oznaczałoby to stratę ponad 1,14 miliarda euro rocznie. Warszawa uważa, że system ETS już teraz obciąża gospodarkę i konsumentów, a dodatkowe wpłaty do Brukseli byłyby niesprawiedliwe. Decyzja wymaga jednomyślności wszystkich państw Unii Europejskiej, co daje Polsce prawo weta. Sytuację komplikuje konieczność zgody prezydenta Karola Nawrockiego na ewentualne weto. Na Węgrzech planowane jest wprowadzenie euro zamiast forinta do 2030 roku. Premier Peter Magyar stawia przed sobą ambitny cel, ale główną przeszkodą jest wysoki deficyt budżetowy wynoszący 7,5% PKB. By go zredukować, rząd planuje oszczędności poprzez eliminację zawyżonych kontraktów publicznych i wprowadzenie nowych podatków dla najbogatszych. Jednocześnie utrzymane zostaną popularne dopłaty do energii. Analitycy przewidują, że Węgry mogą wejść do strefy euro najwcześniej w 2033 roku, jeśli uda się szybko ustabilizować finanse publiczne. Sieci sklepów Smyk i Biedronka zdecydowały się wycofać ze sprzedaży kontrowersyjne zabawki na Halloween. Chodzi o plastikowe noże, tasaki i sierpy, imitujące zakrwawione narzędzia. To reakcja na ostatnie brutalne ataki w polskich szkołach. Firmy podkreślają, że decyzja wynika z troski o dobro dzieci i odpowiedzialności społecznej. Na półkach obu sieci nie znajdziemy już tych gadżetów, które mogłyby budzić negatywne skojarzenia. To ważny krok, który może wpłynąć na całą branżę handlową w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku zarobki nauczycieli wzrosły, a minimalna pensja wynosiła złotych brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Jednak średnia emerytura nauczycielska to tylko około 3,5 tysiąca złotych. Nauczyciele mogą liczyć na wyższe świadczenia kompensacyjne, które w marcu tego roku wynosiły średnio 4465 zł brutto. Te świadczenia są dostępne dla pedagogów z odpowiednim stażem pracy, ale nie każdy może z nich skorzystać. Dla wielu nauczycieli kluczowe jest długotrwałe odprowadzanie składek, by zapewnić sobie wyższą emeryturę w przyszłości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza wypłatę emerytur pod koniec 2026 roku. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, dostaną pieniądze za listopad już 30 października. Podobnie osoby z terminem płatności na 15 listopada otrzymają swoje środki wcześniej, bo 13 listopada. Zmiany wynikają z faktu, że standardowe daty wypłat przypadają na dni wolne od pracy. W grudniu również nastąpią przesunięcia, a niektórzy emeryci mogą spodziewać się dwóch wypłat w tym miesiącu. To ważna informacja dla planujących świąteczne wydatki.
2: Amerykański program nowego bojowego wozu piechoty wkracza w decydującą fazę. General Dynamics Land Systems zaprezentowało model Wolf XM-30, który ma zastąpić wysłużony M-2 Bradley. Pojazd ten, uzbrojony w działo 50 mm i wyposażony w napęd hybrydowy, konkuruje z Lynxem od American Rheinmetall. Pierwszy pełnowymiarowy prototyp Wolfa trafił już na poligon w Maryland, gdzie rozpoczęły się testy. Obie firmy dostarczyły swoje prototypy do dalszych prób terenowych, które potrwają do 2027 roku. US Army planuje wyłonić zwycięzcę na podstawie wszechstronnej oceny osiągów i niezawodności.
1: Podczas Warsaw Security Forum podpisano ważne porozumienie między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 2, GE Aerospace i Shield AI. Celem jest utworzenie w Polsce zaplecza serwisowego dla silników F-110, które trafią do nowoczesnych, bezzałogowych samolotów bojowych X-BAT. Te maszyny, zdolne do pionowego startu i lądowania, będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do autonomicznego sterowania. Projekt zakłada rozwój infrastruktury i szkolenia w Polsce, co wzmocni krajowy przemysł obronny. Współpraca ma na celu zwiększenie gotowości operacyjnej na wschodniej flance NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Amerykańska armia nadała południowo-koreańskiej haubicy K-9MH, oznaczenie XM-1776. To część programu Mobile Tactical Cannon, który ma zwiększyć mobilność artylerii Stanów Zjednoczonych. Pierwszy prototyp tej kołowej haubicy kalibru 155 mm został dostarczony w październiku. Oznaczenie XM-1776 jest symboliczne, nawiązując do roku ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych. System ten musi jeszcze przejść szereg testów, zanim zapadnie decyzja o jego ewentualnym zakupie. W przetargu konkurują także inne konstrukcje, takie jak Sigma, Kizar czy Archer.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3420 odcinku Barw Szczęścia Weronika podejmie próbę odkrycia prawdy o Lucynie i jej konflikcie z rodziną Pyrków. Po wyjściu Adama ze szpitala, Hubert namówi go na rozmowę z dziennikarką. Jednak wywiad szybko się skomplikuje. Adam, choć początkowo zainteresowany propozycją finansową za wywiad, niespodziewanie się wycofa. Czyżby strach przed Lucyną był silniejszy niż potrzeba pieniędzy? Weronika nie zamierza się poddać i kontynuuje swoje dziennikarskie śledztwo. W tle tej historii Lucyna i jej syn Wilk wykorzystują Adama, by uprzykrzyć życie Pyrkom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października o godzinie 25 w TVP2. W nadchodzącym 3433 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Irena i Tolek spotkają się w sądzie na rozprawie rozwodowej, która odbędzie się 3 listopada o godzinie 25 w TVP2. Tolek, zdesperowany, przyzna się do romansów z Basią i Józefiną, licząc na szybki rozwód. Ku jego zaskoczeniu sędzia nie orzeknie rozwodu, lecz da parze szansę na mediację. Irena, choć zaskoczona, nie zamierza odpuścić i postanawia skonfrontować się z rzekomymi rywalkami. Czy prawda o kłamstwach Tolka wyjdzie na jaw? Czy Irena zdecyduje się ratować małżeństwo? Czy jednak zgodzi się na rozwód? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonującą fazę w 3434 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 listopada o 25 na TVP2. Wiktor Kępski staje przed poważnym kryzysem w swoim skateshopie z powodu tańszej konkurencji internetowej. Na ratunek przychodzi mu macocha Wanda, oferując pomoc, co może być początkiem ich pojednania. Jednak Wiktor ma też inną propozycję od Witka, który sugeruje otwarcie weekendowego klubu muzycznego. Czy Wiktor zdecyduje się na pomoc Wandy, czy wybierze pomysł Witka? A może zdecyduje się na oba rozwiązania? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1953 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 20.50 na TP2, Artur Rogowski pojawi się w Grabinie. Po zdradzie z Joanną Artur stracił zaufanie Marysi i córek. Teraz próbuje naprawić relacje z Basią, która nie może wybaczyć mu rozbicia rodziny. Spotkanie ojca z córką na ganku Mostowiaków będzie pełne napięcia. Basia, widząc cierpienie matki, nie chce słuchać usprawiedliwień ojca. Czy Artur zdoła odbudować zaufanie i naprawić rodzinne więzi? To spotkanie może być pierwszym krokiem, ale na pojednanie jeszcze za wcześnie.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4276 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 30 października o godzinie 18 na Polsacie. Marysia i Kacper będą zmagać się z poważnym kryzysem w małżeństwie, gdy Kacper ponownie poruszy temat kolejnego dziecka, a Marysia stanowczo odmówi. Tymczasem Julka zacznie otrzymywać niepokojące wiadomości, które postanowi ukryć przed bliskimi. Jej dziwne zachowanie umknie uwadze rodziców, którzy są pochłonięci własnymi problemami. Czy ktoś zorientuje się na czas, że Julka może być w niebezpieczeństwie? W kolejnym odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Marysia odkryje, że Julka nie wróciła na noc do domu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. W 983 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Celia i ojciec Telmo będą próbować przekonać Lucję, że jej związek z Samuelem to zły wybór. Mimo ostrzeżeń, Lucja postanawia wesprzeć ukochanego jeszcze większą sumą pieniędzy. W międzyczasie Celia usłyszy od Lucji wyznanie, które odkryje tajemnicę jej przeszłości. Casilda zaczyna mieć wątpliwości co do ojcostwa Don Maximiliana. Servando natomiast snuje własne historie, obsadzając siebie w roli bohatera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38. To pełna intryg i tajemnic opowieść z Madrytu początku XX wieku. W 1055 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Poyraz odzyska wolność, ale jego rodzina stanie przed nowym wyzwaniem. Zamknięcie warsztatu stolarskiego postawi ich w trudnej sytuacji finansowej. Pelin chce pomóc, lecz Poyraz odrzuca jej wsparcie. Nana wpadnie na pomysł, by zarabiać na sprzedaży burka i owoców. Tymczasem w śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi pojawi się nowy trop, gdy Buse ujawni, że prawniczce groził tajemniczy Turgut. Aynur będzie próbowała znaleźć pracę, ale śledztwo utrudni jej poszukiwania. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 16 na TVP1.
0: 168 odcinku Szpitala Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja zmierzy się z otwartą krytyką Natalii podczas obchodu ze stażystami. Konflikt ten nie pozostanie bez echa, a obie zostaną wezwane do ordynatora. Tymczasem na oddział trafi ciężarna kobieta w stanie splątania, co wywoła panikę u jej męża. Lekarze podejrzewają zapalenie mózgu i podejmują walkę o jej zdrowie. Kaja będzie musiała również stawić czoła trudnej rozmowie z Wiktorem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy codziennie ratują życie pacjentów, zmagając się jednocześnie z własnymi problemami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W parku rozrywki Six Flags w stanie Georgia doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Hassan Kariem, nauczyciel z okolic Atlanty, zginął, spadając z kolejki górskiej Goliath. Mężczyzna wypadł z siedzenia podczas przejażdżki i nie przeżył upadku. Po wypadku park tymczasowo zamknął 9 podobnych atrakcji, aby wyjaśnić przyczyny tragedii.
3: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie Dron Legionu, który zintegruje cywilnych operatorów dronów z systemem obronnym Polski. Podczas ćwiczeń Blue Eye 26 w Nowym Glinniku podkreślił, że drony staną się standardowym wyposażeniem każdej jednostki wojskowej. Wydatki na technologie bezzałogowe wzrosną do 26 miliardów złotych, co ma wzmocnić polską armię w obliczu współczesnych wyzwań. Dron Legion ma działać na wzór cyberlegionu, angażując cywilnych ekspertów w obronę kraju.
2: Samorządy w Polsce muszą sprostać nowym wyzwaniom związanym z ochroną ludności i obroną cywilną. Zgodnie z ustawą, gminy mają zapewnić miejsca w obiektach zbiorowej ochrony dla co najmniej połowy mieszkańców oraz przygotować procedury na wypadek kryzysu. Aby wesprzeć lokalne władze, Krakowski Park Technologiczny i Fort Kraków stworzyły bezpłatny e-book Gotowi na kryzys, który omawia zarządzanie kryzysowe i cyberzagrożenia. Publikacja dostępna jest na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego.
3: Na lotnisku Wrocław-Strachowice ruszyła budowa bazy przeładunkowo-załadunkowej dla Sił Powietrznych USA. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Nowa infrastruktura umożliwi przyjmowanie największych amerykańskich samolotów transportowych, takich jak C-5 Galaxy i C-130 Hercules. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Bartoszycach sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu niespełna 14-letniego ucznia w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Chłopiec był zamieszany w serię niebezpiecznych incydentów, w tym grożenie młodszym dzieciom i naruszanie ich nietykalności cielesnej. Wcześniejsze interwencje policji oraz problemy z prawem nie przyniosły poprawy jego zachowania. Sąd rozważy dalsze środki wychowawcze lub poprawcze.
2: Kosmetyki z witaminą C cieszą się dużą popularnością w codziennej pielęgnacji skóry. Jednak ich skuteczność zależy nie tylko od składu, ale także od sposobu przechowywania. Warto unikać wystawiania ich na światło i ciepło, ponieważ mogą tracić swoje właściwości. Zmiana koloru, zapachu lub konsystencji może wskazywać na utlenianie, dlatego zawsze warto sprawdzić zalecenia producenta.
3: Testy osobowości cieszą się dużą popularnością, choć nie są naukową metodą diagnozowania. Ich wartość tkwi w zachęcie do autorefleksji i zadawania sobie ważnych pytań. Wybór symboli czy obrazków może skłonić nas do przemyśleń nad własnymi reakcjami i podejściem do życia. Pamiętajmy jednak, by wyniki traktować z przymrużeniem oka.
2: Sztywne ręczniki po praniu to problem wielu z nas. Eksperci radzą, by zamiast płynów do płukania używać kwasku cytrynowego. Dodanie go do pralki zmiękcza wodę i przywraca ręcznikom puszystość. To prosty sposób na miękkie i chłonne ręczniki bez uszkadzania ich struktury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierogi ruskie to klasyka polskiej kuchni, ale można je odświeżyć, dodając do farszu odrobinę świeżej mięty. Ten nietypowy składnik nadaje nadzieniu lekkości i złożoności smaku, nie dominując przy tym tradycyjnych składników. Ważne jest, by zachować umiar, aby mięta była jedynie delikatnym akcentem. Gotowe pierogi można podać z masłem, cebulką lub kwaśną śmietaną. Czy wiesz, że regularne czyszczenie materaca może znacząco poprawić jakość snu? Wystarczy użyć sody oczyszczonej i olejku eterycznego, by odświeżyć materac bez użycia wody. Rozsyp mieszankę na powierzchni, odczekaj kilka godzin, a następnie odkurz. To prosty sposób na pozbycie się roztoczy i nieprzyjemnych zapachów. Wiktoria Frankowska, znana projektantka, zaprezentowała swoją nową mini kolekcję podczas L Style Awards. Kolekcja, stworzona we współpracy z marką Glow TM, składa się z 6 sylwetek, które reinterpretują klasyczne elementy garderoby. Ubrania łączą dekonstrukcję z warstwowością, a czarne tkaniny przełamane są pomarańczowymi akcentami. Stylizacją kolekcji zajęła się Karolina Limba, a sesję zdjęciową wykonał Szymon Brzuska, znany jako The Style Stalker. W Otwocku doszło do niebezpiecznego incydentu. 32-letni mężczyzna celował z przedmiotu przypominającego broń w idącą kobietę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, a okazało się, że używał wiatrówki. Mężczyzna został objęty dozorem policji i grozi mu do 3 lat więzienia za kierowanie groźbami karalnymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W rozmowie Kuby Wojewódzkiego z Wojciechem Cejrowskim padły kontrowersyjne słowa. Cejrowski nazwał Wojewódzkiego resortowym dzieckiem, odnosząc się do jego ojca, prokuratora z czasów PRL. Dyskusja dotyczyła przenoszenia winy z rodziców na dzieci. Wojewódzki bronił swojego ojca, podkreślając, że nie był zbrodniarzem. Cejrowski jednak utrzymywał, że cały system PRL był zbrodniczy. Afera wokół byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka nabiera tempa. Polityk jest oskarżany przez byłe współpracowniczki o namawianie do zażywania narkotyków. Do jego obrony dołączył znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tymczasem posłanka PiS Dominika Chorosińska ironicznie skomentowała tę współpracę, co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciepłe dni to miła niespodzianka, idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z triumfów Eurowizji dla dzieci, teraz celuje w dorosłą wersję konkursu. Jej mąż, Kevin Mgley, zdradził te ambitne plany podczas nagrań do Szansy na sukces. Roxy, która już zdobyła serca międzynarodowej publiczności, nie ukrywa, że Eurowizja jest na jej radarze. Czyżby Polska miała nową nadzieję na eurowizyjny sukces? Czas pokaże, czy Roxy podbije także tę scenę.
2: Krystyna Sienkiewicz, znana z rozbrajającego humoru na scenie, w życiu prywatnym zmagała się z dramatami, o których niewielu wiedziało. Adoptując małą Julię, chciała stworzyć kochającą rodzinę, ale zamiast tego otrzymała ból i rozczarowanie. Relacja z córką stała się jej największym cierpieniem, a kulminacją były oskarżenia o próbę zabójstwa. Po śmierci Sienkiewicz jej testament wywołał kolejną burzę, gdyż dom trafił do bratanka, Kuby Sienkiewicza, a nie do córki. Ironicznie, to miłość do zwierząt i szacunek dla starszych okazały się trwalsze niż więzy krwi. Barbara Kurdej-Szatan, znana z reklam jako wesoła blondynka, postanowiła w końcu zerwać z tym wizerunkiem. Na swoje 40 urodziny stworzyła autorski spektakl, który stał się dla niej zawodowym przełomem. Aktorka otwarcie mówi o trudach branży i podkreśla, że wybiera tylko te projekty, które są zgodne z jej przekonaniami. Cóż, niełatwo być gwiazdą, gdy wszyscy widzą cię przez pryzmat jednej reklamy. Michał Szpak znowu zaskakuje, tym razem odświeżając kultowy utwór Do Ciebie, Mamo, z nieżyjącą już Violettą Villas. To nie tylko muzyczny eksperyment, ale i osobisty hołd dla jego zmarłej matki. Wkrótce na ekrany kin trafi film o Villas, a nowa wersja piosenki ma być jego dźwignią promocyjną. Cóż, kto by pomyślał, że duet z przeszłości może wywołać tyle emocji?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem, ale bez ślubnych dzwonów. Po 20 latach od rozwodu para postanowiła dać sobie kolejną szansę, ale lider ich troje jasno stwierdził, że nie zamierza ponownie stawać na ślubnym kobiercu. Według niego, skoro już raz byli małżeństwem, to wystarczy. Może zamiast bajkowej ceremonii czas na budowanie trwałej relacji bez formalności. Cóż, miłość nie zawsze potrzebuje papierka.
1: Ach, polscy nauczyciele w serialach. To nie tylko sprawdzanie obecności i wystawianie ocen. Maciej Sztur, jako Paweł Zawadzki w Belfrze, zamienił się w detektywa, rozwiązując zagadki kryminalne na szkolnych korytarzach. Danka Zimińska, zna wspólnej, od lat walczy z problemami uczniów i rodziców. A Tomasz Witewski, z Rancza, nie poprzestał na nauczaniu, angażując się w lokalne media. Serialowi pedagodzy to prawdziwi superbohaterowie, którzy nie boją się wyzwań, nawet jeśli oznacza to wplątanie się w niebezpieczne tajemnice.
2: Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wyszukanych życzeń dla swoich pedagogów. W 2026 roku modne są szczere słowa, płynące prosto z serca, a nie oklepane rymowanki. Każdy nauczyciel zasługuje na docenienie za cierpliwość i zaangażowanie, więc może warto postawić na coś więcej niż tylko kwiaty? W końcu, kto nie chciałby być obdarowany eleganckimi życzeniami, które staną się wspaniałą pamiątką na lata? Gliwice szykują się na prawdziwe metalowe trzęsienie ziemi. Już 29 października ReZero Arena stanie się areną dla Amon Amarth, którzy przywiozą ze sobą nordyckie sagi i ciężkie riffy. Orbit Culture i Soilwork rozgrzeją publiczność przed głównym daniem wieczoru. Ceny biletów w przedsprzedaży zaczynają się od niecałych 289 zł, a zainteresowanie jest tak ogromne, że koncert przeniesiono do większego obiektu. Kto nie zdąży z biletem, niech nie liczy na cud w dniu koncertu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Guns N' Roses, legendarna kapela rockowa, planuje w 2027 roku zrobić sobie przerwę od koncertów, ale spokojnie. Nie oznacza to, że znikną z radarów. Slash i reszta ekipy zamierzają w końcu skupić się na tworzeniu nowej muzyki, której fani wyczekują od lat. Wygląda na to, że zamiast kolejnych tras czeka nas coś naprawdę wyjątkowego. Nowy materiał od Gunsu. John Lennon i Yoko Ono wracają na ekrany w odświeżonej wersji koncertu z Madison Square Garden. Po ponad 20 latach pracy nad odrestaurowaniem film Power to the People trafi na Blu-ray 9 kwietnia. Występ, który zgromadził 40 tysięcy fanów i wsparł dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz błyszczy jak nigdy wcześniej. A wszystko to pod czujnym okiem Yoko Ono i Shana Ono Lennona. Czyżby historia zatoczyła koło?
1: Kraków szykuje się na metalowy kataklizm. Już 18 października klub Zaścianek stanie się epicentrum trash metalowego szaleństwa. Brytyjscy giganci z Onslaught wracają po 13 latach, by zagrać swoje kultowe albumy, a towarzyszyć im będą niemieccy wirtuozi z The Prophecy 23 i brytyjscy weterani z Toranaga. To nie będzie zwykły koncert, lecz prawdziwa lekcja historii metalu, która wgniecie w ziemię każdego fana ciężkich brzmień.
2: Zuta, nominowana do Fryderyka, postanowiła w nowym singlu Blef bezlitośnie rozprawić się z ludźmi o, jak to ujmuje, brzydkim sercu. Na jej czarnej liście znalazło się m.in. gazowanie w terenie zabudowanym i gburowate traktowanie obsługi. Artystka nie przewiera w słowach, a jej muzyczna frustracja, przypominająca styl Brodki i Jacka White'a, ma szansę wybudzić z jesiennego letargu. Cóż, może czas na refleksję nad własnym sercem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce podczas budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odkryto ludzkie szczątki. Znaleziono 3 czaszki i inne kości, co wzbudziło zainteresowanie policji i prokuratury. Wiek szczątków szacuje się na 80 do 100 lat, a sprawą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Tożsamość i przyczyny śmierci pozostają nieznane. Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do poważnego wypadku. 14-letni rowerzysta nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z Nissanem. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja zwróciła uwagę na niebezpieczne zachowanie jego kolegów, którzy poruszali się na hulajnogach elektrycznych, nie spełniających wymagań technicznych. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Polskie szkoły pozostają pod wzmożonym nadzorem po serii aktów przemocy, w wyniku których zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Policja do tej pory skontrolowała blisko 138 tysięcy placówek i zatrzymała 183 osoby. Premier Donald Tusk zapowiedział, że specjalny nadzór nad szkołami będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne. Funkcjonariusze monitorują również internet, reagując na potencjalne zagrożenia. Prokuratura zakończyła postępowanie przeciwko Szymonowi G., byłemu członkowi zarządu Totalizatora Sportowego. Zarzuca mu się zatajenie części majątku i długów w dokumentach z lat od 2024 do 2025. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, a Szymonowi G. grozi do 5 lat więzienia. Sprawa dotyczy między innymi nieujawnionych zobowiązań oraz dochodów z pracy i działalności osobistej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w tę sobotę, 17 października, Bonarka zamieni się w Taneczne Centrum Krakowa. W ramach warsztatów Rule the Dance Floor uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych stylach, takich jak K-pop, hip-hop czy reggaeton. Wydarzenie poprowadzi Jakub Ciąpała, a gościem specjalnym będzie Rafał Tito Kryla. Na zwycięzców tanecznej bitwy czekają atrakcyjne nagrody, a udział w imprezie jest bezpłatny. 25 października mieszkańcy Częstochowy zdecydują o przyszłości prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Głosowanie odbędzie się w kontekście śledztwa korupcyjnego, w którym prezydentowi postawiono zarzuty. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział odpowiednia liczba mieszkańców, ale to nie gwarantuje jeszcze odwołania władz. Mieszkańcy otrzymają 2 karty do głosowania, a decyzje w sprawie prezydenta i rady będą podejmowane niezależnie.
2: Plebiscyt Cuda Polski 2026 został rozstrzygnięty. Ponad 220 tysięcy głosów wyłoniło 16 najciekawszych miejsc w Polsce. Wśród laureatów znalazły się m.in.

0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci ze Szczecina prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia, do którego doszło w nocy z 13 na 14 września w Śródmieściu. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek ze sprawą i proszą mieszkańców o pomoc w ich identyfikacji. Śledczy zabezpieczyli nagranie, na którym widać podejrzanych, ale szczegóły zniszczeń nie zostały ujawnione. Policja apeluje o kontakt od osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości widocznych na zdjęciach mężczyzn.
2: W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum azjatyckich smaków i tradycji. W Horten Arenie odbędą się 4 festiwale, w tym Festiwal Azjatycki i Sakura Festiwal Japoński. Na odwiedzających czekają dania z różnych zakątków Azji oraz specjały inspirowane Japonią. Nie zabraknie też festiwalu piwa, wina i trunków rzemieślniczych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Amazon planuje zatrudnić ponad 10 tysięcy pracowników sezonowych w swoich centrach logistycznych w Polsce. Wszyscy nowi pracownicy otrzymają czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu. Od 1 października pensje w centrach logistycznych wynoszą złotych brutto miesięcznie. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu to kolejny krok w rozwoju Amazona w Polsce. Właściciele kawiarni Café pod Ślężą w Sobótce pod Wrocławiem rozważają zamknięcie kącika zabaw dla dzieci. Powodem są regularne zniszczenia zabawek i wyposażenia, co generuje wysokie koszty napraw. W emocjonalnym wpisie na Facebooku zaapelowali do rodziców o większą odpowiedzialność za zachowanie dzieci. Dyskusja w internecie jest gorąca, a internauci proponują różne rozwiązania, w tym ograniczenie liczby zabawek i wprowadzenie monitoringu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z prywatnym zoo Łączna w Mieroszowie. Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzętami, co miało prowadzić do ich niedożywienia i śmierci. Właściciel zoo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że obiekt jest pod stałym nadzorem. Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie fabryki coraz częściej patrzą w stronę sztucznej inteligencji, ale wdrożenia idą opornie. Tylko 6% przedsiębiorstw wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów. Główną przeszkodą są ograniczone budżety, które wskazuje połowa firm. Problemem jest też brak odpowiednich danych i infrastruktury. Mimo to 34% firm uważa sztuczną inteligencję za priorytet na najbliższe 3 lata. Kluczem do sukcesu będzie umiejętne wykorzystanie technologii tam, gdzie przyniesie ona realne korzyści.
2: W sieci wybuchła burza po publikacji grafiki sugerującej spadek aktywności rosyjskich botów, co miało być wynikiem ukraińskich ataków na rosyjskie serwerownie. Minister Tomasz Siemoniak potwierdził te dane, powołując się na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się jednak, że wykres został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Portal Niebezpiecznik ujawnił, że grafika była fałszywa, a niemieckie instytuty badawcze zaprzeczyły doniesieniom o spadku aktywności botów. Analityk Jarosław Wolski przeprosił za rozpowszechnienie dezinformacji. Pytania o źródła informacji ministra Siemoniaka pozostają bez odpowiedzi. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed serami regionalnymi z firmy Mlecz Ser Górskie z Jabłonki. W jednej z partii wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Dotyczy to partii o numerze 261-2026M, która została już wprowadzona do obrotu. Zaleca się unikanie spożycia tych produktów. Jeśli po ich spożyciu wystąpią objawy choroby, należy skontaktować się z lekarzem. Produkty mają terminy przydatności do 18 października i 7 listopada.
1: Setki milionów złotych przeznaczonych na budowę schronów w Polsce są zagrożone. Gminy mają problem z wydaniem tych środków do końca 2026 roku. Rząd planuje zmienić zasady wydatkowania, by uratować prawie 800 milionów złotych. Niewykorzystane fundusze mogą trafić do Straży Pożarnej i na inne cele związane z bezpieczeństwem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje elastyczniejsze podejście do wydatków. W niektórych regionach, jak Mazowsze czy Zachodniopomorskie, wykorzystanie środków jest wysokie, ale w innych, jak warmińsko-mazurskie, zainteresowanie jest niskie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza kary do 3 lat więzienia za pomoc migrantom na granicy. Nowe przepisy mają objąć nawet działania czysto humanitarne, takie jak podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie. Resort uzasadnia zmiany koniecznością walki z przemytem ludzi i zamknięciem luk prawnych. Prawnicy i organizacje humanitarne krytykują projekt, obawiając się, że uderzy on w osoby niosące bezinteresowną pomoc. Obecnie kara do 5 lat więzienia grozi tylko za pomoc w zamian za korzyści majątkowe.
1: Rząd Donalda Tuska przyznał nauczycielom jedynie 3% podwyżkę wynagrodzeń, co wywołało falę rozczarowania w środowisku nauczycielskim. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 15% wzrostu płac, argumentując, że tylko taki poziom podwyżek odzwierciedliłby rosnące koszty życia. Obecne wynagrodzenia nauczycieli z tytułem magistra wynoszą od 5308 zł brutto dla początkujących do 6397 zł dla dyplomowanych. Dodatkowo nauczyciele czekają na konkretne propozycje dotyczące rekompensat za pracę podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada wprowadzenie ryczałtu, ale szczegóły wciąż są nieznane.
2: Od 1 stycznia przyszłego roku zmieniają się zasady przyznawania renty wdowiej, co przyniesie podwyżki dla wielu seniorów. Część z nich otrzyma wyższe świadczenia jeszcze w grudniu tego roku. Zmiany dotyczą sposobu wyliczania dodatku, który wzrośnie z 15 do 25%. Dzięki temu osoby uprawnione mogą liczyć na wzrost miesięcznych wypłat nawet o 380 zł. Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców. Pierwsze wyższe przelewy trafią na konta już 31 grudnia. Turecki dron Bayraktar TB2 zyskał nowe zdolności dzięki zaawansowanym zasobnikom od koncernu Aselsan. Podczas pokazu na poligonie w Konii zaprezentowano jego możliwości w zakresie walki radioelektronicznej i rozpoznania. Nowe systemy Antidot skutecznie wykrywają i zakłócają radary, a radar Fulmarsar umożliwia obrazowanie terenu w każdych warunkach. W demonstracji uczestniczyły delegacje z 18 krajów, co podkreśla globalne zainteresowanie tymi technologiami. Bayraktar TB2, znany dotąd z misji uderzeniowych, teraz staje się się wszechstronną platformą do walki elektronicznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Indie intensywnie modernizują swoją flotę czołgów T-72, przeznaczając na to niemal 8 miliardów dolarów. To efekt erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie nowej generacji czołgów FRCV. Polska ma szansę na udział w tym procesie, oferując swoje technologie optoelektroniczne i systemy łączności. Kluczowe jest stworzenie modelu współpracy opartego na transferze technologii i partnerstwie przemysłowym. Izrael i Rosja już działają na tym rynku, ale Polska może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaprasza na 1056 odcinek, który zadebiutuje 23 października o 16 w TVP1. W tej emocjonującej odsłonie Nana i Poyraz zacieśniają więzi podczas wspólnej pracy na targu. Poyraz, po utracie warsztatu, znajduje wsparcie w Nanie, co wywołuje zazdrość u Pelin. Pelin, wspólnie z Kansel, knuje intrygę, by pozbyć się Nany, ale ich plan kończy się fiaskiem. Sytuacja komplikuje się, gdy wózek owocowy Poyraza zostaje zniszczony. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak Poyraz rozpoczyna współpracę z Pelin, co z kolei wywołuje zazdrość u Nany. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 500. odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Martina odkryje prawdę o rzekomym otruciu Ayali, a hrabia przyzna się do blefu, co prowadzi do zawarcia rozejmu między nimi. Katalina otworzy się przed Pelayo, opowiadając o zmarłym bracie Tomasie, co może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Największe emocje wzbudza jednak odkrycie Romula, który dowiaduje się o romansie Manuela z Janą. To odkrycie może mieć dramatyczne konsekwencje, zwłaszcza, że taki związek jest mezaliansem. Czy Romulo zachowa tę tajemnicę? Czy doniesie o wszystkim matce Manuela? Odcinek będzie również dostępny na platformie TVP VOD.
0: Simona wraca do M jak miłość i od razu wywołuje zamieszanie w Grabinie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko po blisko 20 latach ponownie pojawia się w serialu. Jej powrót zaskoczy Jagodę, która jako pierwsza zauważy Simonę w okolicy domu Mostowiaków. Kinga i Piotrek również nie kryją zdziwienia na widok dawno niewidzianej znajomej. Katarzyna Cichopek, serialowa Kinga, zapowiada, że przyjazd Simony wprowadzi chaos i ożywi spokojne życie Mostowiaków. Najważniejsze spotkanie czeka jednak Simonę z Barbarą Mostowiak, które porozmawiają w cztery oczy. Czy Simona jest zadowolona ze swojego życia? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach. W 4299 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 22 października o 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Kalski próbuje przekonać Jagodę, że jej matka miała romans i chciała porzucić rodzinę. Wieczorem Weronika zauważa zapłakaną Jagodę, ale dziewczyna nie chce z nią rozmawiać. Tymczasem Roman sprzeciwia się zmianom w wystroju baru, które planuje Dorota, a Monika ma decydujący głos w tej sprawie. W tle tych wydarzeń Leśniewski jest wzburzony sprawą Stefanka, a Iga próbuje przekonać chłopca, że nie popełnił przestępstwa. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienność pełna jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3425 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 22 października o 20:05 na TVP 2. Żabcia będzie wstrząśnięta, gdy Broda wyzna, że jego ojcem był Rawicz. Kajetan zacznie myśleć o zmianie nazwiska i spadku, co wywoła niemałe zamieszanie. Daniel z trudem powstrzyma nerwy, widząc Adama z Emilem. Dominika spróbuje przekonać Luizę, by dała Kacprowi szansę na prawdziwą randkę. Tymczasem Sokalski będzie namawiał syna na liceum mundurowe, co spotka się ze sprzeciwem matki. Serial od lat przyciąga widzów historiami pełnymi emocji, tajemnic i rodzinnych dramatów. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 502 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 października o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Cruz będzie rozczarowana zachowaniem Manuela, który zapomni o wspólnym wyjściu. W pałacu zapadną kluczowe decyzje, które mogą zmienić życie mieszkańców. Katalina i Pelayo postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę na odbudowanie związku. Jana i Manuel przeniosą Pię do chaty Ramony, a służba zbierze pieniądze dla Virtudes, by mogła zacząć nowe życie. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii. W obsadzie między innymi Ana Garcés jako Jana i Eva Martín jako Cruz.
1: W 230 odcinku Panny Młodej emocje sięgną zenitu. Deria odkryje, że jej własne intrygi obrócą się przeciwko niej, co przyniesie nieoczekiwane konsekwencje. Sinem i Melich będą musieli zmierzyć się z narastającym napięciem, które doprowadzi Sinem do podjęcia ważnej decyzji o wyprowadzce. Bejza zaskoczy wszystkich, zapraszając Hanser na uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Tymczasem Hanser i Cichan spędzą noc w tajemniczej chacie ukrytej w lesie. Ten odcinek zostanie wyemitowany 22 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, które trzymają widzów w napięciu.
0: W 1004 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący przełom. Zaginiona Nina niespodziewanie pojawi się na szpitalnym oddziale ratunkowym, co wywoła ogromne wzruszenie u jej matki, Blanki. Niestety, radość szybko przerwie informacja o tragicznym stanie zdrowia dziewczynki, która będzie wymagała pilnej operacji. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, stanie przed trudnym zadaniem ratowania życia małej pacjentki. Tymczasem sprawczyni porwania, Zuza, nadal pozostaje na wolności, co wprowadza dodatkowe napięcie. Premiera tego pełnego emocji odcinka odbędzie się 4 listopada o 20.50 na antenie TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Gizley w Wielkiej Brytanii trwa nietypowy konflikt sąsiedzki. Prawosławny duchowny Anatolij Wichrow i jego sąsiadka Shamaem Burrows spierają się o wąski pas ziemi między ich posesjami. Spór przybrał na sile, gdy ksiądz pokropił sporny płot wodą święconą, co wywołało interwencję policji. Obie strony oskarżają się o nękanie, a sprawa może trafić do sądu cywilnego. W Niemczech, nad jeziorem Runstetter w Saksonii-Anhalt, odkryto ciało 40-letniej Diny G., która została brutalnie zamordowana. Początkowo podejrzewano, że zginęła w wyniku ataku dzików, jednak sekcja zwłok ujawniła, że kobieta została pobita tępym narzędziem. Policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, próbując ustalić, kto stoi za tą zbrodnią. Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca z powodu nowotworu. Watykan poinformował, że zabieg zakończył się sukcesem, a papież czuje się dobrze. Tymczasem jego starszy brat, 74-letni Louis Prevost, również zmaga się z rakiem. Od kilku lat walczy ze szpiczakiem mnogim i obecnie uczestniczy w badaniu klinicznym na Florydzie. W Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznej zbrodni w ośrodku wypoczynkowym Great Wolf Lodge w Pensylwanii. 27-letnia Metallica Rose Harrison jest podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i 3-letniego synka. Po zdarzeniu kobieta zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc. Obecnie przebywa w szpitalu, a śledczy zabezpieczyli na miejscu liczne dowody.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego wypadku. 24-letni William Chapman, były dziecięcy aktor, zginął po tym, jak wszedł na wybieg tygrysa syberyjskiego. Mimo szybkiej reakcji opiekunów i służb ratunkowych, nie udało się uratować jego życia. Rodzina Chapmana ujawniła, że od lat zmagał się z problemami psychicznymi. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Dagmara Czechura, znana jako Daga, od kilku lat mieszka i działa w Nowym Jorku, gdzie zdobywa coraz większe uznanie na scenie muzycznej. Niedawno poprowadziła 3. edycję Greenpoint Jazz Festival, co było dla niej wyjątkowym wyróżnieniem. Daga nie tylko koncertuje, ale także prowadzi zajęcia wokalne w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpointie, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodymi talentami. Artystka podkreśla, że współpraca z Polonią jest dla niej niezwykle ważna i daje jej wiele satysfakcji. W Wawrze zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który agresywnie zachowywał się wobec personelu szpitala. Mężczyzna nie zgadzał się z opieką nad jego ciężarną partnerką, co doprowadziło do awantury i zniszczeń o wartości ponad 67 tysięcy złotych. Usłyszał 4 zarzuty, w tym za zniszczenie mienia i groźby karalne. Prokuratura wnioskowała o jego aresztowanie, ale sąd nie wyraził na to zgody.
3: Jesienią rośliny doniczkowe, takie jak monstera, mogą tracić witalność z powodu mniejszej ilości światła. Kluczowym zabiegiem, który pomoże im przetrwać ten okres, jest regularne przecieranie liści z kurzu. Można to zrobić za pomocą wewnętrznej strony skórki od banana, co nie tylko oczyści liście, ale także je nabłyszczy i odżywi. Dzięki temu roślina lepiej wykorzysta dostępne światło i szybciej odzyska siły.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Chryzantemy to popularny wybór na wszystkich świętych, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów przy zakupie. Wybieraj rośliny z wieloma zamkniętymi pąkami i zdrowymi, jasnymi korzeniami. Unikaj tych z zwiędłymi płatkami i żółknącymi liśćmi. Po zakupie ustaw doniczkę w miejscu osłoniętym od wiatru i podlewaj umiarkowanie.
2: Jesienią lawenda może stracić swój urok, ale nie oznacza to, że trzeba ją wymieniać. Kluczowe jest delikatne przycinanie i ochrona przed nadmiarem wilgoci. Ważne, by zapewnić roślinie przepuszczalne podłoże i odpowiednie stanowisko. Pamiętajmy, że lawenda w donicach wymaga szczególnej uwagi, aby uniknąć przemarzania korzeni.
3: Planujesz malowanie sypialni? Warto postawić na stonowane kolory, takie jak beże, delikatne szarości czy złamane biele, które sprzyjają relaksowi. Unikaj intensywnych barw, jak czerwień czy fiolet, które mogą utrudniać zasypianie. Jeśli jednak lubisz ciemniejsze odcienie, połącz je z jasnymi dodatkami i ciepłym oświetleniem, by stworzyć przytulną atmosferę.
2: Podczas zakupów warto zwracać uwagę na cenę jednostkową produktów. To ona pokazuje, ile naprawdę płacimy za kilogram czy litr, co pozwala lepiej porównać oferty. Często większe opakowanie może wydawać się tańsze, ale cena jednostkowa może wskazać inaczej. Pamiętajmy, by uwzględniać nasze potrzeby i termin przydatności produktów, aby unikać niepotrzebnych wydatków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pleśń w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Wilgoć i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi na silikonowych fugach. Skutecznym sposobem na pozbycie się pleśni jest roztwór octu spirytusowego z wodą. Wystarczy spryskać nim zainfekowane miejsca, a po pół godzinie dokładnie wyczyścić.
2: Zmarszczki na szyi, znane jako naszyjnik Wenus, stają się coraz powszechniejsze nawet u młodych osób. Główną przyczyną jest nieustanne korzystanie ze smartfonów oraz specyficzna budowa ciała. Skóra w tym obszarze jest wyjątkowo cienka i wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Eksperci zalecają stosowanie preparatów z retinolem i peptydami oraz regularne ćwiczenia, takie jak joga twarzy, które pomagają w wygładzeniu skóry.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiktor Sass, nasz młody geniusz muzyczny, szykuje się do Eurowizji Junior 2026 na Malcie. Wspiera go zespół utalentowanych tancerek, które wybrano z setek zgłoszeń. Całe show ma być nowoczesne i pełne symboliki, a Wiktor osobiście zadbał o każdy szczegół. Ciekawe, czy jego Gravity przyciągnie uwagę Europy. Michał Wiśniewski, niegdyś król polskiej sceny muzycznej, znów zaskakuje. Po ogłoszeniu upadłości w 2018 roku, teraz otwarcie przyznaje, że jego fortunę pochłonęły kobiety, alkohol i luksusowe samochody. Najdroższy Mercedes za ponad 1 000 000 złotych? Czemu nie? Artysta twierdzi, że niczego nie żałuje i zrobiłby to wszystko jeszcze raz. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie ślizganie się przez życie.
2: Grup Violetti Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny. W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Po prawie 3 dekadach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sprawiedliwość w końcu zapukała do drzwi. Dwayne Cafe D. Davis, uznany za organizatora zamachu, usłyszał wyrok, który najpewniej zatrzyma go za kratami do końca życia. Cóż, wygląda na to, że czasem nawet najdłuższe śledztwa kończą się sukcesem. Choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie za późno. Davis, mający 63 lata, może liczyć na wolność dopiero po 100 latach, o ile w ogóle dożyje tej chwili. Czasami życie pisze scenariusze, w które trudno uwierzyć. Becky Baldwin, basistka z Mercyful Fate, myślała, że padła ofiarą żartu, gdy dostała propozycję współpracy z Tonym Iommim. Ale to nie był żart, a teraz jej nazwisko widnieje na długo oczekiwanym solowym albumie gitarzysty Black Sabbath – From the Dark. Premiera już 23 października, a w składzie obok Baldwin znaleźli się Jörn Lande i Karl Brazil. Kto by pomyślał, że marzenia mogą się spełniać w tak spektakularny sposób?
2: Duff McKagan, basista Guns N' Roses, wspomina swojego zmarłego kolegę z Velvet Revolver, Scotta Weilanda, który walczył z uzależnieniem. McKagan, który sam przeszedł drogę do trzeźwości, próbował pomóc Weilandowi, zabierając go na treningi do Lake Chelan. Niestety, mimo chwilowego sukcesu, demony wokalisty powróciły, a jego życie zakończyło się tragicznie w 2015 roku. Weiland zmarł w wieku 48 lat, a jego śmierć przypisano przypadkowemu przedawkowaniu, choć wdowa po nim twierdzi, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca. Michael Stipe, były wokalista legendarnego R.E.M., w końcu zdradził, kiedy usłyszymy jego solowy debiut. Pierwszy singiel pojawi się 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku, a cały album trafi do sprzedaży w maju. Stipe obiecuje, że jego nowa muzyka będzie niespodzianką i odejściem od dotychczasowej twórczości, bez politycznych odniesień. Po 15 latach oczekiwania fani mogą wreszcie zacząć odliczać dni do premiery.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dream Theater znów w akcji. Zespół, który nie zna słowa odpoczynek, właśnie rozpoczął pracę nad swoim 17. albumem studyjnym. W sieci krąży zdjęcie ze studia, które mówi wszystko: BT-17 is underway. Fani mogą zacierać ręce, bo po powrocie Mike'a Portnoya do składu Dream Theater nie przestaje zaskakiwać. Czekamy na kolejne muzyczne arcydzieło.
1: Film Mniej obcy, oparty na autobiografii Jana Borysewicza, szturmem zdobył polskiego Netflixa, a teraz serwuje fanom niespodziankę. Rozszerzona wersja kultowego Mniej niż zero z aktorami w rolach głównych już dostępna online. Choć film nie zdobył Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni, to efekty specjalne i kreacja Mikołaja Buchrewicza jako Borysewicza zostały docenione. Netflix nie przestaje zaskakiwać, a fani Lady Punk mogą teraz poczuć się jak na prawdziwym koncercie z lat 80.
2: Led Zeppelin, zespół, który przez lata trzymał swoje utwory z dala od filmowych ścieżek dźwiękowych, teraz zaskakuje. W najnowszym zwiastunie superprodukcji Netflixa Narnia Siostrzeniec Czarodzieja usłyszymy kultowe Stairway to Heaven. Jimmy Page, lider zespołu, nie tylko wyraził zgodę, ale i pochwalił reżyserkę Gretę Gerwig, nazywając ją wybitną postacią kina. Czyżby rockowy hymn znalazł nową ścieżkę do serc fanów?
1: Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1029 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 11 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepłe powietrze dodaje energii w te przeważnie chłodne jesienne dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do groźnego wypadku. 14-letni rowerzysta zderzył się z Nissanem po tym, jak nie zatrzymał się przed znakiem stop. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja ujawniła też nieprawidłowości związane z hulajnogami elektrycznymi, którymi poruszali się jego koledzy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. W warszawskim szpitalu doszło do poważnego incydentu. 26-letni mężczyzna, niezadowolony z opieki nad ciężarną partnerką, wpadł w szał, groził personelowi i zniszczył mienie o wartości ponad 67 tysięcy złotych. Został zatrzymany przez policję i usłyszał 4 zarzuty, w tym za groźby karalne i uszkodzenie mienia. Prokuratura prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
2: W Warszawie zakończyła się dwutygodniowa akcja policji, podczas której zatrzymano 41 osób. Wśród nich był mężczyzna, który przewoził 4-letnie dziecko, będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze skonfiskowali także duże ilości narkotyków i broni. Pierwsze wyroki dla zatrzymanych już zapadły, a policja zapowiada dalsze działania prewencyjne. Eurostat wskazuje na rosnącą falę migracyjną obywateli Ukrainy z Polski do innych krajów Europy. Najczęściej wybierają Niemcy, Czechy i inne państwa zachodnie. W sierpniu w krajach Unii Europejskiej przebywało blisko 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Tymczasem ochrona tymczasowa dla nich została przedłużona do marca przyszłego roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Targówku, na pętli autobusowej Brudno-Podgrodzie, interweniowali policyjni pirotechnicy. We wtorek podejrzany przedmiot zmusił służby do zabezpieczenia terenu i skierowania autobusów na objazdy. Po kilku godzinach okazało się, że tajemniczym przedmiotem był zwykły termos. Po zakończeniu akcji pętla została ponownie otwarta, a autobusy wróciły na swoje trasy.
2: Otwock z charakterystyczną architekturą Schwiedermeier został uznany za cud Polski 2026 w plebiscycie National Geographic Traveler. Wśród 48 miejsc z całego kraju to właśnie mazowiecka perełka zdobyła serca głosujących, którzy oddali ponad 220 tysięcy głosów. Schwiedermeiery z ich ozdobnymi werandami i ażurowymi detalami stały się wizytówką miasta, przyciągając miłośników architektury i historii. W plebiscycie wyróżniono po jednym zwycięzcy z każdego województwa, w tym między innymi Arboretum Wojskowego, Sławice i kanał Elbląski.
1: W centrum Ostrołęki podczas prac budowlanych odkryto ludzkie szczątki. Znalezisko, w tym 3 czaszki, znajdowało się 2 metry pod ziemią. Archeolog oszacował, że kości mogą mieć od 80 do 100 lat, co sugeruje, że pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Sprawą zajmuje się prokuratura, a także Instytut Pamięci Narodowej. Jednak tożsamość osób pozostaje nieznana.
2: PKP Intercity wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy od 13 grudnia, zwiększając liczbę połączeń do 600 dziennie. Nowy system ma przypominać metro z pociągami kursującymi co pół godziny na niektórych trasach. Zmiany obejmą między innymi trasę Warszawa-Trójmiasto, gdzie pociągi będą kursować co 30 minut przez większość dnia. Jednak nie wszystkie linie osiągną docelową częstotliwość od razu, a modernizacje torów mogą wpłynąć na regularność kursów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W parafii Świętego Wawrzyńca w Grójcu trwa spór o odwołanie księdza Józefa Zborka z funkcji proboszcza. Wierni protestują przeciwko decyzji biskupa Romana Pindla, który zarzuca duchownemu nielegalne czerpanie zysków z ofiar mszalnych i usunięcie dokumentacji parafialnej. Ksiądz Zbor-

0: który zaginął 7 października w Sosnowcu. Ostatni raz widziano go w okolicach zbiornika Balaton, gdzie psy tropiące zgubiły jego ślad. Mężczyzna cierpi na chorobę Alzheimera i może być zagubiony. Bliscy apelują o pomoc i proszą o każdą informację, która może pomóc w jego odnalezieniu.
1: Od 1,5 miesiąca trwają poszukiwania Emilii Koprowskiej, która zaginęła podczas festiwalu muzyki elektronicznej w Darłowie. Detektyw Maja Rutkowski zwróciła uwagę na podobieństwa do zaginięcia Michała Stachowicza sprzed lat, choć nie przesądza o ich związku. W poszukiwania Emilii zaangażowani są policjanci, ratownicy i wolontariusze, a śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Koszalinie. Na razie nie ma nowych informacji o losie 37-latki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na posesji w gminie Zawady policjanci odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym szczeniaki i koty, które były głodzone. Właściciele posesji tłumaczyli, że nie mają środków na ich utrzymanie. Na miejscu interweniował pracownik fundacji, który zabrał część zwierząt. Sprawa trafiła do prokuratury, a małżeństwu grozi do 3 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1029 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że warto zwolnić tempo i cieszyć się magią tej pory roku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia, przejął 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego za 50 milionów euro. Mioduski zachowuje kontrolę, posiadając 60% udziałów i pozostając prezesem zarządu. Nowa inwestycja ma poprawić stabilność finansową Legii i stworzyć lepsze warunki do rozwoju. José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie.
0: W Lidze Mistrzów czeka nas wyjątkowy polski pojedynek. Tymoteusz Puchacz z Saba Baku i Wiktor Nowak ze Slavii Praga staną naprzeciwko siebie. Obaj piłkarze mają już za sobą wymagające mecze w Lidze Mistrzów. Puchacz, mimo porażki z Manchesterem United, jest optymistą przed kolejnymi spotkaniami. Nowak zadebiutował w Lidze Mistrzów w meczu z RC Lens i podkreśla, że gra w tych rozgrywkach to dla niego wielkie przeżycie. Jak potoczy się ta polska bitwa na europejskich boiskach?
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Daniel Mikołajewski, młody polski napastnik, może wkrótce zmienić klub. Włoskie Torino jest zainteresowane jego transferem już w styczniu. Mikołajewski obecnie gra na wypożyczeniu w szwajcarskim FC Luzern, gdzie zdobył 4 bramki i 3 asysty w 8 meczach. Transfer wymagałby jednak zgody Parmy, do której zawodnik należy, oraz FC Luzern. Przemysław Saleta, były bokser, przebywa w szpitalu, gdzie przygotowuje się do ewentualnego przeszczepu nerki. Choć jego stan zdrowia zaniepokoił fanów, Saleta uspokaja, że sytuacja nie jest dla niego zaskoczeniem, bo od 5 lat wie o potrzebie przeszczepu. Podkreśla, że czuje się dobrze i dziękuje za wsparcie, które otrzymuje od kibiców. Obecnie przechodzi badania, które są niezbędne do wpisania na listę oczekujących na przeszczep.
0: W turnieju WTA 1000 w Wuhan dwie Polki, Iga Świątek i Maja Chwalińska, awansowały do trzeciej rundy. Aryna Sabalenka, trzykrotna triumfatorka tego turnieju, odpadła po porażce z Amerykanką Ann Lee. Świątek zmierzy się teraz z Ashlyn Kruger, a Chwalińska z Iwą Jowic.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
0: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Canal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal Plus może grozić wysoka kara finansowa. Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Krótki materiał wideo z wywiadu z trenerem czeskiej drużyny FK Wiagem Ustii nad Labem, Dawidem Olechlą, stał się hitem w sieci. Trener próbował zachować profesjonalizm, unikając spojrzenia na dekolt dziennikarki Sabiny Jaksowej, co rozbawiło internautów. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się na platformach społecznościowych, a użytkownicy chwalili Olechlę za opanowanie. Sabina Jaksowa, początkująca dziennikarka sportowa, podkreśla, że stara się zachować naturalność i komfort w swojej pracy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1953 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 20.50 na TP2, Artur Rogowski pojawi się w Grabinie. Po zdradzie z Joanną Artur stracił zaufanie Marysi i córek. Teraz próbuje naprawić relację z Basią, która nie może wybaczyć mu rozbicia rodziny. Spotkanie ojca z córką na ganku Mostowiaków będzie pełne napięcia. Basia, widząc cierpienie matki, nie chce słuchać usprawiedliwień ojca. Czy Artur zdoła odbudować zaufanie i naprawić rodzinne więzi? To spotkanie może być pierwszym krokiem, ale na pojednanie jeszcze za wcześnie.
2: M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 1954 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 listopada o 20.50 na TVP2, napięcie między Kasią a Mariuszem osiągnie punkt kulminacyjny. Kasia, która opuściła Jakuba dla Mariusza, coraz bardziej odczuwa, że jej życie zamienia się w koszmar. Mariusz, zamiast być oparciem, staje się źródłem strachu, a ich dom przestaje być bezpiecznym miejscem. W najnowszym odcinku Mariusz ponownie zaatakuje Kasię, co tylko pogłębia jej lęk. Relacja małżonków staje się coraz bardziej skomplikowana, a Kasia zaczyna żałować swojej decyzji. Tajemnice i napięcia mogą wkrótce wywrócić ich życie do góry nogami.
1: W 1004 odcinku na dobre i na złe czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Porwana Nina, córka Milewskich, w końcu się odnajdzie, ale jej stan zdrowia będzie dramatyczny. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze, gdzie rozpozna ją Julka. Blanka, matka Niny, przybiegnie do szpitala pełna nadziei, ale niestety radość szybko zmieni się w niepokój. Nina będzie wymagała pilnej operacji, a jej życie wciąż będzie zagrożone. Co więcej, porywaczka Zuza pozostanie na wolności, planując kolejne porwanie. Czy Nina przeżyje? Odpowiedzi poznamy już 4 listopada o 20.50 na TVP2.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4276 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 30 października o godzinie 18 na Polsacie. Marysia i Kacper będą zmagać się z poważnym kryzysem w małżeństwie, gdy Kacper ponownie poruszy temat kolejnego dziecka, a Marysia stanowczo odmówi. Tymczasem Julka zacznie otrzymywać niepokojące wiadomości, które postanowi ukryć przed bliskimi. Jej dziwne zachowanie umknie uwadze rodziców, którzy są pochłonięci własnymi problemami. Czy ktoś zorientuje się na czas, że Julka może być w niebezpieczeństwie? W kolejnym odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Marysia odkryje, że Julka nie wróciła na noc do domu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. W 983 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Celia i ojciec Telmo będą próbować przekonać Lucję, że jej związek z Samuelem to zły wybór. Mimo ostrzeżeń, Lucja postanawia wesprzeć ukochanego jeszcze większą sumą pieniędzy. W międzyczasie Celia usłyszy od Lucji wyznanie, które odkryje tajemnicę jej przeszłości. Casilda zaczyna mieć wątpliwości co do ojcostwa Don Maximiliana. Servando natomiast snuje własne historie, obsadzając siebie w roli bohatera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38. To pełna intryg i tajemnic opowieść z Madrytu początku XX wieku. W nadchodzącym 3435 odcinku serialu Barwy Szczęścia Asia i Hubert będą walczyć o przyszłość Adama, próbując przekonać go do leczenia odwykowego. Niestety ich starania spełzną na niczym, gdy Adam ujawni szokujący powód, dla którego nie może opuścić ich domu. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z trudną prawdą, że Adam jest jedynie pionkiem w grze Lucyny. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Adam zacznie sprowadzać do mieszkania podejrzanych znajomych. W obliczu tych wydarzeń Pyrkowie poczują współczucie dla Adama, ale także bezradność wobec własnej sytuacji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 listopada o godzinie 20.05 na TVP2. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 500. odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o 15.05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Martina odkryje, że diagnoza dotycząca Ayali była zmyślona, a hrabia przyzna się do kłamstwa. Mimo to oboje zdecydują się na zawarcie przymierza. Katalina otworzy się przed Pelayo, opowiadając o bólu po stracie brata Tomasa. Czy szczerość pomoże jej odzyskać jego serce? Tymczasem Romulo dowie się o romansie Jany i Manuela, co może wywołać niemałe zamieszanie w rodzinie. Jakie będą konsekwencje tego odkrycia? Odpowiedzi już w piątek na antenie TVP2.
1: 168 odcinku Szpitala Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja zmierzy się z otwartą krytyką Natalii podczas obchodu ze stażystami. Konflikt ten nie pozostanie bez echa, a obie zostaną wezwane do ordynatora. Tymczasem na oddział trafi ciężarna kobieta w stanie splątania, co wywoła panikę u jej męża. Lekarze podejrzewają zapalenie mózgu i podejmują walkę o jej zdrowie. Kaja będzie musiała również stawić czoła trudnej rozmowie z Wiktorem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy codziennie ratują życie pacjentów, zmagając się jednocześnie z własnymi problemami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W parku rozrywki Six Flags w stanie Georgia doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Hassan Kariem, nauczyciel z okolic Atlanty, zginął, spadając z kolejki górskiej Goliath. Mężczyzna wypadł z siedzenia podczas przejażdżki i nie przeżył upadku. Po wypadku park tymczasowo zamknął 9 podobnych atrakcji, aby wyjaśnić przyczyny tragedii.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie Dron Legionu, który zintegruje cywilnych operatorów dronów z systemem obronnym Polski. Podczas ćwiczeń Blue Eye 26 w Nowym Glinniku podkreślił, że drony staną się standardowym wyposażeniem każdej jednostki wojskowej. Wydatki na technologie bezzałogowe wzrosną do 26 miliardów złotych, co ma wzmocnić polską armię w obliczu współczesnych wyzwań. Dron Legion ma działać na wzór cyberlegionu, angażując cywilnych ekspertów w obronę kraju.
0: Samorządy w Polsce muszą sprostać nowym wyzwaniom związanym z ochroną ludności i obroną cywilną. Zgodnie z ustawą, gminy mają zapewnić miejsca w obiektach zbiorowej ochrony dla co najmniej połowy mieszkańców oraz przygotować procedury na wypadek kryzysu. Aby wesprzeć lokalne władze, Krakowski Park Technologiczny i Fort Kraków stworzyły bezpłatny e-book Gotowi na kryzys, który omawia zarządzanie kryzysowe i cyberzagrożenia. Publikacja dostępna jest na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego.
2: Na lotnisku Wrocław-Strachowice ruszyła budowa bazy przeładunkowo-załadunkowej dla Sił Powietrznych USA. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Nowa infrastruktura umożliwi przyjmowanie największych amerykańskich samolotów transportowych, takich jak C-5 Galaxy i C-130 Hercules. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bartoszycach sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu niespełna 14-letniego ucznia w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Chłopiec był zamieszany w serię niebezpiecznych incydentów, w tym grożenie młodszym dzieciom i naruszanie ich nietykalności cielesnej. Wcześniejsze interwencje policji oraz problemy z prawem nie przyniosły poprawy jego zachowania. Sąd rozważy dalsze środki wychowawcze lub poprawcze.
0: Kosmetyki z witaminą C cieszą się dużą popularnością w codziennej pielęgnacji skóry. Jednak ich skuteczność zależy nie tylko od składu, ale także od sposobu przechowywania. Warto unikać wystawiania ich na światło i ciepło, ponieważ mogą tracić swoje właściwości. Zmiana koloru, zapachu lub konsystencji może wskazywać na utlenianie, dlatego zawsze warto sprawdzić zalecenia producenta.
2: Testy osobowości cieszą się dużą popularnością, choć nie są naukową metodą diagnozowania. Ich wartość tkwi w zachęcie do autorefleksji i zadawania sobie ważnych pytań. Wybór symboli czy obrazków może skłonić nas do przemyśleń nad własnymi reakcjami i podejściem do życia. Pamiętajmy jednak, by wyniki traktować z przymrużeniem oka.
0: Sztywne ręczniki po praniu to problem wielu z nas. Eksperci radzą, by zamiast płynów do płukania używać kwasku cytrynowego. Dodanie go do pralki zmiękcza wodę i przywraca ręcznikom puszystość. To prosty sposób na miękkie i chłonne ręczniki bez uszkadzania ich struktury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierogi ruskie to klasyka polskiej kuchni, ale można je odświeżyć, dodając do farszu odrobinę świeżej mięty. Ten nietypowy składnik nadaje nadzieniu lekkości i złożoności smaku, nie dominując przy tym tradycyjnych składników. Ważne jest, by zachować umiar, aby mięta była jedynie delikatnym akcentem. Gotowe pierogi można podać z masłem, cebulką lub kwaśną śmietaną. Czy wiesz, że regularne czyszczenie materaca może znacząco poprawić jakość snu? Wystarczy użyć sody oczyszczonej i olejku eterycznego, by odświeżyć materac bez użycia wody. Rozsyp mieszankę na powierzchni, odczekaj kilka godzin, a następnie odkurz. To prosty sposób na pozbycie się roztoczy i nieprzyjemnych zapachów. Wiktoria Frankowska, znana projektantka, zaprezentowała swoją nową mini kolekcję podczas L Style Awards. Kolekcja, stworzona we współpracy z marką Glow TM, składa się z 6 sylwetek, które reinterpretują klasyczne elementy garderoby. Ubrania łączą dekonstrukcję z warstwowością, a czarne tkaniny przełamane są pomarańczowymi akcentami. Stylizacją kolekcji zajęła się Karolina Limba, a sesję zdjęciową wykonał Szymon Brzuska, znany jako The Style Stalker. W Otwocku doszło do niebezpiecznego incydentu. 32-letni mężczyzna celował z przedmiotu przypominającego broń w idącą kobietę. Policja szybko zatrzymała sprawcę, a okazało się, że używał wiatrówki. Mężczyzna został objęty dozorem policji i grozi mu do 3 lat więzienia za kierowanie groźbami karalnymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W rozmowie Kuby Wojewódzkiego z Wojciechem Cejrowskim padły kontrowersyjne słowa. Cejrowski nazwał Wojewódzkiego resortowym dzieckiem, odnosząc się do jego ojca, prokuratora z czasów PRL. Dyskusja dotyczyła przenoszenia winy z rodziców na dzieci. Wojewódzki bronił swojego ojca, podkreślając, że nie był zbrodniarzem. Cejrowski jednak utrzymywał, że cały system PRL był zbrodniczy. Afera wokół byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka nabiera tempa. Polityk jest oskarżany przez byłe współpracowniczki o namawianie do zażywania narkotyków. Do jego obrony dołączył znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tymczasem posłanka PiS Dominika Chorosińska ironicznie skomentowała tę współpracę, co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel, znana z triumfów Eurowizji dla dzieci, teraz celuje w dorosłą wersję konkursu. Jej mąż, Kevin Mgley, zdradził te ambitne plany podczas nagrań do Szansy na sukces. Roxy, która już zdobyła serca międzynarodowej publiczności, nie ukrywa, że Eurowizja jest na jej radarze. Czyżby Polska miała nową nadzieję na eurowizyjny sukces? Czas pokaże, czy Roxy podbije także tę scenę.
2: Barbara Kurdej-Szatan, znana z reklam jako wesoła blondynka, postanowiła w końcu zerwać z tym wizerunkiem. Na swoje 40. urodziny stworzyła autorski spektakl, który stał się dla niej zawodowym przełomem. Aktorka otwarcie mówi o trudach branży i podkreśla, że wybiera tylko te projekty, które są zgodne z jej przekonaniami. Cóż, niełatwo być gwiazdą, gdy wszyscy widzą cię przez pryzmat jednej reklamy. Michał Szpak znowu zaskakuje, tym razem odświeżając kultowy utwór Do Ciebie, Mamo, z nieżyjącą już Violettą Villas. To nie tylko muzyczny eksperyment, ale i osobisty hołd dla jego zmarłej matki. Wkrótce na ekrany kin trafi film o Villas, a nowa wersja piosenki ma być jego dźwignią promocyjną. Cóż, kto by pomyślał, że duet z przeszłości może wywołać tyle emocji? Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem, ale bez ślubnych dzwonów. Po 20 latach od rozwodu para postanowiła dać sobie kolejną szansę, ale lider ich troje jasno stwierdził, że nie zamierza ponownie stawać na ślubnym kobiercu. Według niego, skoro już raz byli małżeństwem, to wystarczy. Może zamiast bajkowej ceremonii czas na budowanie trwałej relacji bez formalności. Cóż, miłość nie zawsze potrzebuje papierka.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes. Ach, polscy nauczyciele w serialach. To nie tylko sprawdzanie obecności i wystawianie ocen. Maciej Sztur jako Paweł Zawadzki w Belfrze zamienił się w detektywa, rozwiązując zagadki kryminalne na szkolnych korytarzach. Danka Zimińska z Na Wspólnej od lat walczy z problemami uczniów i rodziców. A Tomasz Witewski z Rancza nie poprzestał na nauczaniu, angażując się w lokalne media. Serialowi pedagodzy to prawdziwi superbohaterowie, którzy nie boją się wyzwań, nawet jeśli oznacza to wplątanie się w niebezpieczne tajemnice.
2: Dzień Nauczyciela, czyli czas, kiedy uczniowie prześcigają się w wymyślaniu najbardziej wyszukanych życzeń dla swoich pedagogów. W 2026 roku modne są szczere słowa, płynące prosto z serca, a nie oklepane rymowanki. Każdy nauczyciel zasługuje na docenienie za cierpliwość i zaangażowanie, więc może warto postawić na coś więcej niż tylko kwiaty? W końcu, kto nie chciałby być obdarowany eleganckimi życzeniami, które staną się wspaniałą pamiątką na lata? Gliwice szykują się na prawdziwe metalowe trzęsienie ziemi. Już 29 października Pre-Zero Arena stanie się areną dla Amon Amarth, którzy przywiozą ze sobą nordyckie sagi i ciężkie riffy. Orbit Culture i Soilwork rozgrzeją publiczność przed głównym daniem wieczoru. Ceny biletów w przedsprzedaży zaczynają się od niecałych 289 zł, a zainteresowanie jest tak ogromne, że koncert przeniesiono do większego obiektu. Kto nie zdąży z biletem, niech nie liczy na cud w dniu koncertu.
1: Kraków szykuje się na kosmiczny odlot. Już 16 października w klubie Gwarek spotkają się dwie potęgi polskiej sceny psychodelicznej. Ampa City i Whitpacker. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa soniczna podróż, z której powrót może być trudniejszy niż lot na Marsa. Wieczór otworzy młoda, energetyczna ekipa Snakes, Snakes, Snakes, która z pewnością podgrzeje atmosferę do czerwoności. Przygotujcie się na gęste riffy i hipnotyzujące solówki, bo to będzie wieczór pełen gitarowej magii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: John Lennon i Yoko Ono wracają na ekrany w odświeżonej wersji koncertu z Madison Square Garden. Po ponad 20 latach pracy nad odrestaurowaniem film Power to the People trafi na Blu-ray 9 kwietnia. Występ, który zgromadził 40 tysięcy fanów i wsparł dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz błyszczy jak nigdy wcześniej. A wszystko to pod czujnym okiem Yoko Ono i Shana Ono Lennona. Czyżby historia zatoczyła koło?
1: Zespół Korn, znany z tworzenia muzycznych hitów, zaskakuje nad kulisami swoich nagrań. Jonathan Davis, wokalista grupy, zdradził, że podczas nagrywania utworu ADEDAS na jego kolanach siedział jego mały synek Nathan. Cóż, niecodzienny sposób na wprowadzenie dziecka w świat muzyki, zwłaszcza gdy piosenka opowiada o marzeniach o seksie. To się nazywa rodzinne podejście do rock'n'rolla. Kraków szykuje się na metalowy kataklizm. Już 18 października klub Zaścianek stanie się epicentrum trash metalowego szaleństwa. Brytyjscy giganci z Onslaught wracają po 13 latach, by zagrać swoje kultowe albumy, a towarzyszyć im będą niemieccy wirtuozi z The Prophecy 23 i brytyjscy weterani z Toranaga. To nie będzie zwykły koncert, lecz prawdziwa lekcja historii metalu, która wgniecie w ziemię każdego fana ciężkich brzmień.
2: Ozzy Osbourne pożegnał się ze sceną w Birmingham podczas wydarzenia Back to the Beginning, które na zawsze zapisze się w historii rocka. Mimo że na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Metallica czy Guns N' Roses, Sharon Osbourne zdradziła, że zabrakło jej jednego zespołu – Megadeth. Niestety, legendarna formacja nie zmieściła się w napiętym harmonogramie. Ale nie martwcie się, Megadeth wraca do Europy w 2027 roku, a w Polsce zagrają w Krakowie. Cóż, lepiej późno niż wcale.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1029 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W najbliższy weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na ulicy Towarowej. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano ruch będzie możliwy tylko jednym pasem w każdym kierunku. Zamknięte zostaną prawe pasy na odcinku między Placem Zawiszy a Zawrotką. Zalecane objazdy prowadzą przez ulicę Prostą, Aleję Jana Pawła II oraz Aleję Niepodległości do ulicy Wawelskiej.
1: 14 nastolatków z grupy Owocowy Piątek znalazło się pod lupą policji po publikacji nagrania sugerującego atak nożem w szkole. Wideo wywołało panikę, a funkcjonariusze wkroczyli do domów młodzieży, zabezpieczając sprzęt elektroniczny. 17-latek, autor nagrania, usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu i groźby karalne. Grozi mu nawet 8 lat więzienia. Śledztwo trwa, a kluczowe będą wyniki analizy zabezpieczonych urządzeń. Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do poważnego wypadku. 14-letni rowerzysta nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z Nissanem. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja zwróciła uwagę na niebezpieczne zachowanie jego kolegów, którzy poruszali się na hulajnogach elektrycznych, nie spełniających wymagań technicznych. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
0: W Płocku doszło do tragicznego odkrycia. W Wiśle znaleziono ciało około 30-letniej kobiety. Służby pod nadzorem prokuratury prowadzą intensywne działania, by wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Teren wokół miejsca zdarzenia został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura zakończyła postępowanie przeciwko Szymonowi G., byłemu członkowi zarządu Totalizatora Sportowego. Zarzuca mu się zatajenie części majątku i długów w dokumentach z lat od 2024 do 2025. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, a Szymonowi G. grozi do 5 lat więzienia. Sprawa dotyczy m.in. nieujawnionych zobowiązań oraz dochodów z pracy i działalności osobistej. Już w tę sobotę, 17 października, Bonarka zamieni się w Taneczne Centrum Krakowa. W ramach warsztatów Rule the Dance Floor uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych stylach, takich jak K-pop, hip-hop czy reggaeton. Wydarzenie poprowadzi Jakub Ciąpała, a gościem specjalnym będzie Rafał Tito Kryla. Na zwycięzców tanecznej bitwy czekają atrakcyjne nagrody, a udział w imprezie jest bezpłatny. 25 października mieszkańcy Częstochowy zdecydują o przyszłości prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Głosowanie odbędzie się w kontekście śledztwa korupcyjnego, w którym prezydentowi postawiono zarzuty. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział odpowiednia liczba mieszkańców, ale to nie gwarantuje jeszcze odwołania władz. Mieszkańcy otrzymają dwie karty do głosowania, a decyzje w sprawie prezydenta i rady będą podejmowane niezależnie.
0: Plebiscyt Cuda Polski 2026 został rozstrzygnięty. Ponad 220 tysięcy głosów wyłoniło 16 najciekawszych miejsc w Polsce. Wśród laureatów znalazły się m.in. dolnośląskie Arboretum Wojsławice i warmińsko-mazurski Kanał Elbląski. Redaktorzy National Geographic podkreślają różnorodność i piękno polskich atrakcji turystycznych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Darłowie wciąż trwają poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej, która zniknęła 1,5 miesiąca temu po kłótni z mężem. Detektyw Maja Rutkowski wskazuje na możliwy związek

0: Policja apeluje o kontakt od osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości widocznych na zdjęciach mężczyzn.
1: W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum azjatyckich smaków i tradycji. W Horten Arenie odbędą się 4 festiwale, w tym Festiwal Azjatycki i Sakura Festiwal Japoński. Na odwiedzających czekają dania z różnych zakątków Azji oraz specjały inspirowane Japonią. Nie zabraknie też festiwalu piwa, wina i trunków rzemieślniczych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Amazon planuje zatrudnić ponad 10 tysięcy pracowników sezonowych w swoich centrach logistycznych w Polsce. Wszyscy nowi pracownicy otrzymają czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu. Od 1 października pensje w centrach logistycznych wynoszą złotych brutto miesięcznie. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu to kolejny krok w rozwoju Amazona w Polsce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Właściciele kawiarni Cafe pod Ślężą w Sobótce pod Wrocławiem rozważają zamknięcie kącika zabaw dla dzieci. Powodem są regularne zniszczenia zabawek i wyposażenia, co generuje wysokie koszty napraw. W emocjonalnym wpisie na Facebooku zaapelowali do rodziców o większą odpowiedzialność za zachowanie dzieci. Dyskusja w internecie jest gorąca, a internauci proponują różne rozwiązania, w tym ograniczenie liczby zabawek i wprowadzenie monitoringu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1029 hektopaskali. Łagodne dni wprowadzają miasto w spokojny, jesienny rytm. Warto pamiętać o lekkim płaszczu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy projekt poselski ma rozwiązać problem błędnych przelewów na telefon BLIK. Często pieniądze trafiają do niewłaściwych osób z powodu recyklingu numerów telefonów. Nowelizacja prawa komunikacji elektronicznej zobowiąże telekomy do informowania banków o nieaktywnych numerach. Branża płatnicza pozytywnie ocenia te zmiany, widząc w nich wzrost bezpieczeństwa. Operatorzy telekomunikacyjni są jednak przeciwni, twierdząc, że to przerzucanie odpowiedzialności na ich barki. Nowe przepisy mają zapobiec sytuacjom, w których przelewy trafiają do przypadkowych odbiorców. Polska grozi zawetowaniem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata od 2028 do 2034. Powodem jest propozycja Komisji Europejskiej, by 30% dochodów z systemu ETS zasilało wspólną kasę Unii Europejskiej. Dla Polski oznaczałoby to stratę ponad 1,14 miliarda euro rocznie. Warszawa uważa, że system ETS już teraz obciąża gospodarkę i konsumentów, a dodatkowe wpłaty do Brukseli byłyby niesprawiedliwe. Decyzja wymaga jednomyślności wszystkich państw Unii Europejskiej, co daje Polsce prawo weta. Sytuację komplikuje konieczność zgody prezydenta Karola Nawrockiego na ewentualne weto. Na Węgrzech planowane jest wprowadzenie euro zamiast forinta do 2030 roku. Premier Peter Magyar stawia przed sobą ambitny cel, ale główną przeszkodą jest wysoki deficyt budżetowy wynoszący 7,5% PKB. By go zredukować, rząd planuje oszczędności poprzez eliminację zawyżonych kontraktów publicznych i wprowadzenie nowych podatków dla najbogatszych. Jednocześnie utrzymane zostaną popularne dopłaty do energii. Analitycy przewidują, że Węgry mogą wejść do strefy euro najwcześniej w 2033 roku, jeśli uda się szybko ustabilizować finanse publiczne. Sieci sklepów Smyk i Biedronka zdecydowały się wycofać ze sprzedaży kontrowersyjne zabawki na Halloween. Chodzi o plastikowe noże, tasaki i sierpy, imitujące zakrwawione narzędzia. To reakcja na ostatnie brutalne ataki w polskich szkołach. Firmy podkreślają, że decyzja wynika z troski o dobro dzieci i odpowiedzialności społecznej. Na półkach obu sieci nie znajdziemy już tych gadżetów, które mogłyby budzić negatywne skojarzenia. To ważny krok, który może wpłynąć na całą branżę handlową w Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku zarobki nauczycieli wzrosły, a minimalna pensja wynosiła złotych brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Jednak średnia emerytura nauczycielska to tylko około 3,5 tysiąca złotych. Nauczyciele mogą liczyć na wyższe świadczenia kompensacyjne, które w marcu tego roku wynosiły średnio 4465 zł brutto. Te świadczenia są dostępne dla pedagogów z odpowiednim stażem pracy, ale nie każdy może z nich skorzystać. Dla wielu nauczycieli kluczowe jest długotrwałe odprowadzanie składek, by zapewnić sobie wyższą emeryturę w przyszłości.
2: Amerykański program nowego bojowego wozu piechoty wkracza w decydującą fazę. General Dynamics Land Systems zaprezentowało model Wolf XM-30, który ma zastąpić wysłużony M2 Bradley. Pojazd ten, uzbrojony w działo 50 mm i wyposażony w napęd hybrydowy, konkuruje z Lynxem od American Rheinmetall. Pierwszy pełnowymiarowy prototyp Wolfa trafił już na poligon w Maryland, gdzie rozpoczęły się testy. Obie firmy dostarczyły swoje prototypy do dalszych prób terenowych, które potrwają do 2027 roku. USR planuje wyłonić zwycięzcę na podstawie wszechstronnej oceny osiągów i niezawodności.
1: Indie intensywnie modernizują swoją flotę czołgów T-72, przeznaczając na to niemal 8 miliardów dolarów. To efekt erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie nowej generacji czołgów FRCV. Polska ma szansę na udział w tym procesie, oferując swoje technologie optoelektroniczne i systemy łączności. Kluczowe jest stworzenie modelu współpracy opartego na transferze technologii i partnerstwie przemysłowym. Izrael i Rosja już działają na tym rynku, ale Polska może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego. Podczas Warsaw Security Forum podpisano ważne porozumienie między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 2, GE Aerospace i Shield AI. Celem jest utworzenie w Polsce zaplecza serwisowego dla silników F-110, które trafią do nowoczesnych, bezzałogowych samolotów bojowych X-BAT. Te maszyny, zdolne do pionowego startu i lądowania, będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do autonomicznego sterowania. Projekt zakłada rozwój infrastruktury i szkolenia w Polsce, co wzmocni krajowy przemysł obronny. Współpraca ma na celu zwiększenie gotowości operacyjnej operacyjnej na wschodniej flance NATO.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Garmin wprowadza na rynek nową kolekcję luksusowych zegarków Mark trzeciej generacji. Ceny w Polsce zaczynają się od 10 969 zł, co plasuje je w segmencie premium. Zegarki oferują m.in. łączność satelitarną InReach, globalne mapy oraz większy, jaśniejszy ekran AMOLED. Kolekcja składa się z 6 modeli, każdy dedykowany innej pasji, od lotnictwa po nurkowanie. Zegarki wykonane są z tytanu i szafirowego szkła, a ich bateria wytrzymuje do 18 dni. Nowa seria trafi do sprzedaży w Polsce 5 listopada.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Łagodne dni wprowadzają miasto w spokojny, jesienny rytm. Warto pamiętać o lekkim płaszczu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3420 odcinku Barw Szczęścia Weronika podejmie próbę odkrycia prawdy o Lucynie i jej konflikcie z rodziną Pyrków. Po wyjściu Adama ze szpitala, Hubert namówi go na rozmowę z dziennikarką. Jednak wywiad szybko się skomplikuje. Adam, choć początkowo zainteresowany propozycją finansową za wywiad, niespodziewanie się wycofa. Czyżby strach przed Lucyną był silniejszy niż potrzeba pieniędzy? Weronika nie zamierza się poddać i kontynuuje swoje dziennikarskie śledztwo. W tle tej historii Lucyna i jej syn Wilk wykorzystują Adama, by przykrzyć życie Pyrkom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października o godzinie 25 w TVP2. W nadchodzącym 3433 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Irena i Tolek spotkają się w sądzie na rozprawie rozwodowej, która odbędzie się 3 listopada o godzinie 25 w TVP2. Tolek, zdesperowany, przyzna się do romansów z Basią i Józefiną, licząc na szybki rozwód. Ku jego zaskoczeniu sędzia nie orzeknie rozwodu, lecz da parze szansę na mediację. Irena, choć zaskoczona, nie zamierza odpuścić i postanawia skonfrontować się z rzekomymi rywalkami. Czy prawda o kłamstwach Tolka wyjdzie na jaw? Czy Irena zdecyduje się ratować małżeństwo, czy jednak zgodzi się na rozwód? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. Dziedzictwo zaprasza na 1056 odcinek, który zadebiutuje 23 października o 16 w TVP1. W tej emocjonującej odsłonie Nana i Poyraz zacieśniają więzi podczas wspólnej pracy na targu. Poyraz, po utracie warsztatu, znajduje wsparcie w Nanie, co wywołuje zazdrość u Pelin. Pelin, wspólnie z Kansel, knuje intrygę, by pozbyć się Nany, ale ich plan kończy się fiaskiem. Sytuacja komplikuje się, gdy wózek owocowy Poyraza zostaje zniszczony. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak Poyraz rozpoczyna współpracę z Pelin, co z kolei wywołuje zazdrość u Nany. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 500 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Martina odkryje prawdę o rzekomym otruciu Ayali, a hrabia przyzna się do blefu, co prowadzi do zawarcia rozejmu między nimi. Katalina otworzy się przed Pelayo, opowiadając o zmarłym bracie Tomasie, co może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Największe emocje wzbudza jednak odkrycie Romula, który dowiaduje się o romansie Manuela z Janą. To odkrycie może mieć dramatyczne konsekwencje, zwłaszcza, że taki związek jest mezaliansem. Czy Romulo zachowa tę tajemnicę? Czy doniesie o wszystkim matce Manuela? Odcinek będzie również dostępny na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4299 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 22 października o 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Kalski próbuje przekonać Jagodę, że jej matka miała romans i chciała porzucić rodzinę. Wieczorem Weronika zauważa zapłakaną Jagodę, ale dziewczyna nie chce z nią rozmawiać. Tymczasem Roman sprzeciwia się zmianom w wystroju baru, które planuje Dorota, a Monika ma decydujący głos w tej sprawie. W tle tych wydarzeń Leśniewski jest wzburzony sprawą Stefanka, a Iga próbuje przekonać chłopca, że nie popełnił przestępstwa. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienność pełna jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań.
1: W 230 odcinku Panny Młodej emocje sięgną zenitu. Deria odkryje, że jej własne intrygi obrócą się przeciwko niej, co przyniesie nieoczekiwane konsekwencje. Sinem i Melich będą musieli zmierzyć się z narastającym napięciem, które doprowadzi Sinem do podjęcia ważnej decyzji o wyprowadzce. Bejza zaskoczy wszystkich, zapraszając Hancer na uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Tymczasem Hancer i Cichan spędzą noc w tajemniczej chacie ukrytej w lesie. Ten odcinek zostanie wyemitowany 22 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, które trzymają widzów w napięciu.
2: W 1004 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący przełom. Zaginiona Nina niespodziewanie pojawi się na szpitalnym oddziale ratunkowym, co wywoła ogromne wzruszenie u jej matki, Blanki. Niestety, radość szybko przerwie informacja o tragicznym stanie zdrowia dziewczynki, która będzie wymagała pilnej operacji. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, stanie przed trudnym zadaniem ratowania życia małej pacjentki. Tymczasem sprawczyni porwania, Zuza, nadal pozostaje na wolności, co wprowadza dodatkowe napięcie. Premiera tego pełnego emocji odcinka odbędzie się 4 listopada o 20:50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest żądzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20.50 na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Gizley w Wielkiej Brytanii trwa nietypowy konflikt sąsiedzki. Prawosławny duchowny Anatolij Wichrow i jego sąsiadka Shamaem Burrows spierają się o wąski pas ziemi między ich posesjami. Spór przybrał na sile, gdy ksiądz pokropił sporny płot wodą święconą, co wywołało interwencję policji. Obie strony oskarżają się o nękanie, a sprawa może trafić do sądu cywilnego. W Niemczech, nad jeziorem Runstetter w Saksonii Anhalt, odkryto ciało 40-letniej Diny G., która została brutalnie zamordowana. Początkowo podejrzewano, że zginęła w wyniku ataku dzików, jednak sekcja zwłok ujawniła, że kobieta została pobita tępym narzędziem. Policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, próbując ustalić, kto stoi za tą zbrodnią. Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia fragmentu płuca z powodu nowotworu. Watykan poinformował, że zabieg zakończył się sukcesem, a papież czuje się dobrze. Tymczasem jego starszy brat, 74-letni Louis Prevost, również zmaga się z rakiem. Od kilku lat walczy ze szpiczakiem mnogim i obecnie uczestniczy w badaniu klinicznym na Florydzie. W Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznej zbrodni w ośrodku wypoczynkowym Great Wolf Lodge w Pensylwanii. 27-letnia Metallica Rose Harrison jest podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i 3-letniego synka. Po zdarzeniu kobieta zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc. Obecnie przebywa w szpitalu, a śledczy zabezpieczyli na miejscu liczne dowody.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dagmara Czechura, znana jako Daga, od kilku lat mieszka i działa w Nowym Jorku, gdzie zdobywa coraz większe uznanie na scenie muzycznej. Niedawno poprowadziła trzecią edycję Greenpoint Jazz Festival, co było dla niej wyjątkowym wyróżnieniem. Daga nie tylko koncertuje, ale także prowadzi zajęcia wokalne w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodymi talentami. Artystka podkreśla, że współpraca z Polonią jest dla niej niezwykle ważna i daje jej wiele satysfakcji. W Wawrze zatrzymano 26-letniego mężczyznę, który agresywnie zachowywał się wobec personelu szpitala. Mężczyzna nie zgadzał się z opieką nad jego ciężarną partnerką, co doprowadziło do awantury i zniszczeń o wartości ponad 67 tysięcy złotych. Usłyszał 4 zarzuty, w tym za zniszczenie mienia i groźby karalne. Prokuratura wnioskowała o jego aresztowanie, ale sąd nie wyraził na to zgody.
3: Jesienią rośliny doniczkowe, takie jak monstera, mogą tracić witalność z powodu mniejszej ilości światła. Kluczowym zabiegiem, który pomoże im przetrwać ten okres, jest regularne przecieranie liści z kurzu. Można to zrobić za pomocą wewnętrznej strony skórki od banana, co nie tylko oczyści liście, ale także je nabłyszczy i odżywi. Dzięki temu roślina lepiej wykorzysta dostępne światło i szybciej odzyska siły. Chryzantemy to popularny wybór na wszystkich świętych, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów przy zakupie. Wybieraj rośliny z wieloma zamkniętymi pąkami i zdrowymi, jasnymi korzeniami. Unikaj tych z zwiędłymi płatkami i żółknącymi liśćmi. Po zakupie ustaw doniczkę w miejscu osłoniętym od wiatru i podlewaj umiarkowanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienią lawenda może stracić swój urok, ale nie oznacza to, że trzeba ją wymieniać. Kluczowe jest delikatne przycinanie i ochrona przed nadmiarem wilgoci. Ważne, by zapewnić roślinie przepuszczalne podłoże i odpowiednie stanowisko. Pamiętajmy, że lawenda w donicach wymaga szczególnej uwagi, aby uniknąć przemarzania korzeni.
3: Planujesz malowanie sypialni? Warto postawić na stonowane kolory, takie jak beże, delikatne szarości czy złamane biele, które sprzyjają relaksowi. Unikaj intensywnych barw, jak czerwień czy fiolet, które mogą utrudniać zasypianie. Jeśli jednak lubisz ciemniejsze odcienie, połącz je z jasnymi dodatkami i ciepłym oświetleniem, by stworzyć przytulną atmosferę.
2: Podczas zakupów warto zwracać uwagę na cenę jednostkową produktów. To ona pokazuje, ile naprawdę płacimy za kilogram czy litr, co pozwala lepiej porównać oferty. Często większe opakowanie może wydawać się tańsze, ale cena jednostkowa może wskazać inaczej. Pamiętajmy, by uwzględniać nasze potrzeby i termin przydatności produktów, aby unikać niepotrzebnych wydatków.
3: Pleśń w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Wilgoć i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi na silikonowych fugach. Skutecznym sposobem na pozbycie się pleśni jest roztwór octu spirytusowego z wodą. Wystarczy spryskać nim zainfekowane miejsca, a po pół godzinie dokładnie wyczyścić.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarszczki na szyi, znane jako naszyjnik Wenus, stają się coraz powszechniejsze nawet u młodych osób. Główną przyczyną jest nieustanne korzystanie ze smartfonów oraz specyficzna budowa ciała. Skóra w tym obszarze jest wyjątkowo cienka i wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Eksperci zalecają stosowanie preparatów z retinolem i peptydami oraz regularne ćwiczenia, takie jak joga twarzy, które pomagają w wygładzeniu skóry. Policjanci z Sędziszowa Małopolskiego zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy znęcali się nad 49-letnim mieszkańcem gminy. Dowodem w sprawie było nagranie opublikowane w mediach społecznościowych. 17-latek i 18-latek usłyszeli zarzuty i decyzją sądu spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie tymczasowym. Sąd uznał, że ich działania naraziły ofiarę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, niezmordowany weteran polskiego aktorstwa, nie zamierza zwalniać tempa. Choć mógłby już spokojnie odpoczywać, woli dalej brylować na scenie i ekranie. Jak sam mówi, w branży zawsze znajdzie się miejsce dla najstarszego dziadka, nawet jeśli ten porusza się na wózku. Dla Grabowskiego aktorstwo to nie tylko praca, ale i pasja, która trzyma go przy życiu i daje motywację do działania. Maria Wrona, córka znanego korespondenta TVN, przeżyła prawdziwy amerykański thriller podczas studiów na Uniwersytecie Virginii. Trzykrotnie znalazła się w sytuacji zagrożenia życia, uciekając przed uzbrojonymi napastnikami. Strzały, noże i panika to nie scenariusz filmowy, a rzeczywistość, z którą musiała się zmierzyć. Cóż, studia w Stanach Zjednoczonych to nie tylko nauka, ale i szkoła przetrwania. Joanna Kurowska, znana z Graczyków i Świata według kiepskich, udowodniła, że jesienny Sopot to nie tylko chłód i wiatr, ale i świetna zabawa. Aktorka, ubrana w ciepłą kurtkę, spacerowała ulicami kurortu, a na plaży zaskoczyła fanki, które przerwały morsowanie, by zrobić sobie z nią zdjęcia. Kurowska nie tylko pozowała, ale i zatańczyła z wielbicielkami, pokazując, że gwiazda nie musi gwiazdożyć. Jesień nad polskim morzem? Czemu nie? Zwłaszcza, gdy można spotkać ulubioną aktorkę.
2: Krystyna Janda, ikona polskiej sceny, zaskakuje refleksjami o przemijaniu. Po niespodziewanej śmierci Magdy Umer, Janda przyznaje, że codziennie myśli o własnym końcu. Mimo to nie zamierza zostawiać po sobie zgliszczy i z dumą patrzy na swoje teatry, które ma szansę przejąć jej córka. Wygląda na to, że nawet śmierć nie powstrzyma jej od grania, dopóki publiczność będzie kupować bilety.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wielka Brytania wstrząśnięta tragiczną śmiercią młodego aktora. 23-letni William Chapman, znany z produkcji BBC i ITV, zginął po ataku tygrysa w Yorkshire Wildlife Park. Jak to się stało, że znalazł się na wybiegu dla dzikich zwierząt? Policja bada okoliczności, a park został zamknięty. Tygrys, który zaatakował, pozostaje bezpieczny, co z pewnością ucieszy miłośników zwierząt. Tymczasem rodzina Chapmana apeluje o uszanowanie prywatności i nieudostępnianie nagrań z tragedii. Grób Violetty Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny.
2: Po prawie 3 dekadach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sprawiedliwość w końcu zapukała do drzwi. Dwayne Cafe D. Davis, uznany za organizatora zamachu, usłyszał wyrok, który najpewniej zatrzyma go za kratami do końca życia. Cóż, wygląda na to, że czasem nawet najdłuższe śledztwa kończą się sukcesem. Choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie za późno. Davis, mający 63 lata, może liczyć na wolność dopiero po 100 latach, o ile w ogóle dożyje tej chwili. Czasami życie pisze scenariusze, w które trudno uwierzyć. Becky Baldwin, basistka z Mercyful Fate, myślała, że padła ofiarą żartu, gdy dostała propozycję współpracy z Tonym Iommim. Ale to nie był żart, a teraz jej nazwisko widnieje na długo oczekiwanym solowym albumie gitarzysty Black Sabbath – From the Dark. Premiera już 23 października, a w składzie obok Baldwin znaleźli się Jörn Lande i Karl Brazil. Kto by pomyślał, że marzenia mogą się spełniać w tak spektakularny sposób?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Duff McKagan, basista Guns N' Roses, wspomina swojego zmarłego kolegę z Velvet Revolver, Scotta Weilanda, który walczył z uzależnieniem. McKagan, który sam przeszedł drogę do trzeźwości, próbował pomóc Weilandowi, zabierając go na treningi do Lake Chelan. Niestety, mimo chwilowego sukcesu, demony wokalisty powróciły, a jego życie zakończyło się tragicznie w 2015 roku. Weiland zmarł w wieku 48 lat, a jego śmierć przypisano przypadkowemu przedawkowaniu, choć wdowa po nim twierdzi, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca. Michael Stipe, były wokalista legendarnego R.E.M., w końcu zdradził, kiedy usłyszymy jego solowy debiut. Pierwszy singiel pojawi się 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku, a cały album trafi do sprzedaży w maju. Stipe obiecuje, że jego nowa muzyka będzie niespodzianką i odejściem od dotychczasowej twórczości, bez politycznych odniesień. Po 15 latach oczekiwania fani mogą wreszcie zacząć odliczać dni do premiery. Dream Theater znów w akcji. Zespół, który nie zna słowa odpoczynek, właśnie rozpoczął pracę nad swoim 17. albumem studyjnym. W sieci krąży zdjęcie ze studia, które mówi wszystko. Betty 17 is underway. Fani mogą zacierać ręce, bo po powrocie Mike'a Portnoya do składu Dream Theater nie przestaje zaskakiwać. Czekamy na kolejne muzyczne arcydzieło.
2: Film Mniej Obcy, oparty na autobiografii Jana Borysewicza, szturmem zdobył polskiego Netflixa, a teraz serwuje fanom niespodziankę. Rozszerzona wersja kultowego Mniej niż Zero z aktorami w rolach głównych już dostępna online. Choć film nie zdobył Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni, to efekty specjalne i kreacja Mikołaja Bukrewicza jako Borysewicza zostały docenione. Netflix nie przestaje zaskakiwać, a fani Lady Punk mogą teraz poczuć się jak na prawdziwym koncercie z lat 80.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1029 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz małe zachmurzenie. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do groźnego wypadku. 14-letni rowerzysta zderzył się z Nissanem po tym, jak nie zatrzymał się przed znakiem stop. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja ujawniła też nieprawidłowości związane z hulajnogami elektrycznymi, którymi poruszali się jego koledzy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. W warszawskim szpitalu doszło do poważnego incydentu. 26-letni mężczyzna, niezadowolony z opieki nad ciężarną partnerką, wpadł w szał, groził personelowi i zniszczył mienie o wartości ponad 67 tysięcy złotych. Został zatrzymany przez policję i usłyszał 4 zarzuty, w tym za groźby karalne i uszkodzenie mienia. Prokuratura prowadzi dalsze czynności w tej sprawie.
2: W Płocku, w Wiśle, znaleziono ciało około 30-letniej kobiety. Zwłoki zauważył przechodzień, a służby zostały powiadomione w środę po godzinie 15. Na miejscu pracują odpowiednie służby, które pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tej tragedii. W Ostrołęce podczas budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odkryto ludzkie szczątki. Znaleziono 3 czaszki i inne kości, co wzbudziło zainteresowanie policji i prokuratury. Wiek szczątków szacuje się na 80 do 100 lat, a sprawą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Tożsamość i przyczyny śmierci pozostają nieznane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Eurostat wskazuje na rosnącą falę migracyjną obywateli Ukrainy z Polski do innych krajów Europy. Najczęściej wybierają Niemcy, Czechy i inne państwa zachodnie. W sierpniu w krajach Unii Europejskiej przebywało blisko 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Tymczasem ochrona tymczasowa dla nich została przedłużona do marca przyszłego roku. Otwock z charakterystyczną architekturą Schwiedermeier został uznany za cud Polski 2026 w plebiscycie National Geographic Traveler. Wśród 48 miejsc z całego kraju to właśnie mazowiecka perełka zdobyła serca głosujących, którzy oddali ponad 220 tysięcy głosów. Schwiedermeiery z ich ozdobnymi werandami i ażurowymi detalami stały się wizytówką miasta, przyciągając miłośników architektury i historii. W plebiscycie wyróżniono po jednym zwycięzcy z każdego województwa, w tym między innymi Arboretum Wojsławskie, Ławice i kanał Elbląski. Policja przeszukała domy 14 młodych osób z grupy internetowej Owocowy Piątek, po tym jak pojawiło się tam nagranie zapowiadające atak nożownika w szkole. 17-latek, który stworzył film, usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu i kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Śledztwo trwa, a prokuratura bada zabezpieczone nośniki danych.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu trwa spór o odwołanie księdza Józefa Zborka z funkcji proboszcza. Wierni protestują przeciwko decyzji biskupa Romana Pindla, który zarzuca duchownemu nielegalne czerpanie zysków z ofiar mszalnych i usunięcie dokumentacji parafialnej. Ksiądz Zborek zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że środki przeznaczał na remonty. Mimo kontrowersji, kapłan postanowił odejść z parafii, dziękując wiernym za wsparcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Krakowska policja poszukuje 2 kobiet, które zdewastowały mienie przy ulicy Sławkowskiej w centrum miasta. Do incydentu doszło 21 czerwca tego roku. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki podejrzanych i apelują do mieszkańców o pomoc w ich identyfikacji. Sprawczyniom grozi nawet do 5 lat więzienia. Jesień to idealny czas na odwiedzenie farm dyni w województwie śląskim, które przyciągają tłumy miłośników fotografii i rodzinnych wypadów. Szczególną popularnością cieszy się farma dyniowa w Rudzie Śląskiej, oferująca mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, w tym słomiane labirynty i dyniowe kręgle. Obiekt jest czynny codziennie do końca października, a ceny biletów zaczynają się od 30 zł w dni powszednie. To doskonała okazja na jesienną wycieczkę i niezapomniane zdjęcia. Policja i rodzina poszukują 65-letniego Zbigniewa Slabonia, który zaginął 7 października w Sosnowcu. Ostatni raz widziano go w okolicach zbiornika Balaton, gdzie psy tropiące zgubiły jego ślad. Mężczyzna cierpi na chorobę Alzheimera i może być zagubiony. Bliscy apelują o pomoc i proszą o każdą informację, która może pomóc w jego odnalezieniu.

0: Interweniował pracownik fundacji, który zabrał część zwierząt. Sprawa trafiła do prokuratury, a małżeństwu grozi do 3 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z prywatnym zoo Łączna w Mieroszowie. Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzętami, co miało prowadzić do ich niedożywienia i śmierci. Właściciel zoo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że obiekt jest pod stałym nadzorem. Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3. tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia, przejął 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego za 50 milionów euro. Mioduski zachowuje kontrolę, posiadając 60% udziałów i pozostając prezesem zarządu. Nowa inwestycja ma poprawić stabilność finansową Legii i stworzyć lepsze warunki do rozwoju. José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie.
2: W Lidze Mistrzów czeka nas wyjątkowy polski pojedynek. Tymoteusz Puchacz z Saba Baku i Wiktor Nowak ze Slavii Praga staną naprzeciwko siebie. Obaj piłkarze mają już za sobą wymagające mecze w Lidze Mistrzów. Puchacz, mimo porażki z Manchesterem United, jest optymistą przed kolejnymi spotkaniami. Nowak zadebiutował w Lidze Mistrzów w meczu z RC Lens i podkreśla, że gra w tych rozgrywkach to dla niego wielkie przeżycie. Jak potoczy się ta polska bitwa na europejskich boiskach?
1: Polskie piłkarki nożne pokonały Belgię po emocjonującym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2, a ostateczne zwycięstwo zapewniły rzuty karne, których Polki wygrały 4-3. Bohaterką meczu była bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwa karne. W loży VIP nasze zawodniczki wspierała pierwsza dama, Marta Nawrocka. W kolejnej rundzie baraży Polki zmierzą się z Irlandią.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Daniel Mikołajewski, młody polski napastnik, może wkrótce zmienić klub. Włoskie Torino jest zainteresowane jego transferem już w styczniu. Mikołajewski obecnie gra na wypożyczeniu w szwajcarskim FC Luzern, gdzie zdobył 4 bramki i 3 asysty w 8 meczach. Transfer wymagałby jednak zgody Parmy, do której zawodnik należy, oraz FC Luzern. Przemysław Saleta, były bokser, przebywa w szpitalu, gdzie przygotowuje się do ewentualnego przeszczepu nerki. Choć jego stan zdrowia zaniepokoił fanów, Saleta uspokaja, że sytuacja nie jest dla niego zaskoczeniem, bo od 5 lat wie o potrzebie przeszczepu. Podkreśla, że czuje się dobrze i dziękuje za wsparcie, które otrzymuje od kibiców. Obecnie przechodzi badania, które są niezbędne do wpisania na listę oczekujących na przeszczep.
2: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych. Silje Opseth, norweska skoczkini narciarska, nie wystartuje w nadchodzącym sezonie zimowym. 27-latka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Opseth, która zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata w drużynie i 7 razy triumfowała w Pucharze Świata, zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi. Teraz czeka ją nowy etap życia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W turnieju WTA 1000 w Wuhan dwie Polki, Iga Świątek i Maja Chwalińska, awansowały do 3. rundy. Aryna Sabalenka, 3-krotna triumfatorka tego turnieju, odpadła po porażce z Amerykanką Ann Lee. Świątek zmierzy się teraz z Ashlyn Kruger, a Chwalińska z Iwą Jowic. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Canal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal Plus może grozić wysoka kara finansowa.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku. Krótki materiał wideo z wywiadu z trenerem czeskiej drużyny FK Wiagen Ústí nad Labem, Dawidem Olechlą, stał się hitem w sieci. Trener próbował zachować profesjonalizm, unikając spojrzenia na dekolt dziennikarki Sabiny Jaksowej, co rozbawiło internautów. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się na platformach społecznościowych, a użytkownicy chwalili Olechlę za opanowanie. Sabina Jaksowa, początkująca dziennikarka sportowa, podkreśla, że stara się zachować naturalność i komfort w swojej pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alfredo Leon może opuścić Bogdankę Luk Lublin, kuszony przez turecki Halkbank Ankara gigantycznym kontraktem. Mówi się o kwocie ponad 1,5 miliona euro za sezon, co byłoby rekordem w męskiej siatkówce. Decyzja jeszcze nie zapadła, bo Leon czeka na plany lubelskiego klubu na sezon 2027-2028. Na razie kibice mogą być spokojni, bo w nadchodzącym sezonie 2026-2027 Leon pozostanie w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym jesiennym powiewem. Warto docenić aurę tych dni.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 1954 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 listopada o 20.50 na TVP2, napięcie między Kasią a Mariuszem osiągnie punkt kulminacyjny. Kasia, która opuściła Jakuba dla Mariusza, coraz bardziej odczuwa, że jej życie zamienia się w koszmar. Mariusz, zamiast być oparciem, staje się źródłem strachu, a ich dom przestaje być bezpiecznym miejscem. W najnowszym odcinku Mariusz ponownie zaatakuje Kasię, co tylko pogłębia jej lęk. Relacja małżonków staje się coraz bardziej skomplikowana, a Kasia zaczyna żałować swojej decyzji. Tajemnice i napięcia mogą wkrótce wywrócić ich życie do góry nogami.
1: Simona wraca do M jak miłość i od razu wywołuje zamieszanie w Grabinie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko po blisko 20 latach ponownie pojawia się w serialu. Jej powrót zaskoczy Jagodę, która jako pierwsza zauważy Simonę w okolicy domu Mostowiaków. Kinga i Piotrek również nie kryją zdziwienia na widok dawno niewidzianej znajomej. Katarzyna Cichopek, serialowa Kinga, zapowiada, że przyjazd Simony wprowadzi chaos i ożywi spokojne życie Mostowiaków. Najważniejsze spotkanie czeka jednak Simonę z Barbarą Mostowiak, które porozmawiają w cztery oczy. Czy Simona jest zadowolona ze swojego życia? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach. W 1004 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Porwana Nina, córka Milewskich, w końcu się odnajdzie, ale jej stan zdrowia będzie dramatyczny. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze, gdzie rozpozna ją Julka. Blanka, matka Niny, przybiegnie do szpitala pełna nadziei, ale niestety radość szybko zmieni się w niepokój. Nina będzie wymagała pilnej operacji, a jej życie wciąż będzie zagrożone. Co więcej, porywaczka Zuza pozostanie na wolności, planując kolejne porwanie. Czy Nina przeżyje? Odpowiedzi poznamy już 4 listopada od 20.50 na TVP2.
2: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4276 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 30 października o godzinie 18 na Polsacie. Marysia i Kacper będą zmagać się z poważnym kryzysem w małżeństwie, gdy Kacper ponownie poruszy temat kolejnego dziecka, a Marysia stanowczo odmówi. Tymczasem Julka zacznie otrzymywać niepokojące wiadomości, które postanowi ukryć przed bliskimi. Jej dziwne zachowanie umknie uwadze rodziców, którzy są pochłonięci własnymi problemami. Czy ktoś zorientuje się na czas, że Julka może być w niebezpieczeństwie? W kolejnym odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Marysia odkryje, że Julka nie wróciła na noc do domu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 983 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Celia i ojciec Telmo będą próbować przekonać Lucję, że jej związek z Samuelem to zły wybór. Mimo ostrzeżeń, Lucja postanawia wesprzeć ukochanego jeszcze większą sumą pieniędzy. W międzyczasie Celia usłyszy od Lucji wyznanie, które odkryje tajemnicę jej przeszłości. Casilda zaczyna mieć wątpliwości co do ojcostwa Don Maximiliana. Servando natomiast snuje własne historie, obsadzając siebie w roli bohatera. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38 to pełna intryg i tajemnic opowieść z Madrytu początku XX wieku. W nadchodzącym 3435 odcinku serialu Barwy Szczęścia Asia i Hubert będą walczyć o przyszłość Adama, próbując przekonać go do leczenia odwykowego. Niestety ich starania spełzną na niczym, gdy Adam ujawni szokujący powód, dla którego nie może opuścić ich domu. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z trudną prawdą, że Adam jest jedynie pionkiem w grze Lucyny. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Adam zacznie sprowadzać do mieszkania podejrzanych znajomych. W obliczu tych wydarzeń Pyrkowie poczują współczucie dla Adama, ale także bezradność wobec własnej sytuacji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 listopada o godzinie 20.05 na TVP2. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 503 odcinku, który TVP2 wyemituje 21 października o 15.05, Cruz podejmie dramatyczną decyzję o zakończeniu małżeństwa z Alonsem. Mimo tego oboje będą musieli zachować pozory przed otoczeniem. Manuel znów znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, a Romulo spróbuje go od tego odwieść. Salvador wyzna Marii, że otrzymał ofertę pracy w innym pałacu. Tymczasem Curro przyzna się Janie, że nadal kocha Martinę. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów nie przestaje zaskakiwać.
1: 168 odcinku Szpitala Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja zmierzy się z otwartą krytyką Natalii podczas obchodu ze stażystami. Konflikt ten nie pozostanie bez echa, a obie zostaną wezwane do ordynatora. Tymczasem na oddział trafi ciężarna kobieta w stanie splątania, co wywoła panikę u jej męża. Lekarze podejrzewają zapalenie mózgu i podejmują walkę o jej zdrowie. Kaja będzie musiała również stawić czoła trudnej rozmowie z Wiktorem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o lekarzach, którzy codziennie ratują życie pacjentów, zmagając się jednocześnie z własnymi problemami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie zachmurzenie całkowite. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 13 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W ostatnich dniach doszło do brutalnych ataków w szkołach, które wstrząsnęły opinią publiczną. W Ostrołęce 19-latek zaatakował maczetą i nożem, raniąc 9 osób, a dzień później w Leszczy-Dole-Nowinach 15-letni były uczeń ranił 3 osoby, z czego jedna zmarła. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zorganizował spotkanie z ekspertami, by omówić bezpieczeństwo w szkołach i zapowiedział wielką debatę na ten temat w styczniu. Podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci to odpowiedzialność dorosłych, w tym polityków. Prezydent Karol Nawrocki odwołał swoją wizytę w Słowenii, gdzie miał uczestniczyć w spotkaniu prezydentów państw Unii Europejskiej. Decyzja ta jest związana z eskalacją sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, w tym kontrowersjami dotyczącymi ślubowania nowego sędziego Macieja Berka. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Świeczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania bez opinii prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki określił działania związane z wprowadzeniem sędziów do Trybunału jako bezprawny nacisk na Trybunał. W nocy z 13 na 14 października doszło do ograniczenia działania terminali Starlink na Ukrainie. SpaceX odcięło łączność terminalom poruszającym się z prędkością powyżej 160 km na godzinę, co zakłóciło operacje dronów. Incydent ten może mieć wpływ na działania sił zbrojnych Ukrainy, które korzystają z tej technologii od 2024 roku. Polska finansuje terminale Starlink dla Ukrainy, a decyzje o ich działaniu budzą pytania o wpływ Elona Muska.
2: MESCOS A i 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy, które ma wzmocnić bezpieczeństwo strategicznych zakładów przemysłowych w województwie świętokrzyskim. Celem jest stworzenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa oraz przygotowanie do efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych. To część szerszej inicjatywy Partnerstwo dla Odporności, mającej na celu zwiększenie odporności państwa na zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Samorządy w Polsce muszą sprostać nowym wyzwaniom związanym z ochroną ludności i obroną cywilną. Zgodnie z ustawą, gminy mają zapewnić miejsca w obiektach zbiorowej ochrony dla co najmniej połowy mieszkańców oraz przygotować procedury na wypadek kryzysu. Aby wesprzeć lokalne władze, Krakowski Park Technologiczny i Fort Kraków stworzyły bezpłatny e-book Gotowi na kryzys, który omawia zarządzanie kryzysowe i cyberzagrożenia. Publikacja dostępna jest na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego. 1 kwietnia oficjalnie staje się świętem Agencji Uzbrojenia. Decyzję tę podjął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, upamiętniając tym samym ponad stuletnią tradycję organów zakupowych Wojska Polskiego. Data nawiązuje do powołania w 1919 roku Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu, która odegrała kluczową rolę w dozbrajaniu odradzającej się armii. Dziś Agencja Uzbrojenia kontynuuje tę misję, odpowiadając za najważniejsze kontrakty modernizacyjne dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rafał Olbiński, znany malarz i plakacista, zaprezentował się nowojorskiej publiczności jako poeta. Podczas spotkania na Manhattanie artysta czytał swoje wiersze z książki Poezje i obrazy i opowiadał o ich związkach z malarstwem. Wśród gości była poetka Anna Freilich-Zając, którą Olbiński nazwał matką chrzestną swojej poezji. Mimo niesprzyjającej pogody, wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuki i literatury. Wrzosy, symbol jesieni, często brązowieją i usychają z powodu przesuszenia. Aby je uratować, warto zastosować prosty trik – kąpiel wodną. Wystarczy wstawić doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, a następnie pozwolić nadmiarowi wody odpłynąć. Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienią warto postawić na bordo, które doskonale uzupełnia klasyczne kolory w naszej garderobie. Ta elegancka barwa pasuje zarówno do codziennych, jak i formalnych stylizacji. Bordo można łączyć z beżem, szarością czy czernią, a także z odważniejszymi kolorami, jak pudrowy róż czy oliwkowa zieleń. Nawet drobne dodatki w tym kolorze, jak szalik czy torebka, mogą ożywić jesienne zestawy. Wiktoria Frankowska, znana projektantka, zaprezentowała swoją nową mini kolekcję podczas L Style Awards. Kolekcja, stworzona we współpracy z marką Glow TM, składa się z 6 sylwetek, które reinterpretują klasyczne elementy garderoby. Ubrania łączą dekonstrukcję z warstwowością, a czarne tkaniny przełamane są pomarańczowymi akcentami. Stylizacją kolekcji zajęła się Karolina Limbach, a sesję zdjęciową wykonał Szymon Brzuska, znany jako The Style Stalker.
2: Policjanci z Kamiennej Góry zatrzymali 38-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad matką i naruszenie miru domowego. Mimo wcześniejszych zakazów, ponownie pojawił się w pobliżu pokrzywdzonej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za swoje czyny grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
0: w Opolu doszło do niebezpiecznego incydentu w szkole, gdzie mężczyzna posługiwał się nożem. 59-latek, podający się za przedstawiciela handlowego, został zatrzymany przez policjantkę obecną na miejscu. Przedstawiono mu zarzuty gróźb karalnych, a prokurator nałożył na niego policyjny dozór i zakaz zbliżania się do placówek edukacyjnych. Grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź znów zaskakuje. W podcaście żurnalisty celebryta wyznał, że jest w związku z kobietą w swoim wieku, co w świecie show biznesu jest niemal jak odkrycie nowej planety. Ale to nie wszystko. Gojdź planuje dziecko przez surogatkę, bo przecież w Hollywood to już standard. Zamrożone jajeczka, zamrożone nasienie i casting na surogatkę. Wszystko jak z filmu, a może raczej z reality show. Ciekawe, co jeszcze Krzysztof ma w zanadrzu.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem, ale bez ślubnych dzwonów. Po 20 latach od rozwodu para postanowiła dać sobie kolejną szansę, ale lider ich troje jasno stwierdził, że nie zamierza ponownie stawać na ślubnym kobiercu. Według niego, skoro już raz byli małżeństwem, to wystarczy. Może zamiast bajkowej ceremonii czas na budowanie trwałej relacji bez formalności. Cóż, miłość nie zawsze potrzebuje papierka. Czy ktoś pamięta jeszcze film Ile waży koń trojański z 2008 roku? Cóż, minęło już prawie 16 lat, a aktorzy tej kultowej komedii przeszli prawdziwą metamorfozę. Ilona Ostrowska, Robert Więckiewicz i reszta ekipy wyglądają dziś zupełnie inaczej niż wtedy, gdy kręcili tę produkcję. Czas płynie nieubłaganie, a ich przemiany są równie zaskakujące, co podróż w czasie głównej bohaterki. W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Seulu podczas półmaratonu doszło do tragedii. 25-letnia influencerka Yo Ji-won zasłabła tuż przed metą i zmarła w szpitalu. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością biegaczy i fanów, którzy śledzili jej sportowe osiągnięcia w mediach społecznościowych. Organizatorzy zawodów obiecali dokładne zbadanie okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Cóż, bieganie to nie zawsze zdrowie, jak się okazuje. Ach, polscy nauczyciele w serialach. To nie tylko sprawdzanie obecności i wystawianie ocen. Maciej Sztur, jako Paweł Zawadzki w Belfrze, zamienił się w detektywa, rozwiązując zagadki kryminalne na szkolnych korytarzach. Danka Zimińska, zna wspólnej, od lat walczy z problemami uczniów i rodziców. A Tomasz Witewski, z Rancza, nie poprzestał na nauczaniu, angażując się w lokalne media. Serialowi pedagodzy to prawdziwi superbohaterowie, którzy nie boją się wyzwań, nawet jeśli oznacza to wplątanie się w niebezpieczne tajemnice.
2: Gliwice szykują się na prawdziwe metalowe trzęsienie ziemi. Już 29 października ReZero Arena stanie się areną dla Amon Amarth, którzy przywiozą ze sobą nordyckie sagi i ciężkie riffy. Orbit Culture i Soilwork rozgrzeją publiczność przed głównym daniem wieczoru. Ceny biletów w przedsprzedaży zaczynają się od niecałych 289 zł, a zainteresowanie jest tak ogromne, że koncert przeniesiono do większego obiektu. Kto nie zdąży z biletem, niech nie liczy na cud w dniu koncertu.
1: W krakowskim klubie Zaścianek szykuje się prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Już 17 października Derweg Einer Freiheit, niemiecka potęga black metalu, zaprezentuje materiał z nowego albumu. W roli supportu wystąpi brytyjski Conjurer, który zabierze nas w post-metalową podróż, a wieczór otworzy hipnotyczny Brinsmin. To będzie wieczór pełen emocji i dźwiękowej precyzji, który na długo pozostanie w pamięci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Demateria i Demeter wyruszają w trasę, która ma solidnie zatrząść polską sceną muzyczną. Już 16 października startuje Piekło Niebo Tour, gdzie metalowa energia osiągnie apogeum. Demateria promuje swój najnowszy album We Against Us Prologue, a Demeter zamienia się w bestię na scenie. Każdy koncert wzbogaci lokalny skład, więc przygotujcie się na niezapomniane muzyczne szaleństwo. Guns N' Roses, legendarna kapela rockowa, planuje w 2027 roku zrobić sobie przerwę od koncertów, ale spokojnie. Nie oznacza to, że znikną z radarów. Slash i reszta ekipy zamierzają w końcu skupić się na tworzeniu nowej muzyki, której fani wyczekują od lat. Wygląda na to, że zamiast kolejnych tras czeka nas coś naprawdę wyjątkowego. Nowy materiał od Gunsów. John Lennon i Yoko Ono wracają na ekrany w odświeżonej wersji koncertu z Madison Square Garden. Po ponad 20 latach pracy nad odrestaurowaniem film Power to the People trafi na Blu-ray 9 kwietnia. Występ, który zgromadził 40 tysięcy fanów i wsparł dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz błyszczy jak nigdy wcześniej. A wszystko to pod czujnym okiem Yoko Ono i Shana Ono Lennona. Czyżby historia zatoczyła koło?
1: 40 lat temu świat muzyki metalowej został przewrócony do góry nogami przez album Rain in Blood zespołu Slayer. Dave Lombardo, były perkusista zespołu, wspomina, jak te niecałe 29 minut dźwiękowego szaleństwa wciąż przyprawiają go o dreszcze. Nagrywanie tej płyty było czystą adrenaliną i bezkompromisową agresją, a utwory takie jak Angel of Death czy Raining Blood nadal potrafią postawić go na nogi. Cóż, jeśli kiedykolwiek potrzebujesz muzycznego defibrylatora, wiesz, co włączyć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W najbliższy weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na ulicy Towarowej. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano ruch będzie możliwy tylko jednym pasem w każdym kierunku. Zamknięte zostaną prawe pasy na odcinku między Placem Zawiszy a Zawrotką. Zalecane objazdy prowadzą przez ulicę Prostą, Aleję Jana Pawła II oraz Aleję Niepodległości do ulicy Wawelskiej. W centrum Ostrołęki podczas prac budowlanych odkryto ludzkie szczątki. Znalezisko, w tym trzy czaszki, znajdowało się 2 metry pod ziemią. Archeolog oszacował, że kości mogą mieć od 80 do 100 lat, co sugeruje, że pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Sprawą zajmuje się prokuratura, a także Instytut Pamięci Narodowej. Jednak tożsamość osób pozostaje nieznana. Roblox, popularna platforma gier, budzi kontrowersje ze względu na dostępność symulacji przemocy. Wirtualne światy, w których można uciekać przed policją czy rzucać nożami, mogą wpływać na młodych użytkowników. Ostatnie wydarzenia na Mazowszu, gdzie doszło do ataków w szkołach, skłaniają do refleksji nad wpływem gier na dzieci. Eksperci podkreślają, że rodzice powinni być świadomi, w co grają ich dzieci i jakie treści konsumują.
1: Już w tę sobotę, 17 października, Bonarka zamieni się w Taneczne Centrum Krakowa. W ramach warsztatów Rule the Dance Floor uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych stylach, takich jak K-pop, hip-hop czy reggaeton. Wydarzenie poprowadzi Jakub Ciąpała, a gościem specjalnym będzie Rafał Tito Kryla. Na zwycięzców tanecznej bitwy czekają atrakcyjne nagrody, a udział w imprezie jest bezpłatny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Wojas, wójt małopolskiej gminy Gdów i teść ministra obrony narodowej, ostrzegł przed możliwą inwazją Rosji w ciągu najbliższych 5 miesięcy. Jego słowa wywołały dyskusję o ewentualnym przecieku tajnych informacji. Wojas twierdzi, że opierał się na ogólnodostępnych komunikatach rządowych. Podkreślił, że nie otrzymał żadnych tajnych informacji od swojego zięcia. 25 października mieszkańcy Częstochowy zdecydują o przyszłości prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Głosowanie odbędzie się w kontekście śledztwa korupcyjnego, w którym prezydentowi postawiono zarzuty. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział odpowiednia liczba mieszkańców, ale to nie gwarantuje jeszcze odwołania władz. Mieszkańcy otrzymają 2 karty do głosowania, a decyzje w sprawie prezydenta i rady będą podejmowane niezależnie.
0: Plebiscyt Cuda Polski 2026 został rozstrzygnięty. Ponad 220 tysięcy głosów wyłoniło 16 najciekawszych miejsc w Polsce. Wśród laureatów znalazły się m.in. Dolnośląskie Arboretum Wojsławice i warmińsko-mazurski Kanał Elbląski. Redaktorzy National Geographic podkreślają różnorodność i piękno polskich atrakcji turystycznych. W Szczecinie przechodzień uratował życie mężczyźnie, który nagle stracił przytomność na ulicy. Dzięki szybkiej reakcji i wezwaniu służb, policjanci błyskawicznie podjęli reanimację, przywracając poszkodowanemu czynności życiowe. Po chwili na miejscu pojawiła się karetka, która przejęła dalszą opiekę nad pacjentem. Szczecińska policja przypomina o znaczeniu szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Darłowie wciąż trwają poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej, która zniknęła 1,5 miesiąca temu po kłótni z mężem. Detektyw Maja Rutkowski wskazuje na możliwy związek z inną tajemniczą sprawą z tej okolicy, dotyczącą Michała Stachowicza, który zaginął w 2012 roku. Choć nie ma dowodów na powiązanie obu przypadków, policja bada nowe tropy. Śledztwo w sprawie Emilii prowadzi koszalińska prokuratura. Policjanci ze Szczecina prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia, do którego doszło w nocy z 13 na 14 września w Śródmieściu. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek ze sprawą i proszą mieszkańców o pomoc w ich identyfikacji. Śledczy zabezpieczyli nagranie, na którym widać podejrzanych, ale szczegóły zniszczeń nie zostały ujawnione. Policja apeluje o kontakt od osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości widocznych na zdjęciach mężczyzn.
1: W najbliższy weekend Białystok stanie się centrum azjatyckich smaków i tradycji. W Horten Arenie odbędą się 4 festiwale, w tym Festiwal Azjatycki i Sakura Festiwal Japoński. Na odwiedzających czekają dania z różnych zakątków Azji oraz specjały inspirowane Japonią. Nie zabraknie też festiwalu piwa, wina i trunków rzemieślniczych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Amazon planuje zatrudnić ponad 10 tysięcy pracowników sezonowych w swoich centrach logistycznych w Polsce. Wszyscy nowi pracownicy otrzymają czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu. Od 1 października pensje w centrach logistycznych wynoszą złotych brutto miesięcznie. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu to kolejny krok w rozwoju Amazona w Polsce.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Właściciele kawiarni Café pod Ślężą w Sobótce pod Wrocławiem Wrocławiem rozważają zamknięcie kącika zabaw dla dzieci. Powodem są regularne zniszczenia zabawek i wyposażenia, co generuje wysokie koszty napraw. W emocjonalnym wpisie na Facebooku zaapelowali do rodziców o większą odpowiedzialność za zachowanie dzieci. Dyskusja w internecie jest gorąca, a internauci proponują różne rozwiązania, w tym ograniczenie liczby zabawek i wprowadzenie monitoringu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Dzisiejsza aura to ciepły jesienny akcent, który wprowadza

0: Uczucie radości. Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sieci wybuchła burza po publikacji grafiki sugerującej spadek aktywności rosyjskich botów, co miało być wynikiem ukraińskich ataków na rosyjskie serwerownie. Minister Tomasz Siemoniak potwierdził te dane, powołując się na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się jednak, że wykres został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Portal Niebezpiecznik ujawnił, że grafika była fałszywa, a niemieckie instytuty badawcze zaprzeczyły doniesieniom o spadku aktywności botów. Analityk Jarosław Wolski przeprosił za rozpowszechnienie dezinformacji. Pytania o źródła informacji ministra Siemoniaka pozostają bez odpowiedzi. Na Węgrzech planowane jest wprowadzenie euro zamiast forinta do 2030 roku. Premier Peter Magyar stawia przed sobą ambitny cel, ale główną przeszkodą jest wysoki deficyt budżetowy wynoszący 7,5% PKB. By go zredukować, rząd planuje oszczędności poprzez eliminację zawyżonych kontraktów publicznych i wprowadzenie nowych podatków dla najbogatszych. Jednocześnie utrzymane zostaną popularne dopłaty do energii. Analitycy przewidują, że Węgry mogą wejść do strefy euro najwcześniej w 2033 roku, jeśli uda się szybko ustabilizować finanse publiczne.
2: Setki milionów złotych przeznaczonych na budowę schronów w Polsce są zagrożone. Gminy mają problem z wydaniem tych środków do końca 2026 roku. Rząd planuje zmienić zasady wydatkowania, by uratować prawie 800 milionów złotych. Niewykorzystane fundusze mogą trafić do Straży Pożarnej i na inne cele związane z bezpieczeństwem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: proponuje elastyczniejsze podejście do wydatków. W niektórych regionach, jak Mazowsze czy Zachodniopomorskie, wykorzystanie środków jest wysokie, ale w innych, jak Warmińsko-Mazurskie, zainteresowanie jest niskie.
1: Michał Sołowow i Piotr Żak łączą siły w energetyce. Ich firmy SGE i ZE-PAK podpisały umowę na budowę 6 małych reaktorów jądrowych w Pątnowie. Nowa elektrownia ma mieć moc 1800 MW i powstanie na terenach starego zakładu węglowego. To ważny krok dla polskiej gospodarki, który może przyspieszyć transformację energetyczną kraju. Projekt wykorzysta amerykańską technologię reaktorów BWRX-300, a inwestycja ma być realizowana w latach od 2028 do 2030. To powrót do planów sprzed lat, które teraz mają szansę na realizację.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku zmieniają się zasady przyznawania renty wdowiej, co przyniesie podwyżki dla wielu seniorów. Część z nich otrzyma wyższe świadczenia jeszcze w grudniu tego roku. Zmiany dotyczą sposobu wyliczania dodatku, który wzrośnie z 15 do 25%. Dzięki temu osoby uprawnione mogą liczyć na wzrost miesięcznych wypłat nawet o 380 zł. Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców. Pierwsze wyższe przelewy trafią na konta już 31 grudnia. W 2026 roku zarobki nauczycieli wzrosły, a minimalna pensja wynosiła złotych brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Jednak średnia emerytura nauczycielska to tylko około 3,5 tysiąca złotych. Nauczyciele mogą liczyć na wyższe świadczenia kompensacyjne, które w marcu tego roku wynosiły średnio 4465 zł brutto. Te świadczenia są dostępne dla pedagogów z odpowiednim stażem pracy, ale nie każdy może z nich skorzystać. Dla wielu nauczycieli kluczowe jest długotrwałe odprowadzanie składek, by zapewnić sobie wyższą emeryturę w przyszłości. Rząd wprowadza reformę PIT, która ma przynieść klasie średniej oszczędności do 3600 zł rocznie. Nowe oszczędnościowe konta inwestycyjne pozwolą uniknąć podatku Belki do określonych limitów. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na wzrost składek ZUS do ponad 2050 zł. Dodatkowo ceny papierosów, alkoholu i napojów słodzonych wzrosną z powodu wyższej akcyzy i opłaty cukrowej. Zmiany obejmą także podniesienie progu dochodowego dla najniższej stawki podatkowej oraz wprowadzenie nowej stawki 24%. Turecki dron Bayraktar TB2 zyskał nowe zdolności dzięki zaawansowanym zasobnikom od koncernu Aselsan. Podczas pokazu na poligonie w Konii zaprezentowano jego możliwości w zakresie walki radioelektronicznej i rozpoznania. Nowe systemy Antidot skutecznie wykrywają i zakłócają radary, a radar Fulmarsar umożliwia obrazowanie terenu w każdych warunkach. W demonstracji uczestniczyły delegacje z 18 krajów, co podkreśla globalne zainteresowanie tymi technologiami. Bayraktar TB2, znany dotąd z misji uderzeniowych, teraz staje się wszechstronną platformą do walki elektronicznej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Indie intensywnie modernizują swoją flotę czołgów T-72, przeznaczając na to niemal 8 miliardów dolarów. To efekt erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie nowej generacji czołgów FRCV. Polska ma szansę na udział w tym procesie, oferując swoje technologie optoelektroniczne i systemy łączności. Kluczowe jest stworzenie modelu współpracy opartego na transferze technologii i partnerstwie przemysłowym. Izrael i Rosja już działają na tym rynku, ale Polska może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsza ciepła aura to idealny moment na spacer w parku i oddech w jesiennej scenerii.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3420 odcinku Barw Szczęścia Weronika podejmie próbę odkrycia prawdy o Lucynie i jej konflikcie z rodziną Pyrków. Po wyjściu Adama ze szpitala, Hubert namówi go na rozmowę z dziennikarką. Jednak wywiad szybko się skomplikuje. Adam, choć początkowo zainteresowany propozycją finansową za wywiad, niespodziewanie się wycofa. Czyżby strach przed Lucyną był silniejszy niż potrzeba pieniędzy? Weronika nie zamierza się poddać i kontynuuje swoje dziennikarskie śledztwo. W tle tej historii Lucyna i jej syn Wilk wykorzystują Adama, by uprzykrzyć życie Pyrkom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października, o godzinie 20:05 w TVP2. W nadchodzącym 3433 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Irena i Tolek spotkają się w sądzie na rozprawie rozwodowej, która odbędzie się 3 listopada o godzinie 20:05 w TVP2. Tolek, zdesperowany, przyzna się do romansów z Basią i Józefiną, licząc na szybki rozwód. Ku jego zaskoczeniu sędzia nie orzeknie rozwodu, lecz da parze szansę na mediację. Irena, choć zaskoczona, nie zamierza odpuścić i postanawia skonfrontować się z rzekomymi rywalkami. Czy prawda o kłamstwach Tolka wyjdzie na jaw? Czy Irena zdecyduje się ratować małżeństwo? Czy jednak zgodzi się na rozwód? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. Dziedzictwo zaprasza na 1056 odcinek, który zadebiutuje 23 października o 16 w TVP1. W tej emocjonującej odsłonie Nana i Poyraz zacieśniają więzi podczas wspólnej pracy na targu. Poyraz, po utracie warsztatu, znajduje wsparcie w Nanie, co wywołuje zazdrość u Pelin. Pelin, wspólnie z Kancel, knuje intrygę, by pozbyć się Nany, ale ich plan kończy się fiaskiem. Sytuacja komplikuje się, gdy wózek owocowy Poyraza zostaje zniszczony. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak Poyraz rozpoczyna współpracę z Pelin, co z kolei wywołuje zazdrość u Nany. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
0: W 1953 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska przeżyje emocjonujące chwile na Mazurach. Odcinek zostanie wyemitowany 2 listopada o 20:50 w TVP 2. Marysia, próbując odpocząć od problemów małżeńskich, niespodziewanie ratuje życie Jerzemu Wielickiemu. Jerzy, wdzięczny za ratunek, zjawia się z ogromnym bukietem czerwonych róż, co robi na Marysi ogromne wrażenie. Tymczasem jej mąż Artur, zajęty wcześniej romansem, przyjeżdża na Mazury, by błagać o drugą szansę. Marysia stoi przed trudnym wyborem, a gest Jerzego może okazać się dla niej wyjątkowo ważny. Czy nowa znajomość odmieni jej życie? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 502 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 października o 15:05 na TVP 2. W tym odcinku Cruz będzie rozczarowana zachowaniem Manuela, który zapomni o wspólnym wyjściu. W pałacu zapadną kluczowe decyzje, które mogą zmienić życie mieszkańców. Catalina i Pelayo postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę na odbudowanie związku. Jana i Manuel przeniosą pije do chaty Ramony, a służba zbierze pieniądze dla Virtudes, by mogła zacząć nowe życie. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii. W obsadzie między innymi Ana Garcés jako Jana i Eva Martín jako Cruz.
1: W 230 odcinku Panny Młodej emocje sięgną zenitu. Deria odkryje, że jej własne intrygi obrócą się przeciwko niej, co przyniesie nieoczekiwane konsekwencje. Sinem i Melich będą musieli zmierzyć się z narastającym napięciem, które doprowadzi Sinem do podjęcia ważnej decyzji o wyprowadzce. Bejza zaskoczy wszystkich, zapraszając Hanser na uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Tymczasem Hanser i Cichan spędzą noc w tajemniczej chacie ukrytej w lesie. Ten odcinek zostanie wyemitowany 22 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, które trzymają widzów w napięciu.
0: W 1004 odcinku Na dobre i na złe czeka nas emocjonujący przełom. Zaginiona Nina niespodziewanie pojawi się na szpitalnym oddziale ratunkowym, co wywoła ogromne wzruszenie u jej matki, Blanki. Niestety, radość szybko przerwie informacja o tragicznym stanie zdrowia dziewczynki, która będzie wymagała pilnej operacji. Doktor Aleś, grany przez Pawła Małaszyńskiego, stanie przed trudnym zadaniem ratowania życia małej pacjentki. Tymczasem sprawczyni porwania, Zuza, nadal pozostaje na wolności, co wprowadza dodatkowe napięcie. Premiera tego pełnego emocji odcinka odbędzie się 4 listopada o 20:50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest żądzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20:50 na TVP 2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza drugi proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądą znani politycy, w tym Karol Karski i Ryszard Czarnecki. Afera dotyczy sprzedaży dyplomów przez nieistniejącą już uczelnię, a prokuratura postawiła łącznie 881 zarzutów wobec 97 osób. Czarnecki zapowiada, że udowodni swoją niewinność.
0: W Gizley w Wielkiej Brytanii trwa nietypowy konflikt sąsiedzki. Prawosławny duchowny Anatolij Wichrow i jego sąsiadka Shamaem Burrows spierają się o wąski pas ziemi między ich posesjami. Spór przybrał na sile, gdy ksiądz pokropił sporny płot wodą święconą, co wywołało interwencję policji. Obie strony oskarżają się o nękanie, a sprawa może trafić do sądu cywilnego.
2: Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji usunięcia fragmentu płuca. Lekarze z rzymskiej Polikliniki Gemelli potwierdzają, że jego rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Ojciec Święty zaczął już chodzić po pokoju i wrócił do normalnego jedzenia. Wyniki badań krwi i prześwietlenia płuc są zadowalające.
0: W parku rozrywki Six Flags w stanie Georgia doszło do tragicznego wypadku. 42-letni Hassan Kariem, nauczyciel z okolic Atlanty, zginął, spadając z kolejki górskiej Golia. Mężczyzna wypadł z siedzenia podczas przejażdżki i nie przeżył upadku. Po wypadku park tymczasowo zamknął 9 podobnych atrakcji, aby wyjaśnić przyczyny tragedii. Na berlińskim ringu doszło do groźnego wypadku. Samochód prowadzony przez 51-letniego Polaka uderzył w bariery i stanął w ogniu. Kierowca odniósł jedynie lekkie obrażenia, ale badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w jego organizmie. Straty oszacowano na 20 tysięcy euro, a niemieckie służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie Dron Legionu, który zintegruje cywilnych operatorów dronów z systemem obronnym Polski. Podczas ćwiczeń Blue Eye 26 w Nowym Glinniku podkreślił, że drony staną się standardowym wyposażeniem każdej jednostki wojskowej. Wydatki na technologie bezzałogowe wzrosną do 26 miliardów złotych, co ma wzmocnić polską armię w obliczu współczesnych wyzwań. Dron Legion ma działać na wzór cyberlegionu, angażując cywilnych ekspertów w obronę kraju. Na lotnisku Wrocław-Strachowice ruszyła budowa bazy przeładunkowo-załadunkowej dla Sił Powietrznych USA. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Nowa infrastruktura umożliwi przyjmowanie największych amerykańskich samolotów transportowych, takich jak C-5 Galaxy i C-130 Hercules. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. W Bartoszycach sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu niespełna 14-letniego ucznia w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Chłopiec był zamieszany w serię niebezpiecznych incydentów, w tym grożenie młodszym dzieciom i naruszanie ich nietykalności cielesnej. Wcześniejsze interwencje policji oraz problemy z prawem nie przyniosły poprawy jego zachowania. Sąd rozważy dalsze środki wychowawcze lub poprawcze. Chryzantemy to popularny wybór na wszystkich świętych, ale warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów przy zakupie. Wybieraj rośliny z wieloma zamkniętymi pąkami i zdrowymi, jasnymi korzeniami. Unikaj tych z zwiędłymi płatkami i żółknącymi liśćmi. Po zakupie ustaw doniczkę w miejscu osłoniętym od wiatru i podlewaj umiarkowanie.
0: Kosmetyki z witaminą C cieszą się dużą popularnością w codziennej pielęgnacji skóry. Jednak ich skuteczność zależy nie tylko od składu, ale także od sposobu przechowywania. Warto unikać wystawiania ich na światło i ciepło, ponieważ mogą tracić swoje właściwości. Zmiana koloru, zapachu lub konsystencji może wskazywać na utlenianie, dlatego zawsze warto sprawdzić zalecenia producenta. Sztywne ręczniki po praniu to problem wielu z nas. Eksperci radzą, by zamiast płynów do płukania używać kwasku cytrynowego. Dodanie go do pralki zmiękcza wodę i przywraca ręcznikom puszystość. To prosty sposób na miękkie i chłonne ręczniki bez uszkadzania ich struktury. Pierogi ruskie to klasyka polskiej kuchni, ale można je odświeżyć, dodając do farszu odrobinę świeżej mięty. Ten nietypowy składnik nadaje nadzieniu lekkości i złożoności smaku, nie dominując przy tym tradycyjnych składników. Ważne jest, by zachować umiar, aby mięta była jedynie delikatnym akcentem. Gotowe pierogi można podać z masłem, cebulką lub kwaśną śmietaną. Czy wiesz, że regularne czyszczenie materaca może znacząco poprawić jakość snu? Wystarczy użyć sody oczyszczonej i olejku eterycznego, by odświeżyć materac bez użycia wody. Rozsyp mieszankę na powierzchni, odczekaj kilka godzin, a następnie odkurz. To prosty sposób na pozbycie się roztoczy i nieprzyjemnych zapachów.
2: Pleśń w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Wilgoć i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi na silikonowych fugach. Skutecznym sposobem na pozbycie się pleśni jest roztwór octu spirytusowego z wodą. Wystarczy spryskać nim zainfekowane miejsca, a po pół godzinie dokładnie wyczyścić.
0: Afera wokół byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka nabiera tempa. Polityk jest oskarżany przez byłe współpracowniczki o namawianie do zażywania narkotyków. Do jego obrony dołączył znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tymczasem posłanka PiS Dominika Chorosińska ironicznie skomentowała tę współpracę, co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Kilku rozczarowanych do mnie dzwoniło kolegów, że nie ma ich nazwisk. No, jestem dość uciążliwym gościem, dlatego że ja to wszystko pamiętam.
2: Chociażby takie wątki się pojawiały, jak huczne były imieniny Olka Aleksandra Kwaśniewskiego.
1: O chodzeniu po drabinie.
2: O chodzeniu po drabinie z Sejmu, tak. No ale to znana historia, panie premierze, prawda?
1: Nie znana. Ja nie wiem oczywiście, co Aleksander o tym myśli, ale dla mnie lepsza sytuacja jest, jeżeli my się nie spotykamy. Bo jak się spotkamy, to się pokłócimy.

0: Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie w specjalnym wydaniu Alfabetu Millera i witam moich Państwa gości, którymi są Leszek Miller, były premier, dzień dobry Panie premierze.
1: Dzień dobry.
0: I Jacek Prusinowski, dziennikarz
1: dzień
0: kanału
1: dobry.
0: Zero. Cały czas nie mogę się przyzwyczaić, kanał Zero. Jacek Prusinowski. Panowie, drodzy Państwo, powiedziałem wydanie specjalne, bo jest specjalna okazja. Do księgarni trafiła już, możecie Państwo kupić Alfabet Millera. Ta alfa, to rozumiem, że to nie jest przypadek. To
1: sam
0: jest alfa, tak? Że to tak nie ma w tej grafice przypadku.
1: Nie ma, ale to wszystkie sukcesy tej książki należą do pana Prusinowskiego.
2: Jak zwykle z poczuciem humoru, pan premier. Oczywiście okładka to wydawnictwo harde, ale myślę, że znakomita okładka, bo naprawdę ta książka bardzo ładnie wygląda. Zawartość też jest godna uwagi, ale estetycznie to też naprawdę świetna robota.
0: To ja zacznę od takiej drobnej złośliwości. U nas na studiach i po studiach zresztą też często zaczynano i kończono czytanie książek na przypisach bibliografii i indeksie. Tutaj nie ma indeksu. Trochę szkoda, tak samo jak trochę szkoda, że nie ma ilustracji, bo ja wyjaśnię naszym widzom, że to są tematy zaczerpnięte z Alfabetu Millera, z rozmów, które panowie żeście przez wiele miesięcy prowadzili. I tutaj ta warstwa ilustracyjna by się przydała szczególnie do tych historycznych tematów, ale zacznę od innego pytania. Nie są tutaj wszystkie rozmowy, tych rozmów było kilkadziesiąt. Jak ja policzyłem, około 50, panowie żeście ich przeprowadzili. Co zdecydowało o wyborze tych, a nie innych tematów?
2: Co lub kto? Kimś byłem ja, jak spisywałem te rozmowy, redagowałem, potem oczywiście fachowcy jeszcze z wydawnictwa tym się zajmowali, ale no to... To są w zasadzie wszystkie te rozmowy, które były takimi rozmowami historycznymi. Część potem to były bieżące tematy, kampania wyborcza w 2025 roku, czy jakieś pojawiały się kwestie, które gdzieś tam ogniskowały uwagę opinii publicznej, to tych już w książce nie zawarliśmy, tylko to są te sprawy, które... Te osoby, te państwa, te wydarzenia, które pojawiały się na politycznej drodze pana premiera. Redakcja polegała głównie też na tym, żeby jakoś to uspójnić, żeby część wątków, które pojawiały się w różnych rozmowach, no, sprowadzać już do jednego, żeby nie było tam powtórzeń, ale to była dość prosta robota. Pan premier tak precyzyjnym językiem, klarownym mówi, że to nie było tak dużo pracy.
0: Czyli rozumiem, że to są tematy tak zwane domknięte, w których teoretycznie nie powinno się nic więcej wydarzyć, bo jak mamy Gierka, jak mamy aferę Rywina Jana Pawła II czy Jaruzelskiego,
1: trudno
0: czegoś, no, chociaż czasami historia i życie potrafią zaskoczyć, na przykład tak jak w przypadku Lecha Wałęsy, prawda? Może się nagle okazać, że w czyimś Pawlaczu tkwią jakieś zgromadzone dokumenty. Panie premierze, która z tych rozmów, tych historycznych, domkniętych rozmów, chociaż zobaczymy, czy rzeczywiście one wszystkie są domknięte, bo jest tutaj Ukraina, wokół której cały czas coś się nowego dzieje, najbardziej utkwiła panu w pamięci?
1: Pozwolę pan, że jeszcze na chwilę powiem parę słów o zawartości tej książki, no bo rzeczywiście nawet nie zdawałem sobie sprawy, ile można byłoby tam jeszcze zmieścić. Moi niektórzy znajomi już mi zdążyli powiedzieć i zadać pytania, na przykład, dlaczego nie ma nic o okrągłym stole. Potem popatrzyłem, rzeczywiście nie ma, byłem przekonany, że
0: Jacku,
1: jest,
0: dlaczego nic nie ma
2: o okrągłym stole? Jest, nie ma samego hasła okrągły stół, ale o okrągłym stole...
0: Nie sprawdzę, bo nie ma indeksu.
2: Jest moment przełomu tam w paru hasłach się po prostu przewija.
1: Tak, no kilku rozczarowanych do mnie dzwoniło kolegów, że nie ma ich nazwisk. No.
0: To jakie to nazwisko?
1: To zawsze jest problem, prawda, że kogoś brakuje.
0: To tak, Kwaśniewski jest. Nie, Cimoszewicz.
1: Ci główni jest. Są, no ale jeszcze są tacy, którzy uważają się za głównych i zawsze mają, będą mieli pretensje.
0: Mówiąc językiem profesora Balcerowicza, nazwiska, proszę. Nie.
1: Proszę pana, ja mam pomysł następujący, żebyśmy wydali drugi tom. Ja sobie w tej chwili odnotowuję wszystkie interwencje, które mają miejsce, a jeszcze książka się nie ukazała, ale jak się ukaże, to pewnie będzie tych interwencji więcej. No i zobaczymy, jakie hasła mogą się pojawić w drugim tomie. Tym bardziej, że tym razem prowadząc rozmowy we dwóch już bez pana Jacka, no też mniej więcej wiemy, co bierze, a co nie bierze.
0: To prawda, ale ja telefonów nie dostaję, że tam ktoś jest dowartościowany czy niedowartościowany.
1: Natomiast wracając do pana pytania, co sprawia najwięcej trudności? Najwięcej trudności sprawiają tematy, które się dzieją. Dlatego, że kiedy my rozmawiamy, to jest sytuacja A, a kiedy książka się ukazuje, to jest sytuacja B. I czasami te dwie sytuacje się różnią, prawda? Na przykład Ukraina. No, nie mogliśmy wymyśleć, że pan prezydent Zełenski mianuje czy przyporządkuje imię zbrodniczej UPA do jednostki wojskowej Armii Ukraińskiej. No ale okazuje się, że to można zrobić, więc jak się pisze taką książkę, to chciałoby się, żeby te tematy rzeczywiście były ostatecznie domknięte, ale nie zawsze tak może być.
0: A ty, Jacku, którą z tych rozmów zapamiętałeś najbardziej?
2: Zapamiętałem pewnie najlepiej te pierwsze rozmowy o Andrzeju Leperze chociażby, czy rozmowy o prezydencie Kwaśniewskim, o tych ludziach, którzy gdzieś w politycznej drodze pana premiera przewijali się przez lata i w różnych wątkach się pojawiali. Myślę, że właśnie mógłbym te dwie pewnie wskazać, o Leperze, o Kwaśniewskim, jako te najbardziej interesujące, bo tam też sporo nowego usłyszałem, mam wrażenie. W rozmowie o Aleksandrze Kwaśniewskim, o takim nie do końca pewnie znanym pałacowym, imprezowym życiu, chociażby takie wątki się pojawiały, jak huczne były imieniny Olka Aleksandra Kwaśniewskiego.
1: O chodzeniu po drabinie.
2: O chodzeniu po drabinie z Sejmu, tak. No ale to znana historia, panie premierze, prawda?
1: Nie znana.
2: O wychodzeniu z Sejmu po drabinie?
1: Tak, to bardzo, bardzo, bardzo nieznana historia.
2: No, szczegóły, tak. No, nowe światło pan premier na to rzucił, więc do książki odsyłamy też, jeżeli chodzi o tę historię uciekającego z Sejmu przed dziennikarzami Aleksandra Kwaśniewskiego. No, Andrzej Leper, ostatnia rozmowa, pamiętam, że na Ursynowie, która się odbyła pomiędzy panami, czy szczegóły, które przedstawiał Andrzej Leper ze spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. No, jest tam masa takich wątków, myślę, że tym, którzy interesują się historią III RP, niekoniecznie do tej pory znanych, więc naprawdę warto sięgnąć. A dla mnie chyba te dwie rozmowy mógłbym uznać za najciekawsze, Leper i Kwaśniewski przynajmniej.
1: Dla mnie z kolei dodałbym też temat dotyczący znajomości z panami Kaczyńskimi, zwłaszcza z Lechem Kaczyńskim. Bo jak opowiadałem panu Jackowi o naszej wspólnej podróży samolotem do Kijowa, to jeszcze raz byłem pod wrażeniem tego, co się później stało. No, myśmy lecieli do Kijowa chyba na miesiąc, czy na dwa miesiące.
2: Przed Smoleńskim.
1: Przed Smoleńskim. I miałem okazję rozmawiać 2 godziny z Lechem Kaczyńskim w tamtą stronę i 2 godziny z powrotem, więc nagadaliśmy się sporo.
2: To było zaprzysiężenie Janukowycza.
1: Tak, zaprzysiężenie Janukowycza. I ja nie ukrywam, że przecież ja miałem krytyczny stosunek do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, ale przyznam się panom, że po tych rozmowach zacząłem widzieć w Kaczyńskim bardziej człowieka niż polityka i to jego człowieczeństwo wydało mi się bardzo ciekawe i takie nawet wzruszające.
2: To ja chciałbym jedną rzeczą się podzielić, taka uwaga, którą moja żona miała, zapoznając się z tymi tekstami, jak jeszcze nie były w formie...
0: Czyli najwyższa instancja, tak, najwyższa tutaj instancja aprobowała.
2: Szef szefów. I nie chciałbym jakby przesadnie słodzić panu premierowi, ale mówiła, że uderzające jest dla niej to, że nawet o politycznych rywalach mówi pan z sympatią jakąś, tak? Że nie ma tam u pana premiera w zasadzie osób, o których wypowiadałby się pan z jakąś szczególną niechęcią, nie wlewa się tam żółć w tych historiach, nawet kiedy mówi pan o właśnie konkurencji politycznej, czy o osobach, które politycznymi wrogami mógłby pan nazwać, tylko jest tam dużo życzliwości, ludzkiego absolutnie podejścia, zrozumienia człowieka i myślę, że to jest też ciekawe, jak dla wielu osób Leszek Miller to taki polityczny twardziel, żeby mocniejszego słowa nie użyć, a tu okazuje się, że właśnie pan premier nawet na tych, z którymi było mu nie po drodze, patrzy z takim no właśnie ludzkim absolutnie podejściem, z jakąś życzliwością. I to jest myślę, że takie ujmujące i ciekawe też. Chociażby o braciach Kaczyńskich. To więcej tam chyba pozytywnych słów niż negatywnych.
0: Pan premier się nie oburzy na to, że taki portret ciepłego, miłego człowieka tutaj uczyniono z pana?
1: Rzeczywiście, wie pan, żelaznego
0: kanclerza.
1: W moim wieku to już nawet nie wypada być radykałem. No. Radykałowie to 20-30-latkowie, którzy pędzą na barykady, żeby wstrząć jakąś rewolucję. A w moim wieku to jest trzeba patrzeć tak z poważliwością i wspominać rzeczy, nawet ostro je widząc, ale starając się jakby też zrozumieć intencje drugiej strony.
0: To ja mam pytanie do obu panów, bo pan premier mówił o tych zamkniętych tematach, ty mówiłeś o tych dwóch pierwszych tematach, które się świetnie obejrzały, cały czas się bardzo dobrze oglądają, bo można je obejrzeć. Skąd zainteresowanie widzów, może nie jakąś, nie wiadomo jak odległą, ale jednak mimo wszystko przeszłością, panie premierze?
1: Ja przyznam się, że kiedy pan Jacek pierwszy raz mi powiedział o tym pomyśle, to ja podszedłem w sposób bardzo sceptyczny. Powiedziałem, panie Jacku, kto to będzie czytał? A po drugie, przecież ja już wszystko powiedziałem. Mój życiorys został przenicowany na wszystkie możliwe strony. Ukazało się sporo materiałów, książek, felietonów. No, co jeszcze mam ciekawego do powiedzenia? No ale pan Jacek nie ustawał w przekonywaniu mnie i w końcu pomyślałem sobie, no co się będę kopał z koniem, no.
0: Człowiek chce, to napiszemy.
1: Człowiek chce, to napiszemy, no. I pan Jacek zaczął potem to wszystko redagować, dokonał wyboru tych tematów, redakcji, także ja się przy tej książce nie napracowałem. Pracowałem natomiast w naszych wizyjnych spotkaniach, bo pan Jacek jest bardzo wymagającym dziennikarzem i tutaj nie można powiedzieć byle czego. Także teraz mogę powiedzieć, że ten pomysł był dobry i mam nadzieję, że książka spotka się z zainteresowaniem czytelników.
2: A sam format, sam pomysł na Alfabet Millera w formie wideo to pomysł Grzegorza Zasępy. Mam wrażenie, że to on chyba tak pierwszy z panem premierem o tym rozmawiał i myślę, że te rozmowy faktycznie z potężnym zainteresowaniem się spotkały. Widać, że to ta historia właśnie trzeciej RP, te wydarzenia, które może się nam wydawać, nie wiem, z lat 90. czy początku lat 2000, które no, działy się nie tak zupełnie dawno, ale już dla wielu widzów to...
0: No to jest pokolenie wstecz, no właśnie, nawet czasami to już półtora pokolenia.
2: Kawał historii, której nie mieli nawet pewnie okazji przeżywać, mówię o części widzów. No i nawet jak z panem premierem, pamiętam, na początku czasem rozmawialiśmy, że jak wiele osób nagle okazuje się, że ten program ogląda, Ja też od już kawałek czasu dziennikarzem jestem, różne rzeczy robiłem, a przy okazji właśnie Alfabetu mam wrażenie, że do innego odbiorcy gdzieś dotarłem, bo często mi się zdarzało, że faktycznie ktoś mnie zaczepiał i mówił, że oglądałem o tym i o tym odcinek Alfabetu i z tego co pamiętam, to panu premierowi też się często zdarzało, że właśnie gdzieś tam przygodnie napotkani ludzie mówili, że śledzą odcinki.
1: Tak, do dzisiaj, gdzieś się spotykam, to zawsze ktoś mnie na ten temat indaguje, czy pan będzie, jak długo jeszcze pan będzie kontynuował i jakie będą kolejne tematy i tak dalej. Także niezależnie od tego, co mówi się na temat braku zainteresowania przeszłością, to ja mam odmienne wrażenie, że jednak dla nas, dla Polaków, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale tutaj w Polsce przeszłość pozostaje bardzo ważną kartą, którą chciałoby się obejrzeć ze wszystkich stron.
0: Jacku, powiedziałeś o tym nowym pokoleniu, które poznaje te wydarzenia z najnowszej historii, która de facto kształtuje nas jako państwo, nas jako obywateli, nas jako naród. Ja jak zapominam, że od 90 roku minęło 36 lat, no bo wtedy byłem już dorosłym facetem, to staram sobie wyobrazić siebie w roku 90, jak zaczynałem studia i cofnąć 36 lat, to był 54 rok, no to jest w ogóle inna epoka. No, między 90 i 54 to jest epoka moich dziadków i dzieciństwa rodziców, czyli w ogóle jakby niedotykalne, nienamacalne. Ty jesteś zwierzęciem politycznym, że się tak wyrażę. Wszedłeś, mówiąc kolokwialnie, jak masło w te tematy historyczne. Nie było to dla ciebie jakimś wyzwaniem, problemem? Ucieczka od tej bieżącej rzeźni politycznej, znaczy oczywiście w tych rozmowach na wideo te tematy bieżące są, kampania wyborcza jest, prawda, no trudno od tego uciec, wojna w Ukrainie jest, wybory są. Nie było to dla ciebie jakimś specjalnym wyzwaniem?
2: Ja lubię bardzo lata 90. Mam sporą w domu kolekcję publicystyki z lat 90. Te książki często za grosze są do kupienia na Allegro czy w jakichś innych serwisach aukcyjnych. Jeszcze sporo kupiłem na różnych... Teraz chyba takich miejsc jest mniej, na jakieś antykwariaty, czy takie uliczne stragany, które kiedyś bywały na jakichś, nie wiem, dworcach zachodnim, wschodnim, to zdarzało mi się te kolekcje.
0: No na zachodnim, to jest tak nowoczesny dworzec.
2: Tak,
0: że
2: niedawno byłem na zachodnim, faktycznie to już jest nie to miejsce, tak. Kiedyś tam chodziłem na przykład na studiach, jak nie było mnie stać na...
0: Można Petera Madziara tam wysadzić.
2: Tam stare tygodniki się kupowało
1: tam
2: na zachodnim.
1: Jest księgarnia na zachodnim?
0: Szczerze mówiąc,
1: bo ja jestem pozytywnie zaskoczony zawartością księgarni na Centralnym. Jak jestem na Centralnym, zawsze tam idę i naprawdę to jest księgarnia bardzo obficie zaopatrzona.
2: No tam chyba nawet nie jedna na Centralnym jest, nie jedna, księgarnia, tak? Prawda? Tam, no bo podróżni, wiadomo, to po książki się sięga. Mam nadzieję, że i po te wakacje sporo osób sięgnie. No w każdym razie ja lata 90. bardzo lubię. Sporo chyba całkiem o nich wiem, sporo przeczytałem. Nawet jak zdarza mi się czegoś szukać na YouTubie, to takie rzeczy jak jakieś stare wieczory wyborcze, debaty i programy z lat 90. można sobie znaleźć, polecam, bo to naprawdę no, z tej perspektywy bardzo ciekawie się ogląda. Więc
1: można się pośmiać.
2: Też czasem na pewno, szczególnie jak jakieś stare spoty i tak dalej, to tak, to jest sporo takich zabawnych rzeczy. Więc no ja zwyczajnie lubię te czasy, mam do nich duży sentyment, jak pewnie my wszyscy, jak tutaj siedzimy. I ta podróż to dla mnie zawsze była przyjemna. Też szukanie ilustracji do samych programów. To też trochę czasu wymagało, ale ilustracji, mówię o tych ilustracjach wideo do programów, które pojawiały się na różne tematy. No to też zawsze było ciekawe zajęcie i przegrzebywanie właśnie tych zasobów w poszukiwaniach do jakichś materiałów wideo, które no, uatrakcyjnią poszczególne odcinki, więc no, sama przyjemność akurat dla mnie, jeżeli chodzi o gdzieś tam grzebanie w tych historiach sprzed 20-30 lat.
0: Wartością tej książki i wartością rozmów z premierem jest nie tylko przypomnienie tego, co się działo lat temu kilkadziesiąt czy kilkanaście, bo no, to mamy lata 90. i mamy lata 2000. Wartością jest przede wszystkim to, że pan był uczestnikiem tych wydarzeń i często może opowiedzieć coś, czego zwykły śmiertelnik nie ma szansy dojrzeć, nawet jeżeli dotrze do archiwalnych materiałów. Panie premierze, dla pana powrót do tych czasów minionych to przyjemność czy niekoniecznie?
1: Przyjemność oczywiście, nawet jeżeli mówiliśmy o rzeczach nieprzyjemnych, to sam fakt, że wracamy, ja sobie przypominam wiele faktów. Ja z moim życiorysem, to sądzę, że dla wielu publicystów, komentatorów, wydawców jestem dość uciążliwym gościem, dlatego że ja to wszystko pamiętam i pamiętam też również, jak się często irytuję, jak coś czytam i myślę sobie, no przecież to było inaczej niż tutaj jest napisane, prawda? A czasami to są poważne nazwiska. Ale też prawda jest taka, że jak się sięga do dokumentów, a ja staram się też mieć sporo informacji z tamtych czasów, teraz jest to łatwiej, bo można to wszystko wnieść do internetu i nie trzeba budować kolejnej szafy, to jestem w takiej sytuacji, nie wiem, czy panowie jesteście w takiej sytuacji, że mógłbym, jak to się mówi, rękę sobie dać odciąć, że było tak, a z dokumentu wynika, że było inaczej.
0: Ludzka pamięć jest zawodna, tak?
1: Ale właśnie ciekawe jest to sprawdzanie, to weryfikowanie, to konfrontowanie, czy ja dobrze to pamiętam, czy ja dobrze to zapamiętałem i czy dobrze przedstawiam sytuację, która miała miejsce.
2: A jeżeli chodzi o dokumenty pana premiera, o to archiwum, które pan premier posiada, to w książce też jest historia, jak otrzymał pan propozycję sprzedaży tego za niemałe pieniądze amerykańskiemu Instytutowi Hoovera.
1: Tak, ale ja muszę rozczarować panów z Instytutu Hoovera, którzy być może nas oglądają, że naprawdę nic takiego nie mam.
2: Ale wielu kolegów...
0: To proszę tak nie mówić, że to nie podbija w ten
1: mówię
0: sposób
1: prawdę.
0: Pan stawki.
1: I teraz przyznam się panom, dlaczego nie mam, bo ja trochę rzeczy miałem takich właśnie, jak spróbowałem rozmawiać, dlaczego nie mam, bo

0: jak go próbowałem odwieść od jego fatalnego zwyczaju, że nawet dobrą whisky psuł Coca-Colą. No, mówiłem mu, słuchaj, co jest za dobra whisky, żebyś wlewał do tego Coca-Colę obrzydliwą. Zadzwonił i powiedział, słuchaj, dwa dni temu wpadli do mnie siepacze Ziobry. To był wtedy pierwszy raz Ziobru był. Zrobili mi rewizję i wynieśli mi wszystkie materiały. I teraz będą chcieli mi udowodnić, że mam coś tajnego. Ja sobie pomyślałem, cholera jasna, to jest ostrzeżenie. I zrobiłem przegląd tego, co mam. I to, co mi się wydawało, że może być przez Ziobrę użyte jako obciążenie, to po prostu zniszczyłem.
1: A co tam?
0: I teraz nie mam nic. Nic.
1: A co tam było,
0: nic,
1: panie premierze? Proszę mnie,
0: teraz żałuję, co pan żałuję, zniszczył? Bo to była krynica.
2: A objętościowo dużo tego było?
0: No, nie, no niezbyt dużo, ale teraz by mi się przydało. No.
1: Nie lepiej było w ogródku zakopać?
0: Jezusa Wachowski mnie po prostu przestraszył.
1: Panie premierze, kilkadziesiąt rozmów. Czy do której z tych rozmów już po wydaniu wprowadziłby pan jakiś aneks w związku z tym, że od momentu, kiedy panowie żeście rozmawiali, coś nowego, istotnego się wydarzyło?
0: Tak, nawet próbowałem zrobić taki rejestr. Niedużo tego jest, ale pojawiły się jakieś nieścisłości, oczywiście z mojej strony, bo pan, do tego, co mówił pan Jacek, ja nie mam żadnych uwag oczywiście. No i takie rzeczy niezakończone, na przykład dopisałbym do tego rozdziału o Ukrainie, dopisałbym to, co się w tej chwili dzieje, prawda, bo podejrzewam, że to będzie miało bardzo poważne skutki.
2: Ale trochę został uaktualniony, prawda, panie?
0: Tak, tak, troszkę został uaktualniony. Jednym słowem, do tych kwestii, które były jeszcze otwarte, jak myśmy o nich rozmawiali, dopisałbym dalszy ciąg, bogatszy o wydarzenia, które potem nastąpiły.
1: A które to byłyby tematy?
0: No między innymi właśnie ta Ukraina, no.
1: A Jacku, a ty?
2: No myślę, że pewnie Ukraina, Stany, Donald Tusk, no to co
0: się
2: dzieje cały czas, Rosja, tak. Takie hasła, Rosja, które dotyczą no nie siłą rzeczy historycznych postaci czy krajów, bo to są postaci, kraje, wydarzenia. No to w niektórych obszarach chociaż nie wydarzyło się też tyle, ile można było się spodziewać, że się wydarzy tak swoją drogą, bo kto by pomyślał rok temu, że jeżeli chodzi o Rosję, Stany, Ukrainę, to co do zasady sytuacja w zasadzie jest konstans, prawie że
0: na pewno,
2: w relacjach między tymi podmiotami.
0: Na pewno moglibyśmy dołożyć jakieś hasło dotyczące Chin, prawda? Bo Chiny rosną w naszych oczach na największą potęgę na świecie. No.
2: Czy
0: Izrael, tak. Chiny, no, największa potęga, no, oczywiście oprócz Stanów Zjednoczonych. To trzeba tutaj dodać, żeby nie popadać w jakiś zachwyt nad Chińską Republiką Ludową Demokratyczną.
1: Czy któryś z tych tematów mielibyście ochotę rozwinąć aż do tego stopnia, żeby z jednego tematu zbudować, napisać książkę? Panie premierze.
0: No, tu jest autor.
2: Nie, no, ale to pana premiera życie.
1: Jest, tu jest wiedza.
2: Więc to pan premier.
1: Czasem tajna, gdzie nawet jest jeżeli oddana Ziobrze,
0: to... Mnie chodzą po głowie takie różne pomysły. Niedawno zgłosił się do mnie wydawca z Krakowa z taką propozycją, która wydała mi się bardzo interesująca, tylko że nie miałem czasu się tym zająć, żeby napisać powieść political fiction, czyli pozmieniać nazwiska i realia.
2: Z ostrożności procesowej.
0: Z ostrożności procesowej, ale napisać coś, co będzie potem w miarę bezpieczne, dlatego że w razie jakichś problemów zawsze można powiedzieć, to jest przecież imaginacja, tak? To wytwór mojego umysłu. Więc może to zrobię kiedyś. To wtedy zwrócę się do panów o pomoc.
2: Czyli na przykład zamiast Aleksander Kwaśniewski...

0: Będzie Słodziakowski.
1: Na przykład.
2: Każdy nie miał problemu z namierzeniem.
1: Nie wiem, czy pamiętacie, panowie, że w trybunie nieboszczce, zaraz na początku, kiedy ona się zaczęła ukazywać, była taka powieść w odcinkach, taka właśnie z political fiction. Tam były wymyślone nazwiska, ale że działa się w realiach. W realiach w tamtej lewicy. I nie tylko lewicy, w ogóle całej polityki. Więc ja miałem pseudonim Młynarz. No, z oczywistych powodów. No. I to się świetnie czytało, bo to było pisane przez świetnych dziennikarzy, między innymi chyba Marka Siwca i pana Gadzinowskiego. Z takim zacięciem to było robione i to w każdym numerze był kolejny odcinek. Więc można pomyśleć właśnie o książce, która by była mniej więcej tak zbudowana.
2: Ale to w Trybunie w latach 90., tak? W Trybunie już.
1: W Nowej Trybunie w latach 90. oczywiście.
0: Bo o tej...
2: początkach tej pierwszej Trybuny...
0: Ciężko byłoby nam pamiętać.
1: Ta nowa Trybuna była taka lekka, a tamta to była poważna.
2: Nie sięgałem wtedy też po Trybunę.
0: Ja ani w latach 50., ani w latach 90. Panowie, żeście tutaj wspomnieli o Aleksandrze Kwaśniewskim. Jacek wcześniej mówił o tym, że pan premier z taką estymą potrafi podejść do swoich konkurentów, czy byłych konkurentów politycznych, ale potrafi też z taką subtelnością wbić szpilę tu i ówdzie. Na pytanie o przyjaźń z Aleksandrem Kwaśniewskim powiada pan: tak, przyjaciel z dawnych lat.
1: No tak. Ja nie ukrywam, że my mieliśmy taki okres w naszym wspólnym pożyciu, że byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Tym bardziej, że jak już mówiłem wielokrotnie, mieszkaliśmy w tej samej klatce schodowej. I nasze życie bardzo się splatało. No ale panowie, polityka to jest nieustająca konkurencja. I ja znam niewiele przyjaźni politycznych, które przetrwały próbę sprawdzianu politycznego. Dlatego, że jak jest konkurencja, to są różne interesy. I rzadko te interesy się splatają. Ze mną i z Kwaśniewskim tak właśnie było, że w momencie, kiedy on objął ważne stanowisko i potem ja ważne stanowisko, no to konkurencja.
2: Jeszcze tak napisaliście tę konstytucję, panie premierze, że tak. Ona gdzieś tam wymusza rywalizację pomiędzy tymi dwoma ośrodkami władzy.
0: Konkurencję. No ale z polityki się wychodzi. No. I pytanie, czy można wrócić do dawnych przyjaźni?
1: Można, jeżeli sprawy nie zajdą za daleko, ale zaszły. W naszym przypadku zaszły.
0: I nie widzi pan na horyzoncie gdzieś tam tego tuneliku ze światełkiem?
1: Wie pan, niby się mówi, że nigdy nie należy mówić nigdy i tak dalej, ale... ja nie wiem oczywiście, co Aleksander o tym myśli, ale dla mnie lepsza sytuacja jest, jeżeli my się nie spotykamy. Bo jak się spotkamy, to się pokłócimy. Ostatnio się widzieliśmy w kościele.
0: Ale to rozumiem, że w kościele to jednak nie mieliście okazji się pokłócić.
1: Mieliśmy okazję rozmawiać, no ale kościół, tym bardziej, że sposobność była taka dosyć...
0: pogrzeb.
1: Ponura, bo to był pogrzeb. To była msza żałobna za duszę naszego wspólnego znajomego, przyjaciela, znanego rajdowca. Chodzi o Roberta Muchę. No i tak nas tutaj w tej pierwszej ławce ukierowano, że byliśmy obok siebie. No i nawet wymieniliśmy znak pokoju. No.
2: Panie premierze, ja dobrze pamiętam, że jedno z takich waszych ostatnich spotkań to jest to opisane w książce tuż przed śmiercią, czy no, tak. Jakiś miesiąc przed śmiercią Józefa tak. Oleksego?
1: Tak, to było też bardzo przejmujące, bo Oleksy, kiedy już wiedział, że nie da sobie rady z tą chorobą, tak jakoś przed świętami, zaprosił nas do siebie, do domu.
2: 2014 tylko, rok, tak?
1: Tylko nas dwóch, to znaczy Kwaśniewski i ja. No i spędziliśmy tam u niego kilka godzin. On nie chciał nas puścić. Cały czas prosił, żebyśmy jeszcze zostali. No i tak sobie siedzieliśmy przy szklankach whisky i wspominaliśmy stare czasy, ale jak już wyszliśmy, to powiedzieliśmy sobie wzajemnie, że no właśnie Józef Oleksy pożegnał się z nami. No i kilka tygodni potem umarł. To są bardzo takie dojmujące, wzruszające chwile. Jak tam siedzieliśmy z Kwaśniewskim, to cały czas mieliśmy to w głowie, że już się więcej nie spotkamy. No.
2: I takich historii myślę, że jest właśnie w książce
0: znacznie więcej.
2: Wielkiej polityki, ale też dużo emocji.
0: Jest dużo emocji, no bo ta książka jest w dużym stopniu książką osobistą, tak?
1: Tak, to jest mój punkt widzenia. Jak Państwo będą czytać, to opis sytuacji rozmaitych, oceny ludzi i tak dalej, to jest mój punkt widzenia. On nie jest oczywiście obiektywny, tylko subiektywny, no ale tak myślę, tak uważam i z takimi ocenami pozostanę już.
0: Panowie, na koniec chciałem zapytać o taką kwestię. Rozmawialiście o bieżącej polityce, rozmawialiście o przeszłości. Panie premierze, czy my ulegamy pewnym złudzeniom, że kiedyś było lepiej, mówię o polityce, że kiedyś ludzie byli kulturalniejsi, subtelniejsi, nie wyzywali się tak straszliwie jak dzisiaj, ta polityka była bardziej cywilizowana, czy to jest tylko, jak to mówią niektórzy, mylne wrażenie?
1: To jest mylne wrażenie. Ja przeciwko temu też się zżymam, bo jak słyszę, że dawniej to tak, no były różnice wprawdzie, jasne, ale ludzie mieli taką skłonność do przyjaźnienia się, do uciekania od jakichś gwałtownych...
0: Że kłócili się w studiu, a później szli razem na wódkę.
1: Na wódkę i tak dalej, i tak dalej. Nie, tak nie było. I nawet te dwa główne wydarzenia, które miały miejsce, to znaczy wejście Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, a potem przyjęcie do Unii Europejskiej, też nie było jednomyślności, zwłaszcza w sprawie Unii Europejskiej, to musieliśmy stoczyć bój na twardym podłożu, wyjść na ring i okładać się z naszymi przeciwnikami, bo nie brakowało sił, które nie chciały, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej.
2: A twarzą tych sił był znany skądinąd dzisiaj poseł Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, wtedy lider Polskich Rodzin. Tak. To było główne środowisko przeciwne wejściu Polski do Unii Europejskiej.
1: Roman Giertych odgrażał się, że pociągnie mnie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Na szczęście tego nigdy nie zrobił. Chyba nawet nie próbował, o ile dobrze pamiętam. Więc to były naprawdę bardzo trudne momenty i wcale nie było tak różowo, jak się teraz opowiada. Przy NATO było trochę cieplej, ale też nie brakowało rozmaitych sporów. Także ja, wie pan, zastanawiałem się, skąd to się bierze takie wrażenie. I doszedłem do wniosku, że być może to wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, znany w socjologii taki termin, że jest łagodzące uczucie pamięci, prawda? Że mamy taką tendencję, żeby to, co było dawniej, oceniać tak bardziej ulgowo. A po drugie, teraz wszystko, co robimy, najdrobniejszy gest, najdrobniejsze słowo
0: jest
1: natychmiast upublicznione. Jest w internecie, można tego samego rozpętać piekło publicystyczne i tak dalej. Wtedy tego nie było. Więc wiele tych potyczek, tych konfliktów, one nigdy nie ujrzały świata dziennego. No bo jak nie było dziennikarza z kamerą albo dziennikarza z długopisem, no to nie było, no.
0: Z telefonem.
1: Telefonów, a teraz już nie, teraz się tego nie uniknie, więc może takie powstaje wrażenie, że ci politycy nic nie robią, tylko się kłócą, tylko się okładają pięściami i tak dalej. Wtedy też w dużej części tak było.
0: Pan premier wymienił dwa tematy, czyli wejście do NATO i do Unii Europejskiej, ale rozmawialiście o aferze Rywina, rozmawialiście również o wspomnianym tutaj premierze Oleksym. Tam też nie było, mówiąc delikatnie, subtelnej gry.
1: No, w pełni sympatycznie wspominając naszego Józefa, to też była konkurencja. Przecież ja z Józefem w pewnym momencie startowałem o przywództwo w SDRP. Józef się wycofał, ale dopiero wtedy, kiedy policzył głosy i wyszło mu, że nie wygra ze mną. No. Ale to też była rywalizacja prawdziwa, a nie taka udawana. No. Jak w 2007 roku, nie, przepraszam, w 1997 po wyborach, gdzie przegraliśmy z AWS-em, trzeba było wybrać przewodniczącego klubu parlamentarnego. To też miałem niebylakiego rywala, bo Jerzego Szmajdzińskiego i z Jurkiem Szmajdzińskim żeśmy rywalizowali. Ja wygrałem, ale też było gorąco.
0: Bez subtelności.
1: Też było gorąco. Bez subtelności. Też było gorąco.
2: A ja uzupełniłbym pytanie, które na początku, Hubercie, mi zadałeś, pytając mnie o najciekawsze rozdziały, bo jak mówisz teraz o wejściu do NATO, to sobie przypomniałem o rozdziale Kaja Kukiński, bo to jest bardzo ciekawa historia, rola pana premiera w rehabilitacji.
0: Taka bardzo, wejdę ci w słowo, bardzo nieoczywista rola, bo
2: tak, tak.
0: Mówiąc językiem internautów, oto stary komuch, który walczył z opozycją i dla którego Kukiński był zdrajcą, robi wiele, żeby Kuklińskiego zrehabilitować.
2: W tle jeszcze Wojciech Jaruzelski się pojawia, spotkanie pana premiera i pretensje generała Jaruzelskiego, to więc naprawdę ta wielowątkowa historia, nieoczywista.
1: Ja nie chciałem się tym zajmować, ale jak mnie odwiedził swego czasu bliski przyjaciel pana Kuklińskiego, który potem zginął w też w jakichś takich tajemniczych okolicznościach.
2: A teraz Szaniawski.
1: Szaniawski, tak. To on mi
0: ostatni opozycjonista.
1: Tak. Ostatni więzień.
0: Ostatni więzień, mówił, tak. Ostatni więzień PRL-u. Tak.
1: Polityczny. To on mnie ujął tym, że jak ja próbowałem mu wytłumaczyć, mówię, panie Józefie, ale ja, niech pan idzie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do MSW, może gdzieś jeszcze. No co, ja jestem skromnym ministrem pracy, co ja panu mogę zrobić? On mówi, no tak, ale pan jest Leszkiem Millerem. Pomyślałem sobie, cholera.
0: Pod włos pana brał.
1: Czyli tak mnie opozycja widzi, no to trzeba być może coś zrobić. No, to jest dobry materiał na scenariusz filmowy, bo powstał film o Kuklińskim, tylko że bez tych wątków. Dlatego, że to przypominało taką typowo pracę wywiadowczą, gdzie ja z moimi rozmówcami w Stanach nie używaliśmy prawdziwych nazwisk, tylko każdy z tych naszych bohaterów miał swój pseudonim. Tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, też używaliśmy pseudonimów i w ogóle staraliśmy się jak najmniej rozmawiać, bo baliśmy się, że jak to wycieknie, no to się rozpocznie piekło, no typowe piekło polskie, prawda? I to utrudni właściwe poprowadzenie tej sprawy. I wszystko się niespodziewanie dobrze skończyło, łącznie z tym, że właśnie tuż przed ogłoszeniem, przed upublicznieniem tej wiadomości, ja poszedłem do Jaruzelskiego, żeby go o tym poinformować, bo nie chciałem, żeby się dowiadywał z gazet. No i powiedziałem.
0: I jak zareagował?
1: Powiedział, a kto w tym uczestniczył? I to wymieniłem nazwiska. Kiwnął głową.
0: Nie poczuł się zdradzony?
1: Nie wiem, bo tym już nigdy z nim na ten temat nie rozmawiałem, ale jakoś nie reagował, jakoś tak, nie wiem, nie rzucał papierami.
0: No dla niego to był policzek.
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: Rehabilitował pan generała.
1: No tak, ale...
0: Zdrajcę.
1: Zapytał mnie, jakie były moje motywy. Ja powiedziałem, jakie. Że to jest sprawa, która musi być zdjęta z porządku dziennego, dlatego że ona utrudnia nasze wejście do NATO.
0: A o to chciałem zapytać, panie premierze, na ile Amerykanie przekonali pana i pan tak głęboko wewnętrznie uwierzył w to, że Kukliński działał dla dobra Polski, dla interesów Polski, a na ile to była taka czysta realpolitik, skoro Amerykanie powiedzieli, że Kukliński ma być zrehabilitowany, no to trudno, ma być zrehabilitowany.
1: Wie pan... Ja się szybko przekonałem, że coś jest na rzeczy w tym sensie, że lobbowaniem na rzecz Kuklińskiego zajęły się dwa bardzo ważne środowiska w Ameryce. Pierwsze to wspólnota wojskowo-wywiadowcza i druga Polonia amerykańska. Zwłaszcza Polonia amerykańska tutaj była bardzo zdecydowana i słała listy do ówczesnego prezydenta Clintona, takie wręcz szantażujące Clintona. No, panie prezydencie, musi pan to załatwić, bo jak nie, to my nie będziemy na pana głosować w nadchodzących wyborach. No nie może być tak, że Kukliński ciąży na nim kara
0: śmierci.
1: No, potem ona została zmieniona, ale jakaś kara no, zagrożeniem wolności, a Polska wchodzi do NATO. I ostatnie wątpliwości, jakie miałem, to one zniknęły. Pamiętacie, jak to była wizyta w 97 roku Clintona? I Clinton miał tak zwane rozmowy w cztery oczy z Kwaśniewskim. I potem mi Kwaśniewski opowiadał, że Clinton wyjął karteczkę, miał 5 punktów do rozmowy w cztery oczy. I jednym z punktów była sprawa Kuklińskiego. No to gdyby Clintonowi na tym nie zależało, to by na pewno tego nie podniósł. A podniósł.
0: Panowie, krótko, dlaczego nasi, wasi widzowie mają po tę książkę sięgnąć? Panie premierze.
1: No jeżeli kogoś interesuje historia i współczesna polityka, jeżeli interesuje przebieg rozmaitych konfliktów, chciałby je lepiej zrozumieć, chciałby je lepiej zobaczyć oczyma wyobraźni, to w tej książce znajdzie wiele odpowiedzi na dręczące go pytania.
2: A ja bym dodał te emocje, masę osobistych wątków, prywatnych, takiej polityki dziejącej się podskórnie, i wiedzy, która myślę, że pomoże w zrozumieniu wielu procesów, wydarzeń takiej, która niekoniecznie mogłaby się wydawać oczywista. Więc myślę, że z jednej strony właśnie to jest wielka polityka, ale z drugiej masa emocji i takiej historii interesującej absolutnie dla kogoś, kto na co dzień tą polityką niekoniecznie musi żyć. Więc to podróż śladami pana premiera niekoniecznie tylko dla tych, którzy zaczynają swój wieczór od przeglądu serwisów informacyjnych.
0: Dziękuję bardzo panowie, dziękuję bardzo państwu. Zachęcam oczywiście do pójścia do księgarni albo do jakiegokolwiek innego miejsca, w którym tę książkę można nabyć. A panów jeszcze poproszę o autografy, które znacząco wartość tej książki podniosą.
1: Drogi autorze, zaczniemy od
0: współautorze, panie trenerze, współautorze.
2: Ja to gdzieś tutaj skromnie na dole.
1: No nie, no.

0: Czyli teraz praca nad drugim tomem, rozumiem, Hubercie, tak trwa.
1: Czas pokaże, ale myślę, że to jest dobry kierunek. Jeszcze raz dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo Państwu.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych doszło do tragicznej zbrodni w ośrodku wypoczynkowym Great Wolf Lodge w Pensylwanii. 27-letnia Metallica Rose Harrison jest podejrzana o zamordowanie nożem swojego męża i 3-letniego synka. Po zdarzeniu kobieta zadzwoniła na numer alarmowy 911, prosząc o pomoc. Obecnie przebywa w szpitalu, a śledczy zabezpieczyli na miejscu liczne dowody. W nocy z 13 na 14 października doszło do ograniczenia działania terminali Starlink na Ukrainie. SpaceX odcięło łączność terminalom poruszającym się z prędkością powyżej 160 km na godzinę, co zakłóciło operację dronów. Incydent ten może mieć wpływ na działania sił zbrojnych Ukrainy, które korzystają z tej technologii od 2024 roku. Polska finansuje terminale Starlink dla Ukrainy, a decyzje o ich działaniu budzą pytania o wpływ Elona Muska.
3: MESCOS A i 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy, które ma wzmocnić bezpieczeństwo strategicznych zakładów przemysłowych w województwie świętokrzyskim. Celem jest stworzenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa oraz przygotowanie do efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych. To część szerszej inicjatywy Partnerstwo dla Odporności, mającej na celu zwiększenie odporności państwa na zagrożenia.
2: Samorządy w Polsce muszą sprostać nowym wyzwaniom związanym z ochroną ludności i obroną cywilną. Zgodnie z ustawą, gminy mają zapewnić miejsca w obiektach zbiorowej ochrony dla co najmniej połowy mieszkańców oraz przygotować procedury na wypadek kryzysu. Aby wesprzeć lokalne władze, Krakowski Park Technologiczny i Fort Kraków stworzyły bezpłatny e-book Gotowi na kryzys, który omawia zarządzanie kryzysowe i cyberzagrożenia. Publikacja dostępna jest na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego. 1 kwietnia oficjalnie staje się świętem Agencji Uzbrojenia. Decyzję tę podjął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, upamiętniając tym samym ponad 100-letnią tradycję organów zakupowych Wojska Polskiego. Data nawiązuje do powołania w 1919 roku Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu, która odegrała kluczową rolę w dozbrajaniu odradzającej się armii. Dziś Agencja Uzbrojenia kontynuuje tę misję, odpowiadając za najważniejsze kontrakty modernizacyjne dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rafał Olbiński, znany malarz i plakacista, zaprezentował się nowojorskiej publiczności jako poeta. Podczas spotkania na Manhattanie artysta czytał swoje wiersze z książki Poezje i obrazy i opowiadał o ich związkach z malarstwem. Wśród gości była poetka Anna Freilich-Zając, którą Olbiński nazwał matką chrzestną swojej poezji. Mimo niesprzyjającej pogody, wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuki i literatury. Dagmara Czechura, znana jako Daga, od kilku lat mieszka i działa w Nowym Jorku, gdzie zdobywa coraz większe uznanie na scenie muzycznej. Niedawno poprowadziła 3. edycję Greenpoint Jazz Festival, co było dla niej wyjątkowym wyróżnieniem. Daga nie tylko koncertuje, ale także prowadzi zajęcia wokalne w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodymi talentami. Artystka podkreśla, że współpraca z Polonią jest dla niej niezwykle ważna i daje jej wiele satysfakcji. Wrzosy, symbol jesieni, często brązowieją i usychają z powodu przesuszenia. Aby je uratować, warto zastosować prosty trik – kąpiel wodną. Wystarczy wstawić doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, a następnie pozwolić nadmiarowi wody odpłynąć. Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża.
3: Testy osobowości cieszą się dużą popularnością, choć nie są naukową metodą diagnozowania. Ich wartość tkwi w zachęcie do autorefleksji i zadawania sobie ważnych pytań. Wybór symboli czy obrazków może skłonić nas do przemyśleń nad własnymi reakcjami i podejściem do życia. Pamiętajmy jednak, by wyniki traktować z przymrużeniem oka.
2: Jesienią warto postawić na bordo, które doskonale uzupełnia klasyczne kolory w naszej garderobie. Ta elegancka barwa pasuje zarówno do codziennych, jak i formalnych stylizacji. Bordo można łączyć z beżem, szarością czy czernią, a także z odważniejszymi kolorami, jak pudrowy róż czy oliwkowa zieleń. Nawet drobne dodatki w tym kolorze, jak szalik czy torebka, mogą ożywić jesienne zestawy.
3: Policjanci z Kamiennej Góry zatrzymali 38-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad matką i naruszenie miru domowego. Mimo wcześniejszych zakazów, ponownie pojawił się w pobliżu pokrzywdzonej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za swoje czyny grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
2: W Opolu doszło do niebezpiecznego incydentu w szkole, gdzie mężczyzna posługiwał się nożem. 59-latek, podający się za przedstawiciela handlowego, został zatrzymany przez policjantkę obecną na miejscu. Przedstawiono mu zarzuty gróźb karalnych, a prokurator nałożył na niego policyjny dozór i zakaz zbliżania się do placówek edukacyjnych. Grozi mu do 3 lat więzienia. W rozmowie Kuby Wojewódzkiego z Wojciechem Cejrowskim padły kontrowersyjne słowa. Cejrowski nazwał Wojewódzkiego resortowym dzieckiem, odnosząc się do jego ojca, prokuratora z czasów PRL. Dyskusja dotyczyła przenoszenia winy z rodziców na dzieci. Wojewódzki bronił swojego ojca, podkreślając, że nie był zbrodniarzem. Cejrowski jednak utrzymywał, że cały system PRL był zbrodniczy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hilary Swank znowu w centrum uwagi. Aktorka, która niedawno została mamą bliźniąt, zaszokowała fanów nowym nagraniem na Instagramie. W ciemnym stroju z neonowymi pałeczkami Swank zasugerowała, że w grudniu czeka ją coś wyjątkowego. Czyżby kolejne dziecko w drodze? Internet aż huczy od spekulacji. Joanna Kurowska, znana z Graczyków i Świata według kiepskich, udowodniła, że jesienny Sopot to nie tylko chłód i wiatr, ale i świetna zabawa. Aktorka, ubrana w ciepłą kurtkę, spacerowała ulicami kurortu, a na plaży zaskoczyła fanki, które przerwały morsowanie, by zrobić sobie z nią zdjęcia. Kurowska nie tylko pozowała, ale i zatańczyła z wielbicielkami, pokazując, że gwiazda nie musi gwiazdożyć. Jesień nad polskim morzem? Czemu nie? Zwłaszcza, gdy można spotkać ulubioną aktorkę.
2: Krzysztof Gojdź znów zaskakuje. W podcaście Żurnalisty celebryta wyznał, że jest w związku z kobietą w swoim wieku, co w świecie show biznesu jest niemal jak odkrycie nowej planety. Ale to nie wszystko. Gojdź planuje dziecko przez surogatkę, bo przecież w Hollywood to już standard. Zamrożone jajeczka, zamrożone nasienie i casting na surogatkę. Wszystko jak z filmu, a może raczej z reality show. Ciekawe, co jeszcze Krzysztof ma w zanadrzu. Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej, wciąż w trasie i nie zwalnia tempa. Ogłosiła casting na nową chórzystkę, bo przecież kto by nie chciał śpiewać u boku legendy. W planach ma kolejną płytę i trasę Ostatni tak wielki bal, a także kameralne koncerty, gdzie publiczność siedzi niemal na kolanach. Jak widać, Maryla nie tylko śpiewa, ale i zaskakuje swoją niekończącą się energią.
1: Czy ktoś pamięta jeszcze film Ile waży koń trojański z 2008 roku? Cóż, minęło już prawie 16 lat, a aktorzy tej kultowej komedii przeszli prawdziwą metamorfozę. Ilona Ostrowska, Robert Więckiewicz i reszta ekipy wyglądają dziś zupełnie inaczej niż wtedy, gdy kręcili tę produkcję. Czas płynie nieubłaganie, a ich przemiany są równie zaskakujące, co podróż w czasie głównej bohaterki.
2: Czasami życie pisze scenariusze, w które trudno uwierzyć. Becky Baldwin, basistka z Mercyful Fate, myślała, że padła ofiarą żartu, gdy dostała propozycję współpracy z Tonym Iommim. Ale to nie był żart, a teraz jej nazwisko widnieje na długo oczekiwanym solowym albumie gitarzysty Black Sabbath – From the Dark. Premiera już 23 października, a w składzie obok Baldwin znaleźli się Jörn Lande i Karl Brazil. Kto by pomyślał, że marzenia mogą się spełniać w tak spektakularny sposób? W krakowskim klubie Za Ścianek szykuje się prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Już 17 października Der Weg Einer Freiheit, niemiecka potęga black metalu, zaprezentuje materiał z nowego albumu. W roli supportu wystąpi brytyjski Conjurer, który zabierze nas w post-metalową podróż, a wieczór otworzy hipnotyczny Brinsmin. To będzie wieczór pełen emocji i dźwiękowej precyzji, który na długo pozostanie w pamięci.
1: Demateria i Demeted wyruszają w trasę, która ma solidnie zatrząść polską sceną muzyczną. Już 16 października startuje Piekło Niebo Tour, gdzie metalowa energia osiągnie apogeum. Demateria promuje swój najnowszy album We Against Us Prologue, a Demeted zamienia się w bestię na scenie. Każdy koncert wzbogaci lokalny skład, więc przygotujcie się na niezapomniane muzyczne szaleństwo. Guns N' Roses, legendarna kapela rockowa, planuje w 2027 roku zrobić sobie przerwę od koncertów, ale spokojnie. Nie oznacza to, że znikną z radarów. Slash i reszta ekipy zamierzają w końcu skupić się na tworzeniu nowej muzyki, której fani wyczekują od lat. Wygląda na to, że zamiast kolejnych tras czeka nas coś naprawdę wyjątkowego. Nowy materiał od Gunsów. John Lennon i Yoko Ono wracają na ekrany w odświeżonej wersji koncertu z Madison Square Garden. Po ponad 20 latach pracy nad odrestaurowaniem film Power to the People trafi na Blu-ray 9 kwietnia. Występ, który zgromadził 40 tysięcy fanów i wsparł dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz błyszczy jak nigdy wcześniej. A wszystko to pod czujnym okiem Yoko Ono i Shana Ono Lennona. Czyżby historia zatoczyła koło? Michael Stipe, były wokalista legendarnego R.E.M., w końcu zdradził, kiedy usłyszymy jego solowy debiut. Pierwszy singiel pojawi się 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku, a cały album trafi do sprzedaży w maju. Stipe obiecuje, że jego nowa muzyka będzie niespodzianką i odejściem od dotychczasowej twórczości, bez politycznych odniesień. Po 15 latach oczekiwania fani mogą wreszcie zacząć odliczać dni do premiery. Czy ktoś jeszcze nie zna Bohemian Rhapsody? No cóż, teraz mamy wersję, której nikt się nie spodziewał. Endlovu Youth Choir z RPA zaskoczył wszystkich, wykonując ten klasyk w języku isiZulu. Nawet sam Brian May nie mógł się powstrzymać i skomentował: piękne! A Roger Taylor poszedł o krok dalej, zapraszając chór do współpracy nad swoim nowym albumem. Cóż, Queen wciąż potrafi zaskakiwać, nawet po tylu latach.
2: Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 9 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jesienne, ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 5 lat temu, w październiku 2021 roku, na balkonie warszawskiego akademika znaleziono ciało 20-letniej Marii z Portugalii. Prokuratura zakończyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich. Ustalono, że Maria zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, próbując opuścić balkon w niebezpieczny sposób. Śledztwo zostało umorzone. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 9 w Krzyżanowicach koło Radomia. W czwartek nad ranem zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Kierowca jednej z ciężarówek zginął na miejscu, a drugi został przewieziony do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny zdarzenia.
2: Policja kontynuuje wzmożone działania w polskich szkołach po ubiegłotygodniowych atakach nożowników. Do tej pory skontrolowano blisko 138 tysięcy placówek, a zatrzymano 183 osoby. Odnotowano 472 zdarzenia związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Rząd zapowiada utrzymanie specjalnego nadzoru nad bezpieczeństwem w szkołach tak długo, jak będzie to konieczne. Eurostat wskazuje na rosnącą falę migracyjną obywateli Ukrainy z Polski do innych krajów Europy. Najczęściej wybierają Niemcy, Czechy i inne państwa zachodnie. W sierpniu w krajach Unii Europejskiej przebywało blisko 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Tymczasem ochrona tymczasowa dla nich została przedłużona do marca przyszłego roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na platformie Roblox, popularnej wśród dzieci, pojawiają się gry, które mogą budzić niepokój. Ucieczki przed policją na hulajnogach czy rzucanie nożami to tylko niektóre z brutalnych scenariuszy dostępnych w tej wirtualnej przestrzeni. Ostatnie wydarzenia w polskich szkołach, w tym ataki z użyciem noży, skłaniają do refleksji nad wpływem takich gier na młodych ludzi. Eksperci podkreślają, że ważna jest rozmowa z dziećmi o różnicach między światem wirtualnym a rzeczywistością.
1: W centrum Ostrołęki podczas prac budowlanych odkryto ludzkie szczątki. Znalezisko, w tym trzy czaszki, znajdowało się 2 metry pod ziemią. Archeolog oszacował, że kości mogą mieć od 80 do 100 lat, co sugeruje, że pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Sprawą zajmuje się prokuratura, a także Instytut Pamięci Narodowej. Jednak tożsamość osób pozostaje nieznana.
2: Już w tę sobotę, 17 października, Bonarka zamieni się w taneczne centrum Krakowa. W ramach warsztatów Rule the Dance Floor uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych stylach, takich jak K-pop, hip-hop czy reggaeton. Wydarzenie poprowadzi Jakub Ciąpała, a gościem specjalnym będzie Rafał Tito Kryla. Na zwycięzców tanecznej bitwy czekają atrakcyjne nagrody, a udział w imprezie jest bezpłatny. Zbigniew Wojas, wójt małopolskiej gminy Gdów i teść ministra obrony narodowej, ostrzegł przed możliwą inwazją Rosji w ciągu najbliższych 5 miesięcy. Jego słowa wywołały dyskusję o ewentualnym przecieku tajnych informacji. Wojas twierdzi, że opierał się na ogólnodostępnych komunikatach rządowych. Podkreślił, że nie otrzymał żadnych tajnych informacji od swojego zięcia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed nami spokojny weekend w Krakowie bez deszczu. W piątek i sobotę czeka nas dużo słońca, z temperaturami sięgającymi 14 stopni w dzień, choć noce będą chłodne. W niedzielę nastąpi zmiana, niebo przykryją chmury, ale nadal będzie ciepło, z maksymalną temperaturą około 14 stopni. To idealny czas na jesienne spacery i zwiedzanie miasta.
2: 25 października mieszkańcy Częstochowy zdecydują o przyszłości prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Głosowanie odbędzie się w kontekście śledztwa korupcyjnego, którym prezydentowi postawiono zarzuty. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział odpowiednia liczba mieszkańców, ale to nie gwarantuje jeszcze odwołania władz. Mieszkańcy otrzymają 2 karty do głosowania, a decyzje w sprawie prezydenta i rady będą podejmowane niezależnie.
1: W Darłowie wciąż trwają poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej, która zniknęła 1,5 miesiąca temu po kłótni z mężem. Detektyw Maja Rutkowski wskazuje na możliwy związek z inną tajemniczą sprawą z tej okolicy, dotyczącą Michała Stachowicza, który zaginął w 2012 roku. Choć nie ma dowodów na powiązanie obu przypadków, policja bada nowe tropy. Śledztwo w sprawie Emilii prowadzi koszalińska prokuratura. Policjanci ze Szczecina prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia, do którego doszło w nocy z 13 na 14 września w Śródmieściu. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek ze sprawą i proszą mieszkańców o pomoc w ich identyfikacji. Śledczy zabezpieczyli nagranie, na którym widać podejrzanych, ale szczegóły zniszczeń nie zostały ujawnione. Policja apeluje o kontakt od osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości widocznych na zdjęciach mężczyzn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższym najbliższy weekend Białystok stanie się centrum azjatyckich smaków i tradycji. W Horten Arenie odbędą się 4 festiwale, w tym Festiwal Azjatycki i Sakura Festiwal Japoński. Na odwiedzających czekają dania z różnych zakątków Azji oraz specjały inspirowane Japonią. Nie zabraknie też festiwalu piwa, wina i trunków rzemieślniczych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tragiczny wypadek w Białymstoku na ulicy Halera. 2 kobiety zostały potrącone na przejściu dla pieszych obok kościoła. Niestety, obie zmarły. Jedna nitka jezdni jest zablokowana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12.

0: Śpiewniczka, dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Już 18 października w medycynie pracy w Polsce nastąpi duża zmiana. Papierowe orzeczenia lekarskie zostaną zastąpione elektronicznymi dokumentami. Każdy pracownik znajdzie swoje orzeczenie na internetowym koncie pacjenta. To uproszczenie ma przyspieszyć.

0: Zabezpieczyć i zabezpieczyć obieg dokumentów między lekarzem, pracownikiem a pracodawcą. Wizyta u lekarza medycyny pracy pozostaje bez zmian, ale zamiast papierowego dokumentu orzeczenie będzie dostępne online. Dla tych, którzy wolą tradycyjną formę, lekarz może wydrukować dokument na miejscu.
1: Reforma Funduszu Kościelnego, obiecana przez rząd Donalda Tuska, nadal stoi w miejscu. Mimo upływu 3 lat, rozmowy z Kościołem jeszcze się nie rozpoczęły. Tymczasem koszty funduszu rosną i w przyszłym roku przekroczą 283 miliony złotych. Rząd przygotował 4 scenariusze zmian, w tym dobrowolny odpis podatkowy na Kościół. Jednak bez porozumienia z Kościołem żadna z reform nie wejdzie w życie. Likwidacja funduszu w tej kadencji parlamentu wydaje się coraz mniej prawdopodobna.
0: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed możliwą obecnością szkła w wodzie butelkowanej. Problem dotyczy gazowanej wody mineralnej Krystynka o pojemności 330 ml z partii FS 224/3. Producent, Uzdrowisko Ciechocinek SA, zdecydował się na wycofanie tej partii ze sprzedaży. Decyzja zapadła po skardze konsumenta i wewnętrznej analizie. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, by nie spożywać tej partii produktu. Wycofanie jest monitorowane, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów. Polska grozi zawetowaniem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata od 2028 do 2034. Powodem jest propozycja Komisji Europejskiej, by 30% dochodów z systemu ETS zasilało wspólną kasę Unii Europejskiej. Dla Polski oznaczałoby to stratę ponad 1,14 miliarda euro rocznie. Warszawa uważa, że system ETS już teraz obciąża gospodarkę i konsumentów, a dodatkowe wpłaty do Brukseli byłyby niesprawiedliwe. Decyzja wymaga jednomyślności wszystkich państw Unii Europejskiej, co daje Polsce prawo weta. Sytuację komplikuje konieczność zgody prezydenta Karola Nawrockiego na ewentualne weto.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Sieci sklepów Smyk i Biedronka zdecydowały się wycofać ze sprzedaży kontrowersyjne zabawki na Halloween. Chodzi o plastikowe noże, tasaki i sierpy, imitujące zakrwawione narzędzia. To reakcja na ostatnie brutalne ataki w polskich szkołach. Firmy podkreślają, że decyzja wynika z troski o dobro dzieci i odpowiedzialności społecznej. Na półkach obu sieci nie znajdziemy już tych gadżetów, które mogłyby budzić negatywne skojarzenia. To ważny krok, który może wpłynąć na całą branżę handlową w Polsce.
1: Rząd Donalda Tuska przyznał nauczycielom jedynie 3% podwyżkę wynagrodzeń, co wywołało falę rozczarowania w środowisku nauczycielskim. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 15% wzrostu płac, argumentując, że tylko taki poziom podwyżek odzwierciedliłby rosnące koszty życia. Obecne wynagrodzenia nauczycieli z tytułem magistra wynoszą od 5308 zł brutto, dla początkujących do 6397 zł dla dyplomowanych. Dodatkowo nauczyciele czekają na konkretne propozycje dotyczące rekompensat za pracę podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada wprowadzenie ryczałtu, ale szczegóły wciąż są nieznane.
0: Wiceminister aktywów państwowych potwierdził, że program pozyskania czołgów K-2 dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przebiega zgodnie z planem. Montaż czołgów K-2PL w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy ma rozpocząć się w 2028 roku. Wcześniejsze trudności negocjacyjne z partnerami z Korei Południowej zostały zażegnane. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu będą odpowiedzialne za serwisowanie i naprawy silników czołgów. Program zakłada również transfer technologii, co pozwoli na zwiększenie polskiego wkładu w produkcję komponentów. Wszystkie działania mają na celu wzmocnienie zdolności bojowych polskiej armii.
1: Amerykański program nowego bojowego wozu piechoty wkracza w decydującą fazę. General Dynamics Land Systems zaprezentowało model Wolf XM-30, który ma zastąpić wysłużony M-2 Bradley. Pojazd ten, uzbrojony w działo 50 mm i wyposażony w napęd hybrydowy, konkuruje z Lynxem od American Rheinmetall. Pierwszy pełnowymiarowy prototyp Wolfa trafił już na poligon w Maryland, gdzie rozpoczęły się testy. Obie firmy dostarczyły swoje prototypy do dalszych prób terenowych, które potrwają do 2027 roku. US Army planuje wyłonić zwycięzcę na podstawie wszechstronnej oceny osiągów i niezawodności.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Indie intensywnie modernizują swoją flotę czołgów T-72, przeznaczając na to niemal 8 miliardów dolarów. To efekt erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie nowej generacji czołgów FRCV. Polska ma szansę na udział w tym procesie, oferując swoje technologie optoelektroniczne i systemy łączności. Kluczowe jest stworzenie modelu współpracy opartego na transferze technologii i partnerstwie przemysłowym. Izrael i Rosja już działają na tym rynku, ale Polska może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego.
2: Radio Super. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 3433 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Irena i Tolek spotkają się w sądzie na rozprawie rozwodowej, która odbędzie się 3 listopada o godzinie 25 w TVP2. Tolek, zdesperowany, przyzna się do romansów z Basią i Józefiną, licząc na szybki rozwód. Ku jego zaskoczeniu sędzia nie orzeknie rozwodu, lecz da parze szansę na mediację. Irena, choć zaskoczona, nie zamierza odpuścić i postanawia skonfrontować się z rzekomymi rywalkami. Czy prawda o kłamstwach Tolka wyjdzie na jaw? Czy Irena zdecyduje się ratować małżeństwo? Czy jednak zgodzi się na rozwód? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonującą fazę w 3434 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 listopada o 25 na TVP2. Wiktor Kępski staje przed poważnym kryzysem w swoim skateshopie z powodu tańszej konkurencji internetowej. Na ratunek przychodzi mu macocha Wanda, oferując pomoc, co może być początkiem ich pojednania. Jednak Wiktor ma też inną propozycję od Witka, który sugeruje otwarcie weekendowego klubu muzycznego. Czy Wiktor zdecyduje się na pomoc Wandy, czy wybierze pomysł Witka? A może zdecyduje się na oba rozwiązania? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: W 1953 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska przeżyje emocjonujące chwile na Mazurach. Odcinek zostanie wyemitowany 2 listopada o 20.50 w TVP2. Marysia, próbując odpocząć od problemów małżeńskich, niespodziewanie ratuje życie Jerzemu Wielickiemu. Jerzy, wdzięczny za ratunek, zjawia się z ogromnym bukietem czerwonych róż, co robi na Marysi ogromne wrażenie. Tymczasem jej mąż Artur, zajęty wcześniej romansem, przyjeżdża na Mazury, by błagać o drugą szansę. Marysia stoi przed trudnym wyborem, a gest Jerzego może okazać się dla niej wyjątkowo ważny. Czy nowa znajomość odmieni jej życie? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 1954 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 listopada o 20.50 na TVP2, napięcie między Kasią a Mariuszem osiągnie punkt kulminacyjny. Kasia, która opuściła Jakuba dla Mariusza, coraz bardziej odczuwa, że jej życie zamienia się w koszmar. Mariusz, zamiast być oparciem, staje się źródłem strachu, a ich dom przestaje być bezpiecznym miejscem. W najnowszym odcinku Mariusz ponownie zaatakuje Kasię, co tylko pogłębia jej lęk. Relacja małżonków staje się coraz bardziej skomplikowana, a Kasia zaczyna żałować swojej decyzji. Tajemnice i napięcia mogą wkrótce wywrócić ich życie do góry nogami. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4276 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek 30 października o godzinie 18 na Polsacie. Marysia i Kacper będą zmagać się z poważnym kryzysem w małżeństwie, gdy Kacper ponownie poruszy temat kolejnego dziecka, a Marysia stanowczo odmówi. Tymczasem Julka zacznie otrzymywać niepokojące wiadomości, które postanowi ukryć przed bliskimi. Jej dziwne zachowanie umknie uwadze rodziców, którzy są pochłonięci własnymi problemami. Czy ktoś zorientuje się na czas, że Julka może być w niebezpieczeństwie? W kolejnym odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy Marysia odkryje, że Julka nie wróciła na noc do domu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. W 984 odcinku serialu Akacjowa 38 ksiądz Telmo próbuje przekazać Lucji ważną wiadomość, która może odmienić jej życie. Jednak Lucja, zamiast wysłuchać duchownego, wybiera spacer z Samuelem. Tymczasem Servando udaje chorobę, co wywołuje niepokój wśród lokatorów kamienicy. Casilda, próbując odnaleźć się w roli damy, zaprasza matkę do ciastkarni, zapominając o konieczności zapłaty za zamówienie. Odcinek ten zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 18.40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna dramatów, romansów i tajemnic. W 1056 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Nana i Poyraz zbliżą się do siebie podczas wspólnej pracy na straganie z owocami. Ich rosnąca zażyłość nie spodoba się Pelin, która z zazdrości zwróci się o pomoc do Kansel. Obietnica Kansel może poważnie zagrozić na nie, ale działania tej dwójki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Tymczasem Ainur znajdzie pracę w hotelu, choć Sinan wciąż będzie się o nią martwił. W tle pojawi się nowy trop w śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi. Odcinek zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i skomplikowanych relacjach, pełna tajemnic i emocji. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 231 odcinka. Hunter zaczyna podejrzewać, że Merich planuje ją opuścić. W domu trwają gorączkowe przygotowania do odnowienia przysięgi małżeńskiej Cichana i Bejzy. W tym zamieszaniu Min odkrywa ważny naszyjnik, co wywołuje panikę u Gülsüm. Derya, chcąc zaszkodzić Jący, przetnie przewody elektryczne. Czy Hunter ma powody do obaw? Odpowiedzi poznamy już w piątek, 23 października, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o Hunter, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama, a teraz zmaga się z nowymi wyzwaniami w rezydencji Cichana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura nadaje świeżości i wyjątkowego klimatu jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ostatnich dniach doszło do brutalnych ataków w szkołach, które wstrząsnęły opinią publiczną. W Ostrołęce 19-latek zaatakował maczetą i nożem, raniąc 9 osób, a dzień później w Leszczy-Dolenowinach 15-letni były uczeń ranił 3 osoby, z czego jedna zmarła. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zorganizował spotkanie z ekspertami, by omówić bezpieczeństwo w szkołach i zapowiedział wielką debatę na ten temat w styczniu. Podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci to odpowiedzialność dorosłych, w tym polityków.
3: Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza drugi proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądą znani politycy, w tym Karol Karski i Ryszard Czarnecki. Afera dotyczy sprzedaży dyplomów przez nieistniejącą już uczelnię, a prokuratura postawiła łącznie 881 zarzutów wobec 97 osób. Czarnecki zapowiada, że udowodni swoją niewinność.
2: W Gizley w Wielkiej Brytanii trwa nietypowy konflikt sąsiedzki. Prawosławny duchowny Anatolij Wichrow i jego sąsiadka Shamaem Burrows spierają się o wąski pas ziemi między ich posesjami. Spór przybrał na sile, gdy ksiądz pokropił sporny płot wodą święconą, co wywołało interwencję policji. Obie strony oskarżają się o nękanie, a sprawa może trafić do sądu cywilnego. Hilary Swank, znana aktorka Hollywood, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. 52-letnia gwiazda i jej mąż Philip Schneider są już rodzicami 3-letnich bliźniąt. Swank zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić w grudniu. Radosną nowinę przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama, publikując rodzinne nagranie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji usunięcia fragmentu płuca. Lekarze z rzymskiej Polikliniki Gemelli potwierdzają, że jego rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Ojciec Święty zaczął już chodzić po pokoju i wrócił do normalnego jedzenia. Wyniki badań krwi i prześwietlenia płuc są zadowalające. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie Dron Legionu, który zintegruje cywilnych operatorów dronów z systemem obronnym Polski. Podczas ćwiczeń Blue Eye 26 w Nowym Glinniku podkreślił, że drony staną się standardowym wyposażeniem każdej jednostki wojskowej. Wydatki na technologie bezzałogowe wzrosną do 26 miliardów złotych, co ma wzmocnić polską armię w obliczu współczesnych wyzwań. Dron Legion ma działać na wzór cyberlegionu, angażując cywilnych ekspertów w obronę kraju. Na lotnisku Wrocław-Strachowice ruszyła budowa bazy przeładunkowo-załadunkowej dla Sił Powietrznych USA. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO. Nowa infrastruktura umożliwi przyjmowanie największych amerykańskich samolotów transportowych, takich jak C-5 Galaxy i C-130 Hercules. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. W Bartoszycach sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu niespełna 14-letniego ucznia w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Chłopiec był zamieszany w serię niebezpiecznych incydentów, w tym grożenie młodszym dzieciom i naruszanie ich nietykalności cielesnej. Wcześniejsze interwencje policji oraz problemy z prawem nie przyniosły poprawy jego zachowania. Sąd rozważy dalsze środki wychowawcze lub poprawcze. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kosmetyki z witaminą C cieszą się dużą popularnością w codziennej pielęgnacji skóry. Jednak ich skuteczność zależy nie tylko od składu, ale także od sposobu przechowywania. Warto unikać wystawiania ich na światło i ciepło, ponieważ mogą tracić swoje właściwości. Zmiana koloru, zapachu lub konsystencji może wskazywać na utlenianie, dlatego zawsze warto sprawdzić zalecenia producenta. Sztywne ręczniki po praniu to problem wielu z nas. Eksperci radzą, by zamiast płynów do płukania używać kwasku cytrynowego. Dodanie go do pralki zmiękcza wodę i przywraca ręcznikom puszystość. To prosty sposób na miękkie i chłonne ręczniki bez uszkadzania ich struktury. Czy wiesz, że regularne czyszczenie materaca może znacząco poprawić jakość snu? Wystarczy użyć sody oczyszczonej i olejku eterycznego, by odświeżyć materac bez użycia wody. Rozsyp mieszankę na powierzchni, odczekaj kilka godzin, a następnie odkurz. To prosty sposób na pozbycie się roztoczy i nieprzyjemnych zapachów. Wiktoria Frankowska, znana projektantka, zaprezentowała swoją nową mini kolekcję podczas L Style Awards. Kolekcja, stworzona we współpracy z marką Glow TM, składa się z 6 sylwetek, które reinterpretują klasyczne elementy garderoby. Ubrania łączą dekonstrukcję z warstwowością, a czarne tkaniny przełamane są pomarańczowymi akcentami. Stylizacją kolekcji zajęła się Karolina Limbach, a sesję zdjęciową wykonał Szymon Brzuska, znany jako The Style Stalker.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Pleśń w łazience to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny. Wilgoć i słaba wentylacja sprzyjają jej rozwojowi na silikonowych fugach. Skutecznym sposobem na pozbycie się pleśni jest roztwór octu spirytusowego z wodą. Wystarczy spryskać nim zainfekowane miejsca, a po pół godzinie dokładnie wyczyścić.
2: Afera wokół byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka nabiera tempa. Polityk jest oskarżany przez byłe współpracowniczki o namawianie do zażywania narkotyków. Do jego obrony dołączył znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tymczasem posłanka PiS Dominika Chorosińska ironicznie skomentowała tę współpracę, co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, niezmordowany weteran polskiego aktorstwa, nie zamierza zwalniać tempa. Choć mógłby już spokojnie odpoczywać, woli dalej brylować na scenie i ekranie. Jak sam mówi, w branży zawsze znajdzie się miejsce dla najstarszego dziadka, nawet jeśli ten porusza się na wózku. Dla Grabowskiego aktorstwo to nie tylko praca, ale i pasja, która trzyma go przy życiu i daje motywację do działania. Marianna Janczarska, córka Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego, w wieku 32 lat z impetem wkracza na scenę sztuki. Choć życie nie szczędziło jej dramatów, nie przeszkodziło to w budowaniu własnej kariery aktorskiej i literackiej. Kiedyś próbowała ukryć się w cieniu sławnej mamy. Teraz z dumą pokazuje, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Internauci mogą śledzić jej życie w mediach społecznościowych, gdzie coraz śmielej dzieli się swoimi sukcesami.
2: Roxana Węgiel, znana z triumfów Eurowizji dla dzieci, teraz celuje w dorosłą wersję konkursu. Jej mąż, Kevin Mgley, zdradził te ambitne plany podczas nagrań do Szansy na sukces. Roxy, która już zdobyła serca międzynarodowej publiczności, nie ukrywa, że Eurowizja jest na jej radarze. Czyżby Polska miała nową nadzieję na eurowizyjny sukces? Czas pokaże, czy Roxy podbije także tę scenę. Krystyna Janda, ikona polskiej sceny, zaskakuje refleksjami o przemijaniu. Po niespodziewanej śmierci Magdy Umer, Janda przyznaje, że codziennie myśli o własnym końcu. Mimo to nie zamierza zostawiać po sobie zgliszczy i z dumą patrzy na swoje teatry, które ma szansę przejąć jej córka. Wygląda na to, że nawet śmierć nie powstrzyma jej od grania, dopóki publiczność będzie kupować bilety.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Grup Violetty Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny. W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku.
2: Po prawie 3 dekadach od tragicznej śmierci Tupaka Shakura, sprawiedliwość w końcu zapukała do drzwi. Dwayne Cafe D. Davis, uznany za organizatora zamachu, usłyszał wyrok, który najpewniej zatrzyma go za kratami do końca życia. Cóż, wygląda na to, że czasem nawet najdłuższe śledztwa kończą się sukcesem. Choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie za późno. Davis, mający 63 lata, może liczyć na wolność dopiero po 100 latach, o ile w ogóle dożyje tej chwili.
1: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, teraz sam podważa mit, który stworzył. W połowie lat 80. przekonał świat, że rock and roll może zmieniać rzeczywistość. Ale dziś jego słowa brzmią jak zimny prysznic dla tych, którzy w to uwierzyli. Live Aid było piękną utopią, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Geldof, który kiedyś żądał pieniędzy na ratowanie świata, teraz ostrzega przed politycznym cynizmem, w tym własnym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kraków szykuje się na metalowy kataklizm. Już 18 października klub Zaścianek stanie się epicentrum trash metalowego szaleństwa. Brytyjscy giganci z Onslaught wracają po 13 latach, by zagrać swoje kultowe albumy, a towarzyszyć im będą niemieccy wirtuozi z The Prophecy 23 i brytyjscy weterani z Toranaga. To nie będzie zwykły koncert, lecz prawdziwa lekcja historii metalu, która wgniecie w ziemię każdego fana ciężkich brzmień. Film Mniej obcy, oparty na autobiografii Jana Borysewicza, szturmem zdobył polskiego Netflixa, a teraz serwuje fanom niespodziankę. Rozszerzona wersja kultowego Mniej niż zero z aktorami w rolach głównych już dostępna online. Choć film nie zdobył Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni, to efekty specjalne i kreacja Mikołaja Bukrewicza jako Borysewicza zostały docenione. Netflix nie przestaje zaskakiwać, a fani Lady Punk mogą teraz poczuć się jak na prawdziwym koncercie z lat 80.
1: Pink Floyd, legenda rocka, nadal inspiruje artystów na całym świecie, choć zespół już nie istnieje. Mike Portnoy, perkusista Dream Theater, wyznał, że jego ulubionym albumem wszechczasów jest The Wall, a Roger Waters to jego bohater, mimo że trudno go teraz lubić. Portnoy podkreśla, że choć ceni Davida Gilmoura jako gitarzystę, to jednak jego serce bije po stronie Watersa. Cóż, nawet w muzyce nie da się uniknąć dramatów i podziałów. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po sukcesie albumu Foreign Tongues, który podbił listy przebojów w 14 krajach, zespół postanowił, że to jeszcze nie koniec. Już 27 listopada światło dzienne ujrzy rozszerzona edycja płyty pod nowym tytułem Foreign Tongues Loose Lips, zawierająca 5 premierowych utworów. Wśród nich prawdziwa perełka Bad Luck Hideaway z perkusją Charlie'ego Wattsa. Czyżby Stonesi nie zamierzali zejść ze sceny, dopóki nie zagrają ostatniego akordu?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od tego weekendu ulice wokół Starego Miasta w Warszawie będą zamknięte dla prywatnych samochodów. Decyzja prezydenta Rafała Trzaskowskiego ma na celu rozwiązanie problemu korków w dni wolne od pracy. Kierowcy będą musieli korzystać z komunikacji miejskiej lub parkować na wyznaczonych parkingach. Zakaz nie dotyczy mieszkańców, taksówek i służb miejskich.
0: W najbliższy weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na ulicy Towarowej. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano ruch będzie możliwy tylko jednym pasem w każdym kierunku. Zamknięte zostaną prawe pasy na odcinku między Placem Zawiszy a Zawrotką. Zalecane objazdy prowadzą przez ulicę Prostą, Aleję Jana Pawła II oraz Aleję Niepodległości do ulicy Wawelskiej.
1: W Ostrołęce podczas budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odkryto ludzkie szczątki. Znaleziono 3 czaszki i inne kości, co wzbudziło zainteresowanie policji i prokuratury. Wiek szczątków szacuje się na 80 do 100 lat, a sprawą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Tożsamość i przyczyny śmierci pozostają nieznane. Policja przeprowadziła szeroko zakrojoną operację w polskich szkołach po serii ataków nożowników. Skontrolowano ponad 162 tysiące placówek, zatrzymano 187 osób i podjęto interwencje w 482 przypadkach. Mundurowi monitorują również sieć, by zapobiec kolejnym incydentom. Każdy sygnał traktowany jest priorytetowo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura zakończyła postępowanie przeciwko Szymonowi G., byłemu członkowi zarządu Totalizatora Sportowego. Zarzuca mu się zatajenie części majątku i długów w dokumentach z lat od 2024 do 2025. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga Północ, a Szymonowi G. grozi do 5 lat więzienia. Sprawa dotyczy między innymi nieujawnionych zobowiązań oraz dochodów z pracy i działalności osobistej.
0: Roblox, popularna platforma gier, budzi kontrowersje ze względu na dostępność symulacji przemocy. Wirtualne światy, w których można uciekać przed policją czy rzucać nożami, mogą wpływać na młodych użytkowników. Ostatnie wydarzenia na Mazowszu, gdzie doszło do ataków w szkołach, skłaniają do refleksji nad wpływem gier na dzieci. Eksperci podkreślają, że rodzice powinni być świadomi, w co grają ich dzieci i jakie treści konsumują. Plebiscyt Cuda Polski 2026 został rozstrzygnięty. Ponad 220 tysięcy głosów wyłoniło 16 najciekawszych miejsc w Polsce. Wśród laureatów znalazły się m.in. Dolnośląskie Arboretum Wojsławice i warmińsko-mazurski Kanał Elbląski. Redaktorzy National Geographic podkreślają różnorodność i piękno polskich atrakcji turystycznych. W Szczecinie przechodzień uratował życie mężczyźnie, który nagle stracił przytomność na ulicy. Dzięki szybkiej reakcji i wezwaniu służb, policjanci błyskawicznie podjęli reanimację, przywracając poszkodowanemu czynności życiowe. Po chwili na miejscu pojawiła się karetka, która przejęła dalszą opiekę nad pacjentem. Szczecińska policja przypomina o znaczeniu szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od 1,5 miesiąca trwają poszukiwania Emilii Koprowskiej, która zaginęła podczas festiwalu muzyki elektronicznej w Darłowie. Detektyw Maja Rutkowski zwróciła uwagę na podobieństwa do zaginięcia Michała Stachowicza sprzed lat, choć nie przesądza o ich związku. W poszukiwania Emilii zaangażowani są policjanci, ratownicy i wolontariusze, a śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Koszalinie. Na razie nie ma nowych informacji o losie 37-latki.
1: Na posesji w gminie Zawady policjanci odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym szczeniaki i koty, które były głodzone. Właściciele posesji tłumaczyli, że nie mają środków na ich utrzymanie. Na miejscu interweniował pracownik fundacji, który zabrał część zwierząt. Sprawa trafiła do prokuratury, a małżeństwu grozi do 3 lat więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Dziś rano na ulicy Hallera w Białymstoku doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy potrącił 2 starsze kobiety na przejściu dla pieszych. Obie zginęły na miejscu. Policja bada okoliczności zdarzenia, a droga pozostaje zablokowana. Kierująca pojazdem była trzeźwa. Amazon planuje zatrudnić ponad 10 tysięcy pracowników sezonowych w swoich centrach logistycznych w Polsce. Wszyscy nowi pracownicy otrzymają czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu. Od 1 października pensje w centrach logistycznych wynoszą złotych brutto miesięcznie. Nowe centrum logistyczne w Dobromierzu to kolejny krok w rozwoju Amazona w Polsce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nadchodzący weekend przyniesie mieszkańcom Wrocławia zmiany w pogodzie. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą sięgającą 17 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę niebo zasnują chmury, a temperatura spadnie do 14 lub 15 stopni. Jednak deszcz nie jest przewidywany. To dobra okazja na aktywności na świeżym powietrzu w piątek oraz wizyty w kinach i muzeach w weekend.
1: Prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z prywatnym zoo Łączna w Mieroszowie. Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzętami, co miało prowadzić do ich niedożywienia i śmierci. Właściciel zoo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że obiekt jest pod stałym nadzorem. Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka.

0: Diecie do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia, przejął 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego za 50 milionów euro. Mioduski zachowuje kontrolę, posiadając 60% udziałów i pozostając prezesem zarządu. Nowa inwestycja ma poprawić

0: stabilność finansową Legii i stworzyć lepsze warunki do rozwoju. José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie. Chicago Fire przegrało na własnym boisku z Philadelphia Union 1-3. Mimo prowadzenia po pierwszej połowie, czerwona kartka dla Jacka Elliota zmusiła gospodarzy do gry w osłabieniu. Philadelphia wykorzystała przewagę, a Bruno Damiani zdobył dwie bramki, przesądzając o zwycięstwie gości. Robert Lewandowski opuścił boisko w 67 minucie, nie zdobywając tym razem gola. Polskie piłkarki nożne pokonały Belgię po emocjonującym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2, a ostateczne zwycięstwo zapewniły rzuty karne, których Polki wygrały 4-3. Bohaterką meczu była bramkarka Kinga Severy, która obroniła dwa karne. W loży VIP nasze zawodniczki wspierała pierwsza dama, Marta Nawrocka. W kolejnej rundzie baraży Polki zmierzą się z Irlandią.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Daniel Mikołajewski, młody polski napastnik, może wkrótce zmienić klub. Włoskie Torino jest zainteresowane jego transferem już w styczniu. Mikołajewski obecnie gra na wypożyczeniu w szwajcarskim FC Luzern, gdzie zdobył 4 bramki i 3 asysty w 8 meczach. Transfer wymagałby jednak zgody Parmy, do której zawodnik należy, oraz FC Luzern. Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, jest coraz częściej wymieniany jako potencjalny następca Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarzy. Sam Winiarski jednak studzi te spekulacje, podkreślając, że skupia się na codziennej pracy z zespołem. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski jego drużyna została wzmocniona, ale wyzwaniem pozostaje zgranie nowych zawodników. Winiarski zaznacza, że to właśnie na tym koncentruje swoją energię. Przemysław Saleta, były bokser, przebywa w szpitalu, gdzie przygotowuje się do ewentualnego przeszczepu nerki. Choć jego stan zdrowia zaniepokoił fanów, Saleta uspokaja, że sytuacja nie jest dla niego zaskoczeniem, bo od 5 lat wie o potrzebie przeszczepu. Podkreśla, że czuje się dobrze i dziękuje za wsparcie, które otrzymuje od kibiców. Obecnie przechodzi badania, które są niezbędne do wpisania na listę oczekujących na przeszczep.
2: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Silje Opset, norweska skoczkini narciarska, nie wystartuje w nadchodzącym sezonie zimowym. 27-latka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Opset, która zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata w drużynie i 7 razy triumfowała w Pucharze Świata, zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi. Teraz czeka ją nowy etap życia.
0: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Wuhan Open, pokonując Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Mecz, opóźniony przez deszcz, rozpoczął się przed 8:30 czasu polskiego. Polka zagra teraz o półfinał z Marią Sakari, która będzie chciała zrewanżować się za porażkę w French Open. To kolejny sukces Chwalińskiej, która awansowała do pierwszej 20 rankingu WTA.
2: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Canal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal Plus może grozić wysoka kara finansowa.
0: Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka, ponownie zachwyciła swoich fanów, publikując zdjęcia z treningu na Instagramie. Jej popularność w sieci rośnie, ale nie można zapominać o jej sukcesach sportowych, w tym złotym medalu olimpijskim z Mediolanu Cortiny. W tym sezonie nie zobaczymy jej na lodowiskach, ponieważ planuje przerwę w startach. Prywatnie Jutta przygotowuje się do ślubu z Jake'em Paulem, znanym twórcą internetowym i pięściarzem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Krótki materiał wideo z wywiadu z trenerem czeskiej drużyny Kawiagiem Usti nad Labem, Dawidem Olechlą, stał się hitem w sieci. Trener próbował zachować profesjonalizm, unikając spojrzenia na dekolt dziennikarki Sabiny Jaksowej, co rozbawiło internautów. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się na platformach społecznościowych, a użytkownicy chwalili Olechlę za opanowanie. Sabina Jaksowa, początkująca dziennikarka sportowa, podkreśla, że stara się zachować naturalność i komfort w swojej pracy.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Bydgoszczy, Zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do spokojnych spacerów w ostatnich jesiennych promieniach słońca.
4: Radio Super Express.

0: zmęczony i zmęczony szantażem Ramsiego, postanawia wyznać Munever całą prawdę. Munever stawia mu ultimatum. Albo sam rozwiąże problem, albo sprawa trafi na policję. Tymczasem Burak pragnie usłyszeć prawdę od Yasemin, która właśnie otrzymała propozycję pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Meltem, która nie przepada za Yasemin, nie przeoczyła tej sytuacji, co może prowadzić do nowych konfliktów. Ramsey natomiast obawia się, że Tahsin zastawił na niego pułapkę podczas gry w karty. Wszystkie te wątki sprawiają, że nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 1949 odcinku M jak miłość Kinga zacznie martwić się o zdrowie Lenki. Podczas rodzinnego śniadania Lenka nie będzie w stanie odczytać daty ważności na butelce soku. Piotrek zbagatelizuje sytuację, ale Kinga natychmiast zareaguje i umówi córkę do okulisty. Diagnoza potwierdzi jej obawy. Lenka ma problemy ze wzrokiem spowodowane astygmatyzmem. Na szczęście dziewczyna nie straci wzroku, ale będzie potrzebować okularów. W przyszłości może być konieczna operacja, ale na razie okulary wystarczą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o 20:50 w TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1953 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 20:50 na TP2, Artur Rogowski pojawi się w Grabinie. Po zdradzie z Joanną Artur stracił zaufanie Marysi i córek. Teraz próbuje naprawić relacje z Basią, która nie może wybaczyć mu rozbicia rodziny. Spotkanie ojca z córką na ganku Mostowiaków będzie pełne napięcia. Basia, widząc cierpienie matki, nie chce słuchać usprawiedliwień ojca. Czy Artur zdoła odbudować zaufanie i naprawić rodzinne więzi? To spotkanie może być pierwszym krokiem, ale na pojednanie jeszcze za wcześnie.
1: W 4298 odcinku serialu Na Wspólnej Monika i Damian Cieślik staną w obliczu poważnych oskarżeń. Sąsiadka obarczy ich winą za włamanie do piwnicy i kradzież cennego przedmiotu, twierdząc, że to wszystko przez parapetówkę, podczas której do budynku dostał się nieproszony gość. Aspirant Klusek zajmie się tą sprawą, próbując ustalić, kto jest odpowiedzialny za kradzież. Konflikt z sąsiadką, który zaczął się już wcześniej, jeszcze bardziej się zaostrzy. Czy policji uda się odkryć prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 20:15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player.
0: W 4298 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 20:15 na TVN, Iga Przybysz dokonuje szokującego odkrycia. W materiałach zabezpieczonych przez policję znajduje zdjęcia małego Tymka, synka Marty Leśniewskiej i Mikołaja. Rodzice są wstrząśnięci, gdy dowiadują się, że za wszystkim stoi ich starszy syn, Stefek. Chłopiec już wcześniej publikował w sieci zdjęcia młodszego brata, ale teraz sprawa nabiera poważniejszego wymiaru. Fotografie Tymka znalazły się w materiałach pedofilskich, co budzi ogromne emocje. W kolejnym odcinku Mikołaj będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami działań Stefka, a Iga spróbuje wyjaśnić chłopcu, że nie popełnił przestępstwa. Marta zacznie obawiać się, że zdjęcia mogą krążyć w darknecie.
1: W nadchodzącym 3435 odcinku serialu Barwy Szczęścia Asia i Hubert będą walczyć o przyszłość Adama, próbując przekonać go do leczenia odwykowego. Niestety ich starania spełzną na niczym, gdy Adam ujawni szokujący powód, dla którego nie może opuścić ich domu. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z trudną prawdą, że Adam jest jedynie pionkiem w grze Lucyny. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Adam zacznie sprowadzać do mieszkania podejrzanych znajomych. W obliczu tych wydarzeń Pyrkowie poczują współczucie dla Adama, ale także bezradność wobec własnej sytuacji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 listopada o godzinie 20:05 na TVP2. W 3426 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aro niespodziewanie pojawi się w Feel Good, próbując odzyskać Luizę. Damian, dowiedziawszy się o jego powrocie, będzie miał trudności z opanowaniem gniewu. Luiza stanie przed trudnym wyborem, czy dać Aro drugą szansę. Tymczasem Asia i Daniel pokłócą się o przyszłość Emila, co wywoła ostrą wymianę zdań. Wiktor zorganizuje huczne urodziny, a podczas spaceru Grażyny i Tomka odżyją dawne uczucia. Odcinek zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w gabinecie marszałka Sejmu, jednak bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, uważa, że taka procedura nie spełnia ustawowych wymogów. W jego ocenie, bez ślubowania w obecności prezydenta, Berek nie może pełnić funkcji sędziego. Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego narasta, a zbliżające się wybory dodatkowo komplikują sytuację. W Tiranie, stolicy Albanii, trwają gwałtowne protesty, które przeradzają się w starcia z policją. Demonstranci podpalają budynki i niszczą mienie, a funkcjonariusze używają gazu łzawiącego i armatek wodnych. Polska ambasada ostrzega turystów przebywających w Albanii o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc objętych zamieszkami. Protesty rozpoczęli studenci, domagając się lepszych warunków na uczelniach i wsparcia finansowego. W nocy z 13 na 14 października doszło do ograniczenia działania terminali Starlink na Ukrainie. SpaceX odcięło łączność terminalom poruszającym się z prędkością powyżej 160 km na godzinę, co zakłóciło operację dronu. Incydent ten może mieć wpływ na działania sił zbrojnych Ukrainy, które korzystają z tej technologii od 2024 roku. Polska finansuje terminale Starlink dla Ukrainy, a decyzje o ich działaniu budzą pytania o wpływ Elona Muska.
3: MESCOS A i 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy, które ma wzmocnić bezpieczeństwo strategicznych zakładów przemysłowych w województwie świętokrzyskim. Celem jest stworzenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa oraz przygotowanie do efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych. To część szerszej inicjatywy Partnerstwo dla Odporności, mającej na celu zwiększenie odporności państwa na zagrożenia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rafał Olbiński, znany malarz i plakacista, zaprezentował się nowojorskiej publiczności jako poeta. Podczas spotkania na Manhattanie artysta czytał swoje wiersze z książki Poezje i obrazy i opowiadał o ich związkach z malarstwem. Wśród gości była poetka Anna Freilich-Zając, którą Olbiński nazwał matką chrzestną swojej poezji. Mimo niesprzyjającej pogody, wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników sztuki i literatury. Wrzosy, symbol jesieni, często brązowieją i usychają z powodu przesuszenia. Aby je uratować, warto zastosować prosty trik – kąpiel wodną. Wystarczy wstawić doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, a następnie pozwolić nadmiarowi wody odpłynąć. Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża. Coraz więcej osób odkłada sen, by wieczorem zyskać czas dla siebie, co psychologia nazywa revenge bedtime procrastination. Przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie krótkich filmików sprawia, że trudno zauważyć upływ czasu, co prowadzi do zmęczenia następnego dnia. Regularne przesuwanie pory snu może negatywnie wpływać na koncentrację i nastrój. Aby przerwać ten nawyk, warto ustalić godzinę odłożenia telefonu i znaleźć czas na odpoczynek w ciągu dnia. Jesienią i zimą świece zapachowe cieszą się dużą popularnością, tworząc przytulną atmosferę w domach. Warto jednak pamiętać, że podczas spalania mogą uwalniać drobne cząstki i sadze, co może wpływać na jakość powietrza. Kluczowe jest przestrzeganie zaleceń producenta i dbanie o dobrą wentylację pomieszczeń. Osoby wrażliwe na dym i zapachy powinny zwracać uwagę na reakcję organizmu i rozważyć alternatywy, takie jak lampki LED.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku w salonach kosmetycznych królować będzie nowy kształt paznokci – Soft Square. To połączenie klasycznego migdała z kwadratem, które nie tylko odmładza dłonie, ale jest też bardziej praktyczne. Modne będą także naturalne stylizacje, takie jak gołe paznokcie oraz kremowe odcienie wanilii. Dla miłośniczek intensywnych kolorów przewidziano głęboką czekoladę na zimę i błękit Tiffany'ego na lato. Jesienią warto postawić na bordo, które doskonale uzupełnia klasyczne kolory w naszej garderobie. Ta elegancka barwa pasuje zarówno do codziennych, jak i formalnych stylizacji. Bordo można łączyć z beżem, szarością czy czernią, a także z odważniejszymi kolorami, jak pudrowy róż czy oliwkowa zieleń. Nawet drobne dodatki w tym kolorze, jak szalik czy torebka, mogą ożywić jesienne zestawy. Jesienią i zimą wilgoć w mieszkaniach i samochodach staje się problemem. Sklepy Action oferują teraz wkłady Limpro, które za niecałe 5 zł pomagają w walce z nadmierną wilgocią. Regularne wietrzenie i użycie takich pochłaniaczy mogą zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. Warto też zainwestować w higrometr, by kontrolować poziom wilgoci w domu.
3: Policjanci z Kamiennej Góry zatrzymali 38-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad matką i naruszenie miru domowego. Mimo wcześniejszych zakazów, ponownie pojawił się w pobliżu pokrzywdzonej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za swoje czyny grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Opolu doszło do niebezpiecznego incydentu w szkole, gdzie mężczyzna posługiwał się nożem. 59-latek, podający się za przedstawiciela handlowego, został zatrzymany przez policjantkę obecną na miejscu. Przedstawiono mu zarzuty gróźb karalnych, a prokurator nałożył na niego policyjny dozór i zakaz zbliżania się do placówek edukacyjnych. Grozi mu do 3 lat więzienia.
4: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hilary Swank znowu w centrum uwagi. Aktorka, która niedawno została mamą bliźniąt, zaszokowała fanów nowym nagraniem na Instagramie. W ciemnym stroju z neonowymi pałeczkami Swank zasugerowała, że w grudniu czeka ją coś wyjątkowego. Czyżby kolejne dziecko w drodze? Internet aż huczy od spekulacji. Joanna Kurowska, znana z Graczyków i Świata według Kiepskich, udowodniła, że jesienny Sopot to nie tylko chłód i wiatr, ale i świetna zabawa. Aktorka, ubrana w ciepłą kurtkę, spacerowała ulicami kurortu, a na plaży zaskoczyła fanki, które przerwały morsowanie, by zrobić sobie z nią zdjęcia. Kurowska nie tylko pozowała, ale i zatańczyła z wielbicielkami, pokazując, że gwiazda nie musi gwiazdożyć. Jesień nad polskim morzem? Czemu nie? Zwłaszcza, gdy można spotkać ulubioną aktorkę.
2: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej, wciąż w trasie i nie zwalnia tempa. Ogłosiła casting na nową chórzystkę, bo przecież kto by nie chciał śpiewać u boku legendy. W planach ma kolejną płytę i trasę Ostatni tak wielki bal, a także kameralne koncerty, gdzie publiczność siedzi niemal na kolanach. Jak widać, Maryla nie tylko śpiewa, ale i zaskakuje swoją niekończącą się energią.
1: Czy ktoś pamięta jeszcze film Ile waży koń trojański z 2008 roku? Cóż, minęło już prawie 16 lat, a aktorzy tej kultowej komedii przeszli prawdziwą metamorfozę. Ilona Ostrowska, Robert Więckiewicz i reszta ekipy wyglądają dziś zupełnie inaczej niż wtedy, gdy kręcili tę produkcję. Czas płynie nieubłaganie, a ich przemiany są równie zaskakujące, co podróż w czasie głównej bohaterki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kajra i Sławomir, duet, który nie tylko śpiewa, ale i żyje w harmonii, zdradzili tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że fundamentem ich związku jest przyjaźń, która od początku była kluczem do ich wspólnego szczęścia. W świecie show biznesu, gdzie związki często się rozpadają, oni stawiają na szczere rozmowy i odwagę w realizacji marzeń. Ciekawe, czy ich recepta na miłość zadziałałaby też poza sceną. Russell Brand, znany z kontrowersji i ekscentrycznych wybryków, w końcu trafił na salę sądową w Londynie. Oskarżony o 7 przestępstw seksualnych, w tym 3 gwałty, celebryta nie przyznaje się do winy. Podczas procesu, jak na prawdziwego showmana, przystało, klęczał i modlił się w sądzie, licząc na pomyślny finał. Prokurator nie pozostawiła na nim suchej nitki, nazywając go wyrachowanym drapieżnikiem. Wyrok ma zapaść w grudniu.
1: Wielka Brytania wstrząśnięta tragiczną śmiercią młodego aktora. 23-letni William Chapman, znany z produkcji BBC i ITV, zginął po ataku tygrysa w Yorkshire Wildlife Park. Jak to się stało, że znalazł się na wybiegu dla dzikich zwierząt? Policja bada okoliczności, a park został zamknięty. Tygrys, który zaatakował, pozostaje bezpieczny, co z pewnością ucieszy miłośników zwierząt. Tymczasem rodzina Chapmana apeluje o uszanowanie prywatności i nieudostępnianie nagrań z tragedii. Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk o klasycznym wykształceniu, nie chciał nagrać piosenki o małej pszczółce, która stała się hitem dzieciństwa milionów Polaków. Nagranie, które miało być tylko próbą, okazało się artystycznym przekleństwem, ponieważ publiczność na koncertach domagała się tylko tego jednego utworu. Wodecki, choć początkowo sfrustrowany, z czasem zaakceptował tę melodię, dostrzegając jej emocjonalną wartość dla pokoleń. Dziś ta piosenka to nie tylko wspomnienie z dzieciństwa, ale i symbol polskiej popkultury.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czasami życie pisze scenariusze, w które trudno uwierzyć. Becky Baldwin, basistka z Mercyful Fate, myślała, że padła ofiarą żartu, gdy dostała propozycję współpracy z Tonym Iommim. Ale to nie był żart. A teraz jej nazwisko widnieje na długo oczekiwanym solowym albumie gitarzysty Black Sabbath, From the Dark. Premiera już 23 października. A w składzie obok Baldwin znaleźli się Jörn Lande i Karl Brazil. Kto by pomyślał, że marzenia mogą się spełniać w tak spektakularny sposób?
1: Duff McKagan, basista Guns N' Roses, wspomina swojego zmarłego kolegę z Velvet Revolver, Scotta Weilanda, który walczył z uzależnieniem. McKagan, który sam przeszedł drogę do trzeźwości, próbował pomóc Weilandowi, zabierając go na treningi do Lake Chelan. Niestety, mimo chwilowego sukcesu, demony wokalisty powróciły, a jego życie zakończyło się tragicznie w 2015 roku. Weiland zmarł w wieku 48 lat, a jego śmierć przypisano przypadkowemu przedawkowaniu, choć wdowa po nim twierdzi, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca. John Lennon i Yoko Ono wracają na ekrany w odświeżonej wersji koncertu z Madison Square Garden. Po ponad 20 latach pracy nad odrestaurowaniem film Power to the People trafi na Blu-ray 9 kwietnia. Występ, który zgromadził 40 tysięcy fanów i wsparł dzieci z niepełnosprawnościami. Teraz błyszczy jak nigdy wcześniej. A wszystko to pod czujnym okiem Yoko Ono i Shana Ono Lennona. Czyżby historia zatoczyła koło?
2: Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 5 lat temu, w październiku 2021 roku, na balkonie warszawskiego akademika znaleziono ciało 20-letniej Marii z Portugalii. Prokuratura zakończyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich. Ustalono, że Maria zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, próbując opuścić balkon w niebezpieczny sposób. Śledztwo zostało umorzone.
1: Na platformie Roblox, popularnej wśród dzieci, pojawiają się gry, które mogą budzić niepokój. Ucieczki przed policją na hulajnogach czy rzucanie nożami to tylko niektóre z brutalnych scenariuszy dostępnych w tej wirtualnej przestrzeni. Ostatnie wydarzenia w polskich szkołach, w tym ataki z użyciem noży, skłaniają do refleksji nad wpływem takich gier na młodych ludzi. Eksperci podkreślają, że ważna jest rozmowa z dziećmi o różnicach między światem wirtualnym a rzeczywistością. Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do poważnego wypadku. 14-letni rowerzysta nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z Nissanem. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja zwróciła uwagę na niebezpieczne zachowanie jego kolegów, którzy poruszali się na hulajnogach elektrycznych, nie spełniających wymagań technicznych. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
0: W centrum Ostrołęki podczas prac budowlanych odkryto ludzkie szczątki. Znalezisko, w tym 3 czaszki, znajdowało się 2 metry pod ziemią. Archeolog oszacował, że kości mogą mieć od 80 do 100 lat, co sugeruje, że pochodzą z pierwszej połowy XX wieku. Sprawą zajmuje się prokuratura, a także Instytut Pamięci Narodowej. Jednak tożsamość osób pozostaje nieznana.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od najbliższego weekendu prywatni kierowcy nie będą mogli wjeżdżać na ulice wokół warszawskiego Starego Miasta. Decyzja prezydenta Rafała Trzaskowskiego ma na celu zmniejszenie korków i poprawę dostępności dla pieszych oraz komunikacji miejskiej. Zakaz obowiązuje w weekendy i święta, a wjazd będzie dozwolony tylko dla mieszkańców, taksówek i służb miejskich. Dla przyjezdnych dostępne będą parkingi w okolicach Placu Krasińskich i innych pobliskich lokalizacjach.
1: Przed nami weekend pełen pogodowych zmian w Warszawie. Piątek i sobota zapowiadają się słonecznie, z temperaturą sięgającą 12 stopni, choć noce będą chłodne. Niedziela przyniesie ocieplenie do 14 stopni, ale niebo zasnują chmury. Mimo to deszczu nie przewidujemy, więc parasole można zostawić w domu. W Żyrardowie doszło do tragedii. W garażu znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała 77-latka podejrzanego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które pomogą ustalić przyczynę śmierci. Zbigniew Wojas, wójt małopolskiej gminy Gdów i teść ministra obrony narodowej, ostrzegł przed możliwą inwazją Rosji w ciągu najbliższych 5 miesięcy. Jego słowa wywołały dyskusję o ewentualnym przecieku tajnych informacji. Wojas twierdzi, że opierał się na ogólnodostępnych komunikatach rządowych. Podkreślił, że nie otrzymał żadnych tajnych informacji od swojego zięcia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie aresztowano 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać leki dzięki współpracy z anestezjologiem, wykorzystując dane uczniów do fałszywych recept. Śledczy badają, czy substancje trafiały do młodzieży szkolnej. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kuria Bielsko-Żywiecka potwierdziła przyczyny dymisji księdza Józefa Zborka, byłego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Kapłan odprawiał nadmierną liczbę mszy i zniszczył księgę parafialną. Dodatkowe nabożeństwa nie były zgodne z przepisami, a ofiary z nich nie trafiały na cele charytatywne. Decyzja o jego odwołaniu została zatwierdzona przez Watykan i jest ostateczna. W sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd, znajdują się malownicze ruiny zamku Bąkowiec. Ta średniowieczna warownia w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia, jest świadectwem burzliwej historii regionu. Zamek, wzniesiony na skalę Tygrys, zachwyca swoją architekturą i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Od 2015 roku obiektem zarządza Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.
0: W Darłowie wciąż trwają poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej, która zniknęła 1,5 miesiąca temu po kłótni z mężem. Detektyw Maja Rutkowski wskazuje na możliwy związek z inną tajemniczą sprawą z tej okolicy, dotyczącą Michała Stachowicza, który zaginął w 2012 roku. Choć nie ma dowodów na powiązanie obu przypadków, policja bada nowe tropy. Śledztwo w sprawie Emilii prowadzi koszalińska prokuratura.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna nagle stracił przytomność. Dzięki szybkiej reakcji świadka i błyskawicznym działaniom policjantów udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli reanimację, a następnie przekazali poszkodowanego pod opiekę ratowników medycznych. To wydarzenie podkreśla znaczenie współpracy służb ratunkowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
0: Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku. Dwie starsze kobiety zostały śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w pobliżu kościoła. Obie zmarły na miejscu, mimo prób reanimacji jednej z nich. Policja zablokowała drogę i prowadzi dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś wyraźne obniżki cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, a Aramco wprowadziło największe redukcje cen. Benzyna PB98 w Aramco staniała o 63 zł na metr sześcienny, a diesel o 17 zł. Spadki cen wynikają z jednodniowej obniżki notowań ropy Brent, która kosztuje obecnie około 104,5 dolara za baryłkę. Choć sytuacja na rynku globalnym pozostaje napięta, dzisiejsze obniżki dają nadzieję na tańsze tankowanie jeszcze w tym tygodniu. W sieci wybuchła burza po publikacji grafiki sugerującej spadek aktywności rosyjskich botów, co miało być wynikiem ukraińskich ataków na rosyjskie serwerownie. Minister Tomasz Siemoniak potwierdził te dane, powołując się na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się jednak, że wykres został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Portal Niebezpiecznik ujawnił, że grafika była fałszywa, a niemieckie instytuty badawcze zaprzeczyły doniesieniom o spadku aktywności botów. Analityk Jarosław Wolski przeprosił za rozpowszechnienie dezinformacji. Pytania o źródła informacji ministra Siemoniaka pozostają bez odpowiedzi. Na Węgrzech planowane jest wprowadzenie euro zamiast forinta do 2030 roku. Premier Peter Magyar stawia przed sobą ambitny cel, ale główną przeszkodą jest wysoki deficyt budżetowy wynoszący 7,5% PKB. By go zredukować, rząd planuje oszczędności poprzez eliminację zawyżonych kontraktów publicznych i wprowadzenie nowych podatków dla najbogatszych. Jednocześnie utrzymane zostaną popularne dopłaty do energii. Analitycy przewidują, że Węgry mogą wejść do strefy euro najwcześniej w 2033 roku, jeśli uda się szybko ustabilizować finanse publiczne.
0: Setki milionów złotych przeznaczonych na budowę schronów w Polsce są zagrożone. Gminy mają problem z wydaniem tych środków do końca 2026 roku. Rząd planuje zmienić zasady wydatkowania, by uratować prawie 800 milionów złotych. Niewykorzystane fundusze mogą trafić do Straży Pożarnej i na inne cele związane z bezpieczeństwem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje elastyczniejsze podejście do wydatków. W niektórych regionach, jak Mazowsze czy Zachodniopomorskie, wykorzystanie środków jest wysokie, ale w innych, jak warmińsko-mazurskie, zainteresowanie jest niskie.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku zarobki nauczycieli wzrosły, a minimalna pensja wynosiła złotych brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego. Jednak średnia emerytura nauczycielska to tylko około 3,5 tysiąca złotych. Nauczyciele mogą liczyć na wyższe świadczenia kompensacyjne, które w marcu tego roku wynosiły średnio 4465 zł brutto. Te świadczenia są dostępne dla pedagogów z odpowiednim stażem pracy, ale nie każdy może z nich skorzystać. Dla wielu nauczycieli kluczowe jest długotrwałe odprowadzanie składek, by zapewnić sobie wyższą emeryturę w przyszłości.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o zablokowaniu 3 miliardów złotych z planowanej dotacji budżetowej na 2026 rok. To efekt bardzo dobrej sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynikającej ze stabilnego rynku pracy i wzrostu wynagrodzeń. Ponad 81% wydatków FUS pokrywają bieżące składki, co oznacza, że pieniądze na emerytury i renty są bezpieczne. Dodatkowe wpływy z OFE oraz niższe wydatki umacniają finanse funduszu. ZUS zapewnia, że decyzja nie wpłynie na terminowość wypłat świadczeń. 3 miliardy złotych pozostaną w budżecie państwa.
1: Rząd wprowadza reformę PIT, która ma przynieść klasie średniej oszczędności do 3600 zł rocznie. Nowe oszczędnościowe konta inwestycyjne pozwolą uniknąć podatku Belki do określonych limitów. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na wzrost składek ZUS do ponad 2050 zł. Dodatkowo ceny papierosów, alkoholu i napojów słodzonych wzrosną z powodu wyższej akcyzy i opłaty cukrowej. Zmiany obejmą także podniesienie progu dochodowego dla najniższej stawki podatkowej oraz wprowadzenie nowej stawki 20%. 4%. Turecki dron Bayraktar TB2 zyskał nowe

0: zdolności dzięki zaawansowanym zasobnikom od koncernu Aselsan. Podczas pokazu na poligonie w Konii zaprezentowano jego możliwości w zakresie walki radioelektronicznej i rozpoznania. Nowe systemy Antidot skutecznie wykrywają i zakłócają radary, a radar Fulmarsar umożliwia obrazowanie terenu w każdych warunkach. W demonstracji uczestniczyły delegacje z 18 krajów, co podkreśla globalne zainteresowanie tymi technologiami. Bayraktar TB2, znany dotąd z misji uderzeniowych, teraz staje się wszechstronną platformą do walki elektronicznej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Garmin wprowadza na rynek nową kolekcję luksusowych zegarków Mark trzeciej generacji. Ceny w Polsce zaczynają się od 10 969 zł, co plasuje je w segmencie premium. Zegarki oferują m.in. łączność satelitarną InReach, globalne mapy oraz większy, jaśniejszy ekran AMOLED. Kolekcja składa się z 6 modeli, każdy dedykowany innej pasji, od lotnictwa po nurkowanie. Zegarki wykonane są z tytanu i szafirowego szkła, a ich bateria wytrzymuje do 18 dni. Nowa seria trafi do sprzedaży w Polsce 5 listopada.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie również 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym jesiennym powiewem. Warto docenić aurę tych dni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nadchodzącym 3433 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Irena i Tolek spotkają się w sądzie na rozprawie rozwodowej, która odbędzie się 3 listopada o godzinie 25 w TVP 2. Tolek, zdesperowany, przyzna się do romansów z Basią i Józefiną, licząc na szybki rozwód. Ku jego zaskoczeniu sędzia nie orzeknie rozwodu, lecz da parze szansę na mediację. Irena, choć zaskoczona, nie zamierza odpuścić i postanawia skonfrontować się z rzekomymi rywalkami. Czy prawda o kłamstwach Tolka wyjdzie na jaw? Czy Irena zdecyduje się ratować małżeństwo? Czy jednak zgodzi się na rozwód? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1950 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20.50 na TVP2, Magda Budzyńska zacznie odczuwać pierwsze objawy ciąży. Zmiana smaku ulubionej kawy i nagłe osłabienie to tylko początek. Magda, nieświadoma swojego stanu, przypisuje te symptomy stresowi i przemęczeniu. Dopiero przypadkowy test ciążowy, który wpadnie jej w ręce, wstrząśnie nią do głębi. Wynik testu będzie jednoznaczny, ale Magda nie będzie mogła w to uwierzyć. Przez lata żyła w przekonaniu, że ciąża jest dla niej niemożliwa. Teraz musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, która może całkowicie odmienić jej życie.
0: W 1953 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska przeżyje emocjonujące chwile na Mazurach. Odcinek zostanie wyemitowany 2 listopada o 20.50 w TVP 2. Marysia, próbując odpocząć od problemów małżeńskich, niespodziewanie ratuje życie Jerzemu Wielickiemu. Jerzy, wdzięczny za ratunek, zjawia się z ogromnym bukietem czerwonych róż, co robi na Marysi ogromne wrażenie. Tymczasem jej mąż Artur, zajęty wcześniej romansem, przyjeżdża na Mazury, by błagać o drugą szansę. Marysia stoi przed trudnym wyborem, a gest Jerzy może okazać się dla niej wyjątkowo ważny. Czy nowa znajomość odmieni jej życie? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 1954 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 listopada o 20.50 na TVP 2, napięcie między Kasią a Mariuszem osiągnie punkt kulminacyjny. Kasia, która opuściła Jakuba dla Mariusza, coraz bardziej odczuwa, że jej życie zamienia się w koszmar. Mariusz, zamiast być oparciem, staje się źródłem strachu, a ich dom przestaje być bezpiecznym miejscem. W najnowszym odcinku Mariusz ponownie zaatakuje Kasię, co tylko pogłębia jej lęk. Relacja małżonków staje się coraz bardziej skomplikowana, a Kasia zaczyna żałować swojej decyzji. Tajemnice i napięcia mogą wkrótce wywrócić ich życie do góry nogami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 984 odcinku serialu Akacjowa 38 ksiądz Telmo próbuje przekazać Lucji ważną wiadomość, która może odmienić jej życie. Jednak Lucja, zamiast wysłuchać duchownego, wybiera spacer z Samuelem. Tymczasem Servando udaje chorobę, co wywołuje niepokój wśród lokatorów kamienicy. Casilda, próbując odnaleźć się w roli damy, zaprasza matkę do ciastkarni, zapominając o konieczności zapłaty za zamówienie. Odcinek ten zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 18.40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna dramatów, romansów i tajemnic.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 505 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o 15.05 na TVP 2. W pałacu narasta napięcie, gdy Cruz oskarża męża o zdradę, a Pelayo staje się celem Ayali i Lorenza. Petra podejmuje decyzję, która pozwala Teresie wrócić do La Promesy jako pokojówka. Tymczasem Salvador przyjmuje posadę u hrabiego de Matessans, a Rumulo odkrywa tajemnicze wizyty księżnej de Caril. Serial, pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów, przenosi nas na początek XX wieku, do południowej Hiszpanii. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
1: Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 231 odcinka. Hunter zaczyna podejrzewać, że Melich planuje ją opuścić. W domu trwają gorączkowe przygotowania do odnowienia przysięgi małżeńskiej Tihana i Bejzy. W tym zamieszaniu Min odkrywa ważny naszyjnik, co wywołuje panikę u Gülsün. Derya, chcąc zaszkodzić Jący, przetnie przewody elektryczne. Czy Hunter ma powody do obaw? Odpowiedzi poznamy już w piątek, 23 października, o godzinie 17.20 na antenie TVP 2. Serial Panna Młoda to opowieść o Hance, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama, a teraz zmaga się z nowymi wyzwaniami w rezydencji Cichana.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest żądzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20.50 na TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ostatnich dniach doszło do brutalnych ataków w szkołach, które wstrząsnęły opinią publiczną. W Ostrołęce 19-latek zaatakował maczetą i nożem, raniąc 9 osób, a dzień później w Leszczydole Nowinach 15-letni były uczeń ranił 3 osoby, z czego jedna zmarła. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zorganizował spotkanie z ekspertami, by omówić bezpieczeństwo w szkołach i zapowiedział wielką debatę na ten temat w styczniu. Podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci to odpowiedzialność dorosłych, w tym polityków.
3: Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza drugi proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądą znani politycy, w tym Karol Karski i Ryszard Czarnecki. Afera dotyczy sprzedaży dyplomów przez nieistniejącą już uczelnię, a prokuratura postawiła łącznie 881 zarzutów wobec 97 osób. Czarnecki zapowiada, że udowodni swoją niewinność.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum medialnej burzy. Ministerstwo Rolnictwa podjęło działania wyjaśniające w związku z doniesieniami o jego nieodpowiednim zachowaniu. Sprawa trafiła do prokuratury, a minister Stefan Krajewski przyznał, że sytuacja Kołodziejczaka jest trudna. Krajewski nie przesądza jednak o końcu jego kariery politycznej. Wokół Trybunału Konstytucyjnego narasta konflikt. Po ślubowaniu Macieja Berka przed marszałkiem Sejmu, a nie prezydentem, pojawiają się pytania o możliwość rozpoczęcia pracy przez nowych sędziów. Poseł Sławomir Ćwik sugeruje, że działania utrudniające funkcjonowanie Trybunału mogą być badane pod kątem zamachu stanu. Prezydent Karol Nawrocki, zamiast łagodzić sytuację, według Ćwika, zaostrza konflikt swoją obecnością w Trybunale.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych film stworzony przez sztuczną inteligencję, w którym występuje jako poskramiacz tygrysów. Nagranie jest parodią tragicznego ataku tygrysa na człowieka w brytyjskim zoo, który miał miejsce kilka dni temu. Film wywołał oburzenie, a rodzina ofiary apeluje o zaprzestanie jego udostępniania. Brytyjski dziennikarz Piers Morgan skrytykował Trumpa, nazywając nagranie niesmacznym.
3: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił utworzenie Dron Legionu, który zintegruje cywilnych operatorów dronów z systemem obronnym Polski. Podczas ćwiczeń Blue Eye 26 w Nowym Glinniku podkreślił, że drony staną się standardowym wyposażeniem każdej jednostki wojskowej. Wydatki na technologie bezzałogowe wzrosną do 26 miliardów złotych, co ma wzmocnić polską armię w obliczu współczesnych wyzwań. Dron Legion ma działać na wzór cyberlegionu, angażując cywilnych ekspertów w obronę kraju.
2: 1 kwietnia oficjalnie staje się świętem Agencji Uzbrojenia. Decyzję tę podjął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, upamiętniając tym samym ponad stuletnią tradycję organów zakupowych Wojska Polskiego. Data nawiązuje do powołania w 1919 roku Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu, która odegrała kluczową rolę w dozbrajaniu odradzającej się armii. Dziś Agencja Uzbrojenia kontynuuje tę misję, odpowiadając za najważniejsze kontrakty modernizacyjne dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usuwania wszystkich suchych łodyg i przekwitłych kwiatów. Niektóre rośliny warto pozostawić na zimę, ponieważ ich nasiona mogą być pokarmem dla ptaków, a puste łodygi schronieniem dla owadów. Ważne jest jednak, by usuwać chore i gnijące części roślin, dostosowując pielęgnację do wymagań poszczególnych gatunków. Warto zostawić zdrowe rośliny, takie jak jeżówki czy ozdobne trawy, które mogą dodać uroku zimowemu ogrodowi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Astrologia przypisuje 4 znakom zodiaku skłonność do szybkiego zmieniania zainteresowań. Bliźnięta, baran, strzelec i wodnik często z entuzjazmem zaczynają nowe projekty, ale równie szybko mogą je porzucić. Powodem może być potrzeba różnorodności, impulsywność lub chęć odkrywania nowych rzeczy. Warto jednak pamiętać, że na wytrwałość wpływają także inne czynniki, takie jak motywacja czy życiowe okoliczności. Dziś w Szwecji, jak co czwartek, na stołach króluje tradycyjny obiad złożony z zupy grochowej i naleśników z dżemem. Ten kulinarny zwyczaj ma swoje korzenie w dawnym kalendarzu religijnym, gdzie czwartek był dniem obfitego posiłku przed piątkowym postem. Zupa grochowa, przygotowywana z żółtego grochu i wieprzowiny, jest sycącym daniem, które doskonale sprawdza się w chłodnym klimacie. Po niej serwowane są cienkie naleśniki z dżemem i bitą śmietaną, co stanowi słodkie zakończenie posiłku.
2: Jesienne przygotowanie trawnika do zimy jest kluczowe, by przetrwał mrozy i zachwycał wiosną. Najważniejszym zabiegiem jest ostatnie koszenie, które powinno odbyć się pod koniec października. Trawę należy przyciąć na wysokość około 4 cm, a następnie dokładnie wygrabić ścinki i liście. Dzięki temu trawnik będzie odporny na przymrozki i pleśń śniegową. Wiktoria Frankowska, znana projektantka, zaprezentowała swoją nową mini kolekcję podczas L Style Awards. Kolekcja, stworzona we współpracy z marką Glow TM, składa się z 6 sylwetek, które reinterpretują klasyczne elementy garderoby. Ubrania łączą dekonstrukcję z warstwowością, a czarne tkaniny przełamane są pomarańczowymi akcentami. Stylizacją kolekcji zajęła się Karolina Limbach, a sesję zdjęciową wykonał Szymon Brzuska, znany jako The Style Stalker.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 7 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy ciepły dzień to doskonała okazja, by cieszyć się ostatnimi barwami jesieni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, niezmordowany weteran polskiego aktorstwa, nie zamierza zwalniać tempa. Choć mógłby już spokojnie odpoczywać, woli dalej brylować na scenie i ekranie. Jak sam mówi, w branży zawsze znajdzie się miejsce dla najstarszego dziadka, nawet jeśli ten porusza się na wózku. Dla Grabowskiego aktorstwo to nie tylko praca, ale i pasja, która trzyma go przy życiu i daje motywację do działania. Marianna Janczarska, córka Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego, w wieku 32 lat z impetem wkracza na scenę sztuki. Choć życie nie szczędziło jej dramatów, nie przeszkodziło to w budowaniu własnej kariery aktorskiej i literackiej. Kiedyś próbowała ukryć się w cieniu sławnej mamy. Teraz z dumą pokazuje, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Internauci mogą śledzić jej życie w mediach społecznościowych, gdzie coraz śmielej dzieli się swoimi sukcesami.
2: Roxana Węgiel, znana z triumfów Eurowizji dla dzieci, teraz celuje w dorosłą wersję konkursu. Jej mąż, Kevin Mgley, zdradził te ambitne plany podczas nagrań do Szansy na sukces. Roxy, która już zdobyła serca międzynarodowej publiczności, nie ukrywa, że Eurowizja jest na jej radarze. Czyżby Polska miała nową nadzieję na eurowizyjny sukces? Czas pokaże, czy Roxy podbije także tę scenę.
1: Grup Violetty Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku. Gliwice szykują się na prawdziwe metalowe trzęsienie ziemi. Już 29 października Pre-Zero Arena stanie się areną dla Amon Amarth, którzy przywiozą ze sobą nordyckie sagi i ciężkie riffy. Orbit Culture i Soilwork rozgrzeją publiczność przed głównym daniem wieczoru. Ceny biletów w przedsprzedaży zaczynają się od niecałych 289 zł, a zainteresowanie jest tak ogromne, że koncert przeniesiono do większego obiektu. Kto nie zdąży z biletem, niech nie liczy na cud w dniu koncertu. Demateria i Demetet wyruszają w trasę, która ma solidnie zatrząść polską sceną muzyczną. Już 16 października startuje Piekło Niebo Tour, gdzie metalowa energia osiągnie apogeum. Demateria promuje swój najnowszy album We Against Us Prologue, a Demetet zamienia się w bestię na scenie. Każdy koncert wzbogaci lokalny skład, więc przygotujcie się na niezapomniane muzyczne szaleństwo. Z obozu Nightwish nadeszły wieści, które zaskoczyły fanów na całym świecie. Flor Jansen, wokalistka zespołu od 2013 roku, zakończyła współpracę z grupą. Decyzja, jak twierdzą, była konieczna dla przyszłych ambicji zespołu. Nightwish nie zamierza jednak zwalniać tempa i już w 2027 roku planuje wejść do studia, by nagrać nowy album, a przy okazji świętować swoje 30-lecie. Ciekawe, kto teraz stanie za mikrofonem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, teraz sam podważa mit, który stworzył. W połowie lat 80. przekonał świat, że rock and roll może zmieniać rzeczywistość. Ale dziś jego słowa brzmią jak zimny prysznic dla tych, którzy w to uwierzyli. Live Aid było piękną utopią, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Geldof, który kiedyś żądał pieniędzy na ratowanie świata, teraz ostrzega przed politycznym cynizmem, w tym własnym.
2: Paul McCartney, legenda The Beatles, zaskoczył wszystkich, twierdząc, że pamięta moment swoich narodzin. W podcaście z Amy Poehler opisał sterylne białe kafelki i narzędzia chirurgiczne, które rzekomo widział w Walton Hospital. Choć sam przyznaje, że to może być tylko wyobraźnia, to jednak kto by się spodziewał, że pamięć może sięgać aż tak daleko? Cóż, może to właśnie te wspomnienia są sekretem jego niekończącej się kreatywności.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Po sukcesie albumu Foreign Tongues, który podbił listy przebojów w 14 krajach, zespół postanowił, że to jeszcze nie koniec. Już 27 listopada światło dzienne ujrzy rozszerzona edycja płyty pod nowym tytułem Foreign Tongues Loose Lips, zawierająca 5 premierowych utworów. Wśród nich prawdziwa perełka Bad Luck Hideaway z perkusją Charlie'ego Wattsa. Czyżby Stonesi nie zamierzali zejść ze sceny, dopóki nie zagrają ostatniego akordu? Netflix znowu zaskakuje. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu, założycielu Lady Punk, szturmem zdobywa polski Netflix, a we Wrocławiu pojawił się gigantyczny mural na jego cześć. W roli głównej debiutant Mikołaj Bukrewicz, który trafił na plan trochę przez przypadek, ale za to z gitarą w ręku. Ciekawe, czy uda się znaleźć wszystkie 20 ukrytych ciekawostek na muralu. To dopiero wyzwanie dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 6 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie rusza kolejny etap wymiany nawierzchni. Od poniedziałku, 19 października, zamknięty zostanie odcinek ulicy Madalińskiego od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej. Wyznaczono objazdy, a sygnalizacja świetlna zostanie dostosowana do zmian. Autobusy linii 138 pojadą trasą objazdową, a piesi muszą liczyć się z utrudnieniami na przejściach. Prace mają zakończyć się jesienią tego roku. W Ostrołęce podczas budowy Centrum Inicjatyw Młodzieżowych odkryto ludzkie szczątki. Znaleziono 3 czaszki i inne kości, co wzbudziło zainteresowanie policji i prokuratury. Wiek szczątków szacuje się na 80 do 100 lat, a sprawą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Tożsamość i przyczyny śmierci pozostają nieznane.
2: W warszawskim Ursusie policja odkryła laboratorium, w którym produkowano niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako flaka. Zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym grozi do 20 lat więzienia. Wcześniej w tej sprawie aresztowano 3 inne osoby. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Praga-Południe.
1: Policja przeprowadziła szeroko zakrojoną operację w polskich szkołach po serii ataków nożowników. Skontrolowano ponad 162 tysiące placówek, zatrzymano 187 osób i podjęto interwencje w 482 przypadkach. Mundurowi monitorują również sieć, by zapobiec kolejnym incydentom. Każdy sygnał traktowany jest priorytetowo.
0: Słuchacie Radia Super Express. W centrum Warszawy doszło do zuchwałego napadu. 37-letni Francuz zerwał z szyi mężczyzny łańcuszek, wart 30 tysięcy złotych. Policja szybko ustaliła tożsamość sprawcy i zatrzymała go. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej i został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Prokuratura zakończyła postępowanie przeciwko Szymonowi G., byłemu członkowi zarządu Totalizatora Sportowego. Zarzuca mu się zatajenie części majątku i długów w dokumentach z lat od 2024 do 2025. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga-Północ, a Szymonowi G. grozi do 5 lat więzienia. Sprawa dotyczy między innymi nieujawnionych zobowiązań oraz dochodów z pracy i działalności osobistej.
2: Wójt Gdowa, Zbigniew Wojas, wywołał kontrowersje, ostrzegając mieszkańców przed możliwą rosyjską inwazją na Polskę w ciągu 5 miesięcy. Wojas, prywatnie teść szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla, że jego słowa opierały się na publicznie dostępnych informacjach i oficjalnych ostrzeżeniach. Zapewnia, że nie posiada tajnych danych, a jego zalecenia dotyczące przygotowań do ewentualnego kryzysu są jedynie środkiem ostrożności. Tymczasem premier Tusk i NATO wskazują na możliwość hybrydowych działań Rosji, ale nie na pełnoskalową inwazję. W Szczecinie przechodzień uratował życie mężczyźnie, który nagle stracił przytomność na ulicy. Dzięki szybkiej reakcji i wezwaniu służb, policjanci błyskawicznie podjęli reanimację, przywracając poszkodowanemu czynności życiowe. Po chwili na miejscu pojawiła się karetka, która przejęła dalszą opiekę nad pacjentem. Szczecińska policja przypomina o znaczeniu szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rano na ulicy Hallera w Białymstoku doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy potrącił 2 starsze kobiety. Na przejściu dla pieszych obie zginęły na miejscu. Policja bada okoliczności zdarzenia, a droga pozostaje zablokowana. Kierująca pojazdem była trzeźwa. Dziś przed sądem garnizonowym w Warszawie wygłoszone zostaną mowy końcowe w procesie polskiego oficera oskarżonego o zranienie 23-letniego Syryjczyka podczas obławy na nielegalnych imigrantów. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku, niedaleko granicy z Białorusią. Oficer zaprzecza swojej winie, a sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Sprawa zyskała wymiar polityczny, przyciągając uwagę wicepremiera i prezydenta RP.
2: Nadchodzący weekend przyniesie mieszkańcom Wrocławia zmiany w pogodzie. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą sięgającą 17 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę niebo zasnują chmury, a temperatura spadnie do 14 lub 15 stopni. Jednak deszcz nie jest przewidywany. To dobra okazja na aktywności na świeżym powietrzu w piątek oraz wizyty w kinach i muzeach w weekend.
1: Prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z prywatnym zoo Łączna w Mieroszowie. Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzętami, co miało prowadzić do ich niedożywienia i śmierci. Właściciel zoo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że obiekt jest pod stałym nadzorem. Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej odzyskali 3 samochody skradzione w Niemczech. Pojazdy o wartości 400 tysięcy złotych odnaleziono w województwie mazowieckim. W każdym z aut stwierdzono ingerencje w numery identyfikacyjne. Wspólna operacja służb miała na celu zwalczanie przestępczości samochodowej. W Żyrardowie zatrzymano 77-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 75-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło 11 października w jednym z garaży na terenie miasta. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w celu wyjaśnienia okoliczności tej sprawy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia, przejął 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego za 50 milionów euro. Mioduski zachowuje kontrolę, posiadając 60% udziałów i pozostając prezesem zarządu. Nowa inwestycja ma poprawić stabilność finansową Legii i stworzyć lepsze warunki do rozwoju. José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie. Chicago Fire przegrało na własnym boisku z Philadelphia Union 1-3. Mimo prowadzenia po pierwszej połowie, czerwona kartka dla Jacka Elliota zmusiła gospodarzy do gry w osłabieniu. Philadelphia wykorzystała przewagę, a Bruno Damiani zdobył dwie bramki, przesądzając o zwycięstwie gości. Robert Lewandowski opuścił boisko w 67 minucie, nie zdobywając tym razem gola. Polskie piłkarki nożne pokonały Belgię po emocjonującym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2, a ostateczne zwycięstwo zapewniły rzuty karne, których Polki wygrały 4-3. Bohaterką meczu była bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwa karne. W loży VIP nasze zawodniczki wspierała pierwsza dama, Marta Nawrocka. W kolejnej rundzie baraży Polki zmierzą się z Irlandią.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Daniel Mikołajewski, młody polski napastnik, może wkrótce zmienić klub. Włoskie Torino jest zainteresowane jego transferem już w styczniu. Mikołajewski obecnie gra na wypożyczeniu w szwajcarskim FC Luzern, gdzie zdobył 4 bramki i 3 asysty w 8 meczach. Transfer wymagałby jednak zgody Parmy, do której zawodnik należy, oraz FC Luzern. Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, jest coraz częściej wymieniany jako potencjalny następca Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarzy. Sam Winiarski jednak studzi te spekulacje, podkreślając, że skupia się na codziennej pracy z zespołem. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski jego drużyna została wzmocniona, ale wyzwaniem pozostaje zgranie nowych zawodników. Winiarski zaznacza, że to właśnie na tym koncentruje swoją energię. Przemysław Saleta, były bokser, przebywa w szpitalu, gdzie przygotowuje się do ewentualnego przeszczepu nerki. Choć jego stan zdrowia zaniepokoił fanów,

0: Saleta uspokaja, że sytuacja nie jest dla niego zaskoczeniem, bo od 5 lat wie o potrzebie przeszczepu. Podkreśla, że czuje się dobrze i dziękuje za wsparcie, które otrzymuje od kibiców. Obecnie przechodzi badania, które są niezbędne do wpisania na listę oczekujących na przeszczep.
1: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Silje Opset, norweska skoczkini narciarska, nie wystartuje w nadchodzącym sezonie zimowym. 27-latka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Opset, która zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata w drużynie i 7 razy triumfowała w Pucharze Świata, zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi. Teraz czeka ją nowy etap życia.
0: Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Wuhan Open, pokonując Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Mecz, opóźniony przez deszcz, rozpoczął się przed 8:30 czasu polskiego. Polka zagra teraz o półfinał z Marią Sakkari, która będzie chciała zrewanżować się za porażkę w French Open. To kolejny sukces Chwalińskiej, która awansowała do 1. 20 rankingu WTA.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Canal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal Plus może grozić wysoka kara finansowa.
0: Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka, ponownie zachwyciła swoich fanów, publikując zdjęcia z treningu na Instagramie. Jej popularność w sieci rośnie, ale nie można zapominać o jej sukcesach sportowych, w tym złotym medalu olimpijskim z Mediolanu Cortiny. W tym sezonie nie zobaczymy jej na lodowiskach, ponieważ planuje przerwę w startach. Prywatnie Jutta przygotowuje się do ślubu z Jake'em Paulem, znanym twórcą internetowym i pięściarzem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Krótki materiał wideo z wywiadu z trenerem czeskiej drużyny FK Wiagem Usti nad Labem, Dawidem Olechlą, stał się hitem w sieci. Trener próbował zachować profesjonalizm, unikając spojrzenia na dekolt dziennikarki Sabiny Jaksowej, co rozbawiło internautów. Nagranie szybko rozprzestrzeniło się na platformach społecznościowych, a użytkownicy chwalili Olechlę za opanowanie. Sabina Jaksowa, początkująca dziennikarka sportowa, podkreśla, że stara się zachować naturalność i komfort w swojej pracy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 12 stopni i niewielkie zachmurzenie. Dzisiejszy ciepły nastrój pogodowy to moment, by zatrzymać się i docenić urok jesiennych krajobrazów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonującą fazę w 3434 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 listopada o 25 na TVP2. Wiktor Kępski staje przed poważnym kryzysem w swoim skate shopie z powodu tańszej konkurencji internetowej. Na ratunek przychodzi mu macocha Wanda, oferując pomoc, co może być początkiem ich pojednania. Jednak Wiktor ma też inną propozycję od Witka, który sugeruje otwarcie weekendowego klubu muzycznego. Czy Wiktor zdecyduje się na pomoc Wandy, czy wybierze pomysł Witka? Może zdecyduje się na oba rozwiązania? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 500 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Martina odkryje prawdę o rzekomym otruciu Ayali, a hrabia przyzna się do blefu, co prowadzi do zawarcia rozejmu między nimi. Katalina otworzy się przed Pelayo, opowiadając o zmarłym bracie Tomasie, co może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Największe emocje wzbudza jednak odkrycie Romula, który dowiaduje się o romansie Manuela z Janą. To odkrycie może mieć dramatyczne konsekwencje, zwłaszcza, że taki związek jest mezaliansem. Czy Romulo zachowa tę tajemnicę? Czy doniesie o wszystkim matce Manuela? Odcinek będzie również dostępny na platformie TVP VOD. W 501 odcinku La Promesy czeka nas wiele emocji. Cruz zaskoczy wszystkich, wręczając Marii Antoni wyjątkowy naszyjnik z pereł, który sama otrzymała od Alonsa. Katalina nie poddaje się i ponownie prosi Pelaya o powrót do La Promesy, mimo wcześniejszych trudności. Jana i Manuel znajdą nowe schronienie dla Pii, przenosząc ją z jaskini do chaty Ramony. Simona w końcu znajdzie rozwiązanie, które pozwoli Virtudes zamieszkać z teściami. Manuel wyzna Janie, że ich sekret nie jest już tajemnicą dla Romula. Nowy odcinek będzie można obejrzeć w poniedziałek, 19 października. O 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: Splątane losy wkraczają w emocjonującą fazę w 68 odcinku, który zostanie wyemitowany już w piątek, 16 października o godzinie 14 na TVP1. Khalil, zdesperowany i zmęczony szantażem Remziego, postanawia wyznać Munewer całą prawdę. Munewer stawia mu ultimatum. Albo sam rozwiąże problem, albo sprawa trafi na policję. Tymczasem Burak pragnie usłyszeć prawdę od Yasemin, która właśnie otrzymała propozycję pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Meltem, która nie przepada za Yasemin, nie przeoczyła tej sytuacji, co może prowadzić do nowych konfliktów. Remzi natomiast obawia się, że Tahsin zastawił na niego pułapkę podczas gry w karty. Wszystkie te wątki sprawiają, że nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 1949 odcinku M jak miłość Kinga zacznie martwić się o zdrowie Lenki. Podczas rodzinnego śniadania Lenka nie będzie w stanie odczytać daty ważności na butelce soku. Piotrek zbagatelizuje sytuację, ale Kinga natychmiast zareaguje i umówi córkę do okulisty. Diagnoza potwierdzi jej obawy. Lenka ma problemy ze wzrokiem spowodowane astygmatyzmem. Na szczęście dziewczyna nie straci wzroku, ale będzie potrzebować okularów. W przyszłości może być konieczna operacja, ale na razie okulary wystarczą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o 20:50 w TVP2.
1: W 3426 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aro niespodziewanie pojawi się w Feel Good, próbując odzyskać Luizę. Damian, dowiedziawszy się o jego powrocie, będzie miał trudności z opanowaniem gniewu. Luiza stanie przed trudnym wyborem, czy dać Aro drugą szansę. Tymczasem Asia i Daniel pokłócą się o przyszłość Emila, co wywoła ostrą wymianę zdań. Wiktor zorganizuje huczne urodziny, a podczas spaceru Grażyny i Tomka odżyją dawne uczucia. Odcinek zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 25 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w odcinku 1057, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaniepokojony bezpieczeństwem Ainur, decyduje się zatrzymać w hotelu, gdzie pracuje kobieta. W niespodziewanych okolicznościach oboje zostają zamknięci w jednym pokoju, co staje się okazją do szczerej rozmowy. Ainur wyznaje Sinanowi, że ufa mu i przestała walczyć, wiedząc, że mężczyzna jest po jej stronie. Ich rozmowa może pomóc im lepiej zrozumieć własne uczucia i obawy. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją głębią emocji i zaskakującymi zwrotami akcji. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. 1056 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Nana i Poyraz zbliżą się do siebie podczas wspólnej pracy na straganie z owocami. Ich rosnąca zażyłość nie spodoba się Pelin, która z zazdrości zwróci się o pomoc do Kansel. Obietnica Kansel może poważnie zagrozić na nie, ale działania tej dwójki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Tymczasem Ainur znajdzie pracę w hotelu, choć Sinan wciąż będzie się o nią martwił. W tle pojawi się nowy trop w śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi. Odcinek zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i skomplikowanych relacjach, pełna tajemnic i emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W okręgu numer 20, obejmującym Zieloną Górę i okoliczne powiaty, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Czterech kandydatów powalczy o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Wśród nich są Joanna Senyszyn, Janusz Kubicki, Zdzisława Różańska oraz Tomasz Naruszewicz. Wybory zaplanowano na 22 listopada.
2: W Trybunale Konstytucyjnym doszło do kontrowersyjnego incydentu między prezesem Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. Berek twierdzi, że został wypchnięty przez Święczkowskiego, co skłoniło go do złożenia zawiadomienia o naruszeniu nietykalności osobistej. Prezes Święczkowski zaprzecza, wskazując na istnienie nagrania z monitoringu, które jednak nie zostanie upublicznione. Spór ten wpisuje się w szersze napięcia dotyczące powoływania nowych sędziów i interpretacji prawa konstytucyjnego. Hilary Swank, znana aktorka Hollywood, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. 52-letnia gwiazda i jej mąż Philip Schneider są już rodzicami 3-letnich bliźniąt. Swank zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić w grudniu. Radosną nowinę przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama, publikując rodzinne nagranie. W Tiranie, stolicy Albanii, trwają gwałtowne protesty, które przeradzają się w starcia z policją. Demonstranci podpalają budynki i niszczą mienie, a funkcjonariusze używają gazu łzawiącego i armatek wodnych. Polska ambasada ostrzega turystów przebywających w Albanii o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc objętych zamieszkami. Protesty rozpoczęli studenci, domagając się lepszych warunków na uczelniach i wsparcia finansowego.
1: Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji usunięcia fragmentu płuca. Lekarze z rzymskiej polikliniki Gemelli potwierdzają, że jego rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Ojciec Święty zaczął już chodzić po pokoju i wrócił do normalnego jedzenia. Wyniki badań krwi i prześwietlenia płuc są zadowalające.
2: Potężne ulewy sparaliżowały Stambuł, powodując setki podtopień i ogromne korki. Niestety, doszło do tragedii. 14-letni chłopiec zmarł po porażeniu prądem w parku. Władze zawiesiły zajęcia w szkołach, a na lotniskach wystąpiły poważne utrudnienia. Służby miejskie intensywnie pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy.
1: Zatkany zlew w kuchni? Zanim zadzwonisz po fachowca, wypróbuj domowy sposób. Wystarczy łyżeczka płynu do mycia naczyń, 4 łyżki sody oczyszczonej i 100 ml octu. Po 15 minutach zalewamy wszystko gorącą wodą. To proste rozwiązanie pomoże usunąć zatory i nieprzyjemne zapachy z rur.
2: Wrzosy, symbol jesieni, często brązowieją i usychają z powodu przesuszenia. Aby je uratować, warto zastosować prosty trik – kąpiel wodną. Wystarczy wstawić doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, a następnie pozwolić nadmiarowi wody odpłynąć. Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża. Coraz więcej osób odkłada sen, by wieczorem zyskać czas dla siebie, co psychologia nazywa revenge bedtime procrastination. Przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie krótkich filmików sprawia, że trudno zauważyć upływ czasu, co prowadzi do zmęczenia następnego dnia. Regularne przesuwanie pory snu może negatywnie wpływać na koncentrację i nastrój. Aby przerwać ten nawyk, warto ustalić godzinę odłożenia telefonu i znaleźć czas na odpoczynek w ciągu dnia. Dziś w warszawskim Ursusie policja zlikwidowała laboratorium produkujące niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako Flakka. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym postawiono zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Wcześniej w tej samej sprawie aresztowano już 3 inne osoby. Podejrzanym grozi kara do 20 lat więzienia. Jesienią warto postawić na bordo, które doskonale uzupełnia klasyczne kolory w naszej garderobie. Ta elegancka barwa pasuje zarówno do codziennych, jak i formalnych stylizacji. Bordo można łączyć z beżem, szarością czy czernią, a także z odważniejszymi kolorami, jak pudrowy róż czy oliwkowa zieleń. Nawet drobne dodatki w tym kolorze, jak szalik czy torebka, mogą ożywić jesienne zestawy.
1: Mole spożywcze w kuchni to problem, który można łatwo rozwiązać. Wystarczy włożyć 3 liście laurowe do szafki z mąką. Olejki eteryczne zawarte w liściach skutecznie odstraszają te szkodniki. Dzięki temu prostemu trikowi kuchnia będzie wolna od moli.
2: Jesienią i zimą wilgoć w mieszkaniach i samochodach staje się problemem. Sklepy Action oferują teraz wkłady Limpro, które za niecałe 5 zł pomagają w walce z nadmierną wilgocią. Regularne wietrzenie i użycie takich pochłaniaczy mogą zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. Warto też zainwestować w higrometr, by kontrolować poziom wilgoci w domu. W Żyrardowie zatrzymano 77-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 75-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło 11 października w jednym z garaży na terenie miasta. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w celu wyjaśnienia okoliczności tej sprawy. Maksymalne ustawienie grzejnika nie zawsze przyspiesza ogrzewania pomieszczenia. Termostat służy do regulacji temperatury, a nie szybkości nagrzewania. Ważne jest, by grzejnik nie był zasłonięty meblami czy zasłonami, co może zakłócać jego działanie. Aby ograniczyć koszty ogrzewania, warto dbać o szczelność okien i drzwi oraz wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hilary Swank znowu w centrum uwagi. Aktorka, która niedawno została mamą bliźniąt, zaszokowała fanów nowym nagraniem na Instagramie. W ciemnym stroju z neonowymi pałeczkami Swank zasugerowała, że w grudniu czeka ją coś wyjątkowego. Czyżby kolejne dziecko w drodze? Internet aż huczy od spekulacji.
2: Filip Heiser znowu na językach. Tym razem w centrum uwagi znalazły się karty sportowe Fundacji Renovatio, które miały zapewnić dostęp do aktywności fizycznej. Niestety, po zakończeniu współpracy z Medicover Sport, klienci zostali z niczym. Heiser tłumaczy, że nie zarobił na promocji ani grosza, a cała sytuacja to dla niego tylko stres i frustracja. Przy okazji, prezenter zwrócił uwagę na problem dostępu do zdrowego stylu życia, pytając, dlaczego sport ma być luksusem tylko dla wybranych.
1: Joanna Koroniewska znowu na celowniku hejterów, ale tym razem zaskoczyła wszystkich. W różowym bikini, zamiast wdawać się w internetowe przepychanki, przypomniała, że październik to miesiąc świadomości raka piersi. Aktorka podkreśliła, że jej piersi, choć małe, są zdrowe, a to przecież najważniejsze. Koroniewska zachęca kobiety do skupienia się na zdrowiu, a nie na rozmiarze biustu. Cóż, może czas przestać mierzyć wartość w centymetrach.
2: Kajra i Sławomir, duet, który nie tylko śpiewa, ale i żyje w harmonii, zdradzili tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że fundamentem ich związku jest przyjaźń, która od początku była kluczem do ich wspólnego szczęścia. W świecie show biznesu, gdzie związki często się rozpadają, oni stawiają na szczere rozmowy i odwagę w realizacji marzeń. Ciekawe, czy ich recepta na miłość zadziałałaby też poza sceną.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielka Brytania wstrząśnięta tragiczną śmiercią młodego aktora. 23-letni William Chapman, znany z produkcji BBC i ITV, zginął po ataku tygrysa w Yorkshire Wildlife Park. Jak to się stało, że znalazł się na wybiegu dla dzikich zwierząt? Policja bada okoliczności, a park został zamknięty. Tygrys, który zaatakował, pozostaje bezpieczny, co z pewnością ucieszy miłośników zwierząt. Tymczasem rodzina Chapmana apeluje o uszanowanie prywatności i nieudostępnianie nagrań z tragedii. Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk o klasycznym wykształceniu, nie chciał nagrać piosenki o małej pszczółce, która stała się hitem dzieciństwa milionów Polaków. Nagranie, które miało być tylko próbą, okazało się artystycznym przekleństwem, ponieważ publiczność na koncertach domagała się tylko tego jednego utworu. Wodecki, choć początkowo sfrustrowany, z czasem zaakceptował tę melodię, dostrzegając jej emocjonalną wartość dla pokoleń. Dziś ta piosenka to nie tylko wspomnienie z dzieciństwa, ale i symbol polskiej popkultury. Kto by pomyślał, że płyta Wstyd zespołu Kult, wydana dekadę temu, wywoła takie zamieszanie. W 2016 roku album osiągnął taki sukces, że Empik musiał wprowadzić limit sprzedaży. 5 sztuk na osobę. Kazik Staszewski i jego bezkompromisowe spojrzenie na polską rzeczywistość przyciągnęli tłumy. A surowa produkcja płyty tylko podsyciła zainteresowanie. Teraz, w 10. rocznicę premiery, wspomnienia o tym szaleństwie powracają, przypominając, jak wielką siłę ma muzyka.
2: W krakowskim klubie Zaścianek szykuje się prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Już 17 października Derweg Einer Freiheit, niemiecka potęga black metalu, zaprezentuje materiał z nowego albumu. W roli supportu wystąpi brytyjski Conjurer, który zabierze nas w post-metalową podróż, a wieczór otworzy hipnotyczny Brinsmin. To będzie wieczór pełen emocji i dźwiękowej precyzji, który na długo pozostanie w pamięci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Duff McKagan, basista Guns N' Roses, wspomina swojego zmarłego kolegę z Velvet Revolver, Scotta Weilanda, który walczył z uzależnieniem. McKagan, który sam przeszedł drogę do trzeźwości, próbował pomóc Weilandowi, zabierając go na treningi do Lake Chelan. Niestety, mimo chwilowego sukcesu, demony wokalisty powróciły, a jego życie zakończyło się tragicznie w 2015 roku. Weiland zmarł w wieku 48 lat, a jego śmierć przypisano przypadkowemu przedawkowaniu, choć wdowa po nim twierdzi, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca. Simple Plan, kanadyjska legenda pop-punku, z hukiem wraca na europejskie sceny, świętując swoje 25-lecie. Trasa koncertowa, największa od dekady, obejmuje ponad 19 miast, a finał odbędzie się w Londynie i Paryżu. Fani mogą spodziewać się klasyków, takich jak Welcome to My Life czy I'm Just a Kid. A dla tych, którzy chcą poczuć się jak dzieciak, Simple Plan przekazuje część zysków na swoją fundację, bo przecież nic się nie zmienia. Muzyka wciąż ma moc.
2: Brandon Flowers, lider The Killers, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a stwierdzeniem, że rock prawie umiera. W świecie, gdzie technologia pozwala na nagrywanie w domowym zaciszu, młodzi artyści zapominają, że prawdziwa muzyka rodzi się na scenie, a nie w komputerze. Może czas na powrót do korzeni i trochę więcej potu na scenie. Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 4 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Jesień niesie chłód, który skłania do zatrzymania się i złapania oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do zuchwałej kradzieży. 37-letni obywatel Francji zerwał z szyi mężczyzny złoty łańcuszek wart 30 tysięcy złotych. Policja szybko go zatrzymała, a śledczy podejrzewają, że planował kolejny atak. Postawiono mu zarzuty kradzieży, za co grozi do 8 lat więzienia.
2: 5 lat temu, w październiku 2021 roku, na balkonie warszawskiego akademika znaleziono ciało 20-letniej Marii z Portugalii. Prokuratura zakończyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich. Ustalono, że Maria zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, próbując opuścić balkon w niebezpieczny sposób. Śledztwo zostało umorzone.
1: W Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. O świcie zderzyły się tam dwie ciężarówki, czerwone Volvo i białe Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a 44-letni kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa nr 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia. Na platformie Roblox, popularnej wśród dzieci, pojawiają się gry, które mogą budzić niepokój. Ucieczki przed policją na hulajnogach czy rzucanie nożami to tylko niektóre z brutalnych scenariuszy dostępnych w tej wirtualnej przestrzeni. Ostatnie wydarzenia w polskich szkołach, w tym ataki z użyciem noży, skłaniają do refleksji nad wpływem takich gier na młodych ludzi. Eksperci podkreślają, że ważna jest rozmowa z dziećmi o różnicach między światem wirtualnym a rzeczywistością. Na Mokotowie trwa remont ulicy Madalińskiego. Od poniedziałku, 19 października, zamknięty będzie odcinek od Alei Niepodległości do ulicy Kazimierzowskiej. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Aleję Niepodległości i ulicę Rakowiecką lub Odyniec do Puławskiej. Autobusy linii 138 pojadą zmienioną trasą, a piesi napotkają zwężone przejścia. Prace mają zakończyć się jesienią. Przed nami weekend pełen pogodowych zmian w Warszawie. Piątek i sobota zapowiadają się słonecznie, z temperaturą sięgającą 12 stopni, choć noce będą chłodne. Niedziela przyniesie ocieplenie do 14 stopni, ale niebo zasnują chmury. Mimo to deszczu nie przewidujemy, więc parasole można zostawić w domu. Zbigniew Wojas, wójt małopolskiej gminy Gdów i teść ministra obrony narodowej, ostrzegł przed możliwą inwazją Rosji w ciągu najbliższych 5 miesięcy. Jego słowa wywołały dyskusję o ewentualnym przecieku tajnych informacji. Wojas twierdzi, że opierał się na ogólnodostępnych komunikatach rządowych. Podkreślił, że nie otrzymał żadnych tajnych informacji od swojego zięcia.
2: 14-letni chłopak z gminy Jabłonka groził 3 koleżankom pozbawieniem życia, planując atak w szkole. Dzięki szybkiej reakcji rodziców, dyrekcji szkoły i policji z Nowego Targu udało się zapobiec tragedii. Nastolatek został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Ustalono również, że był zamieszany w inne incydenty, takie jak usiłowanie kradzieży i wandalizm.
1: W Krakowie aresztowano 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać leki dzięki współpracy z anestezjologiem, wykorzystując dane uczniów do fałszywych recept. Śledczy badają, czy substancje trafiały do młodzieży szkolnej. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kuria Bielsko-Żywiecka potwierdziła przyczyny dymisji księdza Józefa Zborka, byłego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Kapłan odprawiał nadmierną liczbę mszy i zniszczył księgę parafialną. Dodatkowe nabożeństwa nie były zgodne z przepisami, a ofiary z nich nie trafiały na cele charytatywne. Decyzja o jego odwołaniu została zatwierdzona przez Watykan i jest ostateczna. W sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd, znajdują się malownicze ruiny zamku Bąkowiec. Ta średniowieczna warownia w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia, jest świadectwem burzliwej historii regionu. Zamek, wzniesiony na skalę Tygrys, zachwyca swoją architekturą i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Od 2015 roku obiektem zarządza Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna nagle stracił przytomność. Dzięki szybkiej reakcji świadka i błyskawicznym działaniom policjantów udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli reanimację, a następnie przekazali poszkodowanego pod opiekę ratowników medycznych. To wydarzenie podkreśla znaczenie współpracy służb ratunkowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
2: Policjanci ze Szczecina prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia, do którego doszło w nocy z 13 na 14 września w Śródmieściu. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek ze sprawą i proszą mieszkańców o pomoc w ich identyfikacji. Śledczy zabezpieczyli nagranie, na którym widać podejrzanych, ale szczegóły zniszczeń nie zostały ujawnione. Policja apeluje o kontakt od osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości widocznych na zdjęciach mężczyzn.
1: Dziś w sądzie garnizonowym w Warszawie odbędą się mowy końcowe w sprawie polskiego żołnierza, który postrzelił 23-letniego Syryjczyka na granicy z Białorusią. Oficer nie przyznaje się do winy, a sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku, a żołnierzowi zarzuca się nieostrożne obchodzenie się z bronią. Syryjczyk, który uzyskał azyl polityczny, domaga się 50 tysięcy złotych odszkodowania. Sprawa wzbudziła zainteresowanie polityków, w tym wicepremiera i prezydenta RP.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Jesienne, ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Już 18 października w medycynie pracy w Polsce nastąpi duża zmiana. Papierowe orzeczenia lekarskie zostaną zastąpione elektronicznymi dokumentami. Każdy pracownik znajdzie swoje orzeczenie na internetowym koncie pacjenta. To uproszczenie ma przyspieszyć i zabezpieczyć obieg dokumentów między lekarzem, pracownikiem a pracodawcą. Wizyta u lekarza medycyny pracy pozostaje bez zmian, ale zamiast papierowego dokumentu orzeczenie będzie dostępne online. Dla tych, którzy wolą tradycyjną formę, lekarz może wydrukować dokument na miejscu. Najnowsze dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwą dużą podwyżkę emerytur i rent od marca przyszłego roku. Prognozy sugerują wzrost świadczeń o ponad 5%, co oznacza dodatkowe kilkadziesiąt do kilkuset złotych miesięcznie dla seniorów. Na przykład emerytura wynosząca 3000 zł może wzrosnąć o 154 zł, osiągając 3154 zł miesięcznie. Dodatki wypłacane przez ZUS również mogą wzrosnąć. Oficjalny wskaźnik waloryzacji poznamy na początku 2027 roku, gdy będą dostępne pełne dane za obecny rok. To dobra wiadomość dla milionów polskich emerytów i rencistów. Netflix ogłosił zwolnienie 1000 pracowników, co stanowi 6% jego załogi. To największa redukcja etatów od 2022 roku. Zwolnienia dotkną głównie działy produktu, technologii, prawny oraz HR. Decyzja jest wynikiem rosnącej konkurencji ze strony darmowych platform, takich jak YouTube i TikTok. Netflix zmaga się z utratą uwagi widzów, co wpływa na jego wyniki finansowe. Firma stara się znaleźć nowe źródła przychodów, ale na razie bez większych sukcesów. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed możliwą obecnością szkła w wodzie butelkowanej. Problem dotyczy gazowanej wody mineralnej Krystynka o pojemności 330 ml z partii FS 224/3. Producent, Uzdrowisko Ciechocinek SA, zdecydował się na wycofanie tej partii ze sprzedaży. Decyzja zapadła po skardze konsumenta i wewnętrznej analizie. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, by nie spożywać tej partii produktu. Wycofanie jest monitorowane, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce ponownie wzrosły. Średnia cena benzyny 95 wynosi teraz niecałe 7 zł za litr, a olej napędowy kosztuje już niecałe 8 zł za litr. Wzrosty są spowodowane drożejącą ropą na światowych giełdach, mimo rządowych limitów cenowych. Najtańszą benzynę 95 zatankujemy w Wielkopolsce, a najtańszy diesel na Podlasiu. Najdroższe paliwo znajdziemy w województwach podlaskim i świętokrzyskim dla benzyny oraz mazowieckim, śląskim i małopolskim dla diesla. Autogaz również podrożał, osiągając cenę ponad 3 zł za litr. Od 1 stycznia przyszłego roku zmieniają się zasady przyznawania renty wdowiej, co przyniesie podwyżki dla wielu seniorów. Część z nich otrzyma wyższe świadczenia jeszcze w grudniu tego roku. Zmiany dotyczą sposobu wyliczania dodatku, który wzrośnie z 15 do 25%. Dzięki temu osoby uprawnione mogą liczyć na wzrost miesięcznych wypłat nawet o 380 zł. Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców. Pierwsze wyższe przelewy trafią na konta już 31 grudnia. Wiceminister aktywów państwowych potwierdził, że program pozyskania czołgów K-2 dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przebiega zgodnie z planem. Montaż czołgów K-2PL w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy ma rozpocząć się w 2028 roku. Wcześniejsze trudności negocjacyjne z partnerami z Korei Południowej zostały zażegnane. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu będą odpowiedzialne za serwisowanie i naprawy silników czołgów. Program zakłada również transfer technologii, co pozwoli na zwiększenie polskiego wkładu w produkcję komponentów. Wszystkie działania mają na celu wzmocnienie zdolności bojowych polskiej armii. Indie intensywnie modernizują swoją flotę czołgów T-72, przeznaczając na to niemal 8 miliardów dolarów. To efekt erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie nowej generacji czołgów FRCV. Polska ma szansę na udział w tym procesie, oferując swoje technologie optoelektroniczne i systemy łączności. Kluczowe jest stworzenie modelu współpracy opartego na transferze technologii i partnerstwie przemysłowym. Izrael i Rosja już działają na tym rynku, ale Polska może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiada, że potencjał zdobyty podczas budowy fregat w ramach programu Miecznik zostanie wykorzystany w przyszłych projektach dla Marynarki Wojennej RP. Podsekretarz stanu Konrad Gołota podkreśla, że nowa infrastruktura i wyszkoleni specjaliści będą kluczowi dla dalszych działań. Pierwsza z trzech fregat, ORP Wicher, ma być przekazana w 2029 roku, a kolejne w 2030 i 2031 roku. Kluczowym wyzwaniem pozostaje skompletowanie i wyszkolenie załóg, co wymaga czasu i precyzyjnego planowania. W międzyczasie PGZ Stocznia Wojenna przygotowuje się do pełnienia roli centralnego koordynatora wsparcia eksploatacyjnego dla nowych jednostek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 11 stopni i niewielkie zachmurzenie. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaprasza na 1056 odcinek, który zadebiutuje 23 października o 16 w TVP1. W tej emocjonującej odsłonie Nana i Poyraz zacieśniają więzi podczas wspólnej pracy na targu. Poyraz, po utracie warsztatu, znajduje wsparcie w Nanie, co wywołuje zazdrość u Pelin. Pelin, wspólnie z Kansel, knuje intrygę, by pozbyć się Nany, ale ich plan kończy się fiaskiem. Sytuacja komplikuje się, gdy wózek owocowy Poyraza zostaje zniszczony. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak Poyraz rozpoczyna współpracę z Pelin, co z kolei wywołuje zazdrość u Nany. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. W 1949 odcinku M jak miłość Kinga i Piotrek Zduńscy próbują pomóc Marysi Rogowskiej po zdradzie jej męża Artura. Organizują dla niej wyjazd do spa na Mazurach. Jednak Marysia nie jest zachwycona tym pomysłem. Zamiast wdzięczności Zduńscy spotykają się z ostrą reakcją. Marysia nie chce zostawić swojej mamy samej i nie ma ochoty na taki wyjazd. W 1950 odcinku Kinga próbuje uspokoić Marysię, zapewniając, że zajmą się Barbarą. Mimo to Marysia pozostaje nieugięta, co prowadzi do napięcia tej sytuacji. Ostatecznie, dzięki interwencji Krysi Filarskiej, Marysia decyduje się skorzystać z propozycji, choć nie jest to decyzja podjęta z entuzjazmem. Wyjazd może pomóc jej złapać oddech, ale nie zmarzy bólu po zdradzie. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1950 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20.50 na TVP2, Magda Budzyńska zacznie odczuwać pierwsze objawy ciąży. Zmiana smaku ulubionej kawy i nagłe osłabienie to tylko początek. Magda, nieświadoma swojego stanu, przypisuje te symptomy stresowi i przemęczeniu. Dopiero przypadkowy test ciążowy, który wpadnie jej w ręce, wstrząśnie nią do głębi. Wynik testu będzie jednoznaczny, ale Magda nie będzie mogła w to uwierzyć. Przez lata żyła w przekonaniu, że ciąża jest dla niej niemożliwa. Teraz musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, która może całkowicie odmienić jej życie. M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 1954 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 listopada o 20.50 na TVP2, napięcie między Kasią a Mariuszem osiągnie punkt kulminacyjny. Kasia, która opuściła Jakuba dla Mariusza, coraz bardziej odczuwa, że jej życie zamienia się w koszmar. Mariusz, zamiast być oparciem, staje się źródłem strachu, a ich dom przestaje być bezpiecznym miejscem. W najnowszym odcinku Mariusz ponownie zaatakuje Kasię, co tylko pogłębia jej lęk. Relacja małżonków staje się coraz bardziej skomplikowana, a Kasia zaczyna żałować swojej decyzji. Tajemnice i napięcia mogą wkrótce wywrócić ich życie do góry nogami. W 984 odcinku serialu Akacjowa 38 ksiądz Telmo próbuje przekazać Lucji ważną wiadomość, która może odmienić jej życie. Jednak Lucja, zamiast wysłuchać duchownego, wybiera spacer z Samuelem. Tymczasem Servando udaje chorobę, co wywołuje niepokój wśród lokatorów kamienicy. Casilda, próbując odnaleźć się w roli damy, zaprasza matkę do ciastkarni, zapominając o konieczności zapłaty za zamówienie. Odcinek ten zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 18.40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna dramatów, romansów i tajemnic. W nadchodzącym 3435 odcinku serialu Barwy Szczęścia Asia i Hubert będą walczyć o przyszłość Adama, próbując przekonać go do leczenia odwykowego. Niestety ich starania spełzną na niczym, gdy Adam ujawni szokujący powód, dla którego nie może opuścić ich domu. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z trudną prawdą, że Adam jest jedynie pionkiem w grze Lucyny. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Adam zacznie sprowadzać do mieszkania podejrzanych znajomych. W obliczu tych wydarzeń Pyrkowie poczują współczucie dla Adama, ale także bezradność wobec własnej sytuacji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 listopada o godzinie 20.05 na TVP2. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 231 odcinka. Hunter zaczyna podejrzewać, że Merich planuje ją opuścić. W domu trwają gorączkowe przygotowania do odnowienia przysięgi małżeńskiej Cichana i Bejzy. W tym zamieszaniu Min odkrywa ważny naszyjnik, co wywołuje panikę u Bülsün. Derya, chcąc zaszkodzić Jący, przetnie przewody elektryczne. Czy Hunter ma powody do obaw? Odpowiedzi poznamy już w piątek, 23 października, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o Hunter, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama, a teraz zmaga się z nowymi wyzwaniami w rezydencji Tichana.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest rządzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20:50 na TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza łagodna aura nadaje świeżości i wyjątkowego klimatu jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ostatnich dniach doszło do brutalnych ataków w szkołach, które wstrząsnęły opinią publiczną. W Ostrołęce 19-latek zaatakował maczetą i nożem, raniąc 9 osób, a dzień później w Leszczy-Dolenowinach 15-letni były uczeń ranił 3 osoby, z czego jedna zmarła. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zorganizował spotkanie z ekspertami, by omówić bezpieczeństwo w szkołach i zapowiedział wielką debatę na ten temat w styczniu. Podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci to odpowiedzialność dorosłych, w tym polityków.
3: Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza drugi proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądą znani politycy, w tym Karol Karski i Ryszard Czarnecki. Afera dotyczy sprzedaży dyplomów przez nieistniejącą już uczelnię, a prokuratura postawiła łącznie 881 zarzutów wobec 97 osób. Czarnecki zapowiada, że udowodni swoją niewinność.
2: Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie w Sejmie. Jednak nieobecność prezydenta Karola Nawrockiego wywołała kontrowersje. Obóz prezydencki kwestionuje skuteczność tego aktu, a profesor Ryszard Piotrowski podkreśla, że ślubowanie powinno odbyć się w obecności głowy państwa. Dodatkowo pojawiają się wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogów formalnych. Spór trwa, a jego rozstrzygnięcie może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania Trybunału. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum medialnej burzy. Ministerstwo Rolnictwa podjęło działania wyjaśniające w związku z doniesieniami o jego nieodpowiednim zachowaniu. Sprawa trafiła do prokuratury, a minister Stefan Krajewski przyznał, że sytuacja Kołodziejczaka jest trudna. Krajewski nie przesądza jednak o końcu jego kariery politycznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych film stworzony przez sztuczną inteligencję, w którym występuje jako poskramiacz tygrysu. Nagranie jest parodią tragicznego ataku tygrysa na człowieka w brytyjskim zoo, który miał miejsce kilka dni temu. Film wywołał oburzenie, a rodzina ofiary apeluje o zaprzestanie jego udostępniania. Brytyjski dziennikarz Piers Morgan skrytykował Trumpa, nazywając nagranie niesmacznym. W Nowym Jorku doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letni Angel Carrasco został oskarżony o wyrzucenie z balkonu na 15 piętrze swojej partnerki i ich 8-miesięcznej córki. Kobieta zginęła na miejscu, ale dziecko cudem przeżyło. Carrasco usłyszał zarzuty morderstwa drugiego stopnia i próby zabójstwa. Grozi mu dożywocie, a kolejna rozprawa odbędzie się 4 listopada. Październik to kluczowy czas na przygotowanie tui do zimy. Warto regularnie je podlewać, zwłaszcza w dni z dodatnią temperaturą, aby uniknąć przesuszenia. Kopczykowanie u podstawy krzewów, czyli usypanie warstwy ochronnej skory sosnowej lub torfu, pomoże zabezpieczyć korzenie przed mrozem. Dzięki tym prostym zabiegom wiosną tuje znów będą cieszyć oko intensywną zielenią. Jesienią i zimą świece zapachowe cieszą się dużą popularnością, tworząc przytulną atmosferę w domach. Warto jednak pamiętać, że podczas spalania mogą uwalniać drobne cząstki i sadze, co może wpływać na jakość powietrza. Kluczowe jest przestrzeganie zaleceń producenta i dbanie o dobrą wentylację pomieszczeń. Osoby wrażliwe na dym i zapachy powinny zwracać uwagę na reakcję organizmu i rozważyć alternatywy, takie jak lampki LED.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku w salonach kosmetycznych królować będzie nowy kształt paznokci – Soft Square. To połączenie klasycznego migdała z kwadratem, które nie tylko odmładza dłonie, ale jest też bardziej praktyczne. Modne będą także naturalne stylizacje, takie jak gołe paznokcie oraz kremowe odcienie wanilii. Dla miłośniczek intensywnych kolorów przewidziano głęboką czekoladę na zimę i błękit Tiffany'ego na lato.
3: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usuwania wszystkich suchych łodyg i przekwitłych kwiatów. Niektóre rośliny warto pozostawić na zimę, ponieważ ich nasiona mogą być pokarmem dla ptaków, a puste łodygi schronieniem dla owadów. Ważne jest jednak, by usuwać chore i gnijące części roślin, dostosowując pielęgnację do wymagań poszczególnych gatunków. Warto zostawić zdrowe rośliny, takie jak jeżówki czy ozdobne trawy, które mogą dodać uroku zimowemu ogrodowi.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej odzyskali 3 samochody skradzione w Niemczech. Pojazdy o wartości 400 tysięcy złotych odnaleziono w województwie mazowieckim. W każdym z aut stwierdzono ingerencje w numery identyfikacyjne. Wspólna operacja służb miała na celu zwalczanie przestępczości samochodowej.
3: Astrologia przypisuje 4 znakom zodiaku skłonność do szybkiego zmieniania zainteresowań. Bliźnięta, baran, strzelec i wodnik często z entuzjazmem zaczynają nowe projekty, ale równie szybko mogą je porzucić. Powodem może być potrzeba różnorodności, impulsywność lub chęć odkrywania nowych rzeczy. Warto jednak pamiętać, że na wytrwałość wpływają także inne czynniki, takie jak motywacja czy życiowe okoliczności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesienne przygotowanie trawnika do zimy jest kluczowe, by przetrwał mrozy i zachwycał wiosną. Najważniejszym zabiegiem jest ostatnie koszenie, które powinno odbyć się pod koniec października. Trawę należy przyciąć na wysokość około 4 cm, a następnie dokładnie wygrabić ścinki i liście. Dzięki temu trawnik będzie odporny na przymrozki i pleśń śniegową.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1028 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Jesienne dni wprowadzają miasto w spokojny rytm. Czas na chwilę wyciszenia i ciepły napój.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daja Dąbrowska, pamiętna uczestniczka Top Model, która kiedyś wzbudzała emocje swoją charyzmą i niskim wzrostem. Teraz robi furorę na platformach dla dorosłych. Zamiast podbijać wybiegi, Daria podbija serca internautów, dzieląc się swoimi przemyśleniami i planami na przyszłość, w tym decyzją o sterylizacji. Jej szczerość i kontrowersyjne wybory przyciągają tysiące obserwujących na TikToku i Instagramie. Jak widać, życie po Top Model może być równie barwne, co samo show.
2: Marianna Janczarska, córka Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego, w wieku 32 lat z impetem wkracza na scenę sztuki. Choć życie nie szczędziło jej dramatów, nie przeszkodziło to w budowaniu własnej kariery aktorskiej i literackiej. Kiedyś próbowała ukryć się w cieniu sławnej mamy. Teraz z dumą pokazuje, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Internauci mogą śledzić jej życie w mediach społecznościowych, gdzie coraz śmielej dzieli się swoimi sukcesami. Joanna Kurowska, znana z Graczyków i Świata według kiepskich, udowodniła, że jesienny Sopot to nie tylko chłód i wiatr, ale i świetna zabawa. Aktorka, ubrana w ciepłą kurtkę, spacerowała ulicami kurortu, a na plaży zaskoczyła fanki, które przerwały morsowanie, by zrobić sobie z nią zdjęcia. Kurowska nie tylko pozowała, ale i zatańczyła z wielbicielkami, pokazując, że gwiazda nie musi gwiazdożyć. Jesień nad polskim morzem? Czemu nie? Zwłaszcza, gdy można spotkać ulubioną aktorkę. W The Voice of Poland znowu wrze. Thompson, jeden z jurorów, nie przebierał w słowach, miażdżąc występ podopiecznych Edyty Bartosiewicz. Po ich interpretacji utworu Grzegorza Turnała stwierdził, że nie wziąłby żadnego z nich. Co ciekawe, sama Edyta była zachwycona i uznała występ za coś niesamowitego. Cóż, wygląda na to, że muzyczne gusta są jak nosy. Każdy ma swój. Kto wygra tę bitwę? O tym przekonamy się już w sobotę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Russell Brand, znany z kontrowersji i ekscentrycznych wybryków, w końcu trafił na salę sądową w Londynie. Oskarżony o 7 przestępstw seksualnych, w tym 3 gwałty, celebryta nie przyznaje się do winy. Podczas procesu, jak na prawdziwego showmana, przystało, klęczał i modlił się w sądzie, licząc na pomyślny finał. Prokurator nie pozostawiła na nim suchej nitki, nazywając go wyrachowanym drapieżnikiem. Wyrok ma zapaść w grudniu.
2: Grup Violetty Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny. Demateria i Demeted wyruszają w trasę, która ma solidnie zatrząść polską sceną muzyczną. Już 16 października startuje Piekło Niebo Tour, gdzie metalowa energia osiągnie apogeum. Demateria promuje swój najnowszy album We Against Us Prologue, a Demeted zamienia się w bestię na scenie. Każdy koncert wzbogaci lokalny skład, więc przygotujcie się na niezapomniane muzyczne szaleństwo. Z obozu Nightwish nadeszły wieści, które zaskoczyły fanów na całym świecie. Flor Jansen, wokalistka zespołu od 2013 roku, zakończyła współpracę z grupą. Decyzja, jak twierdzą, była konieczna dla przyszłych ambicji zespołu. Nightwish nie zamierza jednak zwalniać tempa i już w 2027 roku planuje wejść do studia, by nagrać nowy album, a przy okazji świętować swoje 30-lecie. Ciekawe, kto teraz stanie za mikrofonem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Blondie wraca na scenę z nowym albumem High Noon, który pojawi się w lutym przyszłego roku. Na płycie usłyszymy ostatnie nagrania zmarłego perkusisty Clema Burka, a także gości specjalnych, takich jak Johnny Marr z The Smiths. Pierwszy singiel, Spectral Eyes, jest już dostępny, a Debbie Harry obiecuje, że to klasyczne Blondie z nowoczesnym twistem. Czy to ostatni krążek zespołu? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie. Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, teraz sam podważa mit, który stworzył. W połowie lat 80. przekonał świat, że rock and roll może zmieniać rzeczywistość. Ale dziś jego słowa brzmią jak zimny prysznic dla tych, którzy w to uwierzyli. Live Aid było piękną utopią, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Geldof, który kiedyś żądał pieniędzy na ratowanie świata, teraz ostrzega przed politycznym cynizmem, w tym własnym. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po sukcesie albumu Foreign Tongues, który podbił listy przebojów w 14 krajach, zespół postanowił, że to jeszcze nie koniec. Już 27 listopada światło dzienne ujrzy rozszerzona edycja płyty pod nowym tytułem Foreign Tongues Loose Lips, zawierająca 5 premierowych utworów. Wśród nich prawdziwa perełka Bad Luck Hideaway z perkusją Charlie'ego Wattsa. Czyżby Stonesi nie zamierzali zejść ze sceny, dopóki nie zagrają ostatniego akordu? Sammy Hagar, były wokalista Van Halen, z rozbrajającą szczerością przyznał, że w latach 70. nikt nie chciał występować po AC/DC. Dlaczego? Bo australijscy giganci hard rocka po prostu pozamiatali każdą scenę, na którą weszli. Hagar wspomina, jak Angus Young wchodził Bonowi Scottowi na plecy i ruszał w publiczność, zostawiając innych artystów w cieniu. Nawet Van Halen unikał wspólnych koncertów z AC/DC, bo kto chciałby rywalizować z takim żywiołem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1028 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 4 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepłe swetry i gorące napoje wracają do codziennego repertuaru jesiennych dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie rusza kolejny etap wymiany nawierzchni. Od poniedziałku, 19 października, zamknięty zostanie odcinek ulicy Madalińskiego od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej. Wyznaczono objazdy, a sygnalizacja świetlna zostanie dostosowana do zmian. Autobusy linii 138 pojadą trasą objazdową, a piesi muszą liczyć się z utrudnieniami na przejściach. Prace mają zakończyć się jesienią tego roku. Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do poważnego wypadku. 14-letni rowerzysta nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z Nissanem. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja zwróciła uwagę na niebezpieczne zachowanie jego kolegów, którzy poruszali się na hulajnogach elektrycznych, nie spełniających wymagań technicznych. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przeprowadziła szeroko zakrojoną operację w polskich szkołach po serii ataków nożowników. Skontrolowano ponad 162 tysiące placówek, zatrzymano 187 osób i podjęto interwencje w 482 przypadkach. Mundurowi monitorują również sieć, by zapobiec kolejnym incydentom. Każdy sygnał traktowany jest priorytetowo.
2: Dziś rano w Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa numer 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W związku z tragicznymi atakami w polskich szkołach, duże sieci handlowe, takie jak Carrefour Polska, Action i Smyka, wycofują kontrowersyjne produkty z oferty halloweenowej. Klienci nie znajdą już w sklepach kostiumów z maskami, ani plastikowych tasaków. Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpiecznej i spokojnej atmosfery podczas nadchodzącego Halloween. Sklepy stawiają na łagodne, bajkowe motywy, by zabawki służyły wyłącznie bezpiecznej rozrywce dla najmłodszych. Roblox, popularna platforma gier, budzi kontrowersje ze względu na dostępność symulacji przemocy. Wirtualne światy, w których można uciekać przed policją czy rzucać nożami, mogą wpływać na młodych użytkowników. Ostatnie wydarzenia na Mazowszu, gdzie doszło do ataków w szkołach, skłaniają do refleksji nad wpływem gier na dzieci. Eksperci podkreślają, że rodzice powinni być świadomi, w co grają ich dzieci i jakie treści konsumują. Policjanci z Krakowa zatrzymali 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać recepty na leki dzięki współpracy z lekarzem anestezjologiem, wykorzystując dane osobowe uczniów. W sprawie zatrzymano także 21-letnią kobietę, która objęta została dozorem policyjnym. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, czy leki trafiały do środowiska szkolnego. Wójt Gdowa, Zbigniew Wojas, wywołał kontrowersje, ostrzegając mieszkańców przed możliwą rosyjską inwazją na Polskę w ciągu 5 miesięcy. Wojas, prywatnie teść szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla, że jego słowa opierały się na publicznie dostępnych informacjach i oficjalnych ostrzeżeniach. Zapewnia, że nie posiada tajnych danych, a jego zalecenia dotyczące przygotowań do ewentualnego kryzysu są jedynie środkiem ostrożności. Tymczasem premier Tusk i NATO wskazują na możliwość hybrydowych działań Rosji, ale nie na pełnoskalową inwazję.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie przechodzień uratował życie mężczyźnie, który nagle stracił przytomność na ulicy. Dzięki szybkiej reakcji i wezwaniu służb, policjanci błyskawicznie podjęli reanimację, przywracając poszkodowanemu czynności życiowe. Po chwili na miejscu pojawiła się karetka, która przejęła dalszą opiekę nad pacjentem. Szczecińska policja przypomina o znaczeniu szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. W Białymstoku powstaje pierwsza w północno-wschodniej Polsce wytwórnia broni palnej. Grupa technologiczna Alex i JNC Armament podpisały umowę na rozwój produkcji karabinów, planując wytwarzać kilka tysięcy sztuk rocznie. Pierwszym wspólnym projektem jest karabinek Venom MK, jeden, który trafi zarówno na rynek cywilny, jak i do służb mundurowych. Współpraca obejmuje także rozwój modułowej platformy antydronowej, co pokazuje potencjał regionu w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych.
1: Dziś przed sądem garnizonowym w Warszawie wygłoszone zostaną mowy końcowe w procesie polskiego oficera oskarżonego o zranienie 23-letniego Syryjczyka podczas obławy na nielegalnych imigrantów. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku, niedaleko granicy z Białorusią. Oficer zaprzecza swojej winie, a sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Sprawa zyskała wymiar polityczny, przyciągając uwagę wicepremiera i prezydenta RP.
2: Nadchodzący weekend przyniesie mieszkańcom Wrocławia zmiany w pogodzie. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą sięgającą 17 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę niebo zasnują chmury, a temperatura spadnie do 14 lub 15 stopni. Jednak deszcz nie jest przewidywany. To dobra okazja na aktywności na świeżym powietrzu w piątek oraz wizyty w kinach i muzeach w weekend.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z prywatnym zoo Łączna w Mieroszowie. Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzętami, co miało prowadzić do ich niedożywienia i śmierci. Właściciel zoo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że obiekt jest pod stałym nadzorem. Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 1 metr na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 11 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: polskiego pochodzenia, przejął 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego za 50 milionów euro. Mioduski zachowuje kontrolę, posiadając 60% udziałów i pozostając prezesem zarządu. Nowa inwestycja ma poprawić stabilność finansową Legii i stworzyć lepsze warunki do rozwoju. José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie. Mateusz Bogusz zachwycił kibiców w meczu Houston Dynamo z San Diego FC, zdobywając spektakularną bramkę przewrotką. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3, a gol Polaka może być jednym z najpiękniejszych w sezonie MLS. Mimo że Houston nie zdobyło kompletu punktów, występ Bogusza na pewno zostanie zapamiętany na długo. Chicago Fire przegrało na własnym boisku z Philadelphia Union 1-3. Mimo prowadzenia po pierwszej połowie, czerwona kartka dla Jacka Elliota zmusiła gospodarzy do gry w osłabieniu. Philadelphia wykorzystała przewagę, a Bruno Damiani zdobył dwie bramki, przesądzając o zwycięstwie gości. Robert Lewandowski opuścił boisko w 67. minucie, nie zdobywając tym razem gola.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson, szwedzki trener, który zapisał się w historii duńskiego futbolu. Pod jego kierownictwem reprezentacja Danii dotarła do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w 1998 roku, co pozostaje ich najlepszym wynikiem na mundialu. Johansson prowadził także drużyny w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii i Grecji, a także reprezentację Islandii. O jego śmierci poinformowała duńska stacja TV2. W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zażądali dokumentacji dotyczącej współpracy PZPN z firmą Publicon Sport. Śledztwo dotyczy podejrzenia wyrządzenia Federacji szkody finansowej na co najmniej 4 miliony złotych. PZPN udostępnił wszystkie wymagane dokumenty, a umowa z Publicon Sport ma wygasnąć w lipcu przyszłego roku.
0: Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, jest coraz częściej wymieniany jako potencjalny następca Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarzy. Sam Winiarski jednak studzi te spekulacje, podkreślając, że skupia się na codziennej pracy z zespołem. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski jego drużyna została wzmocniona, ale wyzwaniem pozostaje zgranie nowych zawodników. Winiarski zaznacza, że to właśnie na tym koncentruje swoją energię.
1: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Silje Opset, norweska skoczkini narciarska, nie wystartuje w nadchodzącym sezonie zimowym. 27-latka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Opset, która zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata w drużynie i 7 razy triumfowała w Pucharze Świata, zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi. Teraz czeka ją nowy etap życia.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Ashlyn Kruger w trzeciej rundzie turnieju WTA w Wuhan. To pierwsze spotkanie Polki z amerykańską zawodniczką, która zajmuje 68. miejsce w rankingu. Świątek walczy o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals, a jej szanse wzrosły po porażce Karoliny Muchowej. Czy dołączy do Mai Chwalińskiej, która już jest w ćwierćfinale?
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Canal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal Plus może grozić wysoka kara finansowa.
0: Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka, ponownie zachwyciła swoich fanów, publikując zdjęcia z treningu na Instagramie. Jej popularność w sieci rośnie, ale nie można zapominać o jej sukcesach sportowych, w tym złotym medalu olimpijskim z Mediolanu Cortiny. W tym sezonie nie zobaczymy jej na lodowiskach, ponieważ planuje przerwę w startach. Prywatnie Jutta przygotowuje się do ślubu z Jake'em Paulem, znanym twórcą internetowym i pięściarzem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wilfredo Leon może opuścić Bogdankę Luk Lublin kuszony zapewniony przez turecki Halkbank Ankara gigantycznym kontraktem. Mówi się o kwocie ponad 1,5 miliona euro za sezon, co byłoby rekordem w męskiej siatkówce. Decyzja jeszcze nie zapadła, bo Leon czeka na plany lubelskiego klubu na sezon 2027-2028. Na razie kibice mogą być spokojni, bo w nadchodzącym sezonie 2026-2027 Leon pozostanie w Polsce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący 3432 odcinek, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 25 w TVP2. Tomek proponuje Grażynie wspólne zamieszkanie, co początkowo ją zaskakuje. Mimo obaw, Wiracka zgadza się na przeprowadzkę, choć okłamuje swoją szefową, by wziąć wolne. Czy ryzykuje utratę pracy? Wiktor, syn Grażyny, z entuzjazmem przyjmuje decyzję matki, ciesząc się z większej swobody. Jednak Grażyna nie zamierza tracić czujności i planuje kontrolować, co dzieje się w jej mieszkaniu. Czy ta zmiana przyniesie im szczęście? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego momentu. W 3419 odcinku, który wyemitowano w środę, 14 października, widzowie pożegnali Amelię, graną przez Stanisławę Celińską. To ostatni odcinek z udziałem tej wybitnej aktorki, która zmarła 12 maja tego roku. Produkcja serialu przygotowała wzruszające pożegnanie, przypominając najpiękniejsze chwile Amelii na ekranie. W odcinku Amelia odwiedza syna Bruna, by skonfrontować go z prawdą o jego żonie. Choć postać Amelii zniknie z ekranu, jej duch pozostanie w sercach widzów. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Splątane losy wkraczają w emocjonującą fazę w 68. odcinku, który zostanie wyemitowany już w piątek, 16 października o godzinie 14 na TVP1. Halil, zdesperowany i zmęczony szantażem Remziego, postanawia wyznać Münever całą prawdę. Münever stawia mu ultimatum. Albo sam rozwiąże problem, albo sprawa trafi na policję. Tymczasem Burak pragnie usłyszeć prawdę od Yasemin, która właśnie otrzymała propozycję pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Meltem, która nie przepada za Yasemin, nie przeoczyła tej sytuacji, co może prowadzić do nowych konfliktów. Remzi natomiast obawia się, że Tahsin zastawił na niego pułapkę podczas gry w karty. Wszystkie te wątki sprawiają, że nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1949 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o 20:50 na TVP2. Kasia zaczyna dostrzegać, że życie z Mariuszem nie jest takie, jak sobie wyobrażała. Mariusz snuje wizję wspólnej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, ale jego plany coraz bardziej przypominają próbę podporządkowania sobie żony. Kasia marzy o karierze lekarki za oceanem, lecz mąż chce, by została w domu z Zosią. Po zakrapianym wieczorze Mariusz budzi się w kiepskim stanie, a jego zachowanie staje się nieprzewidywalne. Kasia czuje, że musi być ostrożna, by nie sprowokować kolejnego wybuchu złości. Tajemnice, które oboje skrywają, mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Czy wyjazd do USA naprawdę zmieni ich życie na lepsze? W 1949 odcinku M jak miłość Oleg Chodakowski odkryje szokującą prawdę o ojcostwie Zosi. Aneta, pod wpływem alkoholu, zdradzi Olkowi, że biologicznym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski. Mimo prób wycofania się z tych słów, Oleg nie da się zwieść i będzie drążył temat. Aneta, przyciśnięta do muru, w końcu potwierdzi prawdę. Oleg będzie wściekły, a jego przyjaźń z Jakubem zostanie wystawiona na próbę. Prawda o sfałszowanych badaniach może wywrócić życie wielu osób do góry nogami. Oleg zagrozi Anecie, że sam wyjawi wszystko Karskiemu. Emocje sięgną zenitu, a tajemnica Kasi przestanie być tylko podejrzeniem. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący finał 1001 odcinka. Widzowie w końcu dowiedzą się, kto stoi za porwaniem małej Niny, córki Blanki i Mario. Okaże się, że to nieobliczalna Zuza, była pacjentka Milewskiej, która przeżywa traumę po stracie własnego dziecka. Wiktoria, babcia Niny, nie mogąc znieść cierpienia Blanki, postanawia działać na własną rękę. Wspólnie z Blanką nagrywają wzruszający apel do porywaczki, błagając o oddanie dziecka. Jednak Zuza, oglądając nagranie, nie zamierza oddać Niny, uważając ją za swoje dziecko. Odcinek został wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20:50 w TVP2.
1: W 3426 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aro niespodziewanie pojawi się w Feel Good, próbując odzyskać Luizę. Damian, dowiedziawszy się o jego powrocie, będzie miał trudności z opanowaniem gniewu. Luiza stanie przed trudnym wyborem, czy dać Aro drugą szansę. Tymczasem Asia i Daniel pokłócą się o przyszłość Emila, co wywoła ostrą wymianę zdań. Wiktor zorganizuje huczne urodziny, a podczas spaceru Grażyny i Tomka odżyją dawne uczucia. Odcinek zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w odcinku 1057, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaniepokojony bezpieczeństwem Ainur, decyduje się zatrzymać w hotelu, gdzie pracuje kobieta. W niespodziewanych okolicznościach oboje zostają zamknięci w jednym pokoju, co staje się okazją do szczerej rozmowy. Ainur wyznaje Sinanowi, że ufa mu i przestała walczyć, wiedząc, że mężczyzna jest po jej stronie. Ich rozmowa może pomóc im lepiej zrozumieć własne uczucia i obawy. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją głębią emocji i zaskakującymi zwrotami akcji. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W okręgu numer 20, obejmującym Zieloną Górę i okoliczne powiaty, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Czterech kandydatów powalczy o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Wśród nich są Joanna Senyszyn, Janusz Kubicki, Zdzisława Różańska oraz Tomasz Naruszewicz. Wybory zaplanowano na 22 listopada.
3: Jarosław Gowin, były wicepremier, wraca do działalności publicznej. Został koordynatorem współpracy z zespołem roboczym do spraw kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie reprezentowanie biura rzecznika w pracach nad przyszłością polskiej branży kosmetologicznej. Zespół koncentruje się na kwestiach takich jak zasady wykonywania zawodu kosmetologa i bezpieczeństwo klientów. Hilary Swank, znana aktorka Hollywood, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. 52-letnia gwiazda i jej mąż Philip Schneider są już rodzicami 3-letnich bliźniąt. Swank zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić w grudniu. Radosną nowinę przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama, publikując rodzinne nagranie. W Tiranie, stolicy Albanii, trwają gwałtowne protesty, które przeradzają się w starcia z policją. Demonstranci podpalają budynki i niszczą mienie, a funkcjonariusze używają gazu łzawiącego i armatek wodnych. Polska ambasada ostrzega turystów przebywających w Albanii o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc objętych zamieszkami. Protesty rozpoczęli studenci, domagając się lepszych warunków na uczelniach i wsparcia finansowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji usunięcia fragmentu płuca. Lekarze z rzymskiej Polikliniki Gemelli potwierdzają, że jego rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Ojciec Święty zaczął już chodzić po pokoju i wrócił do normalnego jedzenia. Wyniki badań krwi i prześwietlenia płuc są zadowalające.
3: Potężne ulewy sparaliżowały Stambuł, powodując setki podtopień i ogromne korki. Niestety, doszło do tragedii. 14-letni chłopiec zmarł po porażeniu prądem w parku. Władze zawiesiły zajęcia w szkołach, a na lotniskach wystąpiły poważne utrudnienia. Służby miejskie intensywnie pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy.
2: Sean Diddy Combs został pobity w więzieniu przez jamajskiego bossa narkotykowego Christophera Dudusa Coke'a. Do incydentu doszło 9 października w więzieniu Fort Dix w New Jersey. Raper odniósł poważne obrażenia głowy i trafił do szpitala. Konflikt miał związek z doniesieniami o luksusowych warunkach, w jakich przebywał Diddy, co doprowadziło do przeszukań i utraty niedozwolonych przedmiotów przez innych osadzonych. Zatkany zlew w kuchni? Zanim zadzwonisz po fachowca, wypróbuj domowy sposób. Wystarczy łyżeczka płynu do mycia naczyń, 4 łyżki sody oczyszczonej i 100 ml octu. Po 15 minutach zalewamy wszystko gorącą wodą. To proste rozwiązanie pomoże usunąć zatory i nieprzyjemne zapachy z rur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wrzosy, symbol jesieni, często brązowieją i usychają z powodu przesuszenia. Aby je uratować, warto zastosować prosty trik – kąpiel wodną. Wystarczy wstawić doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, a następnie pozwolić nadmiarowi wody odpłynąć. Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża. Coraz więcej osób odkłada sen, by wieczorem zyskać czas dla siebie, co psychologia nazywa revenge bedtime procrastination. Przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie krótkich filmików sprawia, że trudno zauważyć upływ czasu, co prowadzi do zmęczenia następnego dnia. Regularne przesuwanie pory snu może negatywnie wpływać na koncentrację i nastrój. Aby przerwać ten nawyk, warto ustalić godzinę odłożenia telefonu i znaleźć czas na odpoczynek w ciągu dnia.
2: Zbliża się Wszystkich Świętych, a wraz z nim czas, gdy cmentarze rozświetlają się tysiącami zniczy. Wybierając lampiony, warto zwrócić uwagę na rodzaj wkładu, czas palenia oraz solidną obudowę, która ochroni płomień przed wiatrem i deszczem. Aby znicz palił się dłużej, można zastosować prosty trik – rozsypać odrobinę soli wokół knota. Pamiętajmy, że najważniejszy jest gest pamięci, a nie sam wygląd lampionu. Dziś w Szwecji, jak co czwartek, na stołach króluje tradycyjny obiad złożony z zupy grochowej i naleśników z dżemem. Ten kulinarny zwyczaj ma swoje korzenie w dawnym kalendarzu religijnym, gdzie czwartek był dniem obfitego posiłku przed piątkowym postem. Zupa grochowa, przygotowywana z żółtego grochu i wieprzowiny, jest sycącym daniem, które doskonale sprawdza się w chłodnym klimacie. Po niej serwowane są cienkie naleśniki z dżemem i bitą śmietaną, co stanowi słodkie zakończenie posiłku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienią i zimą wilgoć w mieszkaniach i samochodach staje się problemem. Sklepy Action oferują teraz wkłady Limpro, które za niecałe 5 zł pomagają w walce z nadmierną wilgocią. Regularne wietrzenie i użycie takich pochłaniaczy mogą zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. Warto też zainwestować w higrometr, by kontrolować poziom wilgoci w domu. Maksymalne ustawienie grzejnika nie zawsze przyspiesza ogrzewania pomieszczenia. Termostat służy do regulacji temperatury, a nie szybkości nagrzewania. Ważne jest, by grzejnik nie był zasłonięty meblami czy zasłonami, co może zakłócać jego działanie. Aby ograniczyć koszty ogrzewania, warto dbać o szczelność okien i drzwi oraz wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, niezmordowany weteran polskiego aktorstwa, nie zamierza zwalniać tempa. Choć mógłby już spokojnie odpoczywać, woli dalej brylować na scenie i ekranie. Jak sam mówi, w branży zawsze znajdzie się miejsce dla najstarszego dziadka, nawet jeśli ten porusza się na wózku. Dla Grabowskiego aktorstwo to nie tylko praca, ale i pasja, która trzyma go przy życiu i daje motywację do działania.
2: Filip Heiser znowu na językach. Tym razem w centrum uwagi znalazły się karty sportowe Fundacji Renovatio, które miały zapewnić dostęp do aktywności fizycznej. Niestety, po zakończeniu współpracy z Medicover Sport, klienci zostali z niczym. Heiser tłumaczy, że nie zarobił na promocji ani grosza, a cała sytuacja to dla niego tylko stres i frustracja. Przy okazji, prezenter zwrócił uwagę na problem dostępu do zdrowego stylu życia, pytając, dlaczego sport ma być luksusem tylko dla wybranych. Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej, wciąż w trasie i nie zwalnia tempa. Ogłosiła casting na nową chórzystkę, bo przecież kto by nie chciał śpiewać u boku legendy. W planach ma kolejną płytę i trasę Ostatni tak wielki bal, a także kameralne koncerty, gdzie publiczność siedzi niemal na kolanach. Jak widać, Maryla nie tylko śpiewa, ale i zaskakuje swoją niekończącą się energią.
1: Czy ktoś pamięta jeszcze film Ile waży koń trojański z 2008 roku? Cóż, minęło już prawie 16 lat, a aktorzy tej kultowej komedii przeszli prawdziwą metamorfozę. Ilona Ostrowska, Robert Więckiewicz i reszta ekipy wyglądają dziś zupełnie inaczej niż wtedy, gdy kręcili tę produkcję. Czas płynie nieubłaganie, a ich przemiany są równie zaskakujące, co podróż w czasie głównej bohaterki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kajra i Sławomir, duet, który nie tylko śpiewa, ale i żyje w harmonii, zdradzili tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że fundamentem ich związku jest przyjaźń, która od początku była kluczem do ich wspólnego szczęścia. W świecie show biznesu, gdzie związki często się rozpadają, oni stawiają na szczere rozmowy i odwagę w realizacji marzeń. Ciekawe, czy ich recepta na miłość zadziałałaby też poza sceną.
1: W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku. Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk o klasycznym wykształceniu, nie chciał nagrać piosenki o małej pszczółce, która stała się hitem dzieciństwa milionów Polaków. Nagranie, które miało być tylko próbą, okazało się artystycznym przekleństwem, ponieważ publiczność na koncertach domagała się tylko tego jednego utworu. Wodecki, choć początkowo sfrustrowany, z czasem zaakceptował tę melodię, dostrzegając jej emocjonalną wartość dla pokoleń. Dziś ta piosenka to nie tylko wspomnienie z dzieciństwa, ale i symbol polskiej popkultury. Kto by pomyślał, że płyta Wstyd zespołu Kult, wydana dekadę temu, wywoła takie zamieszanie. W 2016 roku album osiągnął taki sukces, że Empik musiał wprowadzić limit sprzedaży. 5 sztuk na osobę. Kazik Staszewski i jego bezkompromisowe spojrzenie na polską rzeczywistość przyciągnęli tłumy. A surowa produkcja płyty tylko podsyciła zainteresowanie. Teraz, w 10. rocznicę premiery, wspomnienia o tym szaleństwie powracają, przypominając, jak wielką siłę ma muzyka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Taylor Momsen, wokalistka The Pretty Reckless, zaskoczyła wszystkich, wskazując A Day in the Life The Beatles jako piosenkę idealną. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka mają swoje muzyczne objawienia, a Beatlesi są wciąż na topie, mimo że minęło już ponad 50 lat. Momsen przyznała, że to właśnie dzięki nim i Soundgarden zdecydowała się na karierę muzyczną. Tymczasem jej zespół powrócił z nowym albumem Dear God, nagrywanym w przerwach między trasami z AC/DC. Cóż, życie w ciągłym rozkroku to chyba nowa norma dla artystów.
2: Brandon Flowers, lider The Killers, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a stwierdzeniem, że rock prawie umiera. W świecie, gdzie technologia pozwala na nagrywanie w domowym zaciszu, młodzi artyści zapominają, że prawdziwa muzyka rodzi się na scenie, a nie w komputerze. Może czas na powrót do korzeni i trochę więcej potu na scenie.
1: Netflix znowu zaskakuje. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu, założycielu Lady Punk, szturmem zdobywa polski Netflix, a we Wrocławiu pojawił się gigantyczny mural na jego cześć. W roli głównej debiutant Mikołaj Bukrewicz, który trafił na plan trochę przez przypadek, ale za to z gitarą w ręku. Ciekawe, czy uda się znaleźć wszystkie 20 ukrytych ciekawostek na muralu. To dopiero wyzwanie dla fanów.
2: Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1028 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 4 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kolejne sieci handlowe, w tym Carrefour Polska, Action i Smyk, wycofują część produktów na Halloween. Decyzje te są reakcją na ostatnie akty przemocy w polskich szkołach. Ze sklepów znikną między innymi kostiumy z maskami oraz akcesoria imitujące niebezpieczne narzędzia. Firmy chcą, by tegoroczna oferta skupiała się na bezpiecznej i przyjaznej zabawie.
2: 5 lat temu, w październiku 2021 roku, na balkonie warszawskiego akademika znaleziono ciało 20-letniej Marii z Portugalii. Prokuratura zakończyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich. Ustalono, że Maria zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, próbując opuścić balkon w niebezpieczny sposób. Śledztwo zostało umorzone.
1: W Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. O świcie zderzyły się tam dwie ciężarówki, czerwone Volvo i białe Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a 44-letni kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa nr 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia.
2: W Leszczydole Nowinach uczniowie wracają do szkoły po tragicznych wydarzeniach z 8 października, kiedy to 15-latek zaatakował nożem, zabijając woźną i raniąc dyrektora oraz nauczycielkę. Społeczność szkolna otrzymuje wsparcie psychologiczne, by poradzić sobie z traumą. Ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, jak ważne jest, by nie lekceważyć emocji młodzieży i rozmawiać o zagrożeniach, także tych w sieci. Specjaliści będą wspierać uczniów i pracowników szkoły w powrocie do normalności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na platformie Roblox, popularnej wśród dzieci, pojawiają się gry, które mogą budzić niepokój. Ucieczki przed policją na hulajnogach czy rzucanie nożami to tylko niektóre z brutalnych scenariuszy dostępnych w tej wirtualnej przestrzeni. Ostatnie wydarzenia w polskich szkołach, w tym ataki z użyciem noży, skłaniają do refleksji nad wpływem takich gier na młodych ludzi. Eksperci podkreślają, że ważna jest rozmowa z dziećmi o różnicach między światem wirtualnym a rzeczywistością.
2: W warszawskim Ursusie policja odkryła laboratorium, w którym produkowano niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako flaka. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym grozi do 20 lat więzienia. Wcześniej w tej sprawie aresztowano trzy inne osoby. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Południe. W siedleckim akwaparku zamontowano kamery w strefie szafek, co wywołało mieszane reakcje mieszkańców. Kamery mają na celu poprawę bezpieczeństwa, obejmując jedynie szafki, a nie przebieralnie. Prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce podkreśla, że monitoring pomoże w wyjaśnianiu kradzieży i wypadków. Nagrania są przechowywane do 30 dni, a dostęp do nich jest ściśle ograniczony.
1: Przed nami weekend pełen pogodowych zmian w Warszawie. Piątek i sobota zapowiadają się słonecznie, z temperaturą sięgającą 12 stopni, choć noce będą chłodne. Niedziela przyniesie ocieplenie do 14 stopni, ale niebo zasnują chmury. Mimo to deszczu nie przewidujemy, więc parasole można zostawić w domu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Targu doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Agresorzy grozili lekarzowi i pielęgniarce, a jeden z nich zaatakował medyka fizycznie. Obaj zostali zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty, w tym znieważenia funkcjonariusza publicznego. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W Krakowie aresztowano 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać leki dzięki współpracy z anestezjologiem, wykorzystując dane uczniów do fałszywych recept. Śledczy badają, czy substancje trafiały do młodzieży szkolnej. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kuria Bielsko-Żywiecka potwierdziła przyczyny dymisji księdza Józefa Zborka, byłego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Kapłan odprawiał nadmierną liczbę mszy i zniszczył księgę parafialną. Dodatkowe nabożeństwa nie były zgodne z przepisami, a ofiary z nich nie trafiały na cele charytatywne. Decyzja o jego odwołaniu została zatwierdzona przez Watykan i jest ostateczna. W sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd, znajdują się malownicze ruiny zamku Bąkowiec. Ta średniowieczna warownia w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia, jest świadectwem burzliwej historii regionu. Zamek, wzniesiony na skalę Tygrys, zachwyca swoją architekturą i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Od 2015 roku obiektem zarządza Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kochcice, malownicza wieś w województwie śląskim, słynie z monumentalnego pałacu Ludwika Karola von Balestrema, wzniesionego na początku XX wieku. Obecnie mieści się tam Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji. Historia miejscowości sięga XV wieku, a jej nazwa nawiązuje do miłości, co potwierdza historyczna pieczęć z sercem i strzałami. Kochcice to także miejsce urodzenia księdza profesora Floriana Lempy, znanego prawnika kanonisty.
1: Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna nagle stracił przytomność. Dzięki szybkiej reakcji świadka i błyskawicznym działaniom policjantów udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli reanimację, a następnie przekazali poszkodowanego pod opiekę ratowników medycznych. To wydarzenie podkreśla znaczenie współpracy służb ratunkowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana...
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie fabryki coraz częściej patrzą w stronę sztucznej inteligencji, ale wdrożenia idą opornie. Tylko 6% przedsiębiorstw wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów. Główną przeszkodą są ograniczone budżety, które wskazuje połowa firm. Problemem jest też brak odpowiednich danych i infrastruktury. Mimo to 34% firm uważa sztuczną inteligencję za priorytet na najbliższe 3 lata. Kluczem do sukcesu będzie umiejętne wykorzystanie technologii tam, gdzie przyniesie ona realne korzyści.
2: Koalicja Obywatelska zrealizowała 39 ze 100 obietnic wyborczych, które miały być spełnione w ciągu pierwszych 100 dni rządów. Wśród zrealizowanych działań znalazły się między innymi ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych oraz kasowy PIT. Jednak wiele z największych obietnic, takich jak podwojenie kwoty wolnej od PIT czy kredyt 0% na mieszkania, pozostało niespełnione. Rząd wprowadził także wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców i obniżył VAT na usługi kosmetyczne. 3 lata po wyborach lista obietnic pokazuje, jak trudno jest przełożyć kampanijne deklaracje na rzeczywistość.
1: Reforma Funduszu Kościelnego, obiecana przez rząd Donalda Tuska, nadal stoi w miejscu. Mimo upływu 3 lat, rozmowy z Kościołem jeszcze się nie rozpoczęły. Tymczasem koszty funduszu rosną i w przyszłym roku przekroczą 283 miliony złotych. Rząd przygotował 4 scenariusze zmian, w tym dobrowolny odpis podatkowy na Kościół. Jednak bez porozumienia z Kościołem żadna z reform nie wejdzie w życie. Likwidacja funduszu w tej kadencji parlamentu wydaje się coraz mniej prawdopodobna.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed serami regionalnymi z firmy Mlecz Ser Górskie z Jabłonki. W jednej z partii wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Dotyczy to partii o numerze 261/2026M, która została już wprowadzona do obrotu. Zaleca się unikanie spożycia tych produktów. Jeśli po ich spożyciu wystąpią objawy choroby, należy skontaktować się z lekarzem. Produkty mają terminy przydatności do 18 października i 7 listopada. Na Węgrzech planowane jest wprowadzenie euro zamiast forinta do 2030 roku. Premier Peter Magyar stawia przed sobą ambitny cel, ale główną przeszkodą jest wysoki deficyt budżetowy wynoszący 7,5% PKB. By go zredukować, rząd planuje oszczędności poprzez eliminację zawyżonych kontraktów publicznych i wprowadzenie nowych podatków dla najbogatszych. Jednocześnie utrzymane zostaną popularne dopłaty do energii. Analitycy przewidują, że Węgry mogą wejść do strefy euro najwcześniej w 2033 roku, jeśli uda się szybko ustabilizować finanse publiczne. Tylko około 33,5% Polaków jest zadowolonych z nagród otrzymywanych od pracodawców. Badania pokazują, że pracownicy nie oczekują droższych prezentów, ale chcą mieć możliwość wyboru. Aż ponad 69% badanych wolałoby samodzielnie decydować o nagrodzie, nawet jeśli jej wartość pozostaje taka sama. Eksperci sugerują, że systemy kafeteryjne, gdzie pracownik sam wybiera nagrodę, mogą być rozwiązaniem. Firmy powinny rozważyć zmianę podejścia, by lepiej odpowiadać na potrzeby swoich pracowników.
1: Setki milionów złotych przeznaczonych na budowę schronów w Polsce są zagrożone. Gminy mają problem z wydaniem tych środków do końca 2026 roku. Rząd planuje zmienić zasady wydatkowania, by uratować prawie 800 milionów złotych. Niewykorzystane fundusze mogą trafić do Straży Pożarnej i na inne cele związane z bezpieczeństwem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje elastyczniejsze podejście do wydatków. W niektórych regionach, jak Mazowsze czy Zachodniopomorskie, wykorzystanie środków jest wysokie, ale w innych, jak warmińsko-mazurskie, zainteresowanie jest niskie.
2: Sieci sklepów Smyk i Biedronka zdecydowały się wycofać ze sprzedaży kontrowersyjne zabawki na Halloween. Chodzi o plastikowe noże, tasaki i sierpy, imitujące zakrwawione narzędzia. To reakcja na ostatnie brutalne ataki w polskich szkołach. Firmy podkreślają, że decyzja wynika z troski o dobro dzieci i odpowiedzialności społecznej. Na półkach obu sieci nie znajdziemy już tych gadżetów, które mogłyby budzić negatywne skojarzenia. To ważny krok, który może wpłynąć na całą branżę handlową w Polsce. Do Sejmu trafiła propozycja zmian w kodeksie pracy, która może ułatwić życie pracownikom. Fundacja Można Lepiej chce, by można było brać urlop na godziny, zamiast na cały dzień. Pracownik mógłby wykorzystać do 24 godzin urlopu rocznie na krótkie sprawy, jak wizyta u lekarza. Nowe przepisy wymagałyby zgody pracodawcy i nie zwiększałyby ogólnej liczby dni urlopu. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, mogą wejść w życie już od stycznia przyszłego roku. Na razie jednak czekają na decyzję parlamentu. Turecki dron Bayraktar TB2 zyskał nowe zdolności dzięki zaawansowanym zasobnikom od koncernu Aselsan. Podczas pokazu na poligonie w Konii zaprezentowano jego możliwości w zakresie walki.

0: walki radioelektronicznej i rozpoznania. Nowe systemy Antidot skutecznie wykrywają i zakłócają radary, a radar Fulmarsar umożliwia obrazowanie terenu w każdych warunkach. W demonstracji uczestniczyły delegacje z 18 krajów, co podkreśla globalne zainteresowanie tymi technologiami. Bayraktar TB2, znany dotąd z misji uderzeniowych, teraz staje się wszechstronną platformą do walki elektronicznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 11 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 501 odcinku La Promesy czeka nas wiele emocji. Cruz zaskoczy wszystkich, wręczając Marii Antonii wyjątkowy naszyjnik z pereł, który sama otrzymała od Alonsa. Katalina nie poddaje się i ponownie prosi Pelaja o powrót do La Promesy, mimo wcześniejszych trudności. Jana i Manuel znajdą nowe schronienie dla Pii, przenosząc ją z jaskini do chaty Ramony. Simona w końcu znajdzie rozwiązanie, które pozwoli Virtudes zamieszkać z teściami. Manuel wyzna Janie, że ich sekret nie jest już tajemnicą dla Rumula. Nowy odcinek będzie można obejrzeć w poniedziałek, 19 października. O 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska przeżywa emocjonalny wstrząs. Zaczyna obwiniać siebie za zdradę męża Artura, zastanawiając się, czy jej własne działania nie przyczyniły się do jego romansu z Joanną. Podczas szczerej rozmowy z Krystyną Filarską Marysia otwiera się i przyznaje, że mimo krzywdy nadal pragnie powrotu Artura. Zdrada męża zburzyła jej poczucie bezpieczeństwa, ale Marysia nie zamyka przed nim drzwi na zawsze. Artur po rozstaniu z Joanną również chce odzyskać żonę i przekonać ją, że nadal zależy mu na rodzinie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:50 w TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1950 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20:50 na TVP2, Magda Budzyńska zacznie odczuwać pierwsze objawy ciąży. Zmiana smaku ulubionej kawy i nagłe osłabienie to tylko początek. Magda, nieświadoma swojego stanu, przypisuje te symptomy stresowi i przemęczeniu. Dopiero przypadkowy test ciążowy, który wpadnie jej w ręce, wstrząśnie nią do głębi. Wynik testu będzie jednoznaczny, ale Magda nie będzie mogła w to uwierzyć. Przez lata żyła w przekonaniu, że ciąża jest dla niej niemożliwa. Teraz musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, która może całkowicie odmienić jej życie. W 984 odcinku serialu Akacjowa 38 ksiądz Telmo próbuje przekazać Lucji ważną wiadomość, która może odmienić jej życie. Jednak Lucja, zamiast wysłuchać duchownego, wybiera spacer z Samuelem. Tymczasem Servando udaje chorobę, co wywołuje niepokój wśród lokatorów kamienicy. Casilda, próbując odnaleźć się w roli damy, zaprasza matkę do ciastkarni, zapominając o konieczności zapłaty za zamówienie. Odcinek ten zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 18:40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna dramatów, romansów i tajemnic.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1953 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 20:50 na TVP2, Majka nie odpuści miłosnych gier z Mateuszem. Akcja przenosi się do Grabiny, gdzie atmosfera sprzyja odważnym decyzjom. Majka zdecyduje się na długo wyczekiwany pocałunek z Mateuszem, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Tomek zmaga się z trudnymi wyborami, a jego relacja z Majką staje pod znakiem zapytania. Na horyzoncie pojawia się Sara, która wprowadza nową dynamikę w życie Mateusza. Czy te wydarzenia wpłyną na przyszłość bohaterów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 4761 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18:05 na TVP1. Emocje sięgną zenitu. Miłosz zauważy swoją żonę Bożenkę z bukietem kwiatów, gdy Tomek otworzy jej drzwi samochodu. To z pewnością wzbudzi jego podejrzenia. Tymczasem Wiga będzie zaskoczona decyzją Pawła o wyprowadzce syna, co wywoła dyskusję o młodych i ich podejściu do życia. Sylwia odwiedzi Wigę, zaniepokojona stanowiskiem sanepidu w sprawie Borysa. Henia będzie się denerwować zbliżającym się zabiegiem, a Bolek i Wacek zaoferują pomoc w kawiarni. Kornel zaskoczy wszystkich niespodziewaną wizytą z prezentami dla dzieci. To tylko niektóre z wątków, które czekają na widzów w najnowszym odcinku.
1: Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 231 odcinka. Hunter zaczyna podejrzewać, że Melich planuje ją opuścić. W domu trwają gorączkowe przygotowania do odnowienia przysięgi małżeńskiej Cichana i Bejzy. W tym zamieszaniu Min odkrywa ważny naszyjnik, co wywołuje panikę u Gilsim. Deria, chcąc zaszkodzić Jący, przetnie przewody elektryczne. Czy Hunter ma powody do obaw? Odpowiedzi poznamy już w piątek, 23 października, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o Hunter, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama, a teraz zmaga się z nowymi wyzwaniami w rezydencji Cichana.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest żądzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20:50 na TVP 2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Trybunał Konstytucyjny w Polsce nadal budzi kontrowersje. Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy wskazuje na poważne problemy z jego funkcjonowaniem, w tym brak orzeczeń i wątpliwości co do prawidłowości wyboru prezesa Święczkowskiego. Trybunał, który kiedyś cieszył się dużym zaufaniem, obecnie nie działa efektywnie, a jego autorytet jest podważany. Sytuację dodatkowo komplikuje zaangażowanie prezydenta Nawrockiego, co zdaniem Gajewskiego wstrzymuje proces odbudowy zaufania do tej instytucji. W ostatnich dniach doszło do brutalnych ataków w szkołach, które wstrząsnęły opinią publiczną. W Ostrołęce 19-latek zaatakował maczetą i nożem, raniąc 9 osób, a dzień później w Leszczydole Nowinach 15-letni były uczeń ranił 3 osoby, z czego jedna zmarła. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zorganizował spotkanie z ekspertami, by omówić bezpieczeństwo w szkołach i zapowiedział wielką debatę na ten temat w styczniu. Podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci to odpowiedzialność dorosłych, w tym polityków.
2: Proces sądowy w sprawie afery Collegium Humanum, w której oskarżonych jest 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, został przesunięty na 3 grudnia. Powodem odroczenia jest brak skutecznego powiadomienia jednego z oskarżonych o terminie rozprawy. Sprawa dotyczy zarzutów korupcyjnych, fałszowania dokumentów oraz prania brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych znajdują się politycy i rektorzy uczelni.
0: Ministerstwo Cyfryzacji wznawia pracę nad przepisami ułatwiającymi usuwanie nielegalnych treści z internetu. Wiceminister Michał Gramatyka podkreśla, że zasady obowiązujące poza siecią powinny być takie same w internecie. Projekt ustawy, zawetowany wcześniej przez prezydenta, miał umożliwić szybsze usuwanie nielegalnych treści, a ostateczną decyzję w tej sprawie miałby podejmować sąd. Dyskusja wciąż toczy się wokół ochrony użytkowników, zwłaszcza dzieci, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum medialnej burzy. Ministerstwo Rolnictwa podjęło działania wyjaśniające w związku z doniesieniami o jego nieodpowiednim zachowaniu. Sprawa trafiła do prokuratury, a minister Stefan Krajewski przyznał, że sytuacja Kołodziejczaka jest trudna. Krajewski nie przesądza jednak o końcu jego kariery politycznej. Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych film stworzony przez sztuczną inteligencję, w którym występuje jako poskramiacz tygrysów. Nagranie jest parodią tragicznego ataku tygrysa na człowieka w brytyjskim zoo, który miał miejsce kilka dni temu. Film wywołał oburzenie, a rodzina ofiary apeluje o zaprzestanie jego udostępniania. Brytyjski dziennikarz Piers Morgan skrytykował Trumpa, nazywając nagranie niesmacznym. W Nowym Jorku doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letni Angel Carrasco został oskarżony o wyrzucenie z balkonu na 15 piętrze swojej partnerki i ich 8-miesięcznej córki. Kobieta zginęła na miejscu, ale dziecko cudem przeżyło. Carrasco usłyszał zarzuty morderstwa drugiego stopnia i próby zabójstwa. Grozi mu dożywocie, a kolejna rozprawa odbędzie się 4 listopada.
2: Dziś w Niechorzu policjanci z oddziału prewencji w Szczecinie uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym, który wszedł do morza. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy poszkodowany został bezpiecznie przetransportowany na brzeg. Mężczyzna, mimo wychłodzenia, był przytomny i otrzymał pomoc medyczną na miejscu. Akcja ratunkowa odbyła się w trudnych warunkach atmosferycznych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Październik to kluczowy czas na przygotowanie tui do zimy. Warto regularnie je podlewać, zwłaszcza w dni z dodatnią temperaturą, aby uniknąć przesuszenia. Kopczykowanie u podstawy krzewów, czyli usypanie warstwy ochronnej skory sosnowej lub torfu, pomoże zabezpieczyć korzenie przed mrozem. Dzięki tym prostym zabiegom wiosną tuje znów będą cieszyć oko intensywną zielenią. Dziś w warszawskim Ursusie policja zlikwidowała laboratorium produkujące niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako Flakka. Zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym postawiono zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Wcześniej w tej samej sprawie aresztowano już 3 inne osoby. Podejrzanym grozi kara do 20 lat więzienia. W Siemianowicach Śląskich policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na starszej kobiecie. Do zdarzenia doszło 5 października, gdy napastnik wyrwał seniorce torebkę na klatce schodowej, powodując jej upadek. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, a za rozbój grozi mu do 15 lat więzienia. Jesienią warto postawić na bordo, które doskonale uzupełnia klasyczne kolory w naszej garderobie. Ta elegancka barwa pasuje zarówno do codziennych, jak i formalnych stylizacji. Bordo można łączyć z beżem, szarością czy czernią, a także z odważniejszymi kolorami, jak pudrowy róż czy oliwkowa zieleń. Nawet drobne dodatki w tym kolorze, jak szalik czy torebka, mogą ożywić jesienne zestawy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienne przygotowanie trawnika do zimy jest kluczowe, by przetrwał mrozy i zachwycał wiosną. Najważniejszym zabiegiem jest ostatnie koszenie, które powinno odbyć się pod koniec października. Trawę należy przyciąć na wysokość około 4 cm, a następnie dokładnie wygrabić ścinki i liście. Dzięki temu trawnik będzie odporny na przymrozki i pleśń śniegową.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 5 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marianna Janczarska, córka Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego, w wieku 32 lat z impetem wkracza na scenę sztuki. Choć życie nie szczędziło jej dramatów, nie przeszkodziło to w budowaniu własnej kariery aktorskiej i literackiej. Kiedyś próbowała ukryć się w cieniu sławnej mamy. Teraz z dumą pokazuje, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Internauci mogą śledzić jej życie w mediach społecznościowych, gdzie coraz śmielej dzieli się swoimi sukcesami. Joanna Kurowska, znana z Graczyków i Świata według kiepskich, udowodniła, że jesienny Sopot to nie tylko chłód i wiatr, ale i świetna zabawa. Aktorka, ubrana w ciepłą kurtkę, spacerowała ulicami kurortu, a na plaży zaskoczyła fanki, które przerwały morsowanie, by zrobić sobie z nią zdjęcia. Kurowska nie tylko pozowała, ale i zatańczyła z wielbicielkami, pokazując, że gwiazda nie musi gwiazdożyć. Jesień nad polskim morzem? Czemu nie? Zwłaszcza, gdy można spotkać ulubioną aktorkę. Joanna Koroniewska znowu na celowniku hejterów, ale tym razem zaskoczyła wszystkich. W różowym bikini, zamiast wdawać się w internetowe przepychanki, przypomniała, że październik to miesiąc świadomości raka piersi. Aktorka podkreśliła, że jej piersi, choć małe, są zdrowe. A to przecież najważniejsze. Koroniewska zachęca kobiety do skupienia się na zdrowiu, a nie na rozmiarze biustu. Cóż, może czas przestać mierzyć wartość w centymetrach. W The Voice of Poland znowu wrze. Thompson, jeden z jurorów, nie przebierał w słowach, miażdżąc występ podopiecznych Edyty Bartosiewicz. Po ich interpretacji utworu Grzegorza Turnała stwierdził, że nie wziąłby żadnego z nich. Co ciekawe, sama Edyta była zachwycona i uznała występ za coś niesamowitego. Cóż, wygląda na to, że muzyczne gusta są jak nosy. Każdy ma swój. Kto wygra tę bitwę? O tym przekonamy się już w sobotę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wielka Brytania wstrząśnięta tragiczną śmiercią młodego aktora. 103-letni William Chapman, znany z produkcji BBC i ITV, zginął po ataku tygrysa w Yorkshire Wildlife Park. Jak to się stało, że znalazł się na wybiegu dla dzikich zwierząt? Policja bada okoliczności, a park został zamknięty. Tygrys, który zaatakował, pozostaje bezpieczny, co z pewnością ucieszy miłośników zwierząt. Tymczasem rodzina Chapmana apeluje o uszanowanie prywatności i nieudostępnianie nagrań z tragedii. Grup Violetty Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny.
2: Fontaines D.C. znowu zaskakują. Ich najnowszy album Dopamine Chamber to prawdziwa podróż przez mroczne zakamarki dźwięków, gdzie elektronika rządzi niepodzielnie. Zespół, który kiedyś zaczynał od postpunkowych brzmień, teraz serwuje nam coś, co przypomina miejską bezsenność z futurystycznym zacięciem. A jeśli ktoś jeszcze nie wierzy, że to najlepszy irlandzki zespół od czasów U2, to chyba czas się obudzić.
1: The Materia i The Method wyruszają w trasę, która ma solidnie zatrząść polską sceną muzyczną. Już 16 października startuje Piekło Niebo Tour, gdzie metalowa energia osiągnie apogeum. The Materia promuje swój najnowszy album We Against Us Prologue, a The Method zamienia się w bestię na scenie. Każdy koncert wzbogaci lokalny skład, więc przygotujcie się na niezapomniane muzyczne szaleństwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z obozu Nightwish nadeszły wieści, które zaskoczyły fanów na całym świecie. Flor Jansen, wokalistka zespołu od 2013 roku, zakończyła współpracę z grupą. Decyzja, jak twierdzą, była konieczna dla przyszłych ambicji zespołu. Nightwish nie zamierza jednak zwalniać tempa i już w 2027 roku planuje wejść do studia, by nagrać nowy album, a przy okazji świętować swoje 30-lecie. Ciekawe, kto teraz stanie za mikrofonem. Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, teraz sam podważa mit, który stworzył. W połowie lat 80. przekonał świat, że rock and roll może zmieniać rzeczywistość. Ale dziś jego słowa brzmią jak zimny prysznic dla tych, którzy w to uwierzyli. Live Aid było piękną utopią, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Geldof, który kiedyś żądał pieniędzy na ratowanie świata, teraz ostrzega przed politycznym cynizmem, w tym własnym. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po sukcesie albumu Foreign Tongues, który podbił listy przebojów w 14 krajach, zespół postanowił, że to jeszcze nie koniec. Już 27 listopada światło dzienne ujrzy rozszerzona edycja płyty pod nowym tytułem Foreign Tongues Loose Lips, zawierająca 5 premierowych utworów. Wśród nich prawdziwa perełka Bad Luck Hideaway z perkusją Charlie'ego Wattsa. Czyżby Stonesi nie zamierzali zejść ze sceny, dopóki nie zagrają ostatniego akordu? Sammy Hagar, były wokalista Van Halen, z rozbrajającą szczerością przyznał, że w latach 70. nikt nie chciał występować po AC/DC. Dlaczego? Bo australijscy giganci hard rocka po prostu pozamiatali każdą scenę, na którą weszli. Hagar wspomina, jak Angus Young wchodził Bonowi Scottowi na plecy i ruszał w publiczność, zostawiając innych artystów w cieniu. Nawet Van Halen unikał wspólnych koncertów z AC/DC, bo kto chciałby rywalizować z takim żywiołem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 4 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do zuchwałej kradzieży. 37-letni obywatel Francji zerwał z szyi mężczyzny złoty łańcuszek wart 30 tysięcy złotych. Policja szybko go zatrzymała, a śledczy podejrzewają, że planował kolejny atak. Postawiono mu zarzuty kradzieży, za co grozi do 8 lat więzienia. W Warszawie trwa trzecia edycja wydarzenia Różowy Pałac z Wąsem, które łączy październikową walkę z rakiem piersi i listopadową akcję na rzecz zdrowia mężczyzn. W najbliższą sobotę, 17 października, przed Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się piknik medyczny z darmowymi badaniami i konsultacjami. Organizatorzy chcą przełamać tabu wokół chorób nowotworowych i promować profilaktykę. Trwają intensywne poszukiwania 13-letniej Roxany Jurczyszyn z warszawskiej Ochoty, która zaginęła 10 października. Policja, wspierana przez ratowników i strażaków, przeszukuje okolice Mostu Świętokrzyskiego, korzystając z dronów i sonarów. W sieci pojawiły się niepokojące doniesienia o możliwym morderstwie, jednak służby nie zmieniły strategii działań. Rodzina dziewczynki jest w trudnej sytuacji, apelując o pomoc w jej odnalezieniu.
2: Dziś rano w Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa numer 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W związku z tragicznymi atakami w polskich szkołach, duże sieci handlowe, takie jak Carrefour Polska, Action i Smyka, wycofują kontrowersyjne produkty z oferty halloweenowej. Klienci nie znajdą już w sklepach kostiumów z maskami, ani plastikowych tasaków. Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpiecznej i spokojnej atmosfery podczas nadchodzącego Halloween. Sklepy stawiają na łagodne, bajkowe motywy, by zabawki służyły wyłącznie bezpiecznej rozrywce dla najmłodszych.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Targu doszło do ataku na personel medyczny. Dwaj pijani mężczyźni grozili lekarzowi i pielęgniarce, a jeden z nich fizycznie zaatakował medyka. Policja zatrzymała napastników, którzy usłyszeli zarzuty zniewagi i gróźb karalnych. Młodszy z mężczyzn odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku drogowego, którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko zostało poważnie ranne. Kierowca, 26-letni Hubert B., przebywa w areszcie, czekając na proces. Do sprawy dołączył nowy ekspert medyczny, który oceni obrażenia niemowlaka. Oczekujemy również na wyniki analizy danych z czarnej skrzynki samochodu oraz raportu z sekcji zwłok ofiar.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać recepty na leki dzięki współpracy z lekarzem anestezjologiem, wykorzystując dane osobowe uczniów. W sprawie zatrzymano także 21-letnią kobietę, która objęta została dozorem policyjnym. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, czy leki trafiały do środowiska szkolnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Były prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, skrytykował swojego następcę, Łukasza Gibałę, za populizm i tworzenie hejtu. Majchrowski wyraził także niezadowolenie z decyzji Gibały o wstrzymaniu nowych inwestycji w mieście, mimo trudnej sytuacji finansowej. Obaj politycy zgadzają się jednak co do rezygnacji z budowy krakowskiego metra. Majchrowski podkreślił, że jego głównym zarzutem wobec Gibały jest agresywna forma dyskusji publicznej.
2: Wójt Gdowa, Zbigniew Wojas, wywołał kontrowersje, ostrzegając mieszkańców przed możliwą rosyjską inwazją na Polskę w ciągu 5 miesięcy. Wojas, prywatnie teść szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla, że jego słowa opierały się na publicznie dostępnych informacjach i oficjalnych ostrzeżeniach. Zapewnia, że nie posiada tajnych danych, a jego zalecenia dotyczące przygotowań do ewentualnego kryzysu są jedynie środkiem ostrożności. Tymczasem premier Tusk i NATO wskazują na możliwość hybrydowych działań Rosji, ale nie na pełnoskalową inwazję. W Białymstoku powstaje pierwsza w północno-wschodniej Polsce wytwórnia broni palnej. Grupa technologiczna Alex i JNC Armament podpisały umowę na rozwój produkcji karabinów, planując wytwarzać kilka tysięcy sztuk rocznie. Pierwszym wspólnym projektem jest karabinek Venom MK, jeden, który trafi zarówno na rynek cywilny, jak i do służb mundurowych. Współpraca obejmuje także rozwój modułowej platformy antydronowej, co pokazuje potencjał regionu w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych.
1: Dziś przed sądem garnizonowym w Warszawie wygłoszone zostaną mowy końcowe w procesie polskiego oficera oskarżonego o zranienie 23-letniego Syryjczyka podczas obławy na nielegalnych imigrantów. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku, niedaleko granicy z Białorusią. Oficer zaprzecza swojej winie, a sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Sprawa zyskała wymiar polityczny, przyciągając uwagę wicepremiera i prezydenta RP.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nadchodzący weekend przyniesie się mieszkańcom Wrocławia zmiany w pogodzie. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą sięgającą 17 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę niebo zasnują chmury, a temperatura spadnie do 14 lub 15 stopni. Jednak deszcz nie jest przewidywany. To dobra okazja na aktywności na świeżym powietrzu w piątek oraz wizyty w kinach i muzeach w weekend.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 10 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GK z Katowice imponuje formą po przerwie reprezentacyjnej, a Ilja Szkurin staje się gwiazdą ekstraklasy. Białoruski napastnik prowadzi w wyścigu o koronę króla strzelców z 8 bramkami. Trener Rafał Górak podkreśla, że cierpliwość i zaufanie były kluczowe dla jego sukcesu. Szkurin, który kiedyś miał trudne początki, teraz jest prawdziwym liderem zespołu.
2: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, powrócił do formy, strzelając decydującego gola w meczu z Wisłą Kraków. Trener Marek Papszun podkreśla, że ciężka praca Adamskiego na treningach przyniosła efekty, a jego dojrzałość i potencjał są teraz widoczne. Legia, niepokonana od 14 spotkań, przygotowuje się do wyjazdowego meczu z Krakowią. Papszun zaznacza, że najważniejsze jest skupienie na każdym kolejnym meczu, a nie na podtrzymywaniu serii zwycięstw.
1: Mateusz Bogusz zachwycił kibiców w meczu Houston Dynamo z San Diego FC, zdobywając spektakularną bramkę przewrotką. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3, a gol Polaka może być jednym z najpiękniejszych w sezonie MLS. Mimo że Houston nie zdobyło kompletu punktów, występ Bogusza na pewno zostanie zapamiętany na długo. Chicago Fire przegrało na własnym boisku z Philadelphia Union 1-3. Mimo prowadzenia po pierwszej połowie, czerwona kartka dla Jacka Elliota zmusiła gospodarzy do gry w osłabieniu. Philadelphia wykorzystała przewagę, a Bruno Damiani zdobył dwie bramki, przesądzając o zwycięstwie gości. Robert Lewandowski opuścił boisko w 67 minucie, nie zdobywając tym razem gola.
0: Najciekawsze informacje

0: 4 miliony złotych. PZPN udostępnił wszystkie wymagane dokumenty, a umowa z Public on Sport ma wygasnąć w lipcu przyszłego roku.
1: Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, jest coraz częściej wymieniany jako potencjalny następca Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarzy. Sam Winiarski jednak studzi te spekulacje, podkreślając, że skupia się na codziennej pracy z zespołem. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski jego drużyna została wzmocniona, ale wyzwaniem pozostaje zgranie nowych zawodników. Winiarski zaznacza, że to właśnie na tym koncentruje swoją energię.
0: Aluron CMC Warta. Zawiercie po zdobyciu Mistrzostwa Polski celuje w obronę tytułu i kolejne trofea w nowym sezonie. Klub znacząco wzmocnił skład, pozyskując gwiazdy polskiej i zagranicznej siatkówki, a także rozszerzył współpracę z firmą TUS Ubezpieczenia. W składzie pozostaje libero Jakub Popiwczak, a do drużyny dołączyli m.in. Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski. Jurajscy Rycerze rozpoczną sezon 16 października meczem z GK z Katowice.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych. Silje Opseth, norweska skoczkini narciarska, nie wystartuje w nadchodzącym sezonie zimowym. 27-latka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Opseth, która zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata w drużynie i 7 razy triumfowała w Pucharze Świata, zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi. Teraz czeka ją nowy etap życia. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan po zwycięstwie nad Amerykanką Ashlyn Kruger. Polka walczy o awans do kończących sezon WTA Finals. Kolejny mecz rozegra już jutro, w piątek, po godzinie 13 polskiego czasu. Jej rywalkę poznamy po meczu Anneli z Janice Tien.
1: Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka, ponownie zachwyciła swoich fanów, publikując zdjęcia z treningu na Instagramie. Jej popularność w sieci rośnie, ale nie można zapominać o jej sukcesach sportowych, w tym złotym medalu olimpijskim z Mediolanu Cortiny. W tym sezonie nie zobaczymy jej na lodowiskach, ponieważ planuje przerwę w startach. Prywatnie Jutta przygotowuje się do ślubu z Jake'em Paulem, znanym twórcą internetowym i pięściarzem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wilfredo Leon może opuścić Bogdankę Luk Lublin, kuszony przez turecki Halkbank Ankara gigantycznym kontraktem. Mówi się o kwocie ponad 1,5 miliona euro za sezon, co byłoby rekordem w męskiej siatkówce. Decyzja jeszcze nie zapadła, bo Leon czeka na plany lubelskiego klubu na sezon 2027-2028. Na razie kibice mogą być spokojni, bo w nadchodzącym sezonie 2026-2027 Leon pozostanie w Polsce.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 9 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Emil, który dotąd traktował Adama z niechęcią, zacznie zmieniać swoje nastawienie. Wszystko za sprawą szczerej rozmowy, podczas której Adam opowie o trudnym dzieciństwie i problemach z rodzicami. Wyznanie to mocno poruszy Emila, który zacznie dostrzegać w Adamie coś więcej niż tylko współlokatora. Czy ta rozmowa stanie się początkiem nowej przyjaźni? Odcinek 3424 zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 20:05 w TVP2. Nie przegapcie tego poruszającego momentu.
0: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego momentu. W 3419 odcinku, który wyemitowano w środę, 14 października, widzowie pożegnali Amelię, graną przez Stanisławę Celińską. To ostatni odcinek z udziałem tej wybitnej aktorki, która zmarła 12 maja tego roku. Produkcja serialu przygotowała wzruszające pożegnanie, przypominając najpiękniejsze chwile Amelii na ekranie. W odcinku Amelia odwiedza syna Bruna, by skonfrontować go z prawdą o jego żonie. Choć postać Amelii zniknie z ekranu, jej duch pozostanie w sercach widzów. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. W 1949 odcinku M jak miłość, Kinga zacznie martwić się o zdrowie Lenki. Podczas rodzinnego śniadania, Lenka nie będzie w stanie odczytać daty ważności na butelce soku. Piotrek zbagatelizuje sytuację, ale Kinga natychmiast zareaguje i umówi córkę do okulisty. Diagnoza potwierdzi jej obawy. Lenka ma problemy ze wzrokiem spowodowane astygmatyzmem. Na szczęście dziewczyna nie straci wzroku, ale będzie potrzebować okularów. W przyszłości może być konieczna operacja, ale na razie okulary wystarczą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o 20:50 w TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1949 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o 20:50 na TVP2. Kasia zaczyna dostrzegać, że życie z Mariuszem nie jest takie, jak sobie wyobrażała. Mariusz snuje wizję wspólnej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, ale jego plany coraz bardziej przypominają próbę podporządkowania sobie żony. Kasia marzy o karierze lekarki za oceanem, lecz mąż chce, by została w domu z Zosią. Po zakrapianym wieczorze Mariusz budzi się w kiepskim stanie, a jego zachowanie staje się nieprzewidywalne. Kasia czuje, że musi być ostrożna, by nie sprowokować kolejnego wybuchu złości. Tajemnice, które oboje skrywają, mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Czy wyjazd do USA naprawdę zmieni ich życie na lepsze?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1949 odcinku M jak miłość Olek Chodakowski odkryje szokującą prawdę o ojcostwie Zosi. Aneta, pod wpływem alkoholu, zdradzi Olkowi, że biologicznym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski. Mimo prób wycofania się z tych słów, Olek nie da się zwieść i będzie drążył temat. Aneta, przyciśnięta do muru, w końcu potwierdzi prawdę. Olek będzie wściekły, a jego przyjaźń z Jakubem zostanie wystawiona na próbę. Prawda o sfałszowanych badaniach może wywrócić życie wielu osób do góry nogami. Olek zagrozi Anecie, że sam wyjawi wszystko Karskiemu. Emocje sięgną zenitu, a tajemnica Kasi przestanie być tylko podejrzeniem. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący finał 1001 odcinka. Widzowie w końcu dowiedzą się, kto stoi za porwaniem małej Niny, córki Blanki i Mario. Okaże się, że to nieobliczalna Zuza, była pacjentka Milewskiej, która przeżywa traumę po stracie własnego dziecka. Wiktoria, babcia Niny, nie mogąc znieść cierpienia Blanki, postanawia działać na własną rękę. Wspólnie z Blanką nagrywają wzruszający apel do porywaczki, błagając o oddanie dziecka. Jednak Zuza, oglądając nagranie, nie zamierza oddać Niny, uważając ją za swoje dziecko. Odcinek został wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20:50 w TVP2.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w odcinku 1057, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października, o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaniepokojony bezpieczeństwem Ainur, decyduje się zatrzymać w hotelu, gdzie pracuje kobieta. W niespodziewanych okolicznościach oboje zostają zamknięci w jednym pokoju, co staje się okazją do szczerej rozmowy. Ainur wyznaje Sinanowi, że ufa mu i przestała walczyć, wiedząc, że mężczyzna jest po jej stronie. Ich rozmowa może pomóc im lepiej zrozumieć własne uczucia i obawy. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją głębią emocji i zaskakującymi zwrotami akcji. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
0: 501 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic emocje sięgną zenitu. Cruz pożegna Marię Antonię, wręczając jej wyjątkowy naszyjnik od Alonsa. Katalina ponownie spróbuje przekonać Pelaja do powrotu do La Promesy, mimo wcześniejszych trudności. Jana i Manuel znajdą nowe, bezpieczniejsze schronienie dla Pii, co przyniesie ulgę po długim okresie ukrywania. Simona pomoże Virtudes zamieszkać z teściami, by mogła opiekować się synem. Manuel wyzna Janie, że Rumulo zna ich sekret, co może wpłynąć na ich przyszłość. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o 15:05 na TVP2. Dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W okręgu numer 20, obejmującym Zieloną Górę i okoliczne powiaty, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Czterech kandydatów powalczy o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Wśród nich są Joanna Senyszyn, Janusz Kubicki, Zdzisława Różańska oraz Tomasz Naruszewicz. Wybory zaplanowano na 22 listopada.
0: Jarosław Gowin, były wicepremier, wraca do działalności publicznej. Został koordynatorem współpracy z zespołem roboczym do spraw kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie reprezentowanie biura rzecznika w pracach nad przyszłością polskiej branży kosmetologicznej. Zespół koncentruje się na kwestiach takich jak zasady wykonywania zawodu kosmetologa i bezpieczeństwo klientów.
2: Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza drugi proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądą znani politycy, w tym Karol Karski i Ryszard Czarnecki. Afera dotyczy sprzedaży dyplomów przez nieistniejącą już uczelnię, a prokuratura postawiła łącznie 881 zarzutów wobec 97 osób. Czarnecki zapowiada, że udowodni swoją niewinność.
0: Hilary Swank, znana aktorka Hollywood, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. 52-letnia gwiazda i jej mąż Philip Schneider są już rodzicami 3-letnich bliźniąt. Swank zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić w grudniu. Radosną nowinę przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama, publikując rodzinne nagranie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Tiranie, stolicy Albanii, trwają gwałtowne protesty, które przeradzają się w starcia z policją. Demonstranci podpalają budynki i niszczą mienie, a funkcjonariusze używają gazu łzawiącego i armatek wodnych. Polska ambasada ostrzega turystów przebywających w Albanii o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc objętych zamieszkami. Protesty rozpoczęli studenci, domagając się lepszych warunków na uczelniach i wsparcia finansowego.
2: Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji usunięcia fragmentu płuca. Lekarze z rzymskiej Polikliniki Gemelli potwierdzają, że jego rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Ojciec Święty zaczął już chodzić po pokoju i wrócił do normalnego jedzenia. Wyniki badań krwi i prześwietlenia płuc są zadowalające.
0: Potężne ulewy sparaliżowały Stambuł, powodując setki podtopień i ogromne korki. Niestety, doszło do tragedii. 14-letni chłopiec zmarł po porażeniu prądem w parku. Władze zawiesiły zajęcia w szkołach, a na lotniskach wystąpiły poważne utrudnienia. Służby miejskie intensywnie pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy.
2: Sean Diddy Combs został pobity w więzieniu przez jamajskiego bossa narkotykowego Christophera Dudusa Coke'a. Do incydentu doszło 9 października w więzieniu Fort Dix w New Jersey. Raper odniósł poważne obrażenia głowy i trafił do szpitala. Konflikt miał związek z doniesieniami o luksusowych warunkach, w jakich przebywał Diddy, co doprowadziło do przeszukań i utraty niedozwolonych przedmiotów przez innych osadzonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zatkany zlew w kuchni? Zanim zadzwonisz po fachowca, wypróbuj domowy sposób. Wystarczy łyżeczka płynu do mycia naczyń, 4 łyżki sody oczyszczonej i 100 ml octu. Po 15 minutach zalewamy wszystko gorącą wodą. To proste rozwiązanie pomoże usunąć zatory i nieprzyjemne zapachy z rur. Astrologia przypisuje 4 znakom zodiaku skłonność do szybkiego zmieniania zainteresowań. Bliźnięta, baran, strzelec i wodnik często z entuzjazmem zaczynają nowe projekty, ale równie szybko mogą je porzucić. Powodem może być potrzeba różnorodności, impulsywność lub chęć odkrywania nowych rzeczy. Warto jednak pamiętać, że na wytrwałość wpływają także inne czynniki, takie jak motywacja czy życiowe okoliczności. Zbliża się Wszystkich Świętych, a wraz z nim czas, gdy cmentarze rozświetlają się tysiącami zniczy. Wybierając lampiony, warto zwrócić uwagę na rodzaj wkładu, czas palenia oraz solidną obudowę, która ochroni płomień przed wiatrem i deszczem. Aby znicz palił się dłużej, można zastosować prosty trik – rozsypać odrobinę soli wokół knota. Pamiętajmy, że najważniejszy jest gest pamięci, a nie sam wygląd lampionu. Dziś w Szwecji, jak co czwartek, na stołach króluje tradycyjny obiad złożony z zupy grochowej i naleśników z dżemem. Ten kulinarny zwyczaj ma swoje korzenie w dawnym kalendarzu religijnym, gdzie czwartek był dniem obfitego posiłku przed piątkowym postem. Zupa grochowa, przygotowywana z żółtego grochu i wieprzowiny, jest sycącym daniem, które doskonale sprawdza się w chłodnym klimacie. Po niej serwowane są cienkie naleśniki z dżemem i bitą śmietaną, co stanowi słodkie zakończenie posiłku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią i zimą wilgoć w mieszkaniach i samochodach staje się problemem. Sklepy Action oferują teraz wkłady Limpro, które za niecałe 5 zł pomagają w walce z nadmierną wilgocią. Regularne wietrzenie i użycie takich pochłaniaczy mogą zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. Warto też zainwestować w higrometr, by kontrolować poziom wilgoci w domu. Maksymalne ustawienie grzejnika nie zawsze przyspiesza ogrzewania pomieszczenia. Termostat służy do regulacji temperatury, a nie szybkości nagrzewania. Ważne jest, by grzejnik nie był zasłonięty meblami czy zasłonami, co może zakłócać jego działanie. Aby ograniczyć koszty ogrzewania, warto dbać o szczelność okien i drzwi oraz wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 5 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 11-letnia Danusia została brutalnie zamordowana przez 12-letnią agresorkę. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły podstawowej w Jeleniej Górze, ale nie były koleżankami, znały się tylko z widzenia. Wstrząsające sceny rozegrały się zaledwie 200 metrów od ich podstawówki. To tam znaleziono również ciało ofiary. Szybko okazało się, że sprawczynią jest równie młoda uczennica. Szczegółowe okoliczności tej sprawy mrożą krew w żyłach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. To z pewnością jedno z najbardziej szokujących morderstw ostatnich lat w Polsce, gdy dziecko zabija dziecko. Trudno znaleźć słowa jakiegokolwiek wytłumaczenia. Sprawa wyszła na jaw w poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku, kiedy w okolicach ulic Wyspiańskiego i Słowackiego w Jeleniej Górze, która mieści się w województwie dolnośląskim, dokonano wstrząsającego odkrycia. Ktoś natknął się tam na ciało 11-letniej dziewczynki z widocznymi obrażeniami, które zadała jej osoba trzecia. Na miejsce natychmiast zjechały się najważniejsze służby, w tym policja i prokuratura, które rozpoczęły intensywne śledztwo. Podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka prasowa policji w Jeleniej Górze, mówiła na gorąco, że prawdopodobnie mamy do czynienia z zabójstwem dziecka. Później te wstępne ustalenia się potwierdziły. Nikt jednak nie spodziewał się, że sprawczynią okaże się równie młoda dziewczynka. Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze nie chciała początkowo udzielać zbyt wielu informacji. Potwierdziła jedynie, że zwłoki znaleziono około godziny 15. Od razu rozpoczęto oględziny miejsca zbrodni oraz zabezpieczanie śladów. Szybko wyszło na jaw, że 11-latka była uczennicą szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, placówki, która znajdowała się zaledwie 200 metrów dalej. Z uwagi na wiek ofiary oraz delikatność sprawy, prokuratura była niezwykle powściągliwa w ujawnieniu kolejnych wieści. Na sprawdzone informacje musieliśmy trochę poczekać. Tymczasem te nieoficjalne, w tym plotki i domysły, roznosiły się po okolicy z prędkością światła. Ale policjanci robili swoje. Mieszkańcy okolicznych domostw w rozmowach z dziennikarzami lokalnych mediów zauważali, że w okolicy wzmożono aktywność służb. Wynikało to najpewniej z próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, kto dopuścił się tak bestialskiej zbrodni. Już po godzinie 18 tego samego dnia przekazano, że śledztwo prowadzone jest w kierunku morderstwa, dokonanego prawdopodobnie przez inną osobę nieletnią. W międzyczasie jeden ze świadków podzielił się szczegółami dotyczącymi przebiegu zdarzenia. Przyjechałam z pracy, a tata powiedział, że jest tu pełno policji. Mówił, że jakaś dziewczynka leżała, a druga, zakrwawiona, stała przy płocie. Ponoć był tam jeszcze jakiś chłopak. Trzecia dziewczynka, również zakrwawiona, uciekała gdzieś bokiem. Podobno znaleziono ją na ulicy Słowackiego. I tyle wiem. Relacjonowała kobieta w rozmowie z reporterami Radia SK. W miejscu, w którym znaleziono ciało 11-latki, często gromadziła się w przeszłości młodzież. Mieli tam swoje schadzki. Bawili się tuż przy mostku, którym można przejść nad strumykiem Rzepka. Na co dzień spokojna okolica. Mieszkańcy nie pamiętają żadnych poważnych interwencji policji w tym regionie. Aż do teraz. Wszyscy są wstrząśnięci tym, co się stało. Kilka godzin po dramacie zorganizowano konferencję prasową, na której głos zabrał m.in. prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak. Potwierdził, że 11-latka była uczennicą szkoły podstawowej nr 10, a do jej śmierci doszło w wyniku działania osób trzecich. Ustalono osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem, podkreślał prezydent. Placówka, do której chodziła zamordowana Danusia, bo tak miała na imię dziewczynka, we współpracy z miastem uruchomiła szeroką pomoc psychologiczną dla pozostałych uczniów. Dyrektor podstawówki, Paweł Domagała, nie krył wielkich emocji, które nim wówczas targały. W rozmowach z mediami wyliczał cechy ofiary. Wspaniała, zdolna nastolatka osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Wzorowa uczennica, która brała udział w zajęciach wolontariatu szkolnego, wspierała innych, angażowała się we wszelkiego rodzaju konkursy, zawody sportowe, wszechstronnie uzdolniona, pogodna. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata, mówił dyrektor. 16 grudnia 2025 roku w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbyły się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta. W szkole zorganizowano też dyżury pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli oraz rodziców dzieci. Pomoc zaoferowano też rodzicom zmarłej dziewczynki, a w pozostałych szkołach na terenie Jeleniej Góry odbywały się spotkania z psychologami oraz pedagogami. tuż przed świętami. 22 i 23 grudnia uruchomiono także specjalne dyżury specjalistów dla osób, które w związku z morderstwem potrzebowały wsparcia psychologicznego. Każdy mógł się zgłosić. Tak naprawdę mnóstwo placówek i ekspertów, m.in. szpital MSWiA z zapleczem 16 psychologów, zgłosiło chęć wsparcia potrzebujących w tych trudnych chwilach. Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci, całe nasze środowisko. Naszym celem w bieżącej sytuacji jest zapewnienie właściwej opieki zarówno dzieciom w szkole, jak i rodzicom oraz nauczycielom, podkreślał dyrektor Paweł Domagała. Jednocześnie otwarte pozostawało pytanie, co dokładnie się stało i dlaczego. Z biegiem czasu ujawniono, że zatrzymaną osobą nieletnią jest 12-letnia uczennica tej samej placówki. Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska zastrzegła, że dziewczynki nie były koleżankami, znały się tylko z widzenia. Na ciele ofiary widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem. Prokurator wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono zwłoki, ślady i dowody, wyliczała prokurator. Na tamtym etapie motywy działania zatrzymanej nie były znane. W sprawie 12-latki miał niezwłocznie, z uwagi na jej wiek, przyjrzeć się sąd rodzinny. To jednak nie uspokoiło nastrojów w mieście. Strach przeplatał się ze złością. Całą noc nie spałam, co chwilę się budziłam. Moje dziecko też bardzo przeżywało. Musiałam z nią długo rozmawiać na ten temat, przyznała mieszkanka Jeleniej Góry w rozmowie z reporterką Radia SK. Ta dziewczynka przychodziła do mnie na zastępstwa. Kojarzę ją. Wielka strata. To straszne i trudne, dodawała kolejno. Rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 10 są przerażeni, choć starają się tego nie pokazywać. Część z nich nie puściła swoich dzieci z powrotem do placówki, przynajmniej na razie. Pozostali uczniowie chodzą tak jak co dzień. Nie można popadać w panikę, ale oczywiście jest to szok, że dziecko nie żyje, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Widzę, jaki to jest ból dla wychowawców, powiedziała jedna z matek. 12-letnia podejrzana, która została zatrzymana po zabójstwie Danusi, ma odpowiadać przed sądem rodzinnym w Jeleniej Górze. Nie podlega odpowiedzialności karnej, ponieważ polskie prawo nie przewiduje wyjątków wśród osób poniżej 13 roku życia, nawet w przypadku najcięższych przestępstw, takich jak zabójstwa, niezależnie od stopnia degeneracji sprawcy. Gazeta Wyborcza ujawniła, że choć nie wiadomo, gdzie przebywa zatrzymana nastolatka, to reporterom udało się ustalić, że narzędziem zbrodni był prawdopodobnie nóż typu finka. To nieskładany nóż w pokrowcu, który można nosić na przykład przy pasku od spodni. Ostrze może mieć różną długość, gładkie lub z ząbkami. Na ciele zabitej 11-latki znaleziono wiele śladów, świadczących o tym, że prawdopodobnie użyto wobec niej tego typu noża. Ta tragedia rodzi straszne pytania. Co mogło pchnąć tę dziewczynkę do takiego kroku? Co musiało się wydarzyć, że doszło do zabójstwa? Zastanawiają się w mediach społecznościowych internauci. Czasem rodzice naprawdę stają na rzęsach, a mimo tego to, co dziś dzieje się z dziećmi i młodzieżą, nie mieści się w głowie, wymyka się spod ich kontroli, wskazywali kolejni. Zdaniem niektórych do zbrodni mógł przyczynić się nieograniczony dostęp do internetu przez najmłodszych i wszechobecny tam hejt, bezkarność różnych agresywnych działań, które tylko eskalują. Efekt będzie taki, że za dekadę poradnie psychologiczne eksplodują pod naporem pokrzywdzonych młodych ludzi, wróżą komentujący. W tej sprawie w tamtym czasie wciąż było więcej pytań niż faktycznych odpowiedzi. I choć prokuratura zakończyła oficjalne wysłuchanie małoletniej, to nie podzieliła się z dziennikarzami szczegółami dotyczącymi najnowszych ustaleń. To wszystko z uwagi na dobro śledztwa i prowadzonego postępowania, jak zastrzeżono. Cały zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu rodzinnego. Sędzia Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, w rozmowie z polską agencją prasową wyjaśniła, że postępowanie będzie prowadzone w sprawie o demoralizację. Na nic innego w zasadzie nie pozwala prawo. To będzie miało na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego i czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków określonych w ustawie, tłumaczyła. O jakich środkach mowa? Prawo przewiduje umieszczenie dziewczynki w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w zakładzie leczniczym. Nie może ona zostać skazana na karę więzienia. Jeśli chodzi natomiast o przebieg zdarzenia, reporterzy Radia SK ustalili nieoficjalnie, że 12-letnia sprawczyni od samego początku trzymała w kieszeni nóż. Zgodnie z relacjami innych uczniów, dziewczyny miały ze sobą rozmawiać, a później przejść do lasku przy szkole, gdzie znajdował się skwerek, w którym doszło do tragedii. Zaczęły się tam kłócić. Starsza trzymała rękę w kieszeni, coś z niej wystawało, a potem nagle popchnęła Danusię, mówiła jedna z koleżanek 11-latki. Ugodzona kilkakrotnie dziewczynka zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Wykrwawiła się. Gdy na miejscu zjawili się funkcjonariusze, na pomoc było już za późno. Danusi nie udało się uratować. 12-letnia podejrzana miała pasjonować się militariami. Chciała pójść do szkoły wojskowej, nierzadko nosiła przy sobie noże. Słyszałem, jak mówiła, że często je ostrzy. Nie wiem, co miała do Danusi. Coś tam wygadywała, ale nikt tego nie brał na poważnie. Twierdzą dziś uczniowie. To wszystko oczywiście nieoficjalne ustalenia dziennikarzy. Prokuratura tych doniesień nie komentuje. Dariusz Nowak, były funkcjonariusz i rzecznik Komendy Głównej Policji, w rozmowie z Superekspresem mówi wprost, że jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, ani mentalnie, ani prawnie. Polskie prawo nie przewidziało, że dzieci w tym wieku mogą być zabójcami. Nie ma żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o prawo karne. Przestępca, który zabił 12-letnia osoba, nie odpowiada karnie. Zabójstwo 11-letniego dziecka to szok dla społeczeństwa, a już zwłaszcza wtedy, gdy mordercą okazuje się inne dziecko. Mówił. Dariusz Nowak zwraca uwagę na to, że w świecie wirtualnym, w którym często żyją młodzi ludzie, przeszkody usuwa się poprzez zabijanie, nie myśląc o konsekwencjach. Nierozwinięty umysł dziecka może przenosić później te mechanizmy do świata realnego. Stawia swoje ego w centrum, nie myśli o tym, że krzywdzi drugiego człowieka, podkreślił ekspert. Były policjant zwraca też uwagę na potrzebę powrotu do dyskusji na temat prawa karnego w Polsce. Czy powinniśmy znowu obniżyć granicę wieku odpowiedzialności karnej? To pytanie, które pojawia się teraz bardzo często. Czynów kryminalnych niestety dokonują coraz młodsi. Kiedyś ta dolna granica wynosiła przecież 17 lat, potem 15, dziś 13 lat. Podsumował Dariusz Nowak. Jak ustalił Dziennik Fakt, zamordowana Danusia była początkującą harcerką. Jej kolega, 12-letni Mateusz, który chodził z nią do jednej grupy, na miejscu zbrodni oddawał jej hołd wraz z całą rodziną. Podobnie zresztą jak wiele innych osób, które zapalają tam znicze i przynoszą kwiaty. Bardzo nas ta tragedia dotknęła. Niewyobrażalna strata dla rodziny przed samymi świętami. Taka młoda dziewczynka, mówił tata chłopca. Nie znamy tej 12-latki podejrzanej o zabójstwo, ale nie dochodzimy, kim jest, bo to również tragedia tej drugiej rodziny. Nie wiadomo, co tam się stało, dodawał mężczyzna w rozmowie z Faktem. 17 grudnia 2025 roku wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Agnieszka Makowska przedstawiła krótkie oświadczenie dotyczące sprawy. Przekazała, że akta wpłynęły już do placówki, ale ze względu na charakter wydarzeń i ochronę dobra nieletnich, posiedzenie odbyło się przy zamkniętych drzwiach. Jednocześnie sędzia zaapelowała o powagę i zachowanie spokoju w związku z tragedią, wskazując na konieczność szczególnej ostrożności w komentowaniu sprawy. W międzyczasie Superekspres ujawnił, że 12-letnia zabójczyni już wcześniej wzbudzała swoim zachowaniem negatywne odczucia wśród społeczności szkolnej. Miała być skryta, niemiła, żyjąca w swoim świecie. Prawie wcale nie miała koleżanek, mówiła dziwne rzeczy, często gadała o tych nożach. Nie wiemy, czemu to zrobiła. Przecież znały się z Danusią tylko z widzenia. Kiedyś obie były w harcerstwie, ale w innych drużynach, twierdzą koleżanki ze szkoły ofiary i podejrzanej. Pewnego dnia 12-latka miała przynieść ze sobą nóż do placówki, podobno nie pierwszy raz. Po lekcjach podeszła do Danusi, groziła jej. Trzymając w dłoni ostrze, siłą zaprowadziła ją w stronę lasku nad strumykiem. Szarpała, popychała. W końcu zaczęła bić dziewczynkę. 11-latka próbowała stawiać opór, ale agresorka była silniejsza. Widział to nasz kolega, jak się biły. Ta z nożem krzyczała do niego, żeby sobie poszedł. Danusia wołała pomocy. Kolega mieszka blisko i pobiegł po tatę. On szybko przyszedł na miejsce, ale została tam już tylko Danusia. Zadzwonił po pogotowie. Próbował ją ratować. Było za późno. Relacjonują nieoficjalnie uczniowie. Pogrzeb 11-latki, który odbył się 20 grudnia 2025 roku, zgromadził prawdziwe tłumy. Rodzina, przyjaciół, społeczność szkolną i harcerską. Przyszli też mieszkańcy miasta, poruszeni tragedią. Tego dnia wprowadzono żałobę na terenie całej Jeleniej Góry, zgodnie z decyzją prezydenta. Danusia była osobą, którą zapamiętamy jako pełną energii, uśmiechu i szczerego zaangażowania w życie drużyny, żegnał dziewczynkę chłopiec Karkonoski. Nastolatka należała do 14 drużyny harcerskiej Ventus. Harcerstwo było dla niej ważne. Z dumą przygotowywała się do momentu otrzymania barw stałych, a w niedługim czasie miała stanąć do przyrzeczenia harcerskiego. Harcerskim szlakiem szła z sercem otwartym na drugiego człowieka, podkreślono w mediach społecznościowych. Szefostwo Chówca też ogłosiło żałobę, trwającą przez kilka dni. O swoich odczuciach przed kamerami dziennikarzy programu Uwaga TVN opowiedzieli ponadto pracownicy pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze, którzy interweniowali w sprawie. Już z samego wezwania moi koledzy i koleżanki wiedzieli, że sytuacja może być dramatyczna, mówił poruszony Piotr Bednarek, rzecznik prasowy. Nie unosiła się klatka piersiowa. Należało przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z podaniem leków przeciwkrwotocznych. Była w ciężkim stanie. Od momentu rozpoczęcia tej heroicznej walki minęło ponad 20 minut. Dodawał. Mimo starań zespołu medycznego, jak już wiemy, 11-latki nie udało się uratować. Niestety, jak często w tego typu historiach bywa, brak oficjalnego stanowiska służb dotyczącego przebiegu zdarzenia otwiera pole do rozprzestrzeniania się również nieprawdziwych informacji. Z jednej strony można zrozumieć, dlaczego sąd nie chce wdawać się w detale zbrodni, a z drugiej część osób postanowiła to wykorzystać. W sieci pojawiło się nagle nagranie, którego autor stwierdził, że ukraińskie dzieci mordują polskie dzieci. Wiecie, kim była ta dziewczynka, która zabiła tę Polkę? To była 12-letnia Ukrainka. Było podawane, tylko to teraz wszędzie zniknęło. Jeżeli mi nie wierzycie, dzwońcie do ludzi, którzy mieszkają w tamtym mieście. Dowiecie się. Tak, to już się zaczyna. Dzieci ukraińskie mordują nasze dzieci, twierdził autor nagrania, którego słowa szybko podłapali inni. W ten sposób rozprzestrzeniła się po internecie kłamliwa, pełna nienawiści narracja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Służby jasno i wyraźnie mówią, że podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką, to Polka, co potwierdzają także mieszkańcy miasta oraz rodzice uczniów z podstawówki, do której chodziły dziewczynki. Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie ma wątpliwości, że rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą. Co istotne, udostępnianie takich kłamstw jest ścigane z urzędu i grozi więzieniem, a policja już teraz zapowiada, że osoby odpowiedzialne, którym zależy na destabilizacji społecznej w naszym kraju, nie pozostaną bezkarne. Dolnośląscy funkcjonariusze przy wsparciu służb z Krakowa i Kielc ustalili nawet dwie osoby, które publikowały w sieci treści nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym. Za takie zachowania grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowania w tych sprawach trwają. A co dalej z 12-letnią zatrzymaną? Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Wiadomo, że wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy, ale nie ujawniono, jaki konkretnie. Prowadzone jest też śledztwo dotyczące ujawnienia danych osobowych i wizerunku 12-latki w mediach społecznościowych, co jest w Polsce niezgodne z prawem. Za naruszenie prywatności osoby nieletniej oraz jej rodziny grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zwraca się z prośbą, aby nie publikować jakichkolwiek informacji prywatnych dotyczących uczestników postępowań. I choć zrozumiałe jest wielkie wzburzenie oraz emocje, jakie budzi ta historia, bo przecież życie straciła niewinna 11-latka, to musimy zrobić krok w tył i pozwolić działać służbom w granicach prawa. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, sprawa nadal była w toku. Z uwagi na charakter tej historii, na koniec odcinka wyświetli się plansza z numerami wsparcia dla młodzieży i dorosłych. Zadzwoń, jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy. To żaden wstyd o nią poprosić. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, niezmordowany weteran polskiego aktorstwa, nie zamierza zwalniać tempa. Choć mógłby już spokojnie odpoczywać, woli dalej brylować na scenie i ekranie. Jak sam mówi, w branży zawsze znajdzie się miejsce dla najstarszego dziadka, nawet jeśli ten porusza się na wózku. Dla Grabowskiego aktorstwo to nie tylko praca, ale i pasja, która trzyma go przy życiu i daje motywację do działania.
2: Daja Dąbrowska, pamiętna uczestniczka Top Model, która kiedyś wzbudzała emocje swoją charyzmą i niskim wzrostem. Teraz robi furorę na platformach dla dorosłych. Zamiast podbijać wybiegi, Daria podbija serca internautów, dzieląc się swoimi przemyśleniami i planami na przyszłość, w tym decyzją o sterylizacji. Jej szczerość i kontrowersyjne wybory przyciągają tysiące obserwujących na TikToku i Instagramie. Jak widać, życie po Top Model może być równie barwne, co samo show. Filip Heiser znowu na językach. Tym razem w centrum uwagi znalazły się karty sportowe Fundacji Renovatio, które miały zapewnić dostęp do aktywności fizycznej. Niestety, po zakończeniu współpracy z Medicover Sport, klienci zostali z niczym. Heiser tłumaczy, że nie zarobił na promocji ani grosza, a cała sytuacja to dla niego tylko stres i frustracja. Przy okazji, prezenter zwrócił uwagę na problem dostępu do zdrowego stylu życia, pytając, dlaczego sport ma być luksusem tylko dla wybranych. Kajra i Sławomir, duet, który nie tylko śpiewa, ale i żyje w harmonii, zdradzili tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że fundamentem ich związku jest przyjaźń, która od początku była kluczem do ich wspólnego szczęścia. W świecie show biznesu, gdzie związki często się rozpadają, oni stawiają na szczere rozmowy i odwagę w realizacji marzeń. Ciekawe, czy ich recepta na miłość zadziałałaby też poza sceną.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Russell Brand, znany z kontrowersji i ekscentrycznych wybryków, w końcu trafił na salę sądową w Londynie. Oskarżony o 7 przestępstw seksualnych, w tym 3 gwałty, celebryta nie przyznaje się do winy. Podczas procesu, jak na prawdziwego showmana, przystało, klęczał i modlił się w sądzie, licząc na pomyślny finał. Prokurator nie pozostawiła na nim suchej nitki, nazywając go wyrachowanym drapieżnikiem. Wyrok ma zapaść w grudniu.
1: Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk o klasycznym wykształceniu, nie chciał nagrać piosenki o małej pszczółce, która stała się hitem dzieciństwa milionów Polaków. Nagranie, które miało być tylko próbą, okazało się artystycznym przekleństwem, ponieważ publiczność na koncertach domagała się tylko tego jednego utworu. Wodecki, choć początkowo sfrustrowany, z czasem zaakceptował tę melodię, dostrzegając jej emocjonalną wartość dla pokoleń. Dziś ta piosenka to nie tylko wspomnienie z dzieciństwa, ale i symbol polskiej popkultury. Kto by pomyślał, że płyta Wstyd zespołu Kult, wydana dekadę temu, wywoła takie zamieszanie. W 2016 roku album osiągnął taki sukces, że Empik musiał wprowadzić limit sprzedaży. 5 sztuk na osobę. Kazik Staszewski i jego bezkompromisowe spojrzenie na polską rzeczywistość przyciągnęli tłumy. A surowa produkcja płyty tylko podsyciła zainteresowanie. Teraz, w 10. rocznicę premiery, wspomnienia o tym szaleństwie powracają, przypominając, jak wielką siłę ma muzyka. Blondie wraca na scenę z nowym albumem High Noon, który pojawi się w lutym przyszłego roku. Na płycie usłyszymy ostatnie nagrania zmarłego perkusisty Clema Burka, a także gości specjalnych, takich jak Johnny Marr z The Smiths. Pierwszy singiel, Spectral Eyes, jest już dostępny, a Debbie Harry obiecuje, że to klasyczne Blondie z nowoczesnym twistem. Czy to ostatni krążek zespołu? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Simple Plan, kanadyjska legenda pop-punku, z hukiem wraca na europejskie sceny, świętując swoje 25-lecie. Trasa koncertowa, największa od dekady, obejmuje ponad 19 miast, a finał odbędzie się w Londynie i Paryżu. Fani mogą spodziewać się klasyków, takich jak Welcome to My Life czy I'm Just a Kid. A dla tych, którzy chcą poczuć się jak dzieciak, Simple Plan przekazuje część zysków na swoją fundację, bo przecież nic się nie zmienia. Muzyka wciąż ma moc. Taylor Momsen, wokalistka The Pretty Reckless, zaskoczyła wszystkich, wskazując A Day in the Life, The Beatles, jako piosenkę idealną. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka mają swoje muzyczne objawienia, a Beatlesi są wciąż na topie, mimo że minęło już ponad 50 lat. Momsen przyznała, że to właśnie dzięki nim i Soundgarden zdecydowała się na karierę muzyczną. Tymczasem jej zespół powrócił z nowym albumem Dear God, nagrywanym w przerwach między trasami z AC/DC. Cóż, życie w ciągłym rozkroku to chyba nowa norma dla artystów.
2: Brandon Flowers, lider The Killers, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a stwierdzeniem, że rock prawie umiera. W świecie, gdzie technologia pozwala na nagrywanie w domowym zaciszu, młodzi artyści zapominają, że prawdziwa muzyka rodzi się na scenie, a nie w komputerze. Może czas na powrót do korzeni i trochę więcej potu na scenie.
1: Netflix znowu zaskakuje. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu, założycielu Lady Punk, szturmem zdobywa polski Netflix, a we Wrocławiu pojawił się gigantyczny mural na jego cześć. W roli głównej debiutant Mikołaj Bukrewicz, który trafił na plan trochę przez przypadek, ale za to z gitarą w ręku. Ciekawe, czy uda się znaleźć wszystkie 20 ukrytych ciekawostek na muralu. To dopiero wyzwanie dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 4 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 10 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kolejne sieci handlowe, w tym Carrefour Polska, Action i Smyk, wycofują część produktów na Halloween. Decyzje te są reakcją na ostatnie akty przemocy w polskich szkołach. Ze sklepów znikną między innymi kostiumy z maskami oraz akcesoria imitujące niebezpieczne narzędzia. Firmy chcą, by tegoroczna oferta skupiała się na bezpiecznej i przyjaznej zabawie. W Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. O świcie zderzyły się tam dwie ciężarówki, czerwone Volvo i białe Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a 44-letni kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa nr 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia.
2: W warszawskim Ursusie policja odkryła laboratorium, w którym produkowano niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako flaka. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym grozi do 20 lat więzienia. Wcześniej w tej sprawie aresztowano trzy inne osoby. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Południe. W siedleckim akwaparku zamontowano kamery w strefie szafek, co wywołało mieszane reakcje mieszkańców. Kamery mają na celu poprawę bezpieczeństwa, obejmując jedynie szafki, a nie przebieralnie. Prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce podkreśla, że monitoring pomoże w wyjaśnianiu kradzieży i wypadków. Nagrania są przechowywane do 30 dni, a dostęp do nich jest ściśle ograniczony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sochaczewie funkcjonariuszka policji, będąca poza służbą, wspólnie z mężem udaremniła jazdę pijanemu kierowcy. 65-latek miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Dzięki szybkiej reakcji małżeństwa udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
2: Trwają intensywne poszukiwania zaginionej 13-letniej Roxany Jurczyszyn z warszawskiej Ochoty. Policja i ratownicy przeszukują okolice Mostu Świętokrzyskiego, wykorzystując łodzie z sonarami, drony i psy tropiące. W internecie pojawił się niepokojący komentarz sugerujący, że dziewczynka padła ofiarą przestępstwa. Jednak policja nie zmieniła sposobu prowadzenia działań. Rodzina Roxany jest w trudnym stanie psychicznym i nie komentuje sytuacji.
1: Przed nami weekend pełen pogodowych zmian w Warszawie. Piątek i sobota zapowiadają się słonecznie, z temperaturą sięgającą 12 stopni, choć noce będą chłodne. Niedziela przyniesie ocieplenie do 14 stopni, ale niebo zasnują chmury. Mimo to deszczu nie przewidujemy, więc parasole można zostawić w domu.
2: Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, ostro skrytykował nowego włodarza miasta, Łukasza Gibałę. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej zarzucił mu produkowanie chamskiego hejtu i populistyczne podejście do polityki. Majchrowski wyraził też zaniepokojenie brakiem planów inwestycyjnych Gibały, choć zgodził się z nim w kwestii rezygnacji z budowy metra. Zadłużenie Krakowa sięga obecnie 9 miliardów złotych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Targu doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Agresorzy grozili lekarzowi i pielęgniarce, a jeden z nich zaatakował medyka fizycznie. Obaj zostali zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty, w tym znieważenia funkcjonariusza publicznego. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W Krakowie aresztowano 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać leki dzięki współpracy z anestezjologiem, wykorzystując dane uczniów do fałszywych recept. Śledczy badają, czy substancje trafiały do młodzieży szkolnej. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kuria Bielsko-Żywiec.

0: potwierdziła przyczyny dymisji księdza Józefa Zborka, byłego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Kapłan odprawiał nadmierną liczbę mszy i zniszczył księgę parafialną. Dodatkowe nabożeństwa nie były zgodne z przepisami, a ofiary z nich nie trafiały na cele charytatywne. Decyzja o jego odwołaniu została zatwierdzona przez Watykan i jest ostateczna. W sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd, znajdują się malownicze ruiny zamku Bąkowiec. Ta średniowieczna warownia w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia, jest świadectwem burzliwej historii regionu. Zamek, wzniesiony na skalę Tygrys, zachwyca swoją architekturą i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Od 2015 roku obiektem zarządza Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Kochcice, malownicza wieś w województwie śląskim, słynie z monumentalnego pałacu Ludwika Karola von Balestrema, wzniesionego na początku XX wieku. Obecnie mieści się tam Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji. Historia miejscowości sięga XV wieku, a jej nazwa nawiązuje do miłości, co potwierdza historyczna pieczęć z sercem i strzałami. Kochcice to także miejsce urodzenia księdza profesora Floriana Lempy, znanego prawnika kanonisty.
0: Dziś w Sądzie Garnizonowym w Warszawie odbędą się mowy końcowe w sprawie polskiego żołnierza, który postrzelił 23-letniego Syryjczyka na granicy z Białorusią. Oficer nie przyznaje się do winy, a sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku, a żołnierzowi zarzuca się nieostrożne obchodzenie się z bronią. Syryjczyk, który uzyskał azyl polityczny, domaga się 50 tysięcy złotych odszkodowania. Sprawa wzbudziła zainteresowanie polityków, w tym wicepremiera i prezydenta RP.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 9 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu zobaczymy 10 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Już 18 października w medycynie pracy w Polsce nastąpi duża zmiana. Papierowe orzeczenia lekarskie zostaną zastąpione elektronicznymi dokumentami. Każdy pracownik znajdzie swoje orzeczenie na internetowym koncie pacjenta. To uproszczenie ma przyspieszyć i zabezpieczyć obieg dokumentów między lekarzem, pracownikiem a pracodawcą. Wizyta u lekarza medycyny pracy pozostaje bez zmian, ale zamiast papierowego dokumentu orzeczenie będzie dostępne online. Dla tych, którzy wolą tradycyjną formę, lekarz może wydrukować dokument na miejscu. Najnowsze dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwą dużą podwyżkę emerytur i rent od marca przyszłego roku. Prognozy sugerują wzrost świadczeń o ponad 5%, co oznacza dodatkowe kilkadziesiąt do kilkuset złotych miesięcznie dla seniorów. Na przykład emerytura wynosząca 3000 zł może wzrosnąć o 154 zł, osiągając 3154 zł miesięcznie. Dodatki wypłacane przez ZUS również mogą wzrosnąć. Oficjalny wskaźnik waloryzacji poznamy na początku 2027 roku, gdy będą dostępne pełne dane za obecny rok. To dobra wiadomość dla milionów polskich emerytów i rencistów. Netflix ogłosił zwolnienie 1000 pracowników, co stanowi 6% jego załogi. To największa redukcja etatów od 2022 roku. Zwolnienia dotkną głównie działy produktu, technologii, prawny oraz HR. Decyzja jest wynikiem rosnącej konkurencji ze strony darmowych platform, takich jak YouTube i TikTok. Netflix zmaga się z utratą uwagi widzów, co wpływa na jego wyniki finansowe. Firma stara się znaleźć nowe źródła przychodów, ale na razie bez większych sukcesów. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed możliwą obecnością szkła w wodzie butelkowanej. Problem dotyczy gazowanej wody mineralnej Krystynka o pojemności 330 ml z partii FS 224/3. Producent, uzdrowisko Ciechocinek S.A., zdecydował się na wycofanie tej partii ze sprzedaży. Decyzja zapadła po skardze konsumenta i wewnętrznej analizie. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, by nie spożywać tej partii produktu. Wycofanie jest monitorowane, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Eksperci ostrzegają przed nowoczesnymi zabawkami z AI, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Pluszowe misie, które zapamiętują sekrety i przesyłają rozmowy na zewnętrzne serwery, budzą poważne obawy o bezpieczeństwo najmłodszych. W testach aż 27% odpowiedzi takich zabawek uznano za nieodpowiednie dla dzieci. Rodzice powinni być świadomi, że te zabawki mogą gromadzić wrażliwe dane o dzieciach. Ważne jest, aby przed zakupem sprawdzić, jakie informacje są zbierane i jak są zabezpieczane. Zabawki z AI mogą być pomocne, ale wymagają odpowiednich środków ostrożności. Wiceminister aktywów państwowych potwierdził, że program pozyskania czołgów K-2 dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przebiega zgodnie z planem. Montaż czołgów K-2PL w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy ma rozpocząć się w 2028 roku. Wcześniejsze trudności negocjacyjne z partnerami z Korei Południowej zostały zażegnane. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu będą odpowiedzialne za serwisowanie i naprawy silników czołgów. Program zakłada również transfer technologii, co pozwoli na zwiększenie polskiego wkładu w produkcję komponentów. Wszystkie działania mają na celu wzmocnienie zdolności bojowych polskiej armii. Indie intensywnie modernizują swoją flotę czołgów T-72, przeznaczając na to niemal 8 miliardów dolarów. To efekt erozji rosyjskiego monopolu zbrojeniowego i opóźnień w programie nowej generacji czołgów FRCV. Polska ma szansę na udział w tym procesie, oferując swoje technologie optoelektroniczne i systemy łączności. Kluczowe jest stworzenie modelu współpracy opartego na transferze technologii i partnerstwie przemysłowym. Izrael i Rosja już działają na tym rynku, ale Polska może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiada, że potencjał zdobyty podczas budowy fregat w ramach programu Miecznik zostanie wykorzystany w przyszłych projektach dla Marynarki Wojennej RP. Podsekretarz stanu Konrad Gołota podkreśla, że nowa infrastruktura i wyszkoleni specjaliści będą kluczowi dla dalszych działań. Pierwsza z trzech fregat, ORP Wicher, ma być przekazana w 2029 roku, a kolejne w 2030 i 2031 roku. Kluczowym wyzwaniem pozostaje skompletowanie i wyszkolenie załóg, co wymaga czasu i precyzyjnego planowania. W międzyczasie PGZ Stocznia Wojenna przygotowuje się do pełnienia roli centralnego koordynatora wsparcia eksploatacyjnego dla nowych jednostek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: mBank wprowadza nową funkcję w swojej aplikacji mobilnej, która ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Chodzi o losową klawiaturę PIN, gdzie cyfry zmieniają swoje położenie. Dzięki temu trudniej jest oszustom odczytać kod z ruchu dłoni. Ta innowacja ma również wytrącić użytkowników z rutyny, co może pomóc w uniknięciu manipulacji przez przestępców. Funkcja jest dobrowolna i można ją łatwo włączyć w ustawieniach aplikacji. Pamiętajmy jednak, że to tylko dodatkowa ochrona i podstawowe zasady bezpieczeństwa w bankowości wciąż obowiązują.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 12 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?
1: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Trybunał Konstytucyjny w Polsce nadal budzi kontrowersje. Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy wskazuje na poważne problemy z jego funkcjonowaniem, w tym brak orzeczeń i wątpliwości co do prawidłowości wyboru prezesa Święczkowskiego. Trybunał, który kiedyś cieszył się dużym zaufaniem, obecnie nie działa efektywnie, a jego autorytet jest podważany. Sytuację dodatkowo komplikuje zaangażowanie prezydenta Nawrockiego, co zdaniem Gajewskiego wstrzymuje proces odbudowy zaufania do tej instytucji.
3: Szymon Hołownia, były lider Polski 2050 i obecny wicemarszałek Sejmu, ubiega się o stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie. Jego kandydatura ma duże szanse na realizację dzięki poparciu szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Hołownia, po nieudanych próbach objęcia innych funkcji, szuka nowej roli w polityce. Placówka w Watykanie pozostaje bez stałego ambasadora od sierpnia. Proces sądowy w sprawie afery Collegium Humanum, w której oskarżonych jest 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, został przesunięty na 3 grudnia. Powodem odroczenia jest brak skutecznego powiadomienia jednego z oskarżonych o terminie rozprawy. Sprawa dotyczy zarzutów korupcyjnych, fałszowania dokumentów oraz prania brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych znajdują się politycy i rektorzy uczelni.
2: Ministerstwo Cyfryzacji wznawia pracę nad przepisami ułatwiającymi usuwanie nielegalnych treści z internetu. Wiceminister Michał Gramatyka podkreśla, że zasady obowiązujące poza siecią powinny być takie same w internecie. Projekt ustawy, zawetowany wcześniej przez prezydenta, miał umożliwić szybsze usuwanie nielegalnych treści, a ostateczną decyzję w tej sprawie miałby podejmować sąd. Dyskusja wciąż toczy się wokół ochrony użytkowników, zwłaszcza dzieci, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych film stworzony przez sztuczną inteligencję, w którym występuje jako poskramiacz tygrysów. Nagranie jest parodią tragicznego ataku tygrysa na człowieka w brytyjskim zoo, który miał miejsce kilka dni temu. Film wywołał oburzenie, a rodzina ofiary apeluje o zaprzestanie jego udostępniania. Brytyjski dziennikarz Piers Morgan skrytykował Trumpa, nazywając nagranie niesmacznym. W Nowym Jorku doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letni Angel Carrasco został oskarżony o wyrzucenie z balkonu na 15 piętrze swojej partnerki i ich 8-miesięcznej córki. Kobieta zginęła na miejscu, ale dziecko cudem przeżyło. Carrasco usłyszał zarzuty morderstwa drugiego stopnia i próby zabójstwa. Grozi mu dożywocie, a kolejna rozprawa odbędzie się 4 listopada.
3: Dziś w Niechorzu policjanci z oddziału prewencji w Szczecinie uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym, który wszedł do morza. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy poszkodowany został bezpiecznie przetransportowany na brzeg. Mężczyzna, mimo wychłodzenia, był przytomny i otrzymał pomoc medyczną na miejscu. Akcja ratunkowa odbyła się w trudnych warunkach atmosferycznych.
2: Coraz więcej osób odkłada sen, by wieczorem zyskać czas dla siebie, co psychologia nazywa revenge bedtime procrastination. Przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie krótkich filmików sprawia, że trudno zauważyć upływ czasu, co prowadzi do zmęczenia następnego dnia. Regularne przesuwanie pory snu może negatywnie wpływać na koncentrację i nastrój. Aby przerwać ten nawyk, warto ustalić godzinę odłożenia telefonu i znaleźć czas na odpoczynek w ciągu dnia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Październik to kluczowy czas na przygotowanie tu i do zimy. Warto regularnie je podlewać, zwłaszcza w dni z dodatnią temperaturą, aby uniknąć przesuszenia. Kopczykowanie u podstawy krzewów, czyli usypanie warstwy ochronnej skory sosnowej lub torfu, pomoże zabezpieczyć korzenie przed mrozem. Dzięki tym prostym zabiegom wiosną tuje znów będą cieszyć oko intensywną zielenią. Dziś w warszawskim Ursusie policja zlikwidowała laboratorium produkujące niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako Flakka. Zatrzymano 2 mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym postawiono zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Wcześniej w tej samej sprawie aresztowano już 3 inne osoby. Podejrzanym grozi kara do 20 lat więzienia. W Siemianowicach Śląskich policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na starszej kobiecie. Do zdarzenia doszło 5 października, gdy napastnik wyrwał seniorce torebkę na klatce schodowej, powodując jej upadek. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy, a za rozbój grozi mu do 15 lat więzienia. Jesienne przygotowanie trawnika do zimy jest kluczowe, by przetrwał mrozy i zachwycał wiosną. Najważniejszym zabiegiem jest ostatnie koszenie, które powinno odbyć się pod koniec października. Trawę należy przyciąć na wysokość około 4 cm, a następnie dokładnie wygrabić ścinki i liście. Dzięki temu trawnik będzie odporny na przymrozki i pleśń śniegową.
1: Słuchacie Radia Super Express. Po ostatnich atakach w szkołach trwa gorąca debata na temat wpływu internetu na młodzież. W Warszawie mieszkańcy wyrazili swoje obawy, wskazując na negatywne skutki mediów społecznościowych. Niektórzy uważają, że dzieciom należy ograniczyć dostęp do smartfonów i internetu. Pojawiają się głosy, że to rodzice powinni bardziej kontrolować, jak ich dzieci korzystają z nowych technologii. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 5 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr południowo-zachodni z maksymalną prędkością 1 metr na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 11 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hilary Swank znowu w centrum uwagi. Aktorka, która niedawno została mamą bliźniąt, zaszokowała fanów nowym nagraniem na Instagramie. W ciemnym stroju z neonowymi pałeczkami Swank zasugerowała, że w grudniu czeka ją coś wyjątkowego. Czyżby kolejne dziecko w drodze? Internet aż huczy od spekulacji. Marianna Janczarska, córka Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego, w wieku 32 lat z impetem wkracza na scenę sztuki. Choć życie nie szczędziło jej dramatów, nie przeszkodziło to w budowaniu własnej kariery aktorskiej i literackiej. Kiedyś próbowała ukryć się w cieniu sławnej mamy. Teraz z dumą pokazuje, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Internauci mogą śledzić jej życie w mediach społecznościowych, gdzie coraz śmielej dzieli się swoimi sukcesami. Joanna Kurowska, znana z Graczyków i Świata według kiepskich, udowodniła, że jesienny Sopot to nie tylko chłód i wiatr, ale i świetna zabawa. Aktorka, ubrana w ciepłą kurtkę, spacerowała ulicami kurortu, a na plaży zaskoczyła fanki, które przerwały morsowanie, by zrobić sobie z nią zdjęcia. Kurowska nie tylko pozowała, ale i zatańczyła z wielbicielkami, pokazując, że gwiazda nie musi gwiazdożyć. Jesień nad polskim morzem? Czemu nie? Zwłaszcza, gdy można spotkać ulubioną aktorkę.
2: Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej, wciąż w trasie i nie zwalnia tempa. Ogłosiła casting na nową chórzystkę, bo przecież kto by nie chciał śpiewać u boku legendy. W planach ma kolejną płytę i trasę Ostatni tak wielki bal, a także kameralne koncerty, gdzie publiczność siedzi niemal na kolanach. Jak widać, Maryla nie tylko śpiewa, ale i zaskakuje swoją niekończącą się energią.
1: Czy ktoś pamięta jeszcze film Ile waży koń trojański z 2008 roku? Cóż, minęło już prawie 16 lat, a aktorzy tej kultowej komedii przeszli prawdziwą metamorfozę. Ilona Ostrowska, Robert Więckiewicz i reszta ekipy wyglądają dziś zupełnie inaczej niż wtedy, gdy kręcili tę produkcję. Czas płynie nieubłaganie, a ich przemiany są równie zaskakujące, co podróż w czasie głównej bohaterki.
2: TVP1 szykuje prawdziwą bombę emocji. Już w listopadzie na ekranach zadebiutuje program Między pokoleniami, gdzie młodzi dorośli i seniorzy będą musieli odnaleźć się we wspólnej codzienności. Katarzyna Dowbor, znana z umiejętności wyciągania z ludzi najciekawszych historii, poprowadzi ten eksperyment społeczny. Czy różnica wieku okaże się mostem do wzajemnego zrozumienia, czy raczej polem bitwy? Pierwszy odcinek już 7 listopada.
1: W The Voice of Poland znowu wrze. Thompson, jeden z jurorów, nie przebierał w słowach, miażdżąc występ podopiecznych Edyty Bartosiewicz. Po ich interpretacji utworu Grzegorza Turnała stwierdził, że nie wziąłby żadnego z nich. Co ciekawe, sama Edyta była zachwycona i uznała występ za coś niesamowitego. Cóż, wygląda na to, że muzyczne gusta są jak nosy. Każdy ma swój. Kto wygra tę bitwę? O tym przekonamy się już w sobotę.
2: Anna Sroka-Chryń, znana z musicali, postanowiła sama zadzwonić do reżysera Wojciecha Adamczyka, by zdobyć rolę wiedźmy w nowym sezonie Rancha. Choć reżyser ostrzegał, że jej występ będzie krótki, aktorka nie dała się zniechęcić i dołączyła do obsady. Teraz z dumą opowiada o pracy na planie, porównując ją do świetnej kolonii. Ciekawe, czy nowe wiedźmy z Rancha przyciągną kolejne pokolenia fanów, czy może to tylko chwilowy powrót do przeszłości. Dziś żegnamy legendę polskiej radiofonii. Wiktor Legowicz, człowiek, który potrafił wyjaśnić ekonomię nawet tym, którzy myślą, że inflacja to nowy rodzaj kawy, odszedł w wieku 77 lat. Przez dekady związany z programem Trzecim Polskiego Radia stworzył kultowy informator ekonomiczny. Jego koledzy z redakcji wspominają go jako nie tylko wybitnego dziennikarza, ale też serdecznego przyjaciela. Fontaines D.C. znowu zaskakują. Ich najnowszy album Dopamine Chamber to prawdziwa podróż przez mroczne zakamarki dźwięków, gdzie elektronika rządzi niepodzielnie. Zespół, który kiedyś zaczynał od postpunkowych brzmień, teraz serwuje nam coś, co przypomina miejską bezsenność z futurystycznym zacięciem. A jeśli ktoś jeszcze nie wierzy, że to najlepszy irlandzki zespół od czasów U2, to chyba czas się obudzić. W krakowskim klubie Zaścianek szykuje się prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Już 17 października Derweg Einer Freiheit, niemiecka potęga black metalu, zaprezentuje materiał z nowego albumu. W roli supportu wystąpi brytyjski Conjurer, który zabierze nas w post-metalową podróż, a wieczór otworzy hipnotyczny Brinsmin. To będzie wieczór pełen emocji i dźwiękowej precyzji, który na długo pozostanie w pamięci.
1: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, teraz sam podważa mit, który stworzył. W połowie lat 80. przekonał świat, że rock and roll może zmieniać rzeczywistość. Ale dziś jego słowa brzmią jak zimny prysznic dla tych, którzy w to uwierzyli. Live Aid było piękną utopią, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Geldof, który kiedyś żądał pieniędzy na ratowanie świata, teraz ostrzega przed politycznym cynizmem, w tym własnym. Sammy Hagar, były wokalista Van Halen, z rozbrajającą szczerością przyznał, że w latach 70. nikt nie chciał występować po AC/DC. Dlaczego? Bo australijscy giganci hard rocka po prostu pozamiatali każdą scenę, na którą weszli. Hagar wspomina, jak Angus Young wchodził Bonowi Scottowi na plecy i ruszał w publiczność, zostawiając innych artystów w cieniu. Nawet Van Halen unikał wspólnych koncertów z AC/DC, bo kto chciałby rywalizować z takim żywiołem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 4 stopnie i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrołęce znaleziono ciało 45-letniego Krzysztofa Z. w jego mieszkaniu. Prokuratura wstępnie wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo przez powieszenie. Krzysztof Z. był ojcem 19-latka podejrzanego o atak w szkole, w którym rannych zostało 9 osób. Śledczy nadal badają okoliczności tej tragedii. Trwają intensywne poszukiwania 13-letniej Roxany Jurczyszyn z warszawskiej Ochoty, która zaginęła 10 października. Policja, wspierana przez ratowników i strażaków, przeszukuje okolice Mostu Świętokrzyskiego, korzystając z dronów i sonarów. W sieci pojawiły się niepokojące doniesienia o możliwym morderstwie, jednak służby nie zmieniły strategii działań. Rodzina dziewczynki jest w trudnej sytuacji, apelując o pomoc w jej odnalezieniu.
2: W Leszczydole Nowinach uczniowie wracają do szkoły po tragicznych wydarzeniach z 8 października, kiedy to 15-latek zaatakował nożem, zabijając woźną i raniąc dyrektora oraz nauczycielkę. Społeczność szkolna otrzymuje wsparcie psychologiczne, by poradzić sobie z traumą. Ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, jak ważne jest, by nie lekceważyć emocji młodzieży i rozmawiać o zagrożeniach, także tych w sieci. Specjaliści będą wspierać uczniów i pracowników szkoły w powrocie do normalności.
1: Policja przeprowadziła szeroko zakrojoną operację w polskich szkołach po serii ataków nożowników. Skontrolowano ponad 162 tysiące placówek, zatrzymano 187 osób i podjęto interwencje w 482 przypadkach. Mundurowi monitorują również sieć, by zapobiec kolejnym incydentom. Każdy sygnał traktowany jest priorytetowo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano w Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa numer 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia. Dziś na rondzie Kercelak w Warszawie, gdzie kiedyś tętniło życie legendarnego bazaru, kryje się fascynująca historia. Przed wojną to miejsce było centrum handlu i przestępczości, rządzone przez gangstera Łukasza Siemiątkowskiego, znanego jako Tata Tasiemka. Kercelak słynął z handlu wszystkim, od flaków po broń, a policja unikała tego niebezpiecznego labiryntu. Po wojnie bazar zniknął, a jego miejsce zajęły nowe ulice i trasa WZ. Dziś o dawnym klimacie przypomina jedynie nazwa ronda i coroczna impreza.
1: W kwietniu doszło do dramatycznego ataku w urzędzie gminy w Starej Kornicy. 42-letni mieszkaniec gminy zaatakował nożem wójt Beatę Jerzman, zadając jej ciosy w szyję i brzuch. Biegli stwierdzili, że mężczyzna był niepoczytalny w chwili ataku. Prokuratura wnioskuje o umorzenie śledztwa i skierowanie podejrzanego na długoterminową terapię uzależnień. Ostateczną decyzję podejmie sąd. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Targu doszło do ataku na personel medyczny. Dwaj pijani mężczyźni grozili lekarzowi i pielęgniarce, a jeden z nich fizycznie zaatakował medyka. Policja zatrzymała napastników, którzy usłyszeli zarzuty zniewagi i gróźb karalnych. Młodszy z mężczyzn odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko zostało poważnie ranne. Kierowca, 26-letni Hubert B., przebywa w areszcie, czekając na proces. Do sprawy dołączył nowy ekspert medyczny, który oceni obrażenia niemowlaka. Oczekujemy również na wyniki analizy danych z czarnej skrzynki samochodu oraz raportu z sekcji zwłok ofiar.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać recepty na leki dzięki współpracy z lekarzem anestezjologiem, wykorzystując dane osobowe uczniów. W sprawie zatrzymano także 21-letnią kobietę, która objęta została dozorem policyjnym. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, czy leki trafiały do środowiska szkolnego. Wójt Gdowa, Zbigniew Wojas, wywołał kontrowersje, ostrzegając mieszkańców przed możliwą rosyjską inwazją na Polskę w ciągu 5 miesięcy. Wojas, prywatnie teść szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla, że jego słowa opierały się na publicznie dostępnych informacjach i oficjalnych ostrzeżeniach. Zapewnia, że nie posiada tajnych danych, a jego zalecenia dotyczące przygotowań do ewentualnego kryzysu są jedynie środkiem ostrożności. Tymczasem premier Tusk i NATO wskazują na możliwość hybrydowych działań Rosji, ale nie na pełnoskalową inwazję.
1: 18-letni mieszkaniec Gliwic trafił do aresztu po tym, jak internauci zgłosili jego niepokojące nagrania w sieci. Młody mężczyzna publikował filmy, na których pozował z przedmiotami przypominającymi broń i wykonywał nazistowskie gesty. Policja, po przeszukaniu jego mieszkania, zabezpieczyła arsenał przypominający broń oraz materiały gloryfikujące masowych morderców. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym, a śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wałbrzychu trwa posiedzenie posiedzenie aresztowe właściciela zoo w Łącznej, gdzie sytuacja jest bardzo napięta. Prokuratura odkryła zakopane kości zwierząt i nieodpowiednie warunki ich utrzymania. Na miejscu doszło do starć między demonstrantami a policją, a 4 osoby zostały zatrzymane. Wojewoda dolnośląski uruchomił zespół kryzysowy, by zapanować nad chaosem i zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: GK z Katowice imponuje formą po przerwie reprezentacyjnej, a Ilja Szkurin staje się gwiazdą ekstraklasy. Białoruski napastnik prowadzi w wyścigu o koronę króla strzelców z 8 bramkami. Trener Rafał Górak podkreśla, że cierpliwość i zaufanie były kluczowe dla jego sukcesu. Szkurin, który kiedyś miał trudne początki, teraz jest prawdziwym liderem zespołu.
2: Rafał Adamski, napastnik Legii Warszawa, powrócił do formy, strzelając decydującego gola w meczu z Wisłą Kraków. Trener Marek Papszun podkreśla, że ciężka praca Adamskiego na treningach przyniosła efekty, a jego dojrzałość i potencjał są teraz widoczne. Legia, niepokonana od 14 spotkań, przygotowuje się do wyjazdowego meczu z Krakowią. Papszun zaznacza, że najważniejsze jest skupienie na każdym kolejnym meczu, a nie na podtrzymywaniu serii zwycięstw.
1: Mateusz Bogusz zachwycił kibiców w meczu Houston Dynamo z San Diego FC, zdobywając spektakularną bramkę przewrotką. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3, a gol Polaka może być jednym z najpiękniejszych w sezonie MLS. Mimo że Houston nie zdobyło kompletu punktów, występ Bogusza na pewno zostanie zapamiętany na długo. Chicago Fire przegrało na własnym boisku z Philadelphia Union 1-3. Mimo prowadzenia po pierwszej połowie, czerwona kartka dla Jacka Elliota zmusiła gospodarzy do gry w osłabieniu.

0: dotyczącej współpracy PZPN z firmą Publicon Sport. Śledztwo dotyczy podejrzenia wyrządzenia Federacji szkody finansowej na co najmniej 4 miliony złotych. PZPN udostępnił wszystkie wymagane dokumenty, a umowa z Publicon Sport ma wygasnąć w lipcu przyszłego roku.
1: Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, jest coraz częściej wymieniany jako potencjalny następca Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarzy. Sam Winiarski jednak studzi te spekulacje, podkreślając, że skupia się na codziennej pracy z zespołem. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski jego drużyna została wzmocniona, ale wyzwaniem pozostaje zgranie nowych zawodników. Winiarski zaznacza, że to właśnie na tym koncentruje swoją energię.
0: Aluron CMC Warta. Zawiercie po zdobyciu Mistrzostwa Polski celuje w obronę tytułu i kolejne trofea w nowym sezonie. Klub znacząco wzmocnił skład, pozyskując gwiazdy polskiej i zagranicznej siatkówki, a także rozszerzył współpracę z firmą TUS Ubezpieczenia. W składzie pozostaje libero Jakub Popiwczak, a do drużyny dołączyli m.in. Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski. Jurajscy Rycerze rozpoczną sezon 16 października meczem z GK z Katowice.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych. Silje Opseth, norweska skoczkini narciarska, nie wystartuje w nadchodzącym sezonie zimowym. 27-latka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Opseth, która zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata w drużynie i 7 razy triumfowała w Pucharze Świata, zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi. Teraz czeka ją nowy etap życia. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan po zwycięstwie nad Amerykanką Ashlyn Kruger. Polka walczy o awans do kończących sezon WTA Finals. Kolejny mecz rozegra już jutro, w piątek, po godzinie 13 polskiego czasu. Jej rywalkę poznamy po meczu Anli z Janice Tien.
1: Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka, ponownie zachwyciła swoich fanów, publikując zdjęcia z treningu na Instagramie. Jej popularność w sieci rośnie, ale nie można zapominać o jej sukcesach sportowych, w tym złotym medalu olimpijskim z Mediolanu Cortiny. W tym sezonie nie zobaczymy jej na lodowiskach, ponieważ planuje przerwę w startach. Prywatnie Jutta przygotowuje się do ślubu z Jake'em Paulem, znanym twórcą internetowym i pięściarzem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wilfredo Leon może opuścić Bogdankę Luke Lublin, kuszony przez turecki Halkbank Ankara gigantycznym kontraktem. Mówi się o kwocie ponad 1,5 miliona euro za sezon, co byłoby rekordem w męskiej siatkówce. Decyzja jeszcze nie zapadła, bo Leon czeka na plany lubelskiego klubu na sezon 2027-2028. Na razie kibice mogą być spokojni, bo w nadchodzącym sezonie 2026-2027 Leon pozostanie w Polsce.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Emil, który dotąd traktował Adama z niechęcią, zacznie zmieniać swoje nastawienie. Wszystko za sprawą szczerej rozmowy, podczas której Adam opowie o trudnym dzieciństwie i problemach z rodzicami. Wyznanie to mocno poruszy Emila, który zacznie dostrzegać w Adamie coś więcej niż tylko współlokatora. Czy ta rozmowa stanie się początkiem nowej przyjaźni? Odcinek 3424 zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 25 w TVP2. Nie przegapcie tego poruszającego momentu.
0: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego momentu. W 3419 odcinku, który wyemitowano w środę, 14 października, widzowie pożegnali Amelię, graną przez Stanisławę Celińską. To ostatni odcinek z udziałem tej wybitnej aktorki, która zmarła 12 maja tego roku. Produkcja serialu przygotowała wzruszające pożegnanie, przypominając najpiękniejsze chwile Amelii na ekranie. W odcinku Amelia odwiedza syna Bruna, by skonfrontować go z prawdą o jego żonie. Choć postać Amelii zniknie z ekranu, jej duch pozostanie w sercach widzów. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. W 1949 odcinku M jak miłość, Kinga zacznie martwić się o zdrowie Lenki. Podczas rodzinnego śniadania, Lenka nie będzie w stanie odczytać daty ważności na butelce soku. Piotrek zbagatelizuje sytuację, ale Kinga natychmiast zareaguje i umówi córkę do okulisty. Diagnoza potwierdzi jej obawy. Lenka ma problemy ze wzrokiem spowodowane astygmatyzmem. Na szczęście dziewczyna nie straci wzroku, ale będzie potrzebować okularów. W przyszłości może być konieczna operacja, ale na razie okulary wystarczą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o 20.50 w TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1949 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. Kasia zaczyna dostrzegać, że życie z Mariuszem nie jest takie, jak sobie wyobrażała. Mariusz snuje wizję wspólnej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, ale jego plany coraz bardziej przypominają próbę podporządkowania sobie żony. Kasia marzy o karierze lekarki za oceanem, lecz mąż chce, by została w domu z Zosią. Po zakrapianym wieczorze Mariusz budzi się w kiepskim stanie, a jego zachowanie staje się nieprzewidywalne. Kasia czuje, że musi być ostrożna, by nie sprowokować kolejnego wybuchu złości. Tajemnice, które oboje skrywają, mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Czy wyjazd do USA naprawdę zmieni ich życie na lepsze?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1949 odcinku M jak miłość Oleg Chodakowski odkryje szokującą prawdę o ojcostwie Zosi. Aneta, pod wpływem alkoholu, zdradzi Olkowi, że biologicznym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski. Mimo prób wycofania się z tych słów, Oleg nie da się zwieść i będzie drążył temat. Aneta, przyciśnięta do muru, w końcu potwierdzi prawdę. Oleg będzie wściekły, a jego przyjaźń z Jakubem zostanie wystawiona na próbę. Prawda o sfałszowanych badaniach może wywrócić życie wielu osób do góry nogami. Oleg zagrozi Anecie, że sam wyjawi wszystko Karskiemu. Emocje sięgną zenitu, a tajemnica Kasi przestanie być tylko podejrzeniem. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący finał 1001 odcinka. Widzowie w końcu dowiedzą się, kto stoi za porwaniem małej Niny, córki Blanki i Mario. Okaże się, że to nieobliczalna Zuza, była pacjentka Milewskiej, która przeżywa traumę po stracie własnego dziecka. Wiktoria, babcia Niny, nie mogąc znieść cierpienia Blanki, postanawia działać na własną rękę. Wspólnie z Blanką nagrywają wzruszający apel do porywaczki, błagając o oddanie dziecka. Jednak Zuza, oglądając nagranie, nie zamierza oddać Niny, uważając ją za swoje dziecko. Odcinek został wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20.50 w TVP2.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w odcinku 1057, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października, o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaniepokojony bezpieczeństwem Ainur, decyduje się zatrzymać w hotelu, gdzie pracuje kobieta. W niespodziewanych okolicznościach oboje zostają zamknięci w jednym pokoju, co staje się okazją do szczerej rozmowy. Ainur wyznaje Sinanowi, że ufa mu i przestała walczyć, wiedząc, że mężczyzna jest po jej stronie. Ich rozmowa może pomóc im lepiej zrozumieć własne uczucia i obawy. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją głębią emocji i zaskakującymi zwrotami akcji. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
0: W 501 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic emocje sięgną zenitu. Cruz pożegna Marię Antonię, wręczając jej wyjątkowy naszyjnik od Alonsa. Katalina ponownie spróbuje przekonać Pelaja do powrotu do La Promesy, mimo wcześniejszych trudności. Jana i Manuel znajdą nowe, bezpieczniejsze schronienie dla Pii, co przyniesie ulgę po długim okresie ukrywania. Simona pomoże Virtudes zamieszkać z teściami, by mogła opiekować się synem. Manuel wyzna Janie, że Rumulo zna ich sekret, co może wpłynąć na ich przyszłość. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o 15:05 na TVP2. Dostępny będzie również w serwisie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W okręgu numer 20, obejmującym Zieloną Górę i okoliczne powiaty, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Czterech kandydatów powalczy o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Wśród nich są Joanna Senyszyn, Janusz Kubicki, Zdzisława Różańska oraz Tomasz Naruszewicz. Wybory zaplanowano na 22 listopada.
0: Jarosław Gowin, były wicepremier, wraca do działalności publicznej. Został koordynatorem współpracy z zespołem roboczym do spraw kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie reprezentowanie biura rzecznika w pracach nad przyszłością polskiej branży kosmetologicznej. Zespół koncentruje się na kwestiach takich jak zasady wykonywania zawodu kosmetologa i bezpieczeństwo klientów. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum medialnej burzy. Ministerstwo Rolnictwa podjęło działania wyjaśniające w związku z doniesieniami o jego nieodpowiednim zachowaniu. Sprawa trafiła do prokuratury, a minister Stefan Krajewski przyznał, że sytuacja Kołodziejczaka jest trudna. Krajewski nie przesądza jednak o końcu jego kariery politycznej. Hilary Swank, znana aktorka Hollywood, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. 52-letnia gwiazda i jej mąż Philip Schneider są już rodzicami 3-letnich bliźniąt. Swank zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić w grudniu. Radosną nowinę przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama, publikując rodzinne nagranie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Tiranie, stolicy Albanii, trwają gwałtowne protesty, które przeradzają się w starcia z policją. Demonstranci podpalają budynki i niszczą mienie, a funkcjonariusze używają gazu łzawiącego i armatek wodnych. Polska ambasada ostrzega turystów przebywających w Albanii o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc objętych zamieszkami. Protesty rozpoczęli studenci, domagając się lepszych warunków na uczelniach i wsparcia finansowego. Potężne ulewy sparaliżowały Stambuł, powodując setki podtopień i ogromne korki. Niestety, doszło do tragedii. 14-letni chłopiec zmarł po porażeniu prądem w parku. Władze zawiesiły zajęcia w szkołach, a na lotniskach wystąpiły poważne utrudnienia. Służby miejskie intensywnie pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy.
2: Sean Diddy Combs został pobity w więzieniu przez jamajskiego bossa narkotykowego Christophera Dudusa Coke'a. Do incydentu doszło 9 października w więzieniu Fort Dix w New Jersey. Raper odniósł poważne obrażenia głowy i trafił do szpitala. Konflikt miał związek z doniesieniami o luksusowych warunkach, w jakich przebywał Diddy, co doprowadziło do przeszukań i utraty niedozwolonych przedmiotów przez innych osadzonych. W Tarnowie otwarto nowy kompleks medyczny w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że placówka, będąca częścią programu Szpitale Przyjazne Wojsku, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Program ten zapewnia szpitalom priorytetowe inwestycje, wzmacniając ich gotowość na sytuacje kryzysowe. Nowa infrastruktura ma także skrócić czas oczekiwania na leczenie onkologiczne o 30%.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia przypisuje 4 znakom zodiaku skłonność do szybkiego zmieniania zainteresowań. Bliźnięta, baran, strzelec i wodnik często z entuzjazmem zaczynają nowe projekty, ale równie szybko mogą je porzucić. Powodem może być potrzeba różnorodności, impulsywność lub chęć odkrywania nowych rzeczy. Warto jednak pamiętać, że na wytrwałość wpływają także inne czynniki, takie jak motywacja czy życiowe okoliczności. Zbliża się Wszystkich Świętych, a wraz z nim czas, gdy cmentarze rozświetlają się tysiącami zniczy. Wybierając lampiony, warto zwrócić uwagę na rodzaj wkładu, czas palenia oraz solidną obudowę, która ochroni płomień przed wiatrem i deszczem. Aby znicz palił się dłużej, można zastosować prosty trik – rozsypać odrobinę soli wokół knota. Pamiętajmy, że najważniejszy jest gest pamięci, a nie sam wygląd lampionu. Dziś w Szwecji, jak co czwartek, na stołach króluje tradycyjny obiad złożony z zupy grochowej i naleśników z dżemem. Ten kulinarny zwyczaj ma swoje korzenie w dawnym kalendarzu religijnym, gdzie czwartek był dniem obfitego posiłku przed piątkowym postem. Zupa grochowa, przygotowywana z żółtego grochu i wieprzowiny, jest sycącym daniem, które doskonale sprawdza się w chłodnym klimacie. Po niej serwowane są cienkie naleśniki z dżemem i bitą śmietaną, co stanowi słodkie zakończenie posiłku. Mole spożywcze w kuchni to problem, który można łatwo rozwiązać. Wystarczy włożyć 3 liście laurowe do szafki z mąką. Olejki eteryczne zawarte w liściach skutecznie odstraszają te szkodniki. Dzięki temu prostemu trikowi kuchnia będzie wolna od moli.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienią i zimą wilgoć w mieszkaniach i samochodach staje się problemem. Sklepy Action oferują teraz wkłady Limpro, które za niecałe 5 zł pomagają w walce z nadmierną wilgocią. Regularne wietrzenie i użycie takich pochłaniaczy mogą zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. Warto też zainwestować w higrometr, by kontrolować poziom wilgoci w domu. Maksymalne ustawienie grzejnika nie zawsze przyspiesza ogrzewania pomieszczenia. Termostat służy do regulacji temperatury, a nie szybkości nagrzewania. Ważne jest, by grzejnik nie był zasłonięty meblami czy zasłonami, co może zakłócać jego działanie. Aby ograniczyć koszty ogrzewania, warto dbać o szczelność okien i drzwi oraz wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, niezmordowany weteran polskiego aktorstwa, nie zamierza zwalniać tempa. Choć mógłby już spokojnie odpoczywać, woli dalej brylować na scenie i ekranie. Jak sam mówi, w branży zawsze znajdzie się miejsce dla najstarszego dziadka, nawet jeśli ten porusza się na wózku. Dla Grabowskiego aktorstwo to nie tylko praca, ale i pasja, która trzyma go przy życiu i daje motywację do działania.
2: Daja Dąbrowska, pamiętna uczestniczka Top Model, która kiedyś wzbudzała emocje swoją charyzmą i niskim wzrostem. Teraz robi furorę na platformach dla dorosłych. Zamiast podbijać wybiegi, Daria podbija serca internautów, dzieląc się swoimi przemyśleniami i planami na przyszłość, w tym decyzją o sterylizacji. Jej szczerość i kontrowersyjne wybory przyciągają tysiące obserwujących na TikToku i Instagramie. Jak widać, życie po Top Model może być równie barwne, co samo show. Filip Heiser znowu na językach. Tym razem w centrum uwagi znalazły się karty sportowe Fundacji Renovatio, które miały zapewnić dostęp do aktywności fizycznej. Niestety, po zakończeniu współpracy z Medicover Sport, klienci zostali z niczym. Heiser tłumaczy, że nie zarobił na promocji ani grosza, a cała sytuacja to dla niego tylko stres i frustracja. Przy okazji, prezenter zwrócił uwagę na problem dostępu do zdrowego stylu życia, pytając, dlaczego sport ma być luksusem tylko dla wybranych. Kajra i Sławomir, duet, który nie tylko śpiewa, ale i żyje w harmonii, zdradzili tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że fundamentem ich związku jest przyjaźń, która od początku była kluczem do ich wspólnego szczęścia. W świecie show biznesu, gdzie związki często się rozpadają, oni stawiają na szczere rozmowy i odwagę w realizacji marzeń. Ciekawe, czy ich recepta na miłość zadziałałaby też poza sceną.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielka Brytania wstrząśnięta tragiczną śmiercią młodego aktora. 23-letni William Chapman, znany z produkcji BBC i ITV, zginął po ataku tygrysa w Yorkshire Wildlife Park. Jak to się stało, że znalazł się na wybiegu dla dzikich zwierząt? Policja bada okoliczności, a park został zamknięty. Tygrys, który zaatakował, pozostaje bezpieczny, co z pewnością ucieszy miłośników zwierząt. Tymczasem rodzina Chapmana apeluje o uszanowanie prywatności i nieudostępnianie nagrań z tragedii. Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk o klasycznym wykształceniu, nie chciał nagrać piosenki o małej pszczółce, która stała się hitem dzieciństwa milionów Polaków. Nagranie, które miało być tylko próbą, okazało się artystycznym przekleństwem, ponieważ publiczność na koncertach domagała się tylko tego jednego utworu. Wodecki, choć początkowo sfrustrowany, z czasem zaakceptował tę melodię, dostrzegając jej emocjonalną wartość dla pokoleń. Dziś ta piosenka to nie tylko wspomnienie z dzieciństwa, ale i symbol polskiej popkultury. Kto by pomyślał, że płyta Wstyd zespołu Kult, wydana dekadę temu, wywoła takie zamieszanie. W 2016 roku album osiągnął taki sukces, że Empik musiał wprowadzić limit sprzedaży. 5 sztuk na osobę. Kazik Staszewski i jego bezkompromisowe spojrzenie na polską rzeczywistość przyciągnęli tłumy. A surowa produkcja płyty tylko podsyciła zainteresowanie. Teraz, w 10. rocznicę premiery, wspomnienia o tym szaleństwie powracają, przypominając, jak wielką siłę ma muzyka. Demateria i Demeted wyruszają w trasę, która ma solidnie zatrząść polską sceną muzyczną. Już 16 października startuje Piekło Niebo Tour, gdzie metalowa energia osiągnie apogeum. Demateria promuje swój najnowszy album We Against Us Prologue, a Demeted zamienia się w bestię na scenie. Każdy koncert wzbogaci lokalny skład, więc przygotujcie się na niezapomniane muzyczne szaleństwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Po sukcesie albumu Foreign Tongues, który podbił listy przebojów w 14 krajach, zespół postanowił, że to jeszcze nie koniec. Już 27 listopada światło dzienne ujrzy rozszerzona edycja płyty pod nowym tytułem Foreign Tongues Loose Lips, zawierająca 5 premierowych utworów. Wśród nich prawdziwa perełka Bad Luck Hideaway z perkusją Charlie'ego Wattsa. Czyżby Stonesi nie zamierzali zejść ze sceny, dopóki nie zagrają ostatniego akordu? U2 wraca z przytupem, obiecując najwspanialsze show na ziemi. Bono i spółka nie tylko planują światową trasę koncertową, ale też zaskakują nowym albumem Carnaval de Luz. Wśród niespodzianek duet z Dolly Parton, który już teraz ma status historyczny, ponieważ zawiera ostatnią partię wokalną legendy country. A jeśli ktoś myślał, że U2 nie potrafi już zaskoczyć, to teledysk, w którym wcielają się w przywódców sekty, na pewno wywoła sporo uśmiechów i kontrowersji.
2: Brandon Flowers, lider The Killers, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a stwierdzeniem, że rock prawie umiera. W świecie, gdzie technologia pozwala na nagrywanie w domowym zaciszu, młodzi artyści zapominają, że prawdziwa muzyka rodzi się na scenie, a nie w komputerze. Może czas na powrót do korzeni i trochę więcej potu na scenie.
1: Netflix znowu zaskakuje. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu, założycielu Lady Punk, szturmem zdobywa polski Netflix, a we Wrocławiu pojawił się gigantyczny mural na jego cześć. W roli głównej debiutant Mikołaj Bukewicz, który trafił na plan trochę przez przypadek, ale za to z gitarą w ręku. Ciekawe, czy uda się znaleźć wszystkie 20 ukrytych ciekawostek na muralu. To dopiero wyzwanie dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 6 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 10 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim Ursusie policja odkryła laboratorium, w którym produkowano niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako flaka. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym grozi do 20 lat więzienia. Wcześniej w tej sprawie aresztowano trzy inne osoby. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Południe. W siedleckim akwaparku zamontowano kamery w strefie szafek, co wywołało mieszane reakcje mieszkańców. Kamery mają na celu poprawę bezpieczeństwa, obejmując jedynie szafki, a nie przebieralnie. Prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce podkreśla, że monitoring pomoże w wyjaśnianiu kradzieży i wypadków. Nagrania są przechowywane do 30 dni, a dostęp do nich jest ściśle ograniczony.
2: W Ostrołęce znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. Wstępne ustalenia prokuratury wskazują na samobójstwo, a udział osób trzecich został wykluczony. Mężczyzna był ojcem 19-latka podejrzanego o brutalny atak, w którym rannych zostało 9 osób. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
1: Trwają intensywne poszukiwania zaginionej 13-letniej Roxany Jurczyszyn z warszawskiej Ochoty. Policja i ratownicy przeszukują okolice Mostu Świętokrzyskiego, wykorzystując łodzie z sonarami, drony i psy tropiące. W internecie pojawił się niepokojący komentarz sugerujący, że dziewczynka padła ofiarą przestępstwa, jednak policja nie zmieniła sposobu prowadzenia działań. Rodzina Roxany jest w trudnym stanie psychicznym i nie komentuje sytuacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Leszczydole Nowinach uczniowie wracają do szkoły po tragicznym ataku, w którym zginęła 37-letnia woźna, a dyrektor i nauczycielka zostali ranni. 15-letni były uczeń zaatakował trzy osoby, co wywołało obawy wśród dzieci i rodziców. Szkoła zapewnia wsparcie psychologiczne, a specjaliści pomagają uczniom i pracownikom w powrocie do normalności. Ksiądz Tomasz Trzaska apeluje o rozmowy z dziećmi na temat przemocy i zagrożeń w internecie.
2: Były prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, skrytykował swojego następcę, Łukasza Gibałę, za populizm i tworzenie hejtu. Majchrowski wyraził także niezadowolenie z decyzji Gibały o wstrzymaniu nowych inwestycji w mieście, mimo trudnej sytuacji finansowej. Obaj politycy zgadzają się jednak co do rezygnacji z budowy krakowskiego metra. Majchrowski podkreślił, że jego głównym zarzutem wobec Gibały jest agresywna forma dyskusji publicznej. W Krakowie aresztowano 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać leki dzięki współpracy z anestezjologiem, wykorzystując dane uczniów do fałszywych recept. Śledczy badają, czy substancje trafiały do młodzieży szkolnej. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kuria Bielsko-Żywiecka potwierdziła przyczyny dymisji księdza Józefa Zborka, byłego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Kapłan odprawiał nadmierną liczbę mszy i zniszczył księgę parafialną. Dodatkowe nabożeństwa nie były zgodne z przepisami, a ofiary z nich nie trafiały na cele charytatywne. Decyzja o jego odwołaniu została zatwierdzona przez Watykan i jest ostateczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dariusz G., Paulin z Jasnej Góry, usłyszał dziś nowy wyrok w sprawie posiadania pornografii dziecięcej. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał go na 10 miesięcy więzienia, co jest znacznym obniżeniem wcześniejszej kary. Decyzja sądu wynika z nowego spojrzenia na dowody, które nie zostały uznane za pornografię dziecięcą. Obecnie Dariusz G. odbywa karę za grooming w systemie dozoru elektronicznego. W sercu Jury krakowsko-częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd, znajdują się malownicze ruiny zamku Bąkowiec. Ta średniowieczna warownia w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia, jest świadectwem burzliwej historii regionu. Zamek, wzniesiony na skalę Tygrys, zachwyca swoją architekturą i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Od 2015 roku obiektem zarządza Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.
1: Kochcice, malownicza wieś w województwie śląskim, słynie z monumentalnego pałacu Ludwika Karola von Balestrema, wzniesionego na początku XX wieku. Obecnie mieści się tam Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji. Historia miejscowości sięga XV wieku, a jej nazwa nawiązuje do miłości, co potwierdza historyczna pieczęć z sercem i strzałami. Kochcice to także miejsce urodzenia księdza profesora Floriana Lempy, znanego prawnika kanonisty. W Białymstoku powstaje pierwsza w północno-wschodniej Polsce wytwórnia broni palnej. Grupa technologiczna Alex i JNC Armament podpisały umowę na rozwój produkcji karabinów, planując wytwarzać kilka tysięcy sztuk rocznie. Pierwszym wspólnym projektem jest karabinek Venom MK, jeden, który trafi zarówno na rynek cywilny, jak i do służb mundurowych. Współpraca obejmuje także rozwój modułowej platformy antydronowej, co pokazuje potencjał regionu w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sądzie rejonowym w Wałbrzychu trwa posiedzenie aresztowe właściciela zoo w Łącznej, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura ujawniła niepokojące odkrycia, w tym zakopane kości zwierząt i brak odpowiedniej karmy. Na miejscu panuje chaos, a zwierzęta biegają poza wybiegami. Wojewoda Dolnośląski powołał sztab kryzysowy, by zapewnić bezpieczeństwo i opiekę nad zwierzętami. Sytuacja pozostaje napięta, a los zwierząt wciąż niepewny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie fabryki coraz częściej patrzą w stronę sztucznej inteligencji, ale wdrożenia idą opornie. Tylko 6% przedsiębiorstw wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów. Główną przeszkodą są ograniczone budżety, które wskazuje połowa firm. Problemem jest też brak odpowiednich danych i infrastruktury. Mimo to 34% firm uważa sztuczną inteligencję za priorytet na najbliższe 3 lata. Kluczem do sukcesu będzie umiejętne wykorzystanie technologii tam, gdzie przyniesie ona realne korzyści.
2: Koalicja Obywatelska zrealizowała 39 ze 100 obietnic wyborczych, które miały być spełnione w ciągu pierwszych 100 dni rządów. Wśród zrealizowanych działań znalazły się między innymi ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych oraz kasowy PIT. Jednak wiele z największych obietnic, takich jak podwojenie kwoty wolnej od PIT czy kredyt 0% na mieszkania, pozostało niespełnione. Rząd wprowadził także wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców i obniżył VAT na usługi kosmetyczne. 3 lata po wyborach lista obietnic pokazuje, jak trudno jest przełożyć kampanijne deklaracje na rzeczywistość.
1: Reforma Funduszu Kościelnego, obiecana przez rząd Donalda Tuska, nadal stoi w miejscu. Mimo upływu 3 lat, rozmowy z Kościołem jeszcze się nie rozpoczęły. Tymczasem koszty funduszu rosną i w przyszłym roku przekroczą 283 miliony złotych. Rząd przygotował 4 scenariusze zmian, w tym dobrowolny odpis podatkowy na Kościół. Jednak bez porozumienia z Kościołem żadna z reform nie wejdzie w życie. Likwidacja funduszu w tej kadencji parlamentu wydaje się coraz mniej prawdopodobna.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed serami regionalnymi z firmy Mlecz Ser Górskie z Jabłonki. W jednej z partii wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Dotyczy to partii o numerze 261/2026M, która została już wprowadzona do obrotu. Zaleca się unikanie spożycia tych produktów. Jeśli po ich spożyciu wystąpią objawy choroby, należy skontaktować się z lekarzem. Produkty mają terminy przydatności do 18 października i 7 listopada. Do Sejmu trafiła propozycja zmian w kodeksie pracy, która może ułatwić życie pracownikom. Fundacja Można Lepiej chce, by można było brać urlop na godziny, zamiast na cały dzień. Pracownik mógłby wykorzystać do 24 godzin urlopu rocznie na krótkie sprawy, jak wizyta u lekarza. Nowe przepisy wymagałyby zgody pracodawcy i nie zwiększałyby ogólnej liczby dni urlopu. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, mogą wejść w życie już od stycznia przyszłego roku. Na razie jednak czekają na decyzję parlamentu. Ceny paliw w Polsce ponownie wzrosły. Średnia cena benzyny 95 wynosi teraz niecałe 7 zł za litr, a olej napędowy kosztuje już niecałe 8 zł za litr. Wzrosty są spowodowane drożejącą ropą na światowych giełdach, mimo rządowych limitów cenowych. Najtańszą benzynę 95 zatankujemy w Wielkopolsce, a najtańszy diesel na Podlasiu. Najdroższe paliwo znajdziemy w województwach podlaskim i świętokrzyskim dla benzyny oraz mazowieckim, śląskim i małopolskim dla diesla. Autogaz również podrożał, osiągając cenę ponad 3 zł za litr. W 2026 roku zarobki nauczycieli wzrosły, a minimalna pensja wynosiła złotych brutto w zależności od stopnia awansu zawodowego. Jednak średnia emerytura nauczycielska to tylko około 3,5 tysiąca złotych. Nauczyciele mogą liczyć na wyższe świadczenia kompensacyjne, które w marcu tego roku wynosiły średnio 4465 zł brutto. Te świadczenia są dostępne dla pedagogów z odpowiednim stażem pracy, ale nie każdy może

0: zainteresowanie tymi technologiami. Bayraktar TB2, znany dotąd z misji uderzeniowych, teraz staje się wszechstronną platformą do walki elektronicznej.
1: Biały Dom rozważa użycie konwencjonalnej superbomby Moab przeciwko celom w Iranie. Moab, znana jako matka wszystkich bomb, została po raz pierwszy użyta w Afganistanie w 2017 roku. Eksploduje z mocą równą 11 tonom trotylu, a jej strefa zniszczenia sięga 150 metrów. Rosyjski odpowiednik, ojciec wszystkich bomb, jest czterokrotnie mocniejszy, choć nigdy nie został użyty bojowo. Obie bomby są przykładem zaawansowanej technologii militarnej z początku XXI wieku.
0: W Polsce rocznie marnuje się aż niecałe 5 milionów ton żywności. Sieci handlowe, takie jak Biedronka i Lidl, wprowadzają sztuczną inteligencję, by precyzyjnie zamawiać towar i ograniczać straty. Dzięki temu klienci mogą liczyć na niższe ceny. Problem marnowania żywności dotyczy głównie naszych domów, gdzie aż niecałe 3 miliony ton jedzenia trafia do kosza. Warto pamiętać, że wyrzucając jedzenie, wyrzucamy też pieniądze. Proste nawyki, jak planowanie posiłków czy dzielenie się nadwyżkami, mogą pomóc w walce z tym problemem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Warszawie jakość powietrza będzie dobra, a dla Bydgoszczy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący 3432 odcinek, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 25 w TVP2. Tomek proponuje Grażynie wspólne zamieszkanie, co początkowo ją zaskakuje. Mimo obaw, Wiracka zgadza się na przeprowadzkę, choć okłamuje swoją szefową, by wziąć wolne. Czy ryzykuje utratę pracy? Wiktor, syn Grażyny, z entuzjazmem przyjmuje decyzję matki, ciesząc się z większej swobody. Jednak Grażyna nie zamierza tracić czujności i planuje kontrolować, co dzieje się w jej mieszkaniu. Czy ta zmiana przyniesie im szczęście? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: W 3432 odcinku Barw Szczęścia Weronika Ciesielska podejmuje odważną decyzję o odejściu z redakcji Szoku. Kornel, jej szef, zleca jej zadanie, które uważa za nieodpowiednie, co przelało czarę goryczy. Weronika, mając już inną ofertę pracy, nie zamierza dłużej znosić jego zachowania. Błażej próbuje ją powstrzymać, ale Weronika jest zdecydowana. W końcu składa wypowiedzenie, co wywołuje wściekłość Kornela. Odcinek pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć 2 listopada o 25 w TVP2.

0: 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska przeżywa emocjonalny wstrząs. Zaczyna obwiniać siebie za zdradę męża Artura, zastanawiając się, czy jej własne działania nie przyczyniły się do jego romansu z Joanną. Podczas szczerej rozmowy z Krystyną Filarską Marysia otwiera się i przyznaje, że mimo krzywdy nadal pragnie powrotu Artura. Zdrada męża zburzyła jej poczucie bezpieczeństwa, ale Marysia nie zamyka przed nim drzwi na zawsze. Artur po rozstaniu z Joanną również chce odzyskać żonę i przekonać ją, że nadal zależy mu na rodzinie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:50 w TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1953 odcinek, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 20:50 na TVP2. Marysia po kolejnej zdradzie Artura szuka ukojenia na Mazurach. Tam spotyka Judytę, z którą w końcu otwarcie rozmawia o swoim bólu. W trakcie pobytu ratuje życie Jerzemu, co prowadzi do nieoczekiwanej wdzięczności. Artur nie daje o sobie zapomnieć i pojawia się na Mazurach, błagając o kolejną szansę. Judyta wspiera przyjaciółkę, widząc jej cierpienie i zmagania z niewiernością męża. To odcinek pełen emocji, który z pewnością poruszy serca widzów. Hotel Paradise 13 zapowiada emocjonujące zmiany. W sieci krąży zdjęcie tajemniczej dziewczyny, która ma dołączyć do uczestników programu. Jej pojawienie się może wywrócić dotychczasowe relacje w willi do góry nogami. To jednak nie koniec niespodzianek. Na profilu poświęconym reality show pojawiła się informacja o wielkim powrocie jednego z byłych uczestników. Kim jest ta osoba i jak wpłynie na obecne układy? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Tajemnicza fotografia i zapowiedź powrotu rozbudziły ciekawość widzów, którzy zadają sobie pytanie, co jeszcze przyniesie ta edycja. W 3426 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aro niespodziewanie pojawi się w Feel Good, próbując odzyskać Luizę. Damian, dowiedziawszy się o jego powrocie, będzie miał trudności z opanowaniem gniewu. Luiza stanie przed trudnym wyborem, czy dać Aro drugą szansę. Tymczasem Asia i Daniel pokłócą się o przyszłość Emila, co wywoła ostrą wymianę zdań. Wiktor zorganizuje huczne urodziny, a podczas spaceru Grażyny i Tomka odżyją dawne uczucia. Odcinek zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 20:05. Na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1953 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 20:50 na TVP2, Majka nie odpuści miłosnych gier z Mateuszem. Akcja przenosi się do Grabiny, gdzie atmosfera sprzyja odważnym decyzjom. Majka zdecyduje się na długo wyczekiwany pocałunek z Mateuszem, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Tomek zmaga się z trudnymi wyborami, a jego relacja z Majką staje pod znakiem zapytania. Na horyzoncie pojawia się Sara, która wprowadza nową dynamikę w życie Mateusza. Czy te wydarzenia wpłyną na przyszłość bohaterów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 1953 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska wyjedzie na Mazury, by odpocząć po zdradzie męża. Jednak nawet w luksusowym spa przeszłość ją dogoni. Podczas spaceru natknie się na Jerzego, który potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki szybkiej reakcji Marysi mężczyzna zostanie uratowany. Wkrótce do Marysi dołączy Judyta, z którą podzieli się bólem po zdradzie Artura. Niespodziewanie w ośrodku pojawi się sam Artur, błagając o wybaczenie. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany 2 listopada o 20:50 na TVP2.
1: W 4298 odcinku serialu Na Wspólnej Monika i Damian Cieślikowie staną w obliczu poważnych oskarżeń. Starsza sąsiadka zarzuci im, że to przez ich huczną parapetówkę doszło do włamania do jej piwnicy. Aspirant Klusek pojawi się, by zbadać sprawę i znaleźć winnego. Konflikt z sąsiadką, który trwa od dłuższego czasu, tylko się zaostrzy. Czy to rzeczywiście Cieślikowie są winni? Czy może seniorka ma inne zamiary? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o 20:15 na TVN. Serial można również oglądać na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W okręgu numer 20, obejmującym Zieloną Górę i okoliczne powiaty, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Czterech kandydatów powalczy o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Wśród nich są Joanna Senyszyn, Janusz Kubicki, Zdzisława Różańska oraz Tomasz Naruszewicz. Wybory zaplanowano na 22 listopada.
0: W Trybunale Konstytucyjnym doszło do kontrowersyjnego incydentu między prezesem Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. Berek twierdzi, że został wypchnięty przez Święczkowskiego, co skłoniło go do złożenia zawiadomienia o naruszeniu nietykalności osobistej. Prezes Święczkowski zaprzecza, wskazując na istnienie nagrania z monitoringu, które jednak nie zostanie upublicznione. Spór ten wpisuje się w szersze napięcia dotyczące powoływania nowych sędziów i interpretacji prawa konstytucyjnego. Hilary Swank, znana aktorka Hollywood, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. 52-letnia gwiazda i jej mąż Philip Schneider są już rodzicami 3-letnich bliźniąt. Swank zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić w grudniu. Radosną nowinę przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama, publikując rodzinne nagranie. W Tiranie, stolicy Albanii, trwają gwałtowne protesty, które przeradzają się w starcia z policją. Demonstranci podpalają budynki i niszczą mienie, a funkcjonariusze używają gazu łzawiącego i armatek wodnych. Polska ambasada ostrzega turystów przebywających w Albanii o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc objętych zamieszkami. Protesty rozpoczęli studenci, domagając się lepszych warunków na uczelniach i wsparcia finansowego.
2: Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji usunięcia fragmentu płuca. Lekarze z rzymskiej polikliniki Gemelli potwierdzają, że jego rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Ojciec Święty zaczął już chodzić po pokoju i wrócił do normalnego jedzenia. Wyniki badań krwi i prześwietlenia płuc są zadowalające.
0: Potężne ulewy sparaliżowały Stambuł, powodując setki podtopień i ogromne korki. Niestety, doszło do tragedii. 14-letni chłopiec zmarł po porażeniu prądem w parku. Władze zawiesiły zajęcia w szkołach, a na lotniskach wystąpiły poważne utrudnienia. Służby miejskie intensywnie pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy.
2: Zatkany zlew w kuchni? Zanim zadzwonisz po fachowca, wypróbuj domowy sposób. Wystarczy łyżeczka płynu do mycia naczyń, 4 łyżki sody oczyszczonej i 100 ml octu. Po 15 minutach zalewamy wszystko gorącą wodą. To proste rozwiązanie pomoże usunąć zatory i nieprzyjemne zapachy z rur.
0: Wrzosy, symbol jesieni, często brązowieją i usychają z powodu przesuszenia. Aby je uratować, warto zastosować prosty trik – kąpiel wodną. Wystarczy wstawić doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, a następnie pozwolić nadmiarowi wody odpłynąć. Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża. Coraz więcej osób odkłada sen, by wieczorem zyskać czas dla siebie, co psychologia nazywa revenge bedtime procrastination. Przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie krótkich filmików sprawia, że trudno zauważyć upływ czasu, co prowadzi do zmęczenia następnego dnia. Regularne przesuwanie pory snu może negatywnie wpływać na koncentrację i nastrój. Aby przerwać ten nawyk, warto ustalić godzinę odłożenia telefonu i znaleźć czas na odpoczynek w ciągu dnia. Dziś w warszawskim Ursusie policja zlikwidowała laboratorium produkujące niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako Flakka. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym postawiono zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Wcześniej w tej samej sprawie aresztowano już 3 inne osoby. Podejrzanym grozi kara do 20 lat więzienia. Jesienią warto postawić na bordo, które doskonale uzupełnia klasyczne kolory w naszej garderobie. Ta elegancka barwa pasuje zarówno do codziennych, jak i formalnych stylizacji. Bordo można łączyć z beżem, szarością czy czernią, a także z odważniejszymi kolorami, jak pudrowy róż czy oliwkowa zieleń. Nawet drobne dodatki w tym kolorze, jak szalik czy torebka, mogą ożywić jesienne zestawy.
2: Mole spożywcze w kuchni to problem, który można łatwo rozwiązać. Wystarczy włożyć 3 liście laurowe do szafki z mąką. Olejki eteryczne zawarte w liściach skutecznie odstraszają te szkodniki. Dzięki temu prostemu trikowi kuchnia będzie wolna od moli.
0: Jesienią i zimą wilgoć w mieszkaniach i samochodach staje się problemem. Sklepy Action oferują teraz wkłady Limpro, które za niecałe 5 zł pomagają w walce z nadmierną wilgocią. Regularne wietrzenie i użycie takich pochłaniaczy mogą zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. Warto też zainwestować w higrometr, by kontrolować poziom wilgoci w domu. W Żyrardowie zatrzymano 77-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 75-latka. Do tragicznego zdarzenia doszło 11 października w jednym z garaży na terenie miasta. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w celu wyjaśnienia okoliczności tej sprawy. Maksymalne ustawienie grzejnika nie zawsze przyspiesza ogrzewania pomieszczenia. Termostat służy do regulacji temperatury, a nie szybkości nagrzewania. Ważne jest, by grzejnik nie był zasłonięty meblami czy zasłonami, co może zakłócać jego działanie. Aby ograniczyć koszty ogrzewania, warto dbać o szczelność okien i drzwi oraz wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 11 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hilary Swank znowu w centrum uwagi. Aktorka, która niedawno została mamą bliźniąt, zaszokowała fanów nowym nagraniem na Instagramie. W ciemnym stroju z neonowymi pałeczkami Swank zasugerowała, że w grudniu czeka ją coś wyjątkowego. Czyżby kolejne dziecko w drodze? Internet aż huczy od spekulacji.
2: Filip Heiser znowu na językach. Tym razem w centrum uwagi znalazły się karty sportowe Fundacji Renovatio, które miały zapewnić dostęp do aktywności fizycznej. Niestety, po zakończeniu współpracy z Medicover Sport, klienci zostali z niczym. Heiser tłumaczy, że nie zarobił na promocji ani grosza, a cała sytuacja to dla niego tylko stres i frustracja. Przy okazji, prezenter zwrócił uwagę na problem dostępu do zdrowego stylu życia, pytając, dlaczego sport ma być luksusem tylko dla wybranych.
1: Joanna Koroniewska znowu na celowniku hejterów, ale tym razem zaskoczyła wszystkich. W różowym bikini, zamiast wdawać się w internetowe przepychanki, przypomniała, że październik to miesiąc świadomości raka piersi. Aktorka podkreśliła, że jej piersi, choć małe, są zdrowe, a to przecież najważniejsze. Koroniewska zachęca kobiety do skupienia się na zdrowiu, a nie na rozmiarze biustu. Cóż, może czas przestać mierzyć wartość w centymetrach.
2: Kajra i Sławomir, duet, który nie tylko śpiewa, ale i żyje w harmonii, zdradzili tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że fundamentem ich związku jest przyjaźń, która od początku była kluczem do ich wspólnego szczęścia. W świecie show biznesu, gdzie związki często się rozpadają, oni stawiają na szczere rozmowy i odwagę w realizacji marzeń. Ciekawe, czy ich recepta na miłość zadziałałaby też poza sceną.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielka Brytania wstrząśnięta tragiczną śmiercią młodego aktora. 23-letni William Chapman, znany z produkcji BBC i ITV, zginął po ataku tygrysa w Yorkshire Wildlife Park. Jak to się stało, że znalazł się na wybiegu dla dzikich zwierząt? Policja bada okoliczności, a park został zamknięty. Tygrys, który zaatakował, pozostaje bezpieczny, co z pewnością ucieszy miłośników zwierząt. Tymczasem rodzina Chapmana apeluje o uszanowanie prywatności i nieudostępnianie nagrań z tragedii. Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk o klasycznym wykształceniu, nie chciał nagrać piosenki o małej pszczółce, która stała się hitem dzieciństwa milionów Polaków. Nagranie, które miało być tylko próbą, okazało się artystycznym przekleństwem, ponieważ publiczność na koncertach domagała się tylko tego jednego utworu. Wodecki, choć początkowo sfrustrowany, z czasem zaakceptował tę melodię, dostrzegając jej emocjonalną wartość dla pokoleń. Dziś ta piosenka to nie tylko wspomnienie z dzieciństwa, ale i symbol polskiej popkultury. Kto by pomyślał, że płyta Wstyd zespołu Kult, wydana dekadę temu, wywoła takie zamieszanie. W 2016 roku album osiągnął taki sukces, że Empik musiał wprowadzić limit sprzedaży. 5 sztuk na osobę. Kazik Staszewski i jego bezkompromisowe spojrzenie na polską rzeczywistość przyciągnęli tłumy, a surowa produkcja płyty tylko podsyciła zainteresowanie. Teraz, w 10. rocznicę premiery, wspomnienia o tym szaleństwie powracają, przypominając, jak wielką siłę ma muzyka.
2: W krakowskim klubie Zaścianek szykuje się prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Już 17 października Derweg Einer Freiheit, niemiecka potęga black metalu, zaprezentuje materiał z nowego albumu. W roli supportu wystąpi brytyjski Conjurer, który zabierze nas w post-metalową podróż, a wieczór otworzy hipnotyczny Brinsmin. To będzie wieczór pełen emocji i dźwiękowej precyzji, który na długo pozostanie w pamięci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Duff McKagan, basista Guns N' Roses, wspomina swojego zmarłego kolegę z Velvet Revolver, Scotta Weilanda, który walczył z uzależnieniem. McKagan, który sam przeszedł drogę do trzeźwości, próbował pomóc Weilandowi, zabierając go na treningi do Lake Chelan. Niestety, mimo chwilowego sukcesu, demony wokalisty powróciły, a jego życie zakończyło się tragicznie w 2015 roku. Weiland zmarł w wieku 48 lat, a jego śmierć przypisano przypadkowemu przedawkowaniu, choć wdowa po nim twierdzi, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca. Simple Plan, kanadyjska legenda pop-punku, z hukiem wraca na europejskie sceny, świętując swoje 25-lecie. Trasa koncertowa, największa od dekady, obejmuje ponad 19 miast, a finał odbędzie się w Londynie i Paryżu. Fani mogą spodziewać się klasyków, takich jak Welcome to My Life czy I'm Just a Kid. A dla tych, którzy chcą poczuć się jak dzieciak, Simple Plan przekazuje część zysków na swoją fundację, bo przecież nic się nie zmienia. Muzyka wciąż ma moc.
2: Brandon Flowers, lider The Killers, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a stwierdzeniem, że rock prawie umiera. W świecie, gdzie technologia pozwala na nagrywanie w domowym zaciszu, młodzi artyści zapominają, że prawdziwa muzyka rodzi się na scenie, a nie w komputerze. Może czas na powrót do korzeni i trochę więcej potu na scenie. Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 6 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 10 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do zuchwałej kradzieży. 37-letni obywatel Francji zerwał z szyi mężczyzny złoty łańcuszek wart 30 tysięcy złotych. Policja szybko go zatrzymała, a śledczy podejrzewają, że planował kolejny atak. Postawiono mu zarzuty kradzieży, za co grozi do 8 lat więzienia.
2: 5 lat temu, w październiku 2021 roku, na balkonie warszawskiego akademika znaleziono ciało 20-letniej Marii z Portugalii. Prokuratura zakończyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich. Ustalono, że Maria zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, próbując opuścić balkon w niebezpieczny sposób. Śledztwo zostało umorzone.
1: W Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. O świcie zderzyły się tam dwie ciężarówki, czerwone Volvo i białe Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a 44-letni kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa nr 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia. Na platformie Roblox, popularnej wśród dzieci, pojawiają się gry, które mogą budzić niepokój. Ucieczki przed policją na hulajnogach czy rzucanie nożami to tylko niektóre z brutalnych scenariuszy dostępnych w tej wirtualnej przestrzeni. Ostatnie wydarzenia w polskich szkołach, w tym ataki z użyciem noży, skłaniają do refleksji nad wpływem takich gier na młodych ludzi. Eksperci podkreślają, że ważna jest rozmowa z dziećmi o różnicach między światem wirtualnym a rzeczywistością. Na Mokotowie trwa remont ulicy Madalińskiego. Od poniedziałku, 19 października, zamknięty będzie odcinek od Alei Niepodległości do ulicy Kazimierzowskiej. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Aleję Niepodległości i ulicę Rakowiecką lub Odyniec do Puławskiej. Autobusy linii 138 pojadą zmienioną trasą, a piesi napotkają zwężone przejścia. Prace mają zakończyć się jesienią. Przed nami weekend pełen pogodowych zmian w Warszawie. Piątek i sobota zapowiadają się słonecznie, z temperaturą sięgającą 12 stopni, choć noce będą chłodne. Niedziela przyniesie ocieplenie do 14 stopni, ale niebo zasnują chmury. Mimo to deszczu nie przewidujemy, więc parasole można zostawić w domu. Zbigniew Wojas, wójt małopolskiej gminy Gdów i teść ministra obrony narodowej, ostrzegł przed możliwą inwazją Rosji w ciągu najbliższych 5 miesięcy. Jego słowa wywołały dyskusję o ewentualnym przecieku tajnych informacji. Wojas twierdzi, że opierał się na ogólnodostępnych komunikatach rządowych. Podkreślił, że nie otrzymał żadnych tajnych informacji od swojego zięcia.
2: 14-letni chłopak z gminy Jabłonka groził 3 koleżankom pozbawieniem życia, planując atak w szkole. Dzięki szybkiej reakcji rodziców, dyrekcji szkoły i policji z Nowego Targu udało się zapobiec tragedii. Nastolatek został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Ustalono również, że był zamieszany w inne incydenty, takie jak usiłowanie kradzieży i wandalizm.
1: W Krakowie aresztowano 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać leki dzięki współpracy z anestezjologiem, wykorzystując dane uczniów do fałszywych recept. Śledczy badają, czy substancje trafiały do młodzieży szkolnej. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kuria Bielsko-Żywiecka potwierdziła przyczyny dymisji księdza Józefa Zborka, byłego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Kapłan odprawiał nadmierną liczbę mszy i zniszczył księgę parafialną. Dodatkowe nabożeństwa nie były zgodne z przepisami, a ofiary z nich nie trafiały na cele charytatywne. Decyzja o jego odwołaniu została zatwierdzona przez Watykan i jest ostateczna. W sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd, znajdują się malownicze ruiny zamku Bąkowiec. Ta średniowieczna warownia w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia, jest świadectwem burzliwej historii regionu. Zamek, wzniesiony na skalę Tygrys, zachwyca swoją architekturą i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Od 2015 roku obiektem zarządza Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna nagle stracił przytomność. Dzięki szybkiej reakcji świadka i błyskawicznym działaniom policjantów udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli reanimację, a następnie przekazali poszkodowanego pod opiekę ratowników medycznych. To wydarzenie podkreśla znaczenie współpracy służb ratunkowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
2: Policjanci ze Szczecina prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia, do którego doszło w nocy z 13 na 14 września w Śródmieściu. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki osób mogących mieć związek ze sprawą i proszą mieszkańców o pomoc w ich identyfikacji. Śledczy zabezpieczyli nagranie, na którym widać podejrzanych, ale szczegóły zniszczeń nie zostały ujawnione. Policja apeluje o kontakt od osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości widocznych na zdjęciach mężczyzn.
1: Dziś w sądzie garnizonowym w Warszawie odbędą się mowy końcowe w sprawie polskiego żołnierza, który postrzelił 23-letniego Syryjczyka na granicy z Białorusią. Oficer nie przyznaje się do winy, a sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku, a żołnierzowi zarzuca się nieostrożne obchodzenie się z bronią. Syryjczyk, który uzyskał azyl polityczny, domaga się 50 tysięcy złotych odszkodowania. Sprawa wzbudziła zainteresowanie polityków, w tym wicepremiera i prezydenta RP.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 11 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Już 18 października w medycynie pracy w Polsce nastąpi duża zmiana. Papierowe orzeczenia lekarskie zostaną zastąpione elektronicznymi dokumentami. Każdy pracownik znajdzie swoje orzeczenie na internetowym koncie pacjenta. To uproszczenie ma przyspieszyć i zabezpieczyć obieg dokumentów między lekarzem, pracownikiem a pracodawcą. Wizyta u lekarza medycyny pracy pozostaje bez zmian, ale zamiast papierowego dokumentu orzeczenie będzie dostępne online. Dla tych, którzy wolą tradycyjną formę, lekarz może wydrukować dokument na miejscu. Najnowsze dane z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na możliwą dużą podwyżkę emerytur i rent od marca przyszłego roku. Prognozy sugerują wzrost świadczeń o ponad 5%, co oznacza dodatkowe kilkadziesiąt do kilkuset złotych miesięcznie dla seniorów. Na przykład emerytura wynosząca 3000 zł może wzrosnąć o 154 zł, osiągając 3154 zł miesięcznie. Dodatki wypłacane przez ZUS również mogą wzrosnąć. Oficjalny wskaźnik waloryzacji poznamy na początku 2027 roku, gdy będą dostępne pełne dane za obecny rok. To dobra wiadomość dla milionów polskich emerytów i rencistów. Netflix ogłosił zwolnienie 1000 pracowników, co stanowi 6% jego załogi. To największa redukcja etatów od 2022 roku. Zwolnienia dotkną głównie działy produktu, technologii, prawny oraz HR. Decyzja jest wynikiem rosnącej konkurencji ze strony darmowych platform, takich jak YouTube i TikTok. Netflix zmaga się z utratą uwagi widzów, co wpływa na jego wyniki finansowe. Firma stara się znaleźć nowe źródła przychodów, ale na razie bez większych sukcesów. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed możliwą obecnością szkła w wodzie butelkowanej. Problem dotyczy gazowanej wody mineralnej Krystynka o pojemności 330 ml z partii FS 224/3. Producent, Uzdrowisko Ciechocinek S.A., zdecydował się na wycofanie tej partii ze sprzedaży. Decyzja zapadła po skardze konsumenta i wewnętrznej analizie. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca, by nie spożywać tej partii produktu. Wycofanie jest monitorowane, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce ponownie wzrosły. Średnia cena benzyny 95 wynosi teraz niecałe 7 zł za litr, a olej napędowy kosztuje już niecałe 8 zł za litr. Wzrosty są spowodowane drożejącą ropą na światowych giełdach, mimo rządowych limitów cenowych. Najtańszą benzynę 95 zatankujemy w Wielkopolsce, a najtańszy diesel na Podlasiu. Najdroższe paliwo znajdziemy w województwach podlaskim i świętokrzyskim dla benzyny oraz mazowieckim, śląskim i małopolskim dla diesla. Autogaz również podrożał, osiągając cenę ponad 3 zł za litr. Od 1 stycznia przyszłego roku zmieniają się zasady przyznawania renty wdowiej, co przyniesie podwyżki dla wielu seniorów. Część z nich otrzyma wyższe świadczenia jeszcze w grudniu tego roku. Zmiany dotyczą sposobu wyliczania dodatku, który wzrośnie z 15 do 25%. Dzięki temu osoby uprawnione mogą liczyć na wzrost miesięcznych wypłat nawet o 380 zł. Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców. Pierwsze wyższe przelewy trafią na konta już 31 grudnia. Wiceminister aktywów państwowych potwierdził, że program pozyskania czołgów K-2 dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przebiega zgodnie z planem. Montaż czołgów K-2PL w zakładach mechanicznych Bumar-Łabędy ma rozpocząć się w 2028 roku. Wcześniejsze trudności

0: może wyróżnić się elastycznym podejściem i głębokim transferem technologii. To ostatnia szansa na wykorzystanie polskiego doświadczenia w modernizacji sprzętu postsowieckiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiada, że potencjał zdobyty podczas budowy fregat w ramach programu Miecznik zostanie wykorzystany w przyszłych projektach dla Marynarki Wojennej RP. Podsekretarz stanu Konrad Gołota podkreśla, że nowa infrastruktura i wyszkoleni specjaliści będą kluczowi dla dalszych działań. Pierwsza z trzech fregat, ORP Wicher, ma być przekazana w 2029 roku, a kolejne w 2030 i 2031 roku. Kluczowym wyzwaniem pozostaje skompletowanie i wyszkolenie załóg, co wymaga czasu i precyzyjnego planowania. W międzyczasie PGZ Stocznia Wojenna przygotowuje się do pełnienia roli centralnego koordynatora wsparcia eksploatacyjnego dla nowych jednostek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 12 stopni i zachmurzenie całkowite. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo zaprasza na 1056 odcinek, który zadebiutuje 23 października o 16 w TVP1. W tej emocjonującej odsłonie Nana i Poyraz zacieśniają więzi podczas wspólnej pracy na targu. Poyraz, po utracie warsztatu, znajduje wsparcie w Nanie, co wywołuje zazdrość u Pelin. Pelin, wspólnie z Kancel, knuje intrygę, by pozbyć się Nany, ale ich plan kończy się fiaskiem. Sytuacja komplikuje się, gdy wózek owocowy Poyraza zostaje zniszczony. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak Poyraz rozpoczyna współpracę z Pelin, co z kolei wywołuje zazdrość u Nany. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. W 1949 odcinku M jak miłość Kinga i Piotrek Zduńscy próbują pomóc Marysi Rogowskiej po zdradzie jej męża Artura. Organizują dla niej wyjazd do spa na Mazurach, jednak Marysia nie jest zachwycona tym pomysłem. Zamiast wdzięczności, Zduńscy spotykają się z ostrą reakcją. Marysia nie chce zostawić swojej mamy samej i nie ma ochoty na taki wyjazd. W 1950 odcinku Kinga próbuje uspokoić Marysię, zapewniając, że zajmą się Barbarą. Mimo to Marysia pozostaje nieugięta, co prowadzi do napięcia tej sytuacji. Ostatecznie, dzięki interwencji Krysi Filarskiej, Marysia decyduje się skorzystać z propozycji, choć nie jest to decyzja podjęta z entuzjazmem. Wyjazd może pomóc jej złapać oddech, ale nie zmarzy bólu po zdradzie. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1950 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20.50 na TVP2, Magda Budzyńska zacznie odczuwać pierwsze objawy ciąży. Zmiana smaku ulubionej kawy i nagłe osłabienie to tylko początek. Magda, nieświadoma swojego stanu, przypisuje te symptomy stresowi i przemęczeniu. Dopiero przypadkowy test ciążowy, który wpadnie jej w ręce, wstrząśnie nią do głębi. Wynik testu będzie jednoznaczny, ale Magda nie będzie mogła w to uwierzyć. Przez lata żyła w przekonaniu, że ciąża jest dla niej niemożliwa. Teraz musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, która może całkowicie odmienić jej życie. M jak miłość wkracza na nowe, mroczne tory. W 1954 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 listopada o 20.50 na TVP2, napięcie między Kasią a Mariuszem osiągnie punkt kulminacyjny. Kasia, która opuściła Jakuba dla Mariusza, coraz bardziej odczuwa, że jej życie zamienia się w koszmar. Mariusz, zamiast być oparciem, staje się źródłem strachu, a ich dom przestaje być bezpiecznym miejscem. W najnowszym odcinku Mariusz ponownie zaatakuje Kasię, co tylko pogłębia jej lęk. Relacja małżonków staje się coraz bardziej skomplikowana, a Kasia zaczyna żałować swojej decyzji. Tajemnice i napięcia mogą wkrótce wywrócić ich życie do góry nogami. W 984 odcinku serialu Akacjowa 38 ksiądz Telmo próbuje przekazać Lucji ważną wiadomość, która może odmienić jej życie. Jednak Lucja, zamiast wysłuchać duchownego, wybiera spacer z Samuelem. Tymczasem Servando udaje chorobę, co wywołuje niepokój wśród lokatorów kamienicy. Casilda, próbując odnaleźć się w roli damy, zaprasza matkę do ciastkarni, zapominając o konieczności zapłaty za zamówienie. Odcinek ten zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 18.40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna dramatów, romansów i tajemnic. W nadchodzącym 3435 odcinku serialu Barwy Szczęścia Asia i Hubert będą walczyć o przyszłość Adama, próbując przekonać go do leczenia odwykowego. Niestety ich starania spełzną na niczym, gdy Adam ujawni szokujący powód, dla którego nie może opuścić ich domu. Pyrkowie będą musieli zmierzyć się z trudną prawdą, że Adam jest jedynie pionkiem w grze Lucyny. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Adam zacznie sprowadzać do mieszkania podejrzanych znajomych. W obliczu tych wydarzeń Pyrkowie poczują współczucie dla Adama, ale także bezradność wobec własnej sytuacji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 5 listopada o godzinie 20.05 na TVP2. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 231 odcinka. Hunter zaczyna podejrzewać, że Merich planuje ją opuścić. W domu trwają gorączkowe przygotowania do odnowienia przysięgi małżeńskiej Cichana i Bejzy. W tym zamieszaniu Min odkrywa ważny naszyjnik, co wywołuje panikę u Bulsium. Deria, chcąc zaszkodzić Jący, przetnie przewody elektryczne. Czy Hunter ma powody do obaw? Odpowiedzi poznamy już w piątek, 23 października, o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o Hunter, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama, a teraz zmaga się z nowymi wyzwaniami w rezydencji Cichana.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest rządzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20:50 na TVP 2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ostatnich dniach doszło do brutalnych ataków w szkołach, które wstrząsnęły opinią publiczną. W Ostrołęce 19-latek zaatakował maczetą i nożem, raniąc 9 osób, a dzień później w Leszczy-Dolenowinach 15-letni były uczeń ranił 3 osoby, z czego jedna zmarła. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zorganizował spotkanie z ekspertami, by omówić bezpieczeństwo w szkołach i zapowiedział wielką debatę na ten temat w styczniu. Podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci to odpowiedzialność dorosłych, w tym polityków.
3: Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza drugi proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądą znani politycy, w tym Karol Karski i Ryszard Czarnecki. Afera dotyczy sprzedaży dyplomów przez nieistniejącą już uczelnię, a prokuratura postawiła łącznie 881 zarzutów wobec 97 osób. Czarnecki zapowiada, że udowodni swoją niewinność.
2: Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie w Sejmie. Jednak nieobecność prezydenta Karola Nawrockiego wywołała kontrowersje. Obóz prezydencki kwestionuje skuteczność tego aktu, a profesor Ryszard Piotrowski podkreśla, że ślubowanie powinno odbyć się w obecności głowy państwa. Dodatkowo pojawiają się wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogów formalnych. Spór trwa, a jego rozstrzygnięcie może mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania Trybunału. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum medialnej burzy. Ministerstwo Rolnictwa podjęło działania wyjaśniające w związku z doniesieniami o jego nieodpowiednim zachowaniu. Sprawa trafiła do prokuratury, a minister Stefan Krajewski przyznał, że sytuacja Kołodziejczaka jest trudna. Krajewski nie przesądza jednak o końcu jego kariery politycznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych film stworzony przez sztuczną inteligencję, w którym występuje jako poskramiacz tygrysów. Nagranie jest parodią tragicznego ataku tygrysa na człowieka w brytyjskim zoo, który miał miejsce kilka dni temu. Film wywołał oburzenie, a rodzina ofiary apeluje o zaprzestanie jego udostępniania. Brytyjski dziennikarz Piers Morgan skrytykował Trumpa, nazywając nagranie niesmacznym. W Nowym Jorku doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letni Angel Carrasco został oskarżony o wyrzucenie z balkonu na 15 piętrze swojej partnerki i ich 8-miesięcznej córki. Kobieta zginęła na miejscu, ale dziecko cudem przeżyło. Carrasco usłyszał zarzuty morderstwa drugiego stopnia i próby zabójstwa. Grozi mu dożywocie, a kolejna rozprawa odbędzie się 4 listopada. Październik to kluczowy czas na przygotowanie tui do zimy. Warto regularnie je podlewać, zwłaszcza w dni z dodatnią temperaturą, aby uniknąć przesuszenia. Kopczykowanie u podstawy krzewów, czyli usypanie warstwy ochronnej skory sosnowej lub torfu, pomoże zabezpieczyć korzenie przed mrozem. Dzięki tym prostym zabiegom wiosną tuje znów będą cieszyć oko intensywną zielenią. Jesienią i zimą świece zapachowe cieszą się dużą popularnością, tworząc przytulną atmosferę w domach. Warto jednak pamiętać, że podczas spalania mogą uwalniać drobne cząstki i sadze, co może wpływać na jakość powietrza. Kluczowe jest przestrzeganie zaleceń producenta i dbanie o dobrą wentylację pomieszczeń. Osoby wrażliwe na dym i zapachy powinny zwracać uwagę na reakcję organizmu i rozważyć alternatywy, takie jak lampki LED.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku w salonach kosmetycznych królować będzie nowy kształt paznokci – Soft Square. To połączenie klasycznego migdała z kwadratem, które nie tylko odmładza dłonie, ale jest też bardziej praktyczne. Modne będą także naturalne stylizacje, takie jak gołe paznokcie oraz kremowe odcienie wanilii. Dla miłośniczek intensywnych kolorów przewidziano głęboką czekoladę na zimę i błękit Tiffany'ego na lato.
3: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usuwania wszystkich suchych łodyg i przekwitłych kwiatów. Niektóre rośliny warto pozostawić na zimę, ponieważ ich nasiona mogą być pokarmem dla ptaków, a puste łodygi schronieniem dla owadów. Ważne jest jednak, by usuwać chore i gnijące części roślin, dostosowując pielęgnację do wymagań poszczególnych gatunków. Warto zostawić zdrowe rośliny, takie jak jeżówki czy ozdobne trawy, które mogą dodać uroku zimowemu ogrodowi.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej odzyskali 3 samochody skradzione w Niemczech. Pojazdy o wartości 400 tysięcy złotych odnaleziono w województwie mazowieckim. W każdym z aut stwierdzono ingerencję w numery identyfikacyjne. Wspólna operacja służb miała na celu zwalczanie przestępczości samochodowej.
3: Astrologia przypisuje 4 znakom zodiaku skłonność do szybkiego zmieniania zainteresowań. Bliźnięta, baran, strzelec i wodnik często z entuzjazmem zaczynają nowe projekty, ale równie szybko mogą je porzucić. Powodem może być potrzeba różnorodności, impulsywność lub chęć odkrywania nowych rzeczy. Warto jednak pamiętać, że na wytrwałość wpływają także inne czynniki, takie jak motywacja czy życiowe okoliczności.
1: To To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Jesienne przygotowanie trawnika do zimy jest kluczowe, by przetrwał mrozy i zachwycał wiosną. Najważniejszym zabiegiem jest ostatnie koszenie, które powinno odbyć się pod koniec października. Trawę należy przyciąć na wysokość około 4 cm, a następnie dokładnie wygrabić ścinki i liście. Dzięki temu trawnik będzie odporny na przymrozki i pleśń śniegową.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 5 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 9 stopni oraz małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daja Dąbrowska, pamiętna uczestniczka Top Model, która kiedyś wzbudzała emocje swoją charyzmą i niskim wzrostem. Teraz robi furorę na platformach dla dorosłych. Zamiast podbijać wybiegi, Daria podbija serca internautów, dzieląc się swoimi przemyśleniami i planami na przyszłość, w tym decyzją o sterylizacji. Jej szczerość i kontrowersyjne wybory przyciągają tysiące obserwujących na TikToku i Instagramie. Jak widać, życie po Top Model może być równie barwne, co samo show.
2: Marianna Janczarska, córka Ewy Błaszczyk i Jacka Janczarskiego, w wieku 32 lat z impetem wkracza na scenę sztuki. Choć życie nie szczędziło jej dramatów, nie przeszkodziło to w budowaniu własnej kariery aktorskiej i literackiej. Kiedyś próbowała ukryć się w cieniu sławnej mamy. Teraz z dumą pokazuje, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Internauci mogą śledzić jej życie w mediach społecznościowych, gdzie coraz śmielej dzieli się swoimi sukcesami. Joanna Kurowska, znana z Graczyków i Świata według kiepskich, udowodniła, że jesienny Sopot to nie tylko chłód i wiatr, ale i świetna zabawa. Aktorka, ubrana w ciepłą kurtkę, spacerowała ulicami kurortu, a na plaży zaskoczyła fanki, które przerwały morsowanie, by zrobić sobie z nią zdjęcia. Kurowska nie tylko pozowała, ale i zatańczyła z wielbicielkami, pokazując, że gwiazda nie musi gwiazdożyć. Jesień nad polskim morzem? Czemu nie? Zwłaszcza, gdy można spotkać ulubioną aktorkę. W The Voice of Poland znowu wrze. Thompson, jeden z jurorów, nie przebierał w słowach, miażdżąc występ podopiecznych Edyty Bartosiewicz. Po ich interpretacji utworu Grzegorza Turnała stwierdził, że nie wziąłby żadnego z nich. Co ciekawe, sama Edyta była zachwycona i uznała występ za coś niesamowitego. Cóż, wygląda na to, że muzyczne gusta są jak nosy. Każdy ma swój. Kto wygra tę bitwę? O tym przekonamy się już w sobotę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Russell Brand, znany z kontrowersji i ekscentrycznych wybryków, w końcu trafił na salę sądową w Londynie. Oskarżony o 7 przestępstw seksualnych, w tym 3 gwałty, celebryta nie przyznaje się do winy. Podczas procesu, jak na prawdziwego showmana, przystało, klęczał i modlił się w sądzie, licząc na pomyślny finał. Prokurator nie pozostawiła na nim suchej nitki, nazywając go wyrachowanym drapieżnikiem. Wyrok ma zapaść w grudniu.
2: Grup Violetty Villas na warszawskich Powązkach wciąż przyciąga tłumy fanów, którzy nie szczędzą kwiatów i zniczy, by uczcić pamięć swojej idolki. Jednak nie wszystkie pamiątki są mile widziane. W listopadzie zeszłego roku na nagrobku pojawiła się ozdoba w kształcie głowy, co wywołało niemałe zamieszanie. Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, nie krył zdziwienia i postanowił usunąć ten oryginalny hołd, który dla wielu mógł być nieco zbyt dosłowny. Demateria i Demeted wyruszają w trasę, która ma solidnie zatrząść polską sceną muzyczną. Już 16 października startuje Piekło Niebo Tour, gdzie metalowa energia osiągnie apogeum. Demateria promuje swój najnowszy album We Against Us Prologue, a Demeted zamienia się w bestię na scenie. Każdy koncert wzbogaci lokalny skład, więc przygotujcie się na niezapomniane muzyczne szaleństwo. Z obozu Nightwish nadeszły wieści, które zaskoczyły fanów na całym świecie. Flor Jansen, wokalistka zespołu od 2013 roku, zakończyła współpracę z grupą. Decyzja, jak twierdzą, była konieczna dla przyszłych ambicji zespołu. Nightwish nie zamierza jednak zwalniać tempa i już w 2027 roku planuje wejść do studia, by nagrać nowy album, a przy okazji świętować swoje 30-lecie. Ciekawe, kto teraz stanie za mikrofonem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Blondie wraca na scenę z nowym albumem High Noon, który pojawi się w lutym przyszłego roku. Na płycie usłyszymy ostatnie nagrania zmarłego perkusisty Clema Burka, a także gości specjalnych, takich jak Johnny Marr z The Smiths. Pierwszy singiel, Spectral Eyes, jest już dostępny, a Debbie Harry obiecuje, że to klasyczne Blondie z nowoczesnym twistem. Czy to ostatni krążek zespołu? Czas pokaże, ale emocji na pewno nie zabraknie. Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, teraz sam podważa mit, który stworzył. W połowie lat 80. przekonał świat, że rock and roll może zmieniać rzeczywistość. Ale dziś jego słowa brzmią jak zimny prysznic dla tych, którzy w to uwierzyli. Live Aid było piękną utopią, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Geldof, który kiedyś żądał pieniędzy na ratowanie świata, teraz ostrzega przed politycznym cynizmem, w tym własnym. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po sukcesie albumu Foreign Tongues, który podbił listy przebojów w 14 krajach, zespół postanowił, że to jeszcze nie koniec. Już 27 listopada światło dzienne ujrzy rozszerzona edycja płyty pod nowym tytułem Foreign Tongues Loose Lips, zawierająca 5 premierowych utworów. Wśród nich prawdziwa perełka Bad Luck Hideaway z perkusją Charlie'ego Wattsa. Czyżby Stonesi nie zamierzali zejść ze sceny, dopóki nie zagrają ostatniego akordu? Sammy Hagar, były wokalista Van Halen, z rozbrajającą szczerością przyznał, że w latach 70. nikt nie chciał występować po AC/DC. Dlaczego? Bo australijscy giganci hard rocka po prostu pozamiatali każdą scenę, na którą weszli. Hagar wspomina, jak Angus Young wchodził Bonowi Scottowi na plecy i ruszał w publiczność, zostawiając innych artystów w cieniu. Nawet Van Halen unikał wspólnych koncertów z AC/DC, bo kto chciałby rywalizować z takim żywiołem?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 4 stopnie, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 8 stopni oraz małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie rusza kolejny etap wymiany nawierzchni. Od poniedziałku, 19 października, zamknięty zostanie odcinek ulicy Madalińskiego od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej. Wyznaczono objazdy, a sygnalizacja świetlna zostanie dostosowana do zmian. Autobusy linii 138 pojadą trasą objazdową, a piesi muszą liczyć się z utrudnieniami na przejściach. Prace mają zakończyć się jesienią tego roku. Na drodze powiatowej między Szreńskiem a Mławą doszło do poważnego wypadku. 14-letni rowerzysta nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z Nissanem. Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Policja zwróciła uwagę na niebezpieczne zachowanie jego kolegów, którzy poruszali się na hulajnogach elektrycznych, niespełniających wymagań technicznych. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przeprowadziła szeroko zakrojoną operację w polskich szkołach po serii ataków nożowników. Skontrolowano ponad 162 tysiące placówek, zatrzymano 187 osób i podjęto interwencje w 482 przypadkach. Mundurowi monitorują również sieć, by zapobiec kolejnym incydentom. Każdy sygnał traktowany jest priorytetowo.
2: Dziś rano w Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, Volvo i Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa numer 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W związku z tragicznymi atakami w polskich szkołach, duże sieci handlowe, takie jak Carrefour Polska, Action i Smyka, wycofują kontrowersyjne produkty z oferty halloweenowej. Klienci nie znajdą już w sklepach kostiumów z maskami, ani plastikowych tasaków. Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpiecznej i spokojnej atmosfery podczas nadchodzącego Halloween. Sklepy stawiają na łagodne, bajkowe motywy, by zabawki służyły wyłącznie bezpiecznej rozrywce dla najmłodszych. Roblox, popularna platforma gier, budzi kontrowersje ze względu na dostępność symulacji przemocy. Wirtualne światy, w których można uciekać przed policją czy rzucać nożami, mogą wpływać na młodych użytkowników. Ostatnie wydarzenia na Mazowszu, gdzie doszło do ataków w szkołach, skłaniają do refleksji nad wpływem gier na dzieci. Eksperci podkreślają, że rodzice powinni być świadomi, w co grają ich dzieci i jakie treści konsumują. Policjanci z Krakowa zatrzymali 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać recepty na leki dzięki współpracy z lekarzem anestezjologiem, wykorzystując dane osobowe uczniów. W sprawie zatrzymano także 21-letnią kobietę, która objęta została dozorem policyjnym. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, czy leki trafiały do środowiska szkolnego. Wójt Gdowa, Zbigniew Wojas, wywołał kontrowersje, ostrzegając mieszkańców przed możliwą rosyjską inwazją na Polskę w ciągu 5 miesięcy. Wojas, prywatnie teść szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, podkreśla, że jego słowa opierały się na publicznie dostępnych informacjach i oficjalnych ostrzeżeniach. Zapewnia, że nie posiada tajnych danych, a jego zalecenia dotyczące przygotowań do ewentualnego kryzysu są jedynie środkiem ostrożności. Tymczasem premier Tusk i NATO wskazują na możliwość hybrydowych działań Rosji, ale nie na pełnoskalową inwazję.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie przechodzień uratował życie mężczyźnie, który nagle stracił przytomność na ulicy. Dzięki szybkiej reakcji i wezwaniu służb, policjanci błyskawicznie podjęli reanimację, przywracając poszkodowanemu czynności życiowe. Po chwili na miejscu pojawiła się karetka, która przejęła dalszą opiekę nad pacjentem. Szczecińska policja przypomina o znaczeniu szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. W Białymstoku powstaje pierwsza w północno-wschodniej Polsce wytwórnia broni palnej. Grupa technologiczna Alex i JNC Armament podpisały umowę na rozwój produkcji karabinów, planując wytwarzać kilka tysięcy sztuk rocznie. Pierwszym wspólnym projektem jest karabinek Venom MK, jeden, który trafi zarówno na rynek cywilny, jak i do służb mundurowych. Współpraca obejmuje także rozwój modułowej platformy antydronowej, co pokazuje potencjał regionu w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych.
1: Dziś przed sądem garnizonowym w Warszawie wygłoszone zostaną mowy końcowe w procesie polskiego oficera oskarżonego o zranienie 23-letniego Syryjczyka podczas obławy na nielegalnych imigrantów. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2023 roku, niedaleko granicy z Białorusią. Oficer zaprzecza swojej winie, a sąd może ogłosić wyrok jeszcze dziś. Sprawa zyskała wymiar polityczny, przyciągając uwagę wicepremiera i prezydenta RP.
2: Nadchodzący weekend przyniesie mieszkańcom Wrocławia zmiany w pogodzie. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą sięgającą 17 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę niebo zasnują chmury, a temperatura spadnie do 14 lub 15 stopni. Jednak deszcz nie jest przewidywany. To dobra okazja na aktywności na świeżym powietrzu w piątek oraz wizyty w kinach i muzeach w weekend.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura zatrzymała 5 osób związanych z prywatnym zoo Łączna w Mieroszowie. Zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzętami, co miało prowadzić do ich niedożywienia i śmierci. Właściciel zoo zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że obiekt jest pod stałym nadzorem. Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zyskała nowego współwłaściciela. Michael Gorzyński, amerykański przedsiębiorca polskiego pochodzenia, przejął 40% akcji klubu od Dariusza Mioduskiego za 50 milionów euro. Mioduski zachowuje kontrolę, posiadając 60% udziałów i pozostając prezesem zarządu. Nowa inwestycja ma poprawić stabilność finansową Legii i stworzyć lepsze warunki do rozwoju. José Mourinho ponownie znalazł się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej przed meczem Ligi Mistrzów z AS Roma. Portugalski trener musiał zmierzyć się z pytaniami o sytuację w Realu Madryt i kontrowersje związane z sędziowaniem. Najwięcej emocji wzbudziła wymiana zdań z Jackiem Kurowskim z TVP Sport, który pytał o przyszłość Mourinho w klubie. Odpowiedzi trenera, pełne ironii i humoru, szybko stały się hitem w mediach społecznościowych na całym świecie. Mateusz Bogusz zachwycił kibiców w meczu Houston Dynamo z San Diego FC, zdobywając spektakularną bramkę przewrotką. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3, a gol Polaka może być jednym z najpiękniejszych w sezonie MLS. Mimo że Houston nie zdobyło kompletu punktów, występ Bogusza na pewno zostanie zapamiętany na długo. Chicago Fire przegrało na własnym boisku z Philadelphia Union 1-3. Mimo prowadzenia po pierwszej połowie, czerwona kartka dla Jacka Elliota zmusiła gospodarzy do gry w osłabieniu. Philadelphia wykorzystała przewagę, a Bruno Damiani zdobył dwie bramki, przesądzając o zwycięstwie gości. Robert Lewandowski opuścił boisko w 67 minucie, nie zdobywając tym razem gola.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson, szwedzki trener, który zapisał się w historii duńskiego futbolu. Pod jego kierownictwem reprezentacja Danii dotarła

0: marcu przyszłego roku.
1: Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, jest coraz częściej wymieniany jako potencjalny następca Nikoli Grbicia na stanowisku selekcjonera polskiej reprezentacji siatkarzy. Sam Winiarski jednak studzi te spekulacje, podkreślając, że skupia się na codziennej pracy z zespołem. Po zdobyciu Mistrzostwa Polski jego drużyna została wzmocniona, ale wyzwaniem pozostaje zgranie nowych zawodników. Winiarski zaznacza, że to właśnie na tym koncentruje swoją energię.
0: Środowisko polskiego kickboxingu i bydgoska Straż Pożarna pogrążyły się w żałobie po śmierci Jakuba Tymińskiego. 25-letni reprezentant Polski w kickboxingu i zawodowy strażak zmarł po długiej walce o życie po tragicznym wypadku. Jakub Tymiński był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski i zdobywcą Pucharu Świata Juniorów. Jego odejście to bolesna strata dla sportowej społeczności i służb mundurowych.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Silje Opset, norweska skoczkini narciarska, nie wystartuje w nadchodzącym sezonie zimowym. 27-latka ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Opset, która zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata w drużynie i 7 razy triumfowała w Pucharze Świata, zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi. Teraz czeka ją nowy etap życia.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Aislinn Kruger w trzeciej rundzie turnieju WTA w Wuhan. To pierwsze spotkanie Polki z amerykańską zawodniczką, która zajmuje 68. miejsce w rankingu. Świątek walczy o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals, a jej szanse wzrosły po porażce Karoliny Muchowej. Czy dołączy do Maji Chwalińskiej, która już jest w ćwierćfinale?
0: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty platformie Canal Plus Polska. Chodzi o wprowadzanie klientów w błąd w związku z pakietem Mistrzowska Piłka z Ligą Mistrzów. Abonenci stracili dostęp do kluczowych rozgrywek, mimo że umowy nadal obowiązywały. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Canal Plus może grozić wysoka kara finansowa.
1: Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka, ponownie zachwyciła swoich fanów, publikując zdjęcia z treningu na Instagramie. Jej popularność w sieci rośnie, ale nie można zapominać o jej sukcesach sportowych, w tym złotym medalu olimpijskim z Mediolanu Cortiny. W tym sezonie nie zobaczymy jej na lodowiskach, ponieważ planuje przerwę w startach. Prywatnie Jutta przygotowuje się do ślubu z Jake'em Paulem, znanym twórcą internetowym i pięściarzem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Wilfredo Leon może opuścić Bogdankę Luk Lublin, kuszony przez turecki Halkbank Ankara gigantycznym kontraktem. Mówi się o kwocie ponad 1,5 miliona euro za sezon, co byłoby rekordem w męskiej siatkówce. Decyzja jeszcze nie zapadła, bo Leon czeka na plany lubelskiego klubu na sezon 2027-2028. Na razie kibice mogą być spokojni, bo w nadchodzącym sezonie 2026-2027 Leon pozostanie w Polsce.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 7 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 8 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący 3432 odcinek, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 25 w TVP2. Tomek proponuje Grażynie wspólne zamieszkanie, co początkowo ją zaskakuje. Mimo obaw, Wiracka zgadza się na przeprowadzkę, choć okłamuje swoją szefową, by wziąć wolne. Czy ryzykuje utratę pracy? Wiktor, syn Grażyny, z entuzjazmem przyjmuje decyzję matki, ciesząc się z większej swobody. Jednak Grażyna nie zamierza tracić czujności i planuje kontrolować, co dzieje się w jej mieszkaniu. Czy ta zmiana przyniesie im szczęście? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego momentu. W 3419 odcinku, który wyemitowano w środę, 14 października, widzowie pożegnali Amelię, graną przez Stanisławę Celińską. To ostatni odcinek z udziałem tej wybitnej aktorki, która zmarła 12 maja tego roku. Produkcja serialu przygotowała wzruszające pożegnanie, przypominając najpiękniejsze chwile Amelii na ekranie. W odcinku Amelia odwiedza syna Bruna, by skonfrontować go z prawdą o jego żonie. Choć postać Amelii zniknie z ekranu, jej duch pozostanie w sercach widzów. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów, dowiemy się w kolejnych odcinkach. Splątane losy wkraczają w emocjonującą fazę w 68. odcinku, który zostanie wyemitowany już w piątek, 16 października o godzinie 14 na TVP1. Halil, zdesperowany i zmęczony szantażem Remziego, postanawia wyznać Münewer całą prawdę. Münewer stawia mu ultimatum. Albo sam rozwiąże problem, albo sprawa trafi na policję. Tymczasem Burak pragnie usłyszeć prawdę od Yasemin, która właśnie otrzymała propozycję pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Meltem, która nie przepada za Yasemin, nie przeoczyła tej sytuacji, co może prowadzić do nowych konfliktów. Remzi natomiast obawia się, że Tahsin zastawił na niego pułapkę podczas gry w karty. Wszystkie te wątki sprawiają, że nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1949 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o 20:50 na TVP2. Kasia zaczyna dostrzegać, że życie z Mariuszem nie jest takie, jak sobie wyobrażała. Mariusz snuje wizję wspólnej przyszłości w Stanach Zjednoczonych, ale jego plany coraz bardziej przypominają próbę podporządkowania sobie żony. Kasia marzy o karierze lekarki za oceanem, lecz mąż chce, by została w domu z Zosią. Po zakrapianym wieczorze Mariusz budzi się w kiepskim stanie, a jego zachowanie staje się nieprzewidywalne. Kasia czuje, że musi być ostrożna, by nie sprowokować kolejnego wybuchu złości. Tajemnice, które oboje skrywają, mogą mieć dramatyczne konsekwencje. Czy wyjazd do USA naprawdę zmieni ich życie na lepsze? W 1949 odcinku M jak miłość Olek Chodakowski odkryje szokującą prawdę o ojcostwie Zosi. Aneta, pod wpływem alkoholu, zdradzi Olkowi, że biologicznym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski. Mimo prób wycofania się z tych słów, Olek nie da się zwieść i będzie drążył temat. Aneta, przyciśnięta do muru, w końcu potwierdzi prawdę. Olek będzie wściekły, a jego przyjaźń z Jakubem zostanie wystawiona na próbę. Prawda o sfałszowanych badaniach może wywrócić życie wielu osób do góry nogami. Olek zagrozi Anecie, że sam wyjawi wszystko Karskiemu. Emocje sięgną zenitu, a tajemnica Kasi przestanie być tylko podejrzeniem. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący finał 1001 odcinka. Widzowie w końcu dowiedzą się, kto stoi za porwaniem małej Niny, córki Blanki i Mario. Okaże się, że to nieobliczalna Zuza, była pacjentka Milewskiej, która przeżywa traumę po stracie własnego dziecka. Wiktoria, babcia Niny, nie mogąc znieść cierpienia Blanki, postanawia działać na własną rękę. Wspólnie z Blanką nagrywają wzruszający apel do porywaczki, błagając o oddanie dziecka. Jednak Zuza, oglądając nagranie, nie zamierza oddać Niny, uważając ją za swoje dziecko. Odcinek został wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20:50 w TVP2.
1: W 3426 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Aro niespodziewanie pojawi się w Feel Good, próbując odzyskać Luizę. Damian, dowiedziawszy się o jego powrocie, będzie miał trudności z opanowaniem gniewu. Luiza stanie przed trudnym wyborem, czy dać Aro drugą szansę. Tymczasem Asia i Daniel pokłócą się o przyszłość Emila, co wywoła ostrą wymianę zdań. Wiktor zorganizuje huczne urodziny, a podczas spaceru Grażyny i Tomka odżyją dawne uczucia. Odcinek zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w odcinku 1057, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaniepokojony bezpieczeństwem Ainur, decyduje się zatrzymać w hotelu, gdzie pracuje kobieta. W niespodziewanych okolicznościach oboje zostają zamknięci w jednym pokoju, co staje się okazją do szczerej rozmowy. Ainur wyznaje Sinanowi, że ufa mu i przestała walczyć, wiedząc, że mężczyzna jest po jej stronie. Ich rozmowa może pomóc im lepiej zrozumieć własne uczucia i obawy. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją głębią emocji i zaskakującymi zwrotami akcji. Po emisji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą też 8 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W okręgu numer 20, obejmującym Zieloną Górę i okoliczne powiaty, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP. Czterech kandydatów powalczy o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Wśród nich są Joanna Senyszyn, Janusz Kubicki, Zdzisława Różańska oraz Tomasz Naruszewicz. Wybory zaplanowano na 22 listopada.
0: Jarosław Gowin, były wicepremier, wraca do działalności publicznej. Został koordynatorem współpracy z zespołem roboczym do spraw kosmetologii przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego zadaniem będzie reprezentowanie biura rzecznika w pracach nad przyszłością polskiej branży kosmetologicznej. Zespół koncentruje się na kwestiach takich jak zasady wykonywania zawodu kosmetologa i bezpieczeństwo klientów. Hilary Swank, znana aktorka Hollywood, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. 52-letnia gwiazda i jej mąż Philip Schneider są już rodzicami 3-letnich bliźniąt. Swank zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić w grudniu. Radosną nowinę przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama, publikując rodzinne nagranie. W Tiranie, stolicy Albanii, trwają gwałtowne protesty, które przeradzają się w starcia z policją. Demonstranci podpalają budynki i niszczą mienie, a funkcjonariusze używają gazu łzawiącego i armatek wodnych. Polska ambasada ostrzega turystów przebywających w Albanii o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc objętych zamieszkami. Protesty rozpoczęli studenci, domagając się lepszych warunków na uczelniach i wsparcia finansowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Papież Leon XIV wraca do zdrowia po operacji usunięcia fragmentu płuca. Lekarze z rzymskiej Polikliniki Gemelli potwierdzają, że jego rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Ojciec Święty zaczął już chodzić po pokoju i wrócił do normalnego jedzenia. Wyniki badań krwi i prześwietlenia płuc są zadowalające.
0: Potężne ulewy sparaliżowały Stambuł, powodując setki podtopień i ogromne korki. Niestety, doszło do tragedii. 14-letni chłopiec zmarł po porażeniu prądem w parku. Władze zawiesiły zajęcia w szkołach, a na lotniskach wystąpiły poważne utrudnienia. Służby miejskie intensywnie pracują nad usuwaniem skutków nawałnicy.
2: Sean Diddy Combs został pobity w więzieniu przez jamajskiego bossa narkotykowego Christophera Dudusa Coke'a. Do incydentu doszło 9 października w więzieniu Fort Dix w New Jersey. Raper odniósł poważne obrażenia głowy i trafił do szpitala. Konflikt miał związek z doniesieniami o luksusowych warunkach, w jakich przebywał Diddy, co doprowadziło do przeszukań i utraty niedozwolonych przedmiotów przez innych osadzonych. Zatkany zlew w kuchni? Zanim zadzwonisz po fachowca, wypróbuj domowy sposób. Wystarczy łyżeczka płynu do mycia naczyń, 4 łyżki sody oczyszczonej i 100 ml octu. Po 15 minutach zalewamy wszystko gorącą wodą. To proste rozwiązanie pomoże usunąć zatory i nieprzyjemne zapachy z rur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wrzosy, symbol jesieni, często brązowieją i usychają z powodu przesuszenia. Aby je uratować, warto zastosować prosty trik – kąpiel wodną. Wystarczy wstawić doniczkę do naczynia z wodą na kilkanaście minut, a następnie pozwolić nadmiarowi wody odpłynąć. Po nawodnieniu ustaw roślinę w jasnym miejscu i regularnie kontroluj wilgotność podłoża. Coraz więcej osób odkłada sen, by wieczorem zyskać czas dla siebie, co psychologia nazywa revenge bedtime procrastination. Przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie krótkich filmików sprawia, że trudno zauważyć upływ czasu, co prowadzi do zmęczenia następnego dnia. Regularne przesuwanie pory snu może negatywnie wpływać na koncentrację i nastrój. Aby przerwać ten nawyk, warto ustalić godzinę odłożenia telefonu i znaleźć czas na odpoczynek w ciągu dnia.
2: Zbliża się Wszystkich Świętych, a wraz z nim czas, gdy cmentarze rozświetlają się tysiącami zniczy. Wybierając lampiony, warto zwrócić uwagę na rodzaj wkładu, czas palenia oraz solidną obudowę, która ochroni płomień przed wiatrem i deszczem. Aby znicz palił się dłużej, można zastosować prosty trik – rozsypać odrobinę soli wokół knota. Pamiętajmy, że najważniejszy jest gest pamięci, a nie sam wygląd lampionu. Dziś w Szwecji, jak co czwartek, na stołach króluje tradycyjny obiad złożony z zupy grochowej i naleśników z dżemem. Ten kulinarny zwyczaj ma swoje korzenie w dawnym kalendarzu religijnym, gdzie czwartek był dniem obfitego posiłku przed piątkowym postem. Zupa grochowa, przygotowywana z żółtego grochu i wieprzowiny, jest sycącym daniem, które doskonale sprawdza się w chłodnym klimacie. Po niej serwowane są cienkie naleśniki z dżemem i bitą śmietaną, co stanowi słodkie zakończenie posiłku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Access.
0: Jesienią i zimą wilgoć w mieszkaniach i samochodach staje się problemem. Sklepy Action oferują teraz wkłady Limpro, które za niecałe 5 zł pomagają w walce z nadmierną wilgocią. Regularne wietrzenie i użycie takich pochłaniaczy mogą zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. Warto też zainwestować w higrometr, by kontrolować poziom wilgoci w domu. Maksymalne ustawienie grzejnika nie zawsze przyspiesza ogrzewania pomieszczenia. Termostat służy do regulacji temperatury, a nie szybkości nagrzewania. Ważne jest, by grzejnik nie był zasłonięty meblami czy zasłonami, co może zakłócać jego działanie. Aby ograniczyć koszty ogrzewania, warto dbać o szczelność okien i drzwi oraz wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 4 stopnie, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 8 stopni oraz małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, niezmordowany weteran polskiego aktorstwa, nie zamierza zwalniać tempa. Choć mógłby już spokojnie odpoczywać, woli dalej brylować na scenie i ekranie. Jak sam mówi, w branży zawsze znajdzie się miejsce dla najstarszego dziadka, nawet jeśli ten porusza się na wózku. Dla Grabowskiego aktorstwo to nie tylko praca, ale i pasja, która trzyma go przy życiu i daje motywację do działania.
2: Filip Heiser znowu na językach. Tym razem w centrum uwagi znalazły się karty sportowe Fundacji Renovatio, które miały zapewnić dostęp do aktywności fizycznej. Niestety, po zakończeniu współpracy z Medicover Sport, klienci zostali z niczym. Heiser tłumaczy, że nie zarobił na promocji ani grosza, a cała sytuacja to dla niego tylko stres i frustracja. Przy okazji, prezenter zwrócił uwagę na problem dostępu do zdrowego stylu życia, pytając, dlaczego sport ma być luksusem tylko dla wybranych. Maryla Rodowicz, niezmordowana królowa polskiej sceny muzycznej, wciąż w trasie i nie zwalnia tempa. Ogłosiła casting na nową chórzystkę, bo przecież kto by nie chciał śpiewać u boku legendy. W planach ma kolejną płytę i trasę Ostatni tak wielki bal, a także kameralne koncerty, gdzie publiczność siedzi niemal na kolanach. Jak widać, Maryla nie tylko śpiewa, ale i zaskakuje swoją niekończącą się energią.
1: Czy ktoś pamięta jeszcze film Ile waży koń trojański z 2008 roku? Cóż, minęło już prawie 16 lat, a aktorzy tej kultowej komedii przeszli prawdziwą metamorfozę. Ilona Ostrowska, Robert Więckiewicz i reszta ekipy wyglądają dziś zupełnie inaczej niż wtedy, gdy kręcili tę produkcję. Czas płynie nieubłaganie, a ich przemiany są równie zaskakujące, co podróż w czasie głównej bohaterki.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kajra i Sławomir, duet, który nie tylko śpiewa, ale i żyje w harmonii, zdradzili tajemnicę swojego sukcesu. Okazuje się, że fundamentem ich związku jest przyjaźń, która od początku była kluczem do ich wspólnego szczęścia. W świecie show biznesu, gdzie związki często się rozpadają, oni stawiają na szczere rozmowy i odwagę w realizacji marzeń. Ciekawe, czy ich recepta na miłość zadziałałaby też poza sceną.
1: W programie Kochaj albo wróć Margareta odkrywa uroki dzielnicy Mohameda, gdzie życie toczy się na wąskich uliczkach pełnych lokalnych sprzedawców. Mimo że prąd wyłączają tam, kiedy tylko chcą, Margareta jest zachwycona atmosferą tego miejsca. Ojciec Mohameda, młodszy od przyszłej synowej, z dumą przyjmuje ją do rodziny, choć marzy, by syn znalazł pracę w Polsce. Ślub, który miał być kameralny, teraz zapowiada się na wielką imprezę z 200 gośćmi. Czy Margareta i Mohamed powiedzą sobie tak? O tym dowiemy się w kolejnym odcinku. Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk o klasycznym wykształceniu, nie chciał nagrać piosenki o małej pszczółce, która stała się hitem dzieciństwa milionów Polaków. Nagranie, które miało być tylko próbą, okazało się artystycznym przekleństwem, ponieważ publiczność na koncertach domagała się tylko tego jednego utworu. Wodecki, choć początkowo sfrustrowany, z czasem zaakceptował tę melodię, dostrzegając jej emocjonalną wartość dla pokoleń. Dziś ta piosenka to nie tylko wspomnienie z dzieciństwa, ale i symbol polskiej popkultury. Kto by pomyślał, że płyta Wstyd zespołu Kult, wydana dekadę temu, wywoła takie zamieszanie. W 2016 roku album osiągnął taki sukces, że Empik musiał wprowadzić limit sprzedaży. 5 sztuk na osobę. Kazik Staszewski i jego bezkompromisowe spojrzenie na polską rzeczywistość przyciągnęli tłumy, a surowa produkcja płyty tylko podsyciła zainteresowanie. Teraz, w 10. rocznicę premiery, wspomnienia o tym szaleństwie powracają, przypominając, jak wielką siłę ma muzyka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Taylor Momsen, wokalistka The Pretty Reckless, zaskoczyła wszystkich, wskazując A Day in the Life, The Beatles, jako piosenkę idealną. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka mają swoje muzyczne objawienia, a Beatlesi są wciąż na topie, mimo że minęło już ponad 50 lat. Momsen przyznała, że to właśnie dzięki nim i Soundgarden zdecydowała się na karierę muzyczną. Tymczasem jej zespół powrócił z nowym albumem Dear God, nagrywanym w przerwach między trasami z AC/DC. Cóż, życie w ciągłym rozkroku to chyba nowa norma dla artystów.
2: Brandon Flowers, lider The Killers, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a stwierdzeniem, że rock prawie umiera. W świecie, gdzie technologia pozwala na nagrywanie w domowym zaciszu, młodzi artyści zapominają, że prawdziwa muzyka rodzi się na scenie, a nie w komputerze. Może czas na powrót do korzeni i trochę więcej potu na scenie.
1: Netflix znowu zaskakuje. Film Mniej obcy o Janie Borysewiczu, założycielu Lady Punk, szturmem zdobywa polski Netflix, a we Wrocławiu pojawił się gigantyczny mural na jego cześć. W roli głównej debiutant Mikołaj Bukrewicz, który trafił na plan trochę przez przypadek, ale za to z gitarą w ręku. Ciekawe, czy uda się znaleźć wszystkie 20 ukrytych ciekawostek na muralu. To dopiero wyzwanie dla fanów.
2: Fontaines D.C. i Rosalia zaskakują muzyczny świat wspólnym utworem Where Is Gone. To pierwszy raz, gdy irlandzka grupa zaprosiła do współpracy innego artystę, a efektem jest elegancki duet z orkiestrowymi aranżacjami. Nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się już w piątek, ma być radykalnym krokiem w ich twórczości, pełnym syntezatorów i sampli, a nawet utworów bez gitar. Czyżbyśmy stali u progu nowej ery muzyki, gdzie eksperymenty na słuchaczach stają się normą?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 3 stopnie, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 8 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kolejne sieci handlowe, w tym Carrefour Polska, Action i Smyk, wycofują część produktów na Halloween. Decyzje te są reakcją na ostatnie akty przemocy w polskich szkołach. Ze sklepów znikną między innymi kostiumy z maskami oraz akcesoria imitujące niebezpieczne narzędzia. Firmy chcą, by tegoroczna oferta skupiała się na bezpiecznej i przyjaznej zabawie.
2: 5 lat temu, w październiku 2021 roku, na balkonie warszawskiego akademika znaleziono ciało 20-letniej Marii z Portugalii. Prokuratura zakończyła śledztwo, wykluczając udział osób trzecich. Ustalono, że Maria zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, próbując opuścić balkon w niebezpieczny sposób. Śledztwo zostało umorzone.
1: W Krzyżanowicach pod Radomiem doszło do tragicznego wypadku. O świcie zderzyły się tam dwie ciężarówki, czerwone Volvo i białe Renault. Kierowca Volvo zginął na miejscu, a 44-letni kierowca Renault trafił do szpitala. Droga krajowa nr 9 jest zablokowana, a policja bada przyczyny zdarzenia.
2: W Leszczydole Nowinach uczniowie wracają do szkoły po tragicznych wydarzeniach z 8 października, kiedy to 15-latek zaatakował nożem, zabijając woźną i raniąc dyrektora oraz nauczycielkę. Społeczność szkolna otrzymuje wsparcie psychologiczne, by poradzić sobie z traumą. Ksiądz Tomasz Trzaska podkreśla, jak ważne jest, by nie lekceważyć emocji młodzieży i rozmawiać o zagrożeniach, także tych w sieci. Specjaliści będą wspierać uczniów i pracowników szkoły w powrocie do normalności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W platformie Roblox, popularnej wśród dzieci, pojawiają się gry, które mogą budzić niepokój. Ucieczki przed policją na hulajnogach czy rzucanie nożami to tylko niektóre z brutalnych scenariuszy dostępnych w tej wirtualnej przestrzeni. Ostatnie wydarzenia w polskich szkołach, w tym ataki z użyciem noży, skłaniają do refleksji nad wpływem takich gier na młodych ludzi. Eksperci podkreślają, że ważna jest rozmowa z dziećmi o różnicach między światem wirtualnym a rzeczywistością.
2: W warszawskim Ursusie policja odkryła laboratorium, w którym produkowano niebezpieczny narkotyk APVP, znany jako flaka. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 23 i 27 lat, którym grozi do 20 lat więzienia. Wcześniej w tej sprawie aresztowano trzy inne osoby. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Południe. W siedleckim akwaparku zamontowano kamery w strefie szafek, co wywołało mieszane reakcje mieszkańców. Kamery mają na celu poprawę bezpieczeństwa, obejmując jedynie szafki, a nie przebieralnie. Prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce podkreśla, że monitoring pomoże w wyjaśnianiu kradzieży i wypadków. Nagrania są przechowywane do 30 dni, a dostęp do nich jest ściśle ograniczony.
1: Przed nami weekend pełen pogodowych zmian w Warszawie. Piątek i sobota zapowiadają się słonecznie, z temperaturą sięgającą 12 stopni, choć noce będą chłodne. Niedziela przyniesie ocieplenie do 14 stopni, ale niebo zasnują chmury. Mimo to deszczu nie przewidujemy, więc parasole można zostawić w domu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Nowym Targu doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Agresorzy grozili lekarzowi i pielęgniarce, a jeden z nich zaatakował medyka fizycznie. Obaj zostali zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty, w tym znieważenia funkcjonariusza publicznego. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W Krakowie aresztowano 44-letniego nauczyciela podejrzanego o handel opioidami. Mężczyzna miał zdobywać leki dzięki współpracy z anestezjologiem, wykorzystując dane uczniów do fałszywych recept. Śledczy badają, czy substancje trafiały do młodzieży szkolnej. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Kuria Bielsko-Żywiecka potwierdziła przyczyny dymisji księdza Józefa Zborka, byłego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Kapłan odprawiał nadmierną liczbę mszy i zniszczył księgę parafialną. Dodatkowe nabożeństwa nie były zgodne z przepisami, a ofiary z nich nie trafiały na cele charytatywne. Decyzja o jego odwołaniu została zatwierdzona przez Watykan i jest ostateczna. W sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd, znajdują się malownicze ruiny zamku Bąkowiec. Ta średniowieczna warownia w Skarżycach, dzielnicy Zawiercia, jest świadectwem burzliwej historii regionu. Zamek, wzniesiony na skalę Tygrys, zachwyca swoją architekturą i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Od 2015 roku obiektem zarządza Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kochcice, malownicza wieś w województwie śląskim, słynie z monumentalnego pałacu Ludwika Karola von Balestrema, wzniesionego na początku XX wieku. Obecnie mieści się tam Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji. Historia miejscowości sięga XV wieku, a jej nazwa nawiązuje do miłości, co potwierdza historyczna pieczęć z sercem i strzałami. Kochcice to także miejsce urodzenia księdza profesora Floriana Lempy, znanego prawnika kanonisty.
1: W Szczecinie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna nagle stracił przytomność. Dzięki szybkiej reakcji świadka i błyskawicznym działaniom policjantów udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli reanimację, a następnie przekazali poszkodowanego pod opiekę ratowników medycznych. To wydarzenie podkreśla znaczenie współpracy służb ratunkowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 8 stopni. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie fabryki coraz częściej patrzą w stronę sztucznej inteligencji, ale wdrożenia idą opornie. Tylko 6% przedsiębiorstw wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów. Główną przeszkodą są ograniczone budżety, które wskazuje połowa firm. Problemem jest też brak odpowiednich danych i infrastruktury. Mimo to 34% firm uważa sztuczną inteligencję za priorytet na najbliższe 3 lata. Kluczem do sukcesu będzie umiejętne wykorzystanie technologii tam, gdzie przyniesie ona realne korzyści.
2: Koalicja Obywatelska zrealizowała 39 ze 100 obietnic wyborczych, które miały być spełnione w ciągu pierwszych 100 dni rządów. Wśród zrealizowanych działań znalazły się między innymi ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych oraz kasowy PIT. Jednak wiele z największych obietnic, takich jak podwojenie kwoty wolnej od PIT czy kredyt 0% na mieszkania, pozostało niespełnione. Rząd wprowadził także wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców i obniżył VAT na usługi kosmetyczne. 3 lata po wyborach lista obietnic pokazuje, jak trudno jest przełożyć kampanijne deklaracje na rzeczywistość.
1: Reforma Funduszu Kościelnego, obiecana przez rząd Donalda Tuska, nadal stoi w miejscu. Mimo upływu 3 lat, rozmowy z Kościołem jeszcze się nie rozpoczęły. Tymczasem koszty funduszu rosną i w przyszłym roku przekroczą 283 miliony złotych. Rząd przygotował 4 scenariusze zmian, w tym dobrowolny odpis podatkowy na Kościół. Jednak bez porozumienia z Kościołem żadna z reform nie wejdzie w życie. Likwidacja funduszu w tej kadencji parlamentu wydaje się coraz mniej prawdopodobna.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed serami regionalnymi z firmy Mlecz Ser Górskie z Jabłonki. W jednej z partii wykryto bakterie Listeria monocytogenes, które mogą prowadzić do listeriozy. Dotyczy to partii o numerze 261/2026M, która została już wprowadzona do obrotu. Zaleca się unikanie spożycia tych produktów. Jeśli po ich spożyciu wystąpią objawy choroby, należy skontaktować się z lekarzem. Produkty mają terminy przydatności do 18 października i 7 listopada. Na Węgrzech planowane jest wprowadzenie euro zamiast forinta do 2030 roku. Premier Peter Magyar stawia przed sobą ambitny cel, ale główną przeszkodą jest wysoki deficyt budżetowy wynoszący 7,5% PKB. By go zredukować, rząd planuje oszczędności poprzez eliminację zawyżonych kontraktów publicznych i wprowadzenie nowych podatków dla najbogatszych. Jednocześnie utrzymane zostaną popularne dopłaty do energii. Analitycy przewidują, że Węgry mogą wejść do strefy euro najwcześniej w 2033 roku, jeśli uda się szybko ustabilizować finanse publiczne. Tylko około 33,5% Polaków jest zadowolonych z nagród otrzymywanych od pracodawców. Badania pokazują, że pracownicy nie oczekują droższych prezentów, ale chcą mieć możliwość wyboru. Aż ponad 69% badanych wolałoby samodzielnie decydować o nagrodzie, nawet jeśli jej wartość pozostaje taka sama. Eksperci sugerują, że systemy kafeteryjne, gdzie pracownik sam wybiera nagrodę, mogą być rozwiązaniem. Firmy powinny rozważyć zmianę podejścia, by lepiej odpowiadać na potrzeby swoich pracowników.
1: Setki milionów złotych przeznaczonych na budowę schronów w Polsce są zagrożone. Gminy mają problem z wydaniem tych środków do końca 2026 roku. Rząd planuje zmienić zasady wydatkowania, by uratować prawie 800 milionów złotych. Niewykorzystane fundusze mogą trafić do Straży Pożarnej i na inne cele związane z bezpieczeństwem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje elastyczniejsze podejście do wydatków. W niektórych regionach, jak Mazowsze czy Zachodniopomorskie,

0: pracownik mógłby wykorzystać do 24 godzin urlopu rocznie na krótkie sprawy, jak wizyta u lekarza. Nowe przepisy wymagałyby zgody pracodawcy i nie zwiększałyby ogólnej liczby dni urlopu. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, mogą wejść w życie już od stycznia przyszłego roku. Na razie jednak czekają na decyzję parlamentu. Turecki dron Bayraktar TB2 zyskał nowe zdolności dzięki zaawansowanym zasobnikom od koncernu Aselsan. Podczas pokazu na poligonie w Konii zaprezentowano jego możliwości w zakresie walki radioelektronicznej i rozpoznania. Nowe systemy Antidot skutecznie wykrywają i zakłócają radary, a radar Fulmarsar umożliwia obrazowanie terenu w każdych warunkach. W demonstracji uczestniczyły delegacje z 18 krajów, co podkreśla globalne zainteresowanie tymi technologiami. Bayraktar TB2, znany dotąd z misji uderzeniowych, teraz staje się wszechstronną platformą do walki elektronicznej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 6 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 8 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 501 odcinku La Promesy czeka nas wiele emocji. Cruz zaskoczy wszystkich, wręczając Marii Antoni wyjątkowy naszyjnik z pereł, który sama otrzymała od Alonsa. Katalina nie poddaje się i ponownie prosi Pelaja o powrót do La Promesy, mimo wcześniejszych trudności. Jana i Manuel znajdą nowe schronienie dla Pii, przenosząc ją z jaskini do chaty Ramony. Simona w końcu znajdzie rozwiązanie, które pozwoli Virtudes zamieszkać z teściami. Manuel wyzna Janie, że ich sekret nie jest już tajemnicą dla Romula. Nowy odcinek będzie można obejrzeć w poniedziałek, 19 października. O 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. W 1949 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska przeżywa emocjonalny wstrząs. Zaczyna obwiniać siebie za zdradę męża Artura, zastanawiając się, czy jej własne działania nie przyczyniły się do jego romansu z Joanną. Podczas szczerej rozmowy z Krystyną Filarską Marysia otwiera się i przyznaje, że mimo krzywdy nadal pragnie powrotu Artura. Zdrada męża zburzyła jej poczucie bezpieczeństwa, ale Marysia nie zamyka przed nim drzwi na zawsze. Artur po rozstaniu z Joanną również chce odzyskać żonę i przekonać ją, że nadal zależy mu na rodzinie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:50 w TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1950 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20:50 na TVP2, Magda Budzyńska zacznie odczuwać pierwsze objawy ciąży. Zmiana smaku ulubionej kawy i nagłe osłabienie to tylko początek. Magda, nieświadoma swojego stanu, przypisuje te symptomy stresowi i przemęczeniu. Dopiero przypadkowy test ciążowy, który wpadnie jej w ręce, wstrząśnie nią do głębi. Wynik testu będzie jednoznaczny, ale Magda nie będzie mogła w to uwierzyć. Przez lata żyła w przekonaniu, że ciąża jest dla niej niemożliwa. Teraz musi zmierzyć się z nową rzeczywistością, która może całkowicie odmienić jej życie. W 984 odcinku serialu Akacjowa 38 ksiądz Telmo próbuje przekazać Lucji ważną wiadomość, która może odmienić jej życie. Jednak Lucja, zamiast wysłuchać duchownego, wybiera spacer z Samuelem. Tymczasem Servando udaje chorobę, co wywołuje niepokój wśród lokatorów kamienicy. Casilda, próbując odnaleźć się w roli damy, zaprasza matkę do ciastkarni, zapominając o konieczności zapłaty za zamówienie. Odcinek ten zostanie wyemitowany 23 października o godzinie 18:40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna dramatów, romansów i tajemnic.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1953 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 listopada o 20:50 na TVP2, Majka nie odpuści miłosnych gier z Mateuszem. Akcja przenosi się do Grabiny, gdzie atmosfera sprzyja odważnym decyzjom. Majka zdecyduje się na długo wyczekiwany pocałunek z Mateuszem, co może zmienić ich relacje. Tymczasem Tomek zmaga się z trudnymi wyborami, a jego relacja z Majką staje pod znakiem zapytania. Na horyzoncie pojawia się Sara, która wprowadza nową dynamikę w życie Mateusza. Czy te wydarzenia wpłyną na przyszłość bohaterów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 4761 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18:05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Miłosz zauważy swoją żonę Bożenkę z bukietem kwiatów, gdy Tomek otworzy jej drzwi samochodu. To z pewnością wzbudzi jego podejrzenia. Tymczasem Wiga będzie zaskoczona decyzją Pawła o wyprowadzce syna, co wywoła dyskusję o młodych i ich podejściu do życia. Sylwia odwiedzi Wigę, zaniepokojona stanowiskiem sanepidu w sprawie Borysa. Henia będzie się denerwować zbliżającym się zabiegiem, a Bolek i Wacek zaoferują pomoc w kawiarni. Kornel zaskoczy wszystkich niespodziewaną wizytą z prezentami dla dzieci. To tylko niektóre z wątków, które czekają na widzów w najnowszym odcinku.
1: Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 231 odcinka. Hunter zaczyna podejrzewać, że Melich planuje ją opuścić. W domu trwają gorączkowe przygotowania do odnowienia przysięgi małżeńskiej Cichana i Bejzy. W tym zamieszaniu Min odkrywa ważny naszyjnik, co wywołuje panikę u Gülsüm. Derya, chcąc zaszkodzić Jący, przetnie przewody elektryczne. Czy Hunter ma powody do obaw? Odpowiedzi poznamy już w piątek, 23 października, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Panna Młoda to opowieść o Hunter, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama, a teraz zmaga się z nowymi wyzwaniami w rezydencji Cichana.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1951 odcinek. Barbara Mostowiak z niepokojem obserwuje, jak jej wnuk Paweł trawiony jest żądzą zemsty na Walacie. Seniorka, zaniepokojona o przyszłość rodziny, zwraca się o pomoc do księdza Grzegorza. W tym samym czasie prawnuczka Hania ulega groźnemu wypadkowi na basenie, co potwierdza obawy Barbary o fatum wiszące nad rodziną. Na szczęście modlitwy księdza zaczynają przynosić efekty, a Hania zostaje uratowana. Marysia zyskuje nową nadzieję, poznając Jerzego podczas pobytu w spa. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 26 października o 20:50 na TVP 2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą także 8 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Trybunał Konstytucyjny w Polsce nadal budzi kontrowersje. Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy wskazuje na poważne problemy z jego funkcjonowaniem, w tym brak orzeczeń i wątpliwości co do prawidłowości wyboru prezesa Święczkowskiego. Trybunał, który kiedyś cieszył się dużym zaufaniem, obecnie nie działa efektywnie, a jego autorytet jest podważany. Sytuację dodatkowo komplikuje zaangażowanie prezydenta Nawrockiego, co zdaniem Gajewskiego wstrzymuje proces odbudowy zaufania do tej instytucji. W ostatnich dniach doszło do brutalnych ataków w szkołach, które wstrząsnęły opinią publiczną. W Ostrołęce 19-latek zaatakował maczetą i nożem, raniąc 9 osób, a dzień później w Leszczydole-Nowinach 15-letni były uczeń ranił 3 osoby, z czego jedna zmarła. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zorganizował spotkanie z ekspertami, by omówić bezpieczeństwo w szkołach i zapowiedział wielką debatę na ten temat w styczniu. Podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci to odpowiedzialność dorosłych, w tym polityków.
2: Proces sądowy w sprawie afery Collegium Humanum, w której oskarżonych jest 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, został przesunięty na 3 grudnia. Powodem odroczenia jest brak skutecznego powiadomienia jednego z oskarżonych o terminie rozprawy. Sprawa dotyczy zarzutów korupcyjnych, fałszowania dokumentów oraz prania brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych znajdują się politycy i rektorzy uczelni.
0: Ministerstwo Cyfryzacji wznawia pracę nad przepisami ułatwiającymi usuwanie nielegalnych treści z internetu. Wiceminister Michał Gramatyka podkreśla, że zasady obowiązujące poza siecią powinny być takie same w internecie. Projekt ustawy, zawetowany wcześniej przez prezydenta, miał umożliwić szybsze usuwanie nielegalnych treści, a ostateczną decyzję w tej sprawie miałby podejmować sąd. Dyskusja wciąż toczy się wokół ochrony użytkowników, zwłaszcza dzieci, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności słowa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum medialnej burzy.